0: Tu Radio Nowy Świat.
1: Ja zdrowy na umyśle, a podupadły na ciele. Jan, biotechnolog, inżynier. W życia swego niedzielę, przed śmiercią zliczam straty. Etaty, certyfikaty, dysertacje, dyplomy. Zostawiam z uczelni znajomym.

0: Minęła 6:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Katarzyna Oklińska, dzień dobry. Mają rozmawiać o dużych pieniądzach. Do Warszawy przylatuje szef Rady Europejskiej Antonio Costa. Konsultuje plany związane z wieloletnim budżetem Unii Europejskiej na lata 2028-2034. Portugalczyk odwiedza wszystkie unijne kraje. W Warszawie spotka się z premierem Donaldem Tuskiem. Początek rozmów w południe. W poniedziałek posiedzenie zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego mają zapaść decyzje dotyczące aresztowanego w związku z aferą Zonda Krypto prezesa PKOL-u Radosława Piesiewicza. Tak o sprawie mówił w TVN24 minister sportu Jakub Rutnicki.
1: Chciałbym, żeby środowisko sportowe jednoznacznie wyciągnęło wnioski. To będą decyzje niezależne, to będą decyzje Polskiego Komitetu Olimpijskiego, to będą decyzje zarządu, bo oczywiście w ramach statutu mamy 11 wiceprezesów.
0: Kadencja władz Polskiego Komitetu Olimpijskiego trwa do wiosny. Prezydent i minister obrony wśród gości Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz apelował o współpracę ponad podziałami w sprawach bezpieczeństwa.
2: Musimy być zjednoczeni, bo jednym z działań naszych adwersarzy ze wschodu jest rozbijanie wspólnoty narodowej. Tak naprawdę on jest najbardziej niebezpieczny. My z propagandą ruską sobie poradzimy. Nie poradzimy sobie z tymi, którzy w Polsce ją będą powielać i będą w nią wierzyć, a na niej będą może jeszcze zbijać kapitał polityczny.
0: W kieleckich targach bierze udział ponad 1200 wystawców z 43 państw. Stany Zjednoczone nie mogą przewidzieć, kiedy zakończy się wojna w Ukrainie, ocenił wiceszef Pentagonu. W trakcie wideokonferencji ministrów obrony Grupy Kontaktowej do spraw obrony Ukrainy, Elbridge Colby, mówił, że Rosja odbudowuje siły zbrojne i potencjał przemysłu obronnego. Musimy być przygotowani na przedłużający się konflikt i na to, że potrzeby Ukrainy będą się utrzymywać przez kolejne miesiące i lata. Musimy być również przygotowani na inne możliwe ewentualności. Zdaniem wiceszefa Pentagonu tym ważniejsze jest, aby Europa utrzymywała wsparcie dla Ukrainy, jednocześnie przyspieszając własne zbrojenia. To był serwis Radia Nowy Świat.
3: Pogoda. Wrześniowe upały nawiedzą dziś południowo-wschodnią Polskę, gdzie temperatura miejscami sięgnie dziś 31 stopni. Bardzo ciepło będzie także na południu, w centrum około 28 stopni, na zachodzie termometry pokażą 23 do 25, a na północy 18 do 22 stopni. We wschodniej połowie kraju powinno być słonecznie, z kolei w zachodniej będą przeważać chmury, pojawią się przelotne opady deszczu i burze. W czasie burz spodziewany jest porywisty wiatr, podobnie w Karpatach i u ich podnóża. Na ogół jednak powieje raczej słabo i umiarkowanie.

0: No i co? I znowu mnie zostawił. Za pierwszym razem po pierwszym tygodniu, ale teraz znowu urlop był potrzebny, szanowni państwo. Więc witam się solo, Zuzanna i Wenda. Dzień dobry, zaczynamy.
1: Nowy świt.
0: No ale oczywiście nie taka znowu sama, bo tu zawsze w zacnym gronie wydaje Jakub Jędras, Franciszek Wójcicki realizuje, Wiktoria Wichrowska czeka na państwa telefony. Przypominam od razu, skoro wywołuję 224-280-280. Ja państwa bardzo proszę i zachęcam, bo jak nie ma Mateusza, to ja przede wszystkim z państwem chcę rozmawiać i mogę rozmawiać. Więc proszę dzwonić w każdej sprawie, żebym ja się miała od czego tutaj odbijać. Za oprawę muzyczną Patryk Rapiega odpowiada, pojawi się oczywiście Beata Grabarczyk, Katarzyna Oklińska w serwisach. No a my tak do 10:00. W tym składzie zapraszamy.

Special in Michigan, Red Hot Chili Peppers za nami, a na grupie patronackiej, bo przecież właśnie upomina mnie pani Magdalena, jakie solo, skoro my tu jesteśmy. Oczywiście jest grupa patronacka i zerkam na nią. I tam bardzo piękne stwierdzenie od Chrisa, że dziś igranie ze światem. Dziękuję za życzenie dobrego poranka, ale stwierdzam, że igranie ze światem to jest bardzo ryzykowna gra. Ja nie wiem, czy ja jestem już na nią gotowa, ale ze świtem, jeszcze nie umiem czytać, ale o tym, że nie... pokolenie młode nie potrafi czytać, to jeszcze dzisiaj powiemy, bo w Dzienniku w Gazecie Prawnej jest ta nota i wyniki pewnego badania, o którym już być może państwo słyszeli, ale to później. I granie ze świtem brzmi trochę delikatniej niż ze światem. Ze świtem igrać można, bo świt minie i wtedy już się nie igra. I kolejny świt to już ten, nie ten, z którym ja igrałam, i wtedy będzie można pójść do przodu. Taką mam nadzieję. Ale poza tym, że grupa patronacka, to dzisiaj tak się pięknie złożyło, że jest post zapowiadający audycję, co dzisiaj będzie można tam przeczytać. Jest to opatrzone moją fotografią sprzed 2 lat. I ja muszę państwu przyznać, że to jest takie zabawne, jak się patrzy na fotografię sprzed 2 lat, bo mi się tam twarz nie zmieniła. Ale widać tam mój but. I ten but, moi szanowni państwo, on już zupełnie tak nie wygląda. I to jest smutne, że buty się tak szybko niszczą.

Chce mi się jeść, chce mi się pić, chce mi się kochać, chce mi się śnić, chce mi się krzyczeć, chce mi się biec.

szczuć słowem, można szczuć modlitwą, można dzielić ludzi, ciąć krzyżem jak brzytwą. Można szczuć słowem, można szczuć modlitwą, można dzielić Polskę, tnąc krzyżem jak brzytwą.

Polska A, B, C i D pojawiła się w playliście nie bez przyczyny. Przyczyną było kalendarium, a to dlatego, że Maria Peszek obchodzi dzisiaj 53. urodziny. A przy okazji tego utworu, ja przynajmniej mam i myślę, że państwo też tak mają, że są takie pieśni, że zanim człowiek zobaczy tekst, to się tylko domyśla, co w tym tekście było. Więc ja, kiedy pierwszy raz usłyszałam Polska A, B, C i D i tam jest Don't judge the book by its cover, czyli nie ocenię książki po okładce w języku angielskim, ale ja tam słyszałam Don't judge the bubr. I uważam, że to całkiem też ładny tekst by był. Takie połączenie angielskiego z polskim, nie oceniać bobra. Potem nie miałam pojęcia, co jest dalej. Nie wpadłam na to. W kolejnym utworze chyba nie miałam takich pomyłek, a może nawet prawie na pewno. A tym razem to są 74. urodziny Dave'a Stewarta z Eurythmics. Who's that girl?

Nie powiedziałam Państwu jeszcze, co w tej godzinie, poza tym, że będę ja i się staram Państwa budzić i towarzyszyć w tym poranku jak najprzyjemniej, to i pojawi się Robert Kawka, żeby opowiedzieć razem ze swoją gościnią o dużym międzynarodowym festiwalu dla fanów komiksów i gier wszelakich, bo to będą gry i takie komputerowe i na prąd retro i te takie analogowe bez prądu. Więc myślę, że to doskonała okazja, żeby o tego typu rozrywkach właśnie bez prądu, o ten moment się zaczepię dzisiaj z Państwem w tej godzinie jeszcze porozmawiać, bo moim zdaniem, kiedy się tak robi ciemno, a to już za moment przed nami, nie chcę straszyć, ale będzie ciemno, będą ciemne miesiące, to najlepszym sposobem na miłe wieczory, kiedy jest tak ciemno, to są właśnie takie analogowe rozrywki. No bo wiadomo, można odpalić ekran i odpalić tam grę, odpalić serial, jakoś to będzie. Jak dobry serial, to w ogóle super. Ale takie analogowe rozrywki, ja miałam 2 lata temu fazę na puzzle i układałam puzzle pasjami, oczywiście dopóki nie trzeba było ułożyć tła i wszystkie zostały w tym samym kolorze, to wtedy zawsze płakałam, że ktoś mi pomógł. Ale wspaniała rozrywka, a w tym roku już mam nową pasję i tak czuję, że chyba całą jesień tak spędzę. I chyba nawet się tą pasją podzielę z Państwem. Także zagramy w to razem dzisiaj w trakcie audycji. Będę każdego, kto wchodzi do studia, prosiła o pomoc i jak nie będziemy dawali rady, to Państwo będą mieli też hasła. I ja już patrząc na tę grę, wiem, że będą Państwo potrzebni.

0: Zanim z Państwem zacznę grać w tę grę, to najpierw ten kontekst, bo za 10 dni, 19 września, w Łodzi rozpocznie się Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier. To największa tego typu impreza nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Do Łodzi przyjeżdżają wówczas tysiące osób, które ledwo może pomieścić Atlas Arena i przyległe do niej obiekty sportowe. Z Katarzyną Tośtą, jedną z organizatorek wydarzenia, rozmawiał Robert Kawka.
1: Festiwal Komiksu i Gier w Łodzi. Czy coś się zmieniło od ostatniej edycji?
2: Trudno powiedzieć. Na pewno wszystkiego mamy dużo i dużo atrakcji. Może jedyna taka naprawdę zmiana, bo tego nie mieliśmy nigdy w punkcie programu. Przyjeżdża do nas wielka gwiazda ze Stanów Zjednoczonych, rysownik komiksów superbohaterskich, John Romita Jr. Jest to niesamowita gwiazda, dlatego że jak wyjaśnię, teraz opowiem wszystkie imiona superbohaterów, których rysował w komiksach. Wtedy każdy, nawet jeżeli nie jest zainteresowany tym światem, na pewno któreś z tych imion słyszał. Daredevil, Wolverine, Spider-Man, Batman, Iron Man, Punisher, Hulk, X-Meni, Kick-Ass i Deadpool. Są jeszcze różne inne komiksy, ale no, tych bohaterów wszyscy znamy i przygotowaliśmy coś wyjątkowego poza autografami, które są zawsze u nas na festiwalu. Z Johnem Romitą Juniorem mamy specjalne spotkanie Meet and Greet, gdzie można zdobyć bardzo wiele jego podpisów, zrobić sobie z nim zdjęcie, dostać specjalne rysunki i autografy twórcy.
1: Zacznijmy od początku, bo festiwal rozpoczyna się w piątek.
2: Rozpoczyna się w piątek, ale nigdy nie podajemy tej daty piątkowej, żeby na przypadkiem nasza publiczność nie pojechała na Atlas Arenę, gdzie odbywa się festiwal. Zostajemy w centrum. I dokładnie w centrum komiksu. Zaczynamy wernisażem fantastycznej wystawy Produkt. Pokazujemy całe zjawisko, które zaistniało na przełomie wieków, a mianowicie wtedy w każdym kiosku można było kupić magazyn komiksowy Produkt. Cały magazyn z krótkimi formami komiksowymi, z serialami komiksowymi. Prezentujemy całą plejadę artystów, którzy tam debiutowali, a naprawdę jest ich dużo. Również z magazynem Produkt związany był Rafał Gosieniecki, który jest autorem layoutu tegorocznego festiwalu. Wyjątkowa postać, mało rozpoznawalna w Polsce, ponieważ od ponad 20 lat mieszka w Japonii. I jego prace, również takie, które trudno było wyciągnąć właśnie ze studiów producenckich związanych z grami, pokażemy na naszej wystawie.
1: Te dwie wystawy tutaj w centrum komiksu, w centrum Łodzi, natomiast później impreza przenosi się do Atlas Areny.
2: Tak, przenosimy się do Atlas Areny, gdzie bardzo wielu twórców z Polski, z zagranicy, w tym roku poza Amerykanami, wspominam o Johnie Romicie Juniorze, będzie też Mark Perkins, Jess Lonegan, wielu twórców z Portugalii, poza tym wiele, wiele innych nazwisk, autorów rysujących dla dorosłych, ale też rysujących dla dzieci. Rysownicy i scenarzyści, jak pojawiają się na festiwalu, mają też spotkania z publicznością, sesje dedykacji. Poza tym masę spotkań, warsztatów, innych pokazów, bo będziemy mieć również konkurs cosplay. Jeżeli ktoś nie wie, to po prostu niektórzy przebierają się za ulubione postaci z filmów, animacji, komiksów, gier komputerowych i po prostu się w nie wcielają, występują na scenie.
1: Festiwal komiksu to nie tylko komiks, bo też festiwal komiksu i gier. Pamiętam, jak odwiedzałem strefy gier, byłem pod wielkim wrażeniem. Gry jeszcze stare, takie na pecetach, gry też najnowsze, super. Czy w tym roku również?
2: Również. Oczywiście gry retro. Kręci nam się łezka w oku, jak przypominamy sobie dawne czasy, ale współczesne hity. W takiej strefie otwartej te wszystkie rozgrywki ruchowe, taneczne, a z rzeczy retro również flipery. No i całe nowoczesne doświadczenie z zakresu VR i rozszerzonej rzeczywistości, więc tutaj warto przyjść. Poza tym bardzo mocna część poświęcona grom niezależnym, bo nie wszyscy mogą pracować w wielkich studiach, nie wszyscy mają odpowiednie budżety na dużą promocję, a wśród tego grona można znaleźć naprawdę perełki, w które z przyjemnością będzie się grało. No i co ważne, będzie można spotkać ich autorów, dowiedzieć się, jak zadebiutować w branży, czy warto się tym zajmować, podpytać o inne szczegóły, więc myślę, że to jest nie lada gratka. Ale gry wideo to nie wszystko, bo mamy oczywiście gry bez prądu. A tam planszówki, inne odmiany gier bez prądu, strefa dla najmłodszych z grami wielkoformatowymi, ale również gry RPG, turnieje takie naprawdę dla początkujących, duża gralnia, gdzie można wypożyczyć grę i po prostu sobie pograć, a także warsztaty malowania figurek.
0: Przypomnijmy, Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier odbędzie się w sobotę i niedzielę 19 i 20 września w Atlas Arenie w Łodzi.

0: Musimy dojechać z punktu A do punktu B, a nawet do kilku takich punktów. Mamy bilety na trasie wylosowane i tym najgorzej, jeżeli się wszystkie bilety rozrzucą po całej mapie i nie możemy zrobić jednej długiej. I to brzmi może trochę nudno, a to są takie emocje nad tymi torami, to się można tak pokłócić w rodzinie, że ktoś komuś tutaj wjeżdża, bo nie może być dwóch połączeń na tej samej trasie dwóch różnych osób i wtedy robisz już tragedię. No ale to trzeba raz, że mieć rozgrywkę, w sensie trzeba mieć pudełko z tą grą, dwa, że trochę osób do grania, ale są takie rzeczy, w które można grać samemu, ale jeżeli ktoś jest akurat obok, to się może przyda. I to jest, moi państwo, to są panoramy, to są krzyżówki. Ja zostałam fanką krzyżówek. I niektórzy, na początku myślałam sobie, że to jest gra dla taka emerycka. Dlatego mi się to tylko kojarzyło, bo moja babcia namiętnie krzyżówki robi. Ale stwierdziłam, że nie ma czegoś takiego, że czy jest się za młodym na robienie czegoś. Jakby jest się absolutnie w odpowiednim wieku. Więc ja stwierdziłam, że jestem gotowa na rozwiązywanie krzyżówek w czasie wolnym. I to jest wspaniała rozrywka, bo neurony jednak muszą tam się złączyć, żeby wszystko się zadziało. Więc ja dzisiaj z państwem rozwiążę krzyżówkę. Mam nadzieję, że pójdzie nam sprawniej. Będziemy mieli to ośmioliterowe hasło na koniec. Ale wybrałam taką, że wydaje mi się być prosta i na przykład jest tutaj hasło, wykluwa się z niego piskle. Ja na ten zaspany mózg o godzinie 6 powiedziałam ptak, ale chodziło o jajo, szanowni państwo. Więc ja je właśnie jako pierwsze, to jest pierwsze z brzegu, pierwsza ramka. No i postanowiłam pytać wszystkich, którzy są w studiu albo znajdą się w tym studiu, więc Kubu, dzień dobry.
1: Dzień dobry, napisałeś jaja, a nie jajo.
0: No dziękuję, widzisz. To jeszcze trzeba za zaspaną prowadzącą pilnować, żeby pisała dobrze. Papiery wartościowe na 5 liter.
1: Akcje.
0: No doskonale nam idzie. A do państwa mam pytanie, bo jest tutaj, ja wiem, że ja nie będę tego wiedziała, już Kubę też pytałam, kropkowana kwitnie na żółto i to jest na 6 liter, a druga to jest o, kropkowana i kwitnie na żółto. Bardzo państwa proszę o pomoc i mam nadzieję, że do 10 będziemy mieli całą krzyżówkę, bo inaczej to jest siara, żeby w tyle osób nie rozwiązać jednej, naprawdę. Dziękuję, Kubu.
1: Proszę bardzo, jak nam się już uda, to zrobimy razem jolkę. Kiedy indziej.

jak państwo słuchali Oh My God, to ja wpisałam w krzyżówce, że ojciec męża to jest teść, więc tym samym kropkowane i kwitnie na żółto powinno kończyć się na literę ci. I ja naprawdę bardzo proszę o pomoc, bo ja postanowiłam nie korzystać z internetu, tylko z państwa skorzystać. I nie, bo to jest najgorsze w rozwiązywaniu krzyżówek, od kiedy jest internet. Bo to wszystko można po prostu włączyć, jest szarada.pl i na szarada.pl jest każde hasło. Wszystko można znaleźć i to nie tak powinno wyglądać. To powinna być czynność społeczna właśnie, więc ja nawołuję do czynności społecznych. 224-280-280. Można swoje refleksje na temat wszystkich tych gier słownych i jolek, bo mnie właśnie Kuba uświadomił, czym jolka jest i ja nie wiem, czy jestem gotowa na to wyzwanie, żeby wpisywać hasła jeszcze nie wiadomo gdzie. To chyba jest kolejny level, chociaż muszę tę jedną książeczkę z panoramami rozwiązać, żeby zabrać się za jolki, tak myślę, żeby się neurony dobrze rozgrzały. A ktoś na grupie, być, no, chociaż kropkowane i kwitnie na żółto, nie wiemy nadal, to pojawiły się głosy co do wsiąść do pociągu, bo są różne mapy, jeżeli chodzi o tę grę. I na przykład są, tutaj ktoś się chwalił, ale ja już zgubiłam oczywiście, bo to zawsze bałagan mały na grupie. A, jest. Mam USA, Europę i Polskę. A ja wiem, że jest jeszcze Azja. I to jest bardzo interesujące, bo wtedy jak może nie najlepiej się pamięta mapy, to na chwilę zdajmie, żeby znaleźć konkretne miasto na mapie Azji. Jest też świat. I widziałam jeszcze jakąś taką trochę, co wygląda jak magiczna kraina. Nie wiem, czy w magicznych krainach mają pociągi, ale ja jestem gotowa układać tam swoje. Ojciec męża to jest świekr, ale to będzie za dużo liter, panie Pawle. To był jednak teść, bo to było tylko na 4 litery. Ale cieszy mnie pana zaangażowanie. Jest pan pierwszym, który się podjął.

Udało się, szanowni państwo, bo były pewne odpowiedzi, jeżeli chodzi o kropkowane i kwietnie na żółto. I to nie była nawłoć, bo druga litera to była O. I pani Dorota, ja wierzę głęboko, że pani Dorota nie zrobiła jak Kuba Jędras i nie znalazła przypadkiem, googlując nawłoć tej drugiej rośliny, tylko wiedziała to sama z własnego doświadczenia, bo to jest to jeść. A to pani Doroto, jeżeli pani myśla, pani powinna się bardzo nagrodzić za odgadnięcie tego hasła, bo to jest w trudnych słowach. I ja zawsze mam takie poczucie wewnętrzne, że jeżeli uda się, robiąc krzyż z własnej głowy wyciągnąć trudne słowo, w sensie ono jest wskazane przez twórców jako trudne, to znaczy, że jest się naprawdę no, bardzo oczytaną osobą. Ja przynajmniej tak o sobie myślę, więc mam nadzieję, że pani również tak o sobie myśli. Więc chyba dlatego te gry, wszystkie gry są takie wspaniałe, bo to jest przyczyna, żeby dobrze o sobie pomyśleć. Człowiek ma taki dobry, zdrowy zastrzyk dopaminy, kiedy uzupełni jakąś grę i ją skończy. Już nie tylko krzyżówkę, tak naprawdę jakąkolwiek. Jak ktoś nie lubi liter, to może sudoku po prostu. To jest plan zdecydowanie na jesień ode mnie. A mówiłam, że o czytaniu, o literach i rozumieniu czytanego tekstu nie powiemy i to już za moment, ale jeszcze The Allman Brother Band nam zaśpiewa.

Dziennik Gazeta Prawna w moich rękach. Potwierdzam szeleszczeniem papieru, ale news o tych badaniach, o tym badaniu konkretnym widziałam już w iluś miejscach, więc domyślam się, że Państwo mogli również, a jeżeli nie, to polecam się dokładniej wczytać, bo to są bardzo ciekawe dane, a mowa o badaniu PISA, bo nasi uczniowie, ogólnie rzecz ujmując, są lepsi od kolegów z Unii Europejskiej i bardzo dobrze wypadamy na tle międzynarodowym, też poza Unią Europejską. Premier się tym pochwalił, ale to nie są takie super doskonałe wiadomości. Bo dlaczego? Badanie PISA na początku, żeby uporządkować, bada regularnie umiejętności matematyczne, rozumienie tekstu czytanego, rozumowanie w naukach przyrodniczych. W tym roku duży nacisk był położony na rozumowanie w naukach przyrodniczych. No i polscy uczniowie średnio wypadli faktycznie zdecydowanie lepiej niż w Unii Europejskiej, bo my uzyskaliśmy, nasi uczniowie, 495 punktów, a średnia unijna to 476, czyli 20 punktów mniej średnio mieli uczniowie w Unii Europejskiej. Ale trzeba brać pod uwagę kilka spraw. Po pierwsze, że Polska jest wysoko nie dlatego, że jakoś wyraźnie jest odbicie od tendencji i nasi uczniowie teraz o wiele lepiej, nagle coś się zmieniło w edukacji, tylko że tendencja unijna jest taka, że te wyniki są coraz gorsze i szybciej Unia spadła, niż my, można tak powiedzieć. Bardzo niepokojące jest to, że mamy w Polsce duży rozstrzał między uczniami w szkołach ogólnokształcących, w liceach ogólnokształcących, a w szkołach branżowych. Ostatnia dana, która chyba najwięcej mojej uwagi przykuła, ale to ze względu zapewne na moje wykształcenie literaturoznawcze i to, że językiem się zajmuję, to co czwarty 15-latek ma problemy ze zrozumieniem prostego komunikatu pisemnego. Czytają słowa, ale nie potrafią wyciągnąć z nich wniosków. Tymczasem Unia Europejska zakłada, że odsetek uczniów poniżej drugiego poziomu umiejętności, a jeżeli są poniżej tego poziomu, no to znaczy, że u nas co czwarty jest na tym poniżej tego poziomu. Unia Europejska zakłada, że poniżej tego poziomu powinno być mniej niż 15%, ale tego celu w ogóle nie spełnia żaden kraj, więc no, są to wysokie standardy. To jest niepokojące, że co czwarty 15-latek dostanie krótki tekst i nie jest w stanie powiedzieć, co przeczytał, ale bardzo spodobał mi się komentarz Mariusza Szczygła na ten temat. Na jego profilu można przeczytać, że ciekawi go, kiedy takiemu badaniu zostaną poddani ludzie w jego wieku. Co mi się zawsze bardzo podoba, kiedy jakoś tak pokornie podchodzimy do tego typu danych, bo chętnie byśmy wszyscy grzmieli, dlaczego 15-latkowie nie rozumieją, a że to pewnie też bardzo zależy od rodzaju tekstu i od tego, jakim ten tekst językiem jest napisany i że jeszcze 30 lat temu było bardzo dużo słów, których teraz dużo osób może nadal nie rozumie, a obecni 30-40-latkowie mają cały świat w ogóle z tego zbudowany i to są słowa najczęściej zaczerpnięte z języka angielskiego, ale które doskonale już sobie radzą w polszczyźnie, bo chodzi o body shaming, chodzi o bed crumbing, o burnout, o cancel culture i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I kiedyś też mieliśmy z tym problemy niektórzy mają nadal, a 15-latkowie prawdopodobnie bez większego problemu tekst utkany tymi wyrazami by rozszyfrowali, więc no jest to pewien rodzaj refleksji, jak my wszyscy rozumiemy i tak dalej. Oczywiście trochę też odbijam się od tego, co Mariusz powiedział, to nie jest dosłownie to, ale polecam zerknąć, bo to przecież bardzo, bardzo mądry człowiek. No i do Dziennika Gazety Prawnej, żeby dokładnie się wczytać we wszystkie dane i w przyczyny, tam kilku specjalistów się wypowiada na ten temat, a my w temacie mamy, a nie w temacie. W temacie miał być, ale będzie później. A teraz jest Kimbra.

0: Minęła 7:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Katarzyna Oklińska. Kolejne wsparcie dla Polski. Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz weźmie dziś udział w ceremonii podpisania umowy ze Stanami Zjednoczonymi. Chodzi o finansowanie w ramach programu FMF. Zakłada on bezzwrotne granty lub korzystne oprocentowanie kredytów pozwalających na zakup amerykańskiego uzbrojenia. Polska od kilku lat korzysta z tego programu. Pozwolił on na sfinansowanie zakupu czołgów Abrams czy systemów Patriot, a także na modernizację samolotów F-16. Łącznie nasz kraj dostał do tej pory około 55 miliardów złotych z tego programu. Początek ceremonii za 2 godziny. Prezydent złożył w Sejmie drugi projekt ustawy o rynku kryptowalut. W ocenie szefa Kancelarii Prezydenta Zbigniewa Boguckiego projekt jest bliźniaczo podobny do tego, który był już składany przy Wiejskiej.
1: Fundamentem dla tego projektu jest ustawa rządowa, tym razem trzecia ustawa rządowa. Chciałem powiedzieć, że mamy do czynienia z sytuacją, w której można tę sprawę kompromisowo rozwiązać. Potrzebna jest minimalna, dosłownie minimalna dobra wola po stronie rządzących.
0: Jak zauważył premier, projekt prezydenta jest dłuższy o 2 strony i 2 artykuły od tego rządowego. Zdaniem Donalda Tuska podważa to wcześniejsze twierdzenia opozycji, że rządowa propozycja była zbyt rozbudowana.
2: Żadne kolejne pseudo-inicjatywy prezydenta Nawrockiego nie zmienią tego faktu, że skończyło się mataczenie, skończyło się bezkarne chronienie interesów, w tym interesów brudnych, mafijnych, bandyckich. Także bez złudzeń, panowie politycy, my tę sprawę wyjaśnimy do końca i nie pozwolimy na żadne kompromisy w tej kwestii ani zamydlanie tej sprawy.
0: Premier ocenił też, że składane propozycje mają na celu zablokowanie państwowego nadzoru nad rynkiem finansowym i zapowiedział, że machina rozliczeń ruszyła i nikt jej nie zatrzyma. Z kolei rzecznik rządu poinformował, że Ministerstwo Finansów przygotowuje ponowne złożenie własnego projektu, który dodatkowo wzmocni uprawnienia kontrolne służb specjalnych. Przypomnijmy, prezydent Karol Nawrocki zawetował 3 rządowe, podobne do siebie projekty ustaw o kryptowalutach. Minister obrony Niemiec zapowiedział przekazanie Ukrainie kolejnych pocisków do systemu obrony powietrznej Patriot. Boris Pistorius mówił o tym podczas wideokonferencji przedstawicieli państw grupy kontaktowej do spraw obrony Ukrainy. Ukraina ściga się z czasem, nadchodzi zima, przygotowanie Ukrainy na zimę jest największym priorytetem i wymaga od nas zdecydowanych i natychmiastowych działań. Razem musimy podjąć odpowiednie kroki, aby zwiększyć odporność Ukrainy. A jak przekazała szefowa Komisji Europejskiej, państwa Unii Europejskiej zgodziły się, by Ukraina sfinansowała z unijnych środków komponenty do systemów obrony powietrznej Patriot. To był serwis Radia Nowy Świat.
3: Uczestników rajdu wspierał PZU, organizator akcji Rowerowa Polska PZU.
4: Pogoda.
5: Ja zaraz pogodę przeczytam, ale muszę skorzystać, póki Kasia nie uciekła ze studia, bo Kasiu je rozwiązuje krzyżówkę dzisiaj na antenie.
6: Spróbuję ci pomóc, ale nie mogę nic obiecać.
5: Wolisz kategoria teatr czy kategoria film?
6: O rany.
5: To teatr,
6: to
5: wybiorę
6: za ciebie. Do tej to jeści.
5: No ona już jest. Ale to naprawdę będzie dla ciebie. Tragedia Szekspira na 6 liter, druga A.
6: Tyn, tyn, tyn. Ile mam czasu?
5: Masz chwilę, to ja przeczytam, a ty myśl. Słonecznie przez cały dzień będzie dziś na południowym wschodzie. Tam też środa zapowiada się najgoręcej do 31 stopni. Na pozostałym obszarze umiarkowane zachmurzenie może okresami wzrastać do dużego. Na obszarze od Warmii i Mazur oraz Pomorza przez Kujawę, Wielkopolskę, Ziemię Łódzką, Podolny Śląski, Opolszczyznę pojawią się przelotne opady deszczu i burze. Wiatr będzie słaby, okresami umiarkowany, lokalnie na terenach podgórskich Karpat także dość silny, a w czasie burz porywisty. Temperatura maksymalna wyniesie od 17 do 19 stopni na Pomorzu, około 24 stopni na zachodzie, 28 w centrum, a 30 stopni przekroczy na południu i południowym wschodzie. Masz?
6: Muszę przyznać, że korzystałam z telefonu do niemego przyjaciela.
5: Niemy przyjaciel razem... to jest Jakub Jędras.
6: Nie potwierdzam, nie zaprzeczam.
5: Rozumiem.
6: Niech pozostanie anonimowy. Mogą to być Hamlet albo Macbeth.
5: To zaraz zobaczę, co im będzie pasowało. Dziękuję bardzo.
6: Dziękuję bardzo.

0: Tina Turner i Addicted to Love. Tak zaczęliśmy drugą godzinę programu porannego. Dzień dobry wszystkim, którzy wstali.
1: Nowy świt.
0: Zuza i Wenda na posterunku, Jakub Jędras, Franek Wójcicki. W tej godzinie jeszcze Klaudiusz Slezak się pojawi. No i dzisiaj krzyżówki motywem przewodnim porannej audycji i mamy głos w sprawie.
2: Chciałem zachęcić panią Zuzannę do rozwiązywania wiolek, które są według mnie królowymi krzyżówek. A jeszcze ciekawszą sprawą jest układanie krzyżówek. To dopiero jest zabawa i do czego też zachęcam. Ja w swoim życiu ułożyłem kilka krzyżówek, nawet miałem kilka krzyżówek opublikowanych w rozrywce, ale to już kilkadziesiąt lat temu. No i w ogóle moje układanie krzyżówek wzięło się stąd, że jak byłem w wojsku, to układałem krzyżówki dla mojej żony. Były to krzyżówki z hasłem i to zawsze to hasło było jakiejś romantycznej natury. A potem jeszcze zdarzyło mi się ułożyć na przykład wiolkę na pykonie, ale okazało się zbyt trudno, żeby jakby ludzie tak na żywo ją rozwiązali.
0: Bardzo mnie wzruszyło to układanie krzyżówek dla żony. Ja jestem ciekawa, bo mi się zdarzyło ułożyć krzyżówkę w szkole, ale to była taka jedna z tych banalnych, to znaczy, że ułóżcie krzyżówkę do hasła i wtedy hasło jest w pionie i pozostałe hasła są w poziomie, więc jakby nie ma tej wielowymiarowości. Ale tak, żeby to był jakiś tam prostokąt i na odpowiednią ilość kratek w jedną i w drugą stronę i cały wypełniony hasłem, to nigdy się nie podjęłam, ale wydaje mi się, że kolejność właśnie jest taka, jak pan mówi, że ja najpierw robię krzyżówki, potem będą jolki, a potem może za rok porozmawiamy o tym, czy ja ułożyłam krzyżówkę. I teraz chyba już żałuję, że to powiedziałam, bo ja państwa znam i ktoś mnie z tego rozliczy.

Czy są wśród nas fani Star Treka? Bo dzisiaj w tygodniu, przez Tygodnik Powszechny, za sprawą i Michała Walkiewicza w tymże czasopiśmie, dowiedziałam się, że Star Trek seria kończy 60 lat. To całkiem pokaźna liczba. A bardzo mnie ubawił pan Michał, bo 17 lat temu, jak pisze, mniej więcej o tej samej porze w Powszechnym próbował upchnąć opowieść o tym, że fenomenie Star Treka w 3000 znaków, ale teraz jest bogatszy i ma 7000 znaków, więc mógł się bardziej rozpisać i tych, którzy może chcą sobie powspominać, zapraszam. A jeżeli państwo mają jakieś ciepłe uczucia wobec Star Treka, to też chętnie usłyszę, bo przypominam, że ja dzisiaj tu jestem sama i biorę państwa na współprowadzących i czekam na telefony, a w zasadzie Wiktoria Wichrowska czeka jeszcze bardziej niż ja. 224-280-280 albo 280-280 na końcu, jak ktoś woli.

Fani Star Treka się odmeldowali. Bardzo dziękuję, bardzo się cieszę, że jesteście wśród nas. A pan Tomek, cyklista, mailowo mnie upomina. Dlaczego mówię witamy wszystkich, którzy wstali? Bo czy porannego programu można słuchać wyłącznie w pionie? To jest pytanie fundamentalne. A co ze słuchającymi poziomkami, czyli tymi, którzy w poziomie? A może chodzi o rycerzy i żołnierzy wojsk pancernych? Witamy wszystkich, którzy wstali. No nie, ale myślę, że ma pan słuszność i być może ktoś tak sobie włącza radio jeszcze się poziomując i dobudzając i dopiero potem powstanie, więc od tej pory będę witała wszystkich, którzy się obudzili. Bo to słuszność, bo nie powinnam państwa poganiać o tej porze. Każdy ma swoje tempo, niektórzy potrzebują dłużej poleżeć, niektórzy potrzebują mniej poleżeć i tak od razu wszystkich stawiać na równe nogi, to chyba faktycznie niekulturalne z mojej strony.

The Bamboos, Sugar on Top to nowość i jeden z singli tygodnia za nami. Ja natomiast zorientowałam się, że znowu dość późno nie usystematyzowałam naszej wspólnej wiedzy na temat dzisiejszego dnia, bo dzisiaj jest środa, 9 września. Imieniny obchodzą Piotr i Sergiusz i mamy dzisiaj takie dni do obchodzenia, jak Międzynarodowy Dzień Urody. I kiedy zobaczyłam, że jest Międzynarodowy Dzień Urody, to od razu przypomniałam sobie, że w ubiegłym tygodniu we środę, kiedy Mateusz jeszcze był tu ze mną i był Dzień Pozyskiwania Talentów, to Mateusz powiedział, czy jeżeli siedzi tu ze mną w studiu, to to się liczy jako świętowanie. I od razu się zastanawiam, czy jeżeli dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Urody i Mateusz też by tu był, to czy to samo zdanie by tu padło? Ale się tego nie dowiem, bo jestem bez Mateusza. Ale poza tym, mamy Dzień Testera Oprogramowania. I bardzo jest to uroczy dzień, ze względu na to, że oczywiście tester oprogramowania to ta osoba, która dostaje oprogramowanie i sobie sprawdza, szuka małych błędów, jakichś niedoróbek, słabych stron, wszystko raportuje, żeby potem system udoskonalić. Ale dlaczego to akurat jest dzisiaj? To jest na pamiątkę znalezienia pierwszego buga w historii. I jest to, było to w roku 1947. Bardzo szybko pierwszy błąd wdarł się do systemu. A poza tym mamy jeszcze dzień recyklingu baterii i jest to szalenie ważne, bo wiem i ja, i wiedzą na pewno państwo, że nadal zdarza się niektórym nie wyrzucać elektrośmieci do przeznaczonych pojemników na to. No, a baterie są bardzo toksyczne, jeżeli dostaną się do środowiska, więc zachęcam i upieram się, żeby było specjalne pudełeczko w domu. Jak ono się zapełni, to wtedy my sobie z tymi bateriami hyc-hyc do jakiegoś dużego dyskontu, bo to najczęściej te pudełka do zbierania baterii są. Więc skoro z butelkami dajemy radę, no to baterie takie malutkie, przecież to jedno pudełko mieć w domu, to butelki zajmują 3 razy więcej miejsca. Więc zachęcam i zapraszam, żeby recyklingować baterie, a zwłaszcza, że to dzisiaj. A dlaczego dzisiaj? Bo to rocznica urodzin wynalazcy baterii Galvaniego. Więc skoro wymyślił to, to tak razem z jego świętem. Skoro już wymyślił to, żeby jeszcze te wymyślone nie psuły nam środowiska. O!

Trzeba przyznać, że bardzo romantyczny podkład Patryk Rabieka nam wszystkim zapewnił. Do Państwu pewnie do jakiegoś robienia śniadania jajecznicy czy innych naleśników. No, pan Wilson Pickett tutaj bardzo z tymi trąbkami. A zbliża się 7:30, co oznacza, że Klaudiusz Ślezak już za moment będzie razem z nami i oczywiście o polityce.

0: Właśnie zjadłem w ogródku garść poziomek. Ich smak o tej porze roku jest wyjątkowy. Natomiast jeśli chodzi o krzyżówki, to jest osobą, która urodziła się w zeszłym wieku i wtedy wychodziły jeszcze różnego rodzaju tygodniki szaradziarskie i taki dwutygodnik rozrywka i tam było na każdej stronie zupełnie inne zadanie. Także krzyżówki to jedno, ale szarady, anagramy, kalambury i tak rebusy i tak dalej. To było cudowne. Naprawdę można było rozwiązywać i przede wszystkim kombinować, tak jak ten pan przed chwilą mówił, stanie różnymi, bawić się słowem i tak dalej.
1: Donosimy, iż dwutygodnik rozrywka nadal jest publikowany, więc jeżeli ktoś właśnie zatęsknił, to można sobie taką rozrywkę zapewnić na jesienne wieczory. Klaudiusz Lezak jest ze mną. Dzień dobry, Klaudiuszu.
2: Dzień dobry, kłaniam się nisko.
1: Klaudiuszu, ja tutaj update'uję cię, że my dzisiaj w poranku rozwiązujemy razem krzyżówki, więc zanim powiesz, co w polityce, to musisz rozwiązać hasło. Chcesz trudne czy mało trudne?
2: Czekaj, no nie no, dobra, dawaj trudne.
1: Stan w Brazylii na 4 litery, z czego druga litera to C, a ostatnia to E.
2: Druga litera to C, ostatnia E?
1: Mhm.
2: Ja przyznaję, mało znam się na Brazylii. 4 litery. Nie wiem, a to jest coś znanego?
1: Nie, zupełnie nie. Nawet jako, że chciałeś trudne, to dałam ci, że to słowo jest w trudnych wyrazach w tej krzyżówce.
2: Jeszcze raz. Druga C, ostatnia E.
1: Tak.
2: Akre.
1: Dobrze! Acre. Patrzcie go, a mówił, że się nie zna na Brazylii. No gratuluję, Klaudiuszu, więc teraz możesz mi powiedzieć. Chyba, że zdążyłeś zgooglować, tak przedłużając.
2: Nie, zupełnie nie. Nie, ale to zupełnie wiedza, widzisz, to jest wiedza mało przydatna, która wpada ci do głowy zupełnie przypadkiem. To dlatego, że mój syn w te wakacje był w Ameryce Południowej i po prostu, no tak, zapamiętałem.
1: To wszystko tłumaczy. Gratuluję ci bardzo, bardzo dziękuję i słucham, co w polityce, o czym dzisiaj u ciebie?
2: A dzisiaj u mnie o tym, jak to się czasem zmienia, jak to skróla przez notariusza, chociaż ci notariusze nie mają łatwo w tej polityce, bo są ciągle wykorzystywani do sporów politycznych, że ktoś będzie albo nie będzie tym notariuszem. Ach, to już też zupełnie inna historia. Także od króla przez notariusza do prezydenta i jego uprawnień. Toczy się spór, opowiadałem o nim w zeszłym tygodniu także i tobie i Mateuszowi.

0: Ostatnio nie odbierania tej przysięgi, zaprzysiężenia od czwórki sędziów do Trybunału Konstytucyjnego, którzy złożyli ślubowanie w Sejmie, jak uznając wobec, nie znaczy w obecności prezydenta. No i teraz jest pytanie, co prezydent zrobi z tą kandydaturą. Dyskusja polityczna, czy powinien, czy nie powinien Maciej Berek być tym sędzią Trybunału Konstytucyjnego, też się przetoczyła. Wszystko to na kanwie zapowiedzi koalicji, głównie Koalicji Obywatelskiej, ale szerzej całej koalicji rządzącej, która przegłosowała przecież ustawę mówiącą o 4-letniej karencji pomiędzy funkcjami politycznymi, a bycie ministrem w rządzie taką funkcją na pewno jest, a zasiadaniem w Trybunale Konstytucyjnym. Gdyby ta ustawa weszła w życie, ale podkreślam, nie weszła, bo Andrzej Duda odesłał ją do Trybunału Konstytucyjnego właśnie, no to Maciej Berek miałby taką możliwość zablokowaną. Ale ustawy nie ma, więc formalnie może. No ale taki niesmak pozostał, że jednak obecna koalicja rządząca robi coś innego niż sama zapowiadała i nawet przegłosowała. Ale jest jeszcze drugie pytanie, być może ważniejsze, o formalne względy, czy Maciej Berek może, czy nie może być sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Pojawiło się pytanie, czy na pewno przez 10 lat pracował jako radca prawny, miał uprawnienia do tego, bo był wpisany na listę radców prawnych, ma na ten temat zaświadczenie, tylko wpisanie na listę nie oznacza pracy na tym konkretnym stanowisku. To jest SUR. Tylko teraz, i to jest to, do czego dochodzę, tło już nakreśliłem, pytanie jest takie. Skoro już Sejm wybrał, Sejm zdecydował, czy prezydent w ogóle może tę sprawę badać? No i tutaj mamy tak. Kancelaria prezydenta powołuje się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego. I jeszcze kiedy prezesem był Andrzej Rzepliński tegoż Trybunału. Słynny wyrok K34/15. Wiem, nikomu to nic nie mówi i mało kto go przeczytał. Ale oni powołują się na to, że prezydent w nadzwyczajnych okolicznościach mógłby takiego kandydata i jego kandydaturę badać. Tylko, że Trybunał wtedy powiedział wyraźnie, że te nadzwyczajne okoliczności to jest, jeżeli coś się zmieni pomiędzy wyborem przez Sejm, a decyzją czy zaprzysiężeniem prezydenta. To są te nadzwyczajne okoliczności, bo na przykład wyszłoby, no nie wiem, że pomiędzy wyborem przez Sejm, a właśnie tym zaprzysiężeniem u prezydenta, ten ktoś na nim ciąży jakiś wyrok, o którym wcześniej nie było wiadomo, albo popełni jakieś przestępstwo, albo coś stanie się takiego, co uniemożliwia faktycznie prezydentowi odebranie tej przysięgi. Ale to się, nic takiego się nie stało, więc ten wyrok Trybunału nie daje prezydentowi żadnych, ale to żadnych uprawnień do badania tej kandydatury. Natomiast Kancelaria Prezydenta obecna stwierdza, że ona ma uprawnienia do badania kandydatur i ona będzie sprawdzać, czy na pewno Sejm dokonał dobrego wyboru. Dlatego odsyła pytania do Kancelarii Sejmu. Będzie pytać, na jakiej podstawie został wybrany Maciej Berek, a minister Bogucki wszystko to wczoraj tłumaczył tak.
1: Gdyby Sejm przegłosował, że nie obowiązuje prawo ciążenia, to wszyscy mielibyśmy podejść do tego z pochyloną głową. Pan prezydent powiedział tak, Sejm przegłosował, że nie obowiązuje prawo ciążenia, w związku z tym musi to wejść w życie. Czy jeżeli Sejm, idąc dalej w ten absurd, bo w tym pytaniu niestety mamy do czynienia z pewnymi granicami absurdu. To nie zarzut, ale zaraz to udowodnię. Jeżeli Sejm wzorem jednego z rzymskich cesarzy postanowił wybrać na sędziego Trybunału Konstytucyjnego konia, to też powinniśmy podejść do tego ze zrozumieniem, bo prezydent nie ma instrumentów do tego, żeby to badać? Czy jeżeli pan redaktor chciałby się zatrudnić wrócę do tego przykładu kierowcy, ale pan by powiedział, no ale nie pokażę wam prawa jazdy. Po prostu oświadczam, jestem kierowcą, musicie to wziąć, zatrudnić mnie. Czy też należało, pracodawca przyjąłby to bez mrugnięcia okiem? No minimum zdrowego rozsądku. A jeżeli pan pyta o normę, z której prezydent wyprowadza swoje uprawnienie do tego, żeby zainteresować się tą sprawą i pochylić się nad tą sprawą, to ona wynika wprost z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Prezydent jest strażnikiem Konstytucji.
0: No, problem polega na tym, o czym już powiedziałem, że Konstytucja nie daje prezydentowi takich uprawnień do sprawdzania kandydatury sędziów, ale nawet gdyby dawała i gdyby faktycznie minister Bogucki miał rację, że prezydent, tutaj te względy formalne są najważniejsze i kto może być, a kto nie może być sędzią, okej, na chwilę się nad tym zastanówmy. To przecież, i do tego właśnie o tym chciałem opowiedzieć,

0: poprzedniej kadencji prezydenta jako urzędu, a wtedy był nim Andrzej Duda, miał zupełnie inne podejście. Bo przecież wielu wskazywało na to, że sędziowie wskazywani przez upolitycznioną Krajową Radę Sądownictwa, źle wybraną, źle obsadzoną, mają wadę prawną. I że prezydent, skoro są jakieś wady prawne i wybór, to prezydent nie może ich powoływać. I co wtedy mówił ówczesny prezydent Andrzej Duda? Ano, że wady prawne nie mają żadnego znaczenia. Nie ma znaczenia, czy ktoś został wcześniej wybrany, czy nie. On swoją mocą, swoją prerogatywą uzdrawia tę kandydaturę. A swoje prerogatywy prezydent wtedy, to był rok 24, wywodził od swoich uprawnień królewskich, że prezydent pochodził od króla i to właściwie mógłby wskazać każdego, kogo mu się podoba, więc nawet tego konia używanego przez ministra Boguckiego też mógłby wskazać i wtedy to było wystąpienie prezydenta Andrzeja Dudy.
1: Przyznam się Państwu otwarcie, że z politowaniem słucham nieraz profesorów uniwersyteckich, którzy mówią, że rola prezydenta w tym zakresie jest w zasadzie rolą techniczną, że jak notariusz, nie obrażając notariuszy, ma po prostu podpisywać i tylko dawać. Otóż proszę Państwa, nie, nic bardziej mylnego. W istocie z punktu widzenia tak naprawdę obywateli i istoty ustroju prezydent mógłby sam wskazywać sędziów na zasadzie ten się nadaje, ten się nadaje, ten się nadaje. Moim zdaniem i na moją odpowiedzialność jako tego, który został wybrany przez naród w wyborach powszechnych, jako jedyny w Rzeczypospolitej. To jest moja odpowiedzialność. Na tym właśnie to polega.
0: Konkludując tę długą opowieść, powiem tylko, że obaj panowie i byli, i były, i obecny prezydent próbują sobie przypisać kompetencje, których żadne przepisy im nie dają, argumentując to w zupełnie inny sposób. Jeden wywodząc od tych prerogatyw królewskich, drugi twierdząc, że mogą sprawdzać kandydatury i mają do tego uprawnienia, wywodząc to tym razem ze strzeżenia konstytucji. No więc tak to wszystko właśnie wygląda. Zobaczymy, jak potoczy się sprawa z Maciejem Berkiem i czy będzie tutaj także, czy będziemy mieli do czynienia z jakąś formą zaprzysiężenia w Sejmie, na przykład jak to było z tą czwórką, co już widzieliśmy.
2: Cóż, kto by nie chciał mieć kompetencji, których tak naprawdę nie ma? No jakby tak to bywa, że chcielibyśmy mieć trochę więcej niż mamy. No, a to, że nagle to akurat stanowisko na świeczniku, no to Matko Boska. Żartuję oczywiście, Klaudiuszu, bardzo dziękuję za część dalszą historii. No i czekamy na zakończenie oczywiście. Dzięki piękne.
0: Bardzo dziękuję, pięknego dnia.

Zaglądam znów do prasy, tym razem Politykę mam w dłoni, a tam artykuł Violetty Krasnowskiej o śledztwach śladami przodków, bo to artykuł o genealogii genetycznej. O co chodzi? Już w 1995 roku były takie procedury, żeby wyizolowane DNA mogło być długo przechowywane. To znaczy, jeżeli najczęściej chodzi o sprawy o zabójstwa, jeżeli mieliśmy ciało, to i udało się zebrać DNA w jakiś sposób, bo na przykład były płyny ustrojowe, to te DNA zostało wyizolowane i zostawione, bo naukowcy czuli już w 1995 roku, że będą takie technologie, na pewno za jakiś czas, że będzie można więcej z tego DNA wyczytać niż na przykład tylko grupę krwi, bo na początku tak było. I faktycznie tak jest i są tego owoce. Blady strach padł na niewykrytych jeszcze zbrodniarzy. Sprawa Izy Strzałkowskiej z 2011 roku między innymi ma swój finisz, bo wtedy właśnie zostało zabezpieczone DNA. A dzisiaj na podstawie DNA można ustalić bardzo, bardzo dużo rzeczy, bo uwaga, ja nie miałam o tym pojęcia, bo niektóre są bardziej oczywiste, inne mniej. Bo chodzi o wygląd, kolor oczu, włosów, wiek, wzrost, z jakiego regionu ktoś pochodzi, czy osoba jest szczupła, czy otyła, czy jest nałogowym palaczem, czy zażywała narkotyki. Trwają badania mające pozwolić na identyfikację morfologii twarzy, więc będzie dokładnie też widać twarz. Można określić rodzaj tkanki, czy jest to krew, ślina, nasienie, więc łatwo dzięki temu jest ustalić związek osoby z przestępstwem. W artykule też są przytoczone sprawy, które zostały rozwiązane i w jaki sposób zostały rozwiązane, bo na przykład sprawca uciekał bosymi stopami po piasku na plaży i DNA można w tym momencie zebrać z tej warstwy piasku, która była, której dotknęła stopa. Sprawny technik może, uwaga, zebrać DNA nawet z kratki wentylacyjnej. Można DNA w tym momencie zebrać z powietrza i to są twarde dowody. Oczywiście, żeby znaleźć mordercę, to jego DNA musi być w bazie, ale potem się okazuje, że na przykład w Ameryce, jeżeli mamy w bazie DNA jego rodziny, to można na podstawie podobieństw ustalić, kto jest osobą tej rodziny i potem dojść do sprawcy. I to jest nie aż takie trudne i są na to już precedensy, że to się udawało. Cały artykuł Violety Krasnowskiej w Polityce bardzo, bardzo ciekawy. Prawie jakby się oglądało jakiś serial kryminalistyczny, a to są wszystko fakty. Trochę zmienia to to, jak będziemy tworzyć seriale kryminalne, akurat właśnie już jak skoro o serialach mowa, no bo skoro wszystko się rozchodzi teraz o DNA, to niedługo będą co? Jakieś takie za 20 lat na przykład, że będą mieli zbrodniarze metody, jak ukryć swoje DNA skutecznie? Takie technologie też będą rozwijać, żeby móc to robić? Czy faktycznie wyroki będą o wiele twardsze i przestępców będzie przez to mniej, bo wiedzą, że będą złapani, bo po prostu o wiele łatwiej będzie ich zidentyfikować? Szalenie ciekawa sprawa, co ten postęp technologiczny robi z każdą dziedziną życia.

Pan Michał na grupie patronackiej słusznie zauważa, że jeżeli technologia sprawi, że robota dochodzeniowa straci swój nuarowy powab, to będzie się kręcić kryminały retro, proste. I ma pan absolutną rację. Ja rozmawiałam z jedną ze scenarzystek. Nie wiem, czy nie zdradziłam jakiejś tajemnicy zawodowej, więc nie powiem, kto to był. Ale powiedziała mi, że o wiele łatwiej pisze się scenariusze już nawet teraz, jeżeli one są osadzone przed erą smartfona, bo... Jakie napięcie buduje fakt, że nie można się dodzwonić do kogoś? To znaczy, dzwonimy do kogoś, przekazać mu ważną informację, ale on wyszedł, nie jest pod telefonem. Nie możemy wtedy dostać wyników badań od razu, tylko ta osoba gdzieś jedzie, coś robi, nie dostaje wyników badań i prowadzi śledztwo w zupełnie złą stronę. Więc już przed internetem robiło się kryminały łatwiej, z internetem robi się trudniej, no a teraz z nowymi technologiami chyba zacznie być to faktycznie niemożliwe, więc będziemy mieli kryminały z początku XIX wieku. Tak myślę. Ale czy to źle? Myślę, że bardzo dobrze. Dobrze, ja lubię kostiumowe rzeczy.

My tu o kryminałach retro, a tu taki retro remix Emily Shandé i The Brian Ferry Orchestra Crazy in Love. Tak kończymy drugą godzinę programu porannego. Za moment serwis i po serwisie rozmowa Beaty Grabarczyk. A to Black Eyed Boy i Texas.

0: Jest ósma, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Katarzyna Oklińska. W południe wiceminister obrony Cezary Tomczyk ogłosi tak zwaną zieloną listę dotyczącą wyposażenia, z którego mogą skorzystać żołnierze. Stanie się to podczas salonu przemysłu obronnego w Kielcach, którego drugi dzień właśnie się zaczyna. Wczoraj w targach wziął udział wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, a po południu z uczestnikami spotkał się prezydent Karol Nawrocki.
1: Współpraca w Sojuszu Północnoatlantyckim odbywa się nie tylko na poziomie militarnym i wojskowym, ale to jest wyraźny sygnał, że budując dzisiejsze bezpieczeństwo Rzeczpospolitej, musimy myśleć z jednej strony o rozwoju sił zbrojnych, a z drugiej strony o budowaniu bezpieczeństwa finansowego, budowaniu przemysłu zbrojeniowego i współpracy sojuszniczej.
0: Prezydent nie mówił o kryptowalutach. Jego kancelaria poinformowała o złożeniu w Sejmie nowego projektu ustawy o rynku krypto. Przypomnijmy, w związku z aferą upadłej giełdy kryptowalut Zonda Krypto w areszcie jest prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Stany Zjednoczone nie przyłączą się do brytyjskich sankcji wobec izraelskich osadników na zachodnim brzegu Jordanu. Tak oświadczył sekretarz stanu USA Marco Rubio. Nie chcemy, aby na zachodnim brzegu działo się cokolwiek destabilizującego, biorąc pod uwagę tak wiele, co dzieje się w regionie. Administracja Donalda Trumpa ogłosiła za to sankcje na wszystkie nieobjęte dotąd restrykcjami irańskie linie lotnicze oraz wspierające je podmioty ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Omanu, Turcji i Malezji. Polscy uczniowie wyróżniają się na tle europejskich kolegów, twierdzą autorzy badania PISA. Kolejny raz naukowcy przyjrzeli się umiejętnościom 15-latków w krajach Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Matematyka, nauki przyrodnicze, tu młodzi Polacy osiągają wyniki wyższe niż średnia unijna, ale są też braki, mówi wiceszef Instytutu Badań Edukacyjnych Tomasz Gajderowicz.
2: Mamy do czynienia z znaczącymi odsetkami we wszystkich krajach europejskich osób, które wykazują funkcjonalny brak umiejętności zrozumienia czytanego tekstu. Potocznie się mówi o tym funkcjonalny analfabetyzm, czyli są osoby, które składają słowa, zdania, ale nie są w stanie zrozumieć prostych komunikatów.
0: Problem ten dotyczy prawie 1/4 badanych uczniów w Polsce, w Europie nawet 1/3. Dodajmy, że nasz kraj jest jednym z nielicznych na starym kontynencie, w którym tegoroczne wyniki zostały na poziomie z poprzedniej odsłony badania PISA sprzed 3 lat. To był serwis Radia Nowy Świat.
3: Uczestników rajdu wspierał PZU, organizator akcji Rowerowa Polska PZU.
4: Pogoda.
5: -31 stopni wskażą dziś termometry w Rzeszowie i Krakowie. To najgorętsze dziś miasta wojewódzkie. W Warszawie, Lublinie, Kielcach i Katowicach maksymalna temperatura może wynieść 30 stopni, w Łodzi i Białymstoku 28, we Wrocławiu 25, a w Poznaniu 24 stopnie. Poza tym już chłodniej w Olsztynie i Zielonej Górze 22, w Gdańsku 20, a w Szczecinie 19. Bardzo mnie bawi, że nad polskim morzem, gdzie fajnie by było, jakby było najcieplej, zawsze jest najzimniej. To jest jakiś paradoks. Paradoksem nie jest to, że najwięcej słońca jest tam, gdzie jest najcieplej, na południowym wschodzie i południu. Poza tym pojawi się więcej chmur, spodziewane są przelotne opady deszczu, a także burze wiatr, choć na ogół powieje słabo i umiarkowanie, w czasie burz, a także w Karpatach będzie porywisty.

0: Jeżeli ktoś zaspanym okiem popatrzył w aplikacji albo na stronie Radia Nowy Świat, że teraz dziwny weekend, to przypominam, że to tylko tytuł utworu zespołu Breakout. Mamy środę, jest po godzinie 8 i dzisiaj o krzyżówkach. I na przykład pan Piotr pisał, że pamięta, jak jego dziadek rozwiązywał krzyżówki w czasach bez internetu, lata 90. i korzystał z encyklopedii. I kiedyś otworzyłem encyklopedię po raz ostatni i nawet sobie nie zdawałem z tego sprawy. Teraz sięga przecież do internetu. Więc krzyżówki na sekundę jeszcze powrócą.
1: Nowy Świt.
0: Powrócą do tego, że każdego redaktora, który pojawia się w studiu, pytam o hasło do krzyżówki. Dzień dobry, Beato.
2: Dzień dobry. Mnie ta encyklopedia zmartwiła, wiesz?
0: Że nikt nie zagląda do encyklopedii?
2: No to tak, że ona tam sobie stoi gdzieś taka smutna, kurz się na niej zbiera i przykro jej.
0: Na moich się nie zbiera kurz, robił mi za klocki do jogi.
2: Ale no to jest jakaś koncepcja.
0: Mam nadzieję, że się nie ośmieszyłam, wypowiadając te słowa, ale ośmieszenie się to jest hasło dla ciebie. Na B.
2: Na B, blamasz.
0: Bardzo pięknie, jest najszybsza odpowiedź w dzisiejszym programie, więc takim sposobem przechodzimy do gościa. Beata Grabarczyk, proszę bardzo.
2: Naszym gościem jest Dominika Długosz z Newsweeka. Cześć, Dominiko.
3: Dzień dobry, witam panie,
2: Dzień
3: witam państwa.
2: Dzień dobry. Wiesz co, chciałam z tobą porozmawiać, co tam słychać w PiSie, bo oni o Zonda Krypto opowiadają jakieś takie straszliwe herezje, wciskają nam kit, że to wina Tuska, że to w ogóle była bardzo skomplikowana historia, a on tutaj prowokację przygotował przeciwko telewizji Republika, knuł po prostu tak długo, że wepchnął im tego krala, żeby oni od niego wzięli pieniądze. No i co prawda wszyscy się zapierali nogami i rękami, no ale kral ich zmusił do tego, żeby pieniądze wzięli i to przez Tuska. No a tak w takim...
3: No nie, oczywiście, to tak, wina Tuska jest oczywista, no, tutaj, oczywista, bo wziął tak. koszulkę od młodzików
2: tak,
3: Lechi.
2: Tak, tak, ale czy w rozmowach z takich z pisem prywatnych, z posłami, to oni coś mówią o tej aferze? Ona ich boli, uwiera, chcieliby się na przykład Ziobry pozbyć?
3: Wiesz co, to jest tak, ona ich boli i uwiera, dlatego że oni sobie doskonale zdają sprawę, że ich ciągnie w dół, niezależnie od tego, co zrobią, co powiedzą, ile ogłoszą kongresów, przyszłych programów i tak dalej. Zonda jeszcze przez jakiś czas będzie ich największym problemem. A jest to dla nich kłopot trochę z tego samego powodu, z którego dla wszystkich polityków Platformy, w innym wymiarze oczywiście, problemem był Kacprzyk. Większość polityków Prawa i Sprawiedliwości naprawdę nie zna krala. Naprawdę nigdy w życiu nie widziało bitcoina na oczy. Naprawdę nie ma zielonego pojęcia, jak działają kryptowaluty. I w tej chwili zbierają za Ziobrę i jego kolegów, w tej chwili zbierają za gości trochę przyklejonych do PiSu. Ja nie mówię, że to jest biedny PiS, do którego się przykleił pan Chodziński i wepchnął im krala i zmusił do brania pieniędzy, tylko tak naprawdę to są ludzie, którzy nie mają legitymacji partyjnej. Teraz cała partia za to odpowiada. I dlatego w momencie, kiedy się z nimi rozmawia nieoficjalnie i trochę bardziej na spokojnie, oni są głęboko sfrustrowani, że nie umieją z tego wyjść, że prezes, ponieważ nie rozumie problemu, nie jest w stanie przyjąć strategii na wyjście, bo on uważa, że no ponieważ on nie jest zaangażowany w tę aferę, w sensie nie wziął pieniędzy, Prawo i Sprawiedliwość nie wzięło pieniędzy, to nie ma sprawy i można mówić, że to nie jest ich afera. On w ogóle nie rozumie, że to już jest ich afera. On w ogóle nie rozumie, że mleko się zlało i że teraz powinien po prostu wywalić wszystkich, którzy powiedzieli słowa Zonda Krypto. Znaczy wszystkich, których można w jakikolwiek sposób powiązać z tą giełdą kryptowalut, niestety również swoich najbliższych druhów, bo jest tam paru polityków, przynajmniej Prawa i Sprawiedliwości, którzy co prawda nie wzięli pieniędzy, co prawda nie ma przelewów spisanych, tak, ale mieli kontakty z Piesiewiczem, mieli kontakty choćby telefoniczne z kralem. I to są ludzie, których trzeba się pozbyć, trzeba odciąć wszystkich. A on tego nie zrobił, teraz już będzie za późno, oni nie wiedzą, co mają mówić, oni nie wiedzą, co jeszcze jest w zeznaniach, bo nie mają do tego dostępu, no gdyż nie mają prokuratury. I to wszystko budzi głęboką frustrację w partii i co chwila sami sobie podstawiają nogę. No bo właśnie dlatego, że z jednej strony się boją, że coś jeszcze wyjdzie, że tam są jeszcze jakieś rzeczy inne, mimo bardzo zasadniczych twierdzeń niektórych komentatorów, ja wiem, że taśmy są.
2: No, minister
3: nie są to
2: potwierdził.
3: Taśmy, nie jest to biblioteka taśm, ale jest parę rozmów nagranych. PiSowcy nie wiedzą, kto został nagrany, nie mają zielonego pojęcia, w kogo to może jeszcze uderzyć. No i to wszystko, wiesz, to wszystko budzi taką atmosferę w partii, że trochę dokładnie taką, jak była na początku wakacji w Koalicji Obywatelskiej. Ola Boga utopi nas paru kolesi, którzy chcieli zarobić pieniądze i za chwilę pójdziemy na dno, a zaczyna się kampania wyborcza, to znaczy nie ma się co oszukiwać, jesteśmy w roku przedwyborczym, ta kampania już właśnie startuje. No i oni startują z pozycji partii umoczonej w interesy, których nie rozumieją. To już jest najgorzej. Znaczy jesteś umoczony w aferę, której kompletnie nie rozumiesz. I nie masz się jak z niej tłumaczyć i te wszystkie opowieści, no tak jak powiedziałaś, są absurdalne. Znaczy opowiadanie o tym, że to Tusk zgłaszał poprawki korzystne dla Zondy w momencie, kiedy to prezydent jednak zawetował 3 razy tę ustawę. No jest to kuriozalne, jest to obliczone na to, że wyborcy też nie rozumieją całej tej afery i że nie rozumieją tej historii. Pałac Prezydencki, jak widzę, próbuje wyjść do przodu, zgłaszając ustawę o kryptowalutach, ale trochę ja mam wrażenie, że to jest błaganie o pomoc, że to jest błaganie Donalda Tuska, żeby im podał rękę, nie? Żeby Pałac Prezydencki mógł wyjść z twarzą z całej tej historii i gdyby teraz rząd się zgodził, to znaczy sejmowa większość na tę ustawę, to oni by mogli jakoś z tego wyjść. Tak naprawdę myślę, że nawet gdyby Donald Tusk po raz kolejny złożył swój projekt ustawy, ale przyjął kilka poprawek, które wynikają z projektu prezydenckiego, no to oni już by odetchnęli z ulgą i powiedzieli, okej, mamy kompromis, my się na to godzimy, nie? Ale już zamknijmy sprawę, no ale Donald Tusk z tego samego powodu tego nie zrobił.
2: No oczywiście, tak, no bo wtedy też będzie narracja, no bo myśmy zaproponowali i nasze jest na wierzchu, ale dlaczego ta afera przykleiła się tylko do PiS? No bo jednak Konfederacja też maczała w tym paluszki, natomiast o Konfederacji jest jakby ciszej.
3: Ach, wiesz co, Konfederacja jest tańsza i Konfederacja siedzi cicho. Mm-hmm. Tak, Konfederacja siedzi cicho, no i ileż razy można powtórzyć Fundacja Wiplera. Tak. No tak, no Fundacja Wiplera, ale ponieważ Wipler też niezbyt wiele mówi, Mencen niezbyt wiele mówi na ten temat, Bosaka nie da się zaatakować, bo Bosak wyprzedził wszystkie możliwe ruchy i od razu powiedział, że on ostrzegał przed kontaktami z Kralem. I taka jest prawda. Znaczy Bosak nie ma tutaj ani fragmentu tego ruchu narodowego umoczonego w kontakty z Kralem. W tej chwili w samej Konfederacji sytuacja też jest dość napięta, bo Mencen bardzo wyraźnie na tej aferze stracił. To, że my nie widzimy na zewnątrz tego, to nie oznacza, że to się nie dzieje wewnątrz. Mm-hmm. Wewnątrz i Kraków, i Zonda tak pokazały kompletną nieudolność tej mencenowej części Konfederacji. Krzysztof Bosak siedzi sobie cichutko w swoim gabinecie wicemarszałka Sejmu i knuje. I knuje bardzo skutecznie. W tej chwili Ruch Narodowy, do tego ja bym dołożyła jeszcze bardzo duży wzrost poparcia dla prawicy w Europie. I nie chcę powiedzieć, że Ruch Narodowy ma jakieś związki z AfD, bo to nie do końca jest prawda. Ale jednak ten wzrost poparcia dla ruchów narodowych jest bardzo wyraźny w Europie. I Bosak zaczyna zdobywać coraz większe wpływy w Konfederacji, która zawsze była bardziej mencenowa niż bosakowa. Konfederacja nie płaci publicznie, Konfederacja płaci wewnętrznie. Mhm. W sensie ona się w tej chwili przepoczwarza bardziej w partię narodową, niż tą, bardzo nie chcę użyć tych słów, ale wolnościową. Słuchaj, bo to nie jest partia wolnościowa,
2: no
3: nigdy
2: właśnie,
3: nie była.
2: Tak, ta wolność jest tam dosyć specyficzna i raczej taka darwinistyczna, powiedziałabym. Natomiast chcę cię jeszcze zapytać o Hołownię. On skończył te 50 lat i to jest ten wiek, w którym wejdzie do rządu, czy jednak to nie jest takie proste, jakby chciał?
3: Ja wszystkim polecam skończyć 50 lat, bo to jest tak, bardzo dobry wiek.
2: To bardzo luzuje.
3: To bardzo luzuje. To po 50 urodzinach dowiedziałam się, że kompletnie nie muszę się przejmować tym, co myślą o mnie inni.
2: No właśnie.
3: I czego życzę panu marszałkowi serdecznie. Wiesz co, ja mam kłopot z Szymonem Hołownią.
2: Znaczy
3: on ma ze mną przede wszystkim od paru lat, ale... Dlatego, że ja mam przekonanie głębokie, że wszystkie plotki, które przez ostatnie 2 miesiące usłyszeliśmy o Szymonie Hołowni, że ma wejść do rządu, że ma zostać wicepremierem, że ma zostać ministrem kultury, że ma zostać szefem Polski 2050 z powrotem, to są informacje, które on sam rozpuszczał. Ja jestem przekonana głęboko, że wszystko, co usłyszałam przez ostatnie 2 miesiące, pochodziło z otoczenia pana marszałka, ale w sensie nie takim, że ktoś wie, że marszałek dostał taką propozycję, tylko że ktoś, że pan marszałek sam te informacje rozpuszcza.
2: Znaczy, tak, to jest znana metoda.
3: To zawsze powoduje, że z pewnym dystansem się takie informacje traktuje, ponieważ to trochę jest tak, że on bardzo by chciał być znowu rozchwytywany i proszony, a nie do końca jest. I oczywiście, że dla Donalda Tuska współpraca z Hołownią byłaby współpracą lepszą niż z Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz, dlatego że Donald Tusk to nie jest specjalna tajemnica i ja nie próbuję obrazić pani Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, ale oni nie mają ze sobą chemii. No. Oni po prostu nie współpracują ze sobą. Ona wychodzi ze swoimi frustracjami na zewnątrz, on od czasu do czasu publicznie ją obraża w takim stylu tuskowym bardzo, czyli z takim ironicznym pobłażaniem. I no, to się nie da współpracować w takich warunkach. I oczywiście, że Hołownia byłby lepszym partnerem dla Donalda Tuska do współpracy, ale nie będzie. Szymon Hołownia kompletnie zaprzepaścił swoje życie polityczne. On powinien zrobić sobie po tej 50-tce pewien reset, jeśli chce wrócić do polityki, bo wrócić do polityki się oczywiście da, tylko po pewnej przerwie. Bez chaotycznych ruchów, bez rozpuszczania plotek na temat tego, jak bardzo się jest potrzebnym wszędzie, bez budowania się na resztkach czegoś, ten reset niestety powinien potrwać przynajmniej następną kadencję. 55 lat dla polityka to nie jest jeszcze podeszły wiek.
2: No to młodzieniaszek jest.
3: Naprawdę, to jest wiek średni, da się jeszcze zawalczyć. Tylko trzeba mieć tym razem plan. Jakiś inny plan niż zostanę prezydentem, bo ten się już nigdy nie zrealizuje. Jeżeli Szymon Hołownia chce zaistnieć w polityce, to powinien sobie zrobić przerwę. Niestety mam wrażenie, że pan marszałek do tej refleksji jeszcze nie doszedł.
2: Ja niestety też mam wrażenie, że jakby co, to się przyklei do prawicy jakiejś, żeby kandydować i wejść do Sejmu.
3: No tak. Ma ostatnio chyba dość bliskie kontakty z kancelarią prezydenta ponownie. No, wiesz co, no, też trzeba przyznać, że marszałek Szymon Hołownia jest konserwatystą.
2: No jest.
3: Marszałek Szymon Hołownia nigdy nie miał bardzo liberalnych poglądów i to jest jego święte prawo. Ma prawo mieć poglądy, jakie chce, a wszedł w koalicję z Tuskiem i Kosiniakiem wyłącznie dlatego, że uznał, że to jest dobry moment, żeby wejść do władzy od razu. Znaczy, pamiętajmy, że on nie był w Sejmie, on nie był w czynnej polityce, zanim nie został marszałkiem Sejmu. To jest bardzo wysokie pierwsze stanowisko w życiu.
2: To
3: i
2: prawda.
3: On wybrał ich dlatego, że uznał, że tak będzie prościej, to będzie trochę droga na skróty. A w polityce niekoniecznie drogi na skróty się sprawdzają.
2: Bardzo dziękuję. Dominika Długosz z Newsweeka. Garść informacji z zaplecza politycznego. Dzięki wielkie, Dominiko.
3: Dziękuję bardzo. Miłego dnia
2: miłego
3: Państwu
2: dnia.
3: Życzę.
2: Trzymaj się ciepło.
0: A Beata Grabarczyk wróci jeszcze o 9.30 i wtedy o edukacji, o badaniach PISA 2025 było w serwisie. Ja wspomniałam po 6, a temat Beata rozwinie o 9.30.

Jak to zwykle w tej trzeciej godzinie już za moment ostra gra, czyli porozmawiamy o sporcie, a zanim o sporcie to jeszcze szybki news, że ONZ zagłosowało za rezolucją w sprawie odwzorowania Equal Earth, czyli zmieniamy mapy. Oczywiście to nie jest tak, że teraz wszyscy muszą zmienić na hura, ale ONZ wskazuje, że lepiej korzystać z Equal Earth zamiast z Mercatora. Mercator to są te mapy, które do tej pory obowiązywały, które zaburzają nasze poczucie wielkości, jeżeli chodzi o kontynenty, wyspy i tak dalej, no bo okazuje się, że według Mercatora Grenlandia jest wielkości Afryki, bo po prostu znajduje się bliżej bieguna, a teraz Equal Earth będzie pokazywało bardziej adekwatnie, ale jak tutaj wszyscy wskazują, każda mapa Ziemi, która jest zrobiona na płasko, coś zaburza i coś przeinacza, najlepiej jest po prostu patrzeć na globus. Mi się podoba Equal Earth, ale uważam, że najzabawniejszym w tym wszystkim jest to, że tylko Stany Zjednoczone głosowały przeciw, bo Waszyngton uznał inicjatywę za mającą charakter ideologiczny. No, na pewno ich przeciw było bardzo ideologiczne, no bo Stany są mniejsze na tej mapie zdecydowanie, no bo sięgają do północy dość daleko, więc te północne terytoria nagle im się troszkę skurczyły. No i rozumiem, że to może amerykańską dumę trochę boleć. Ja lubię Equal Earth, ale przez to wydaje mi się, że taka rozrywka polegająca na tym, że wcześniej była taka specjalna strona, że można było wziąć, była mapa, do której jesteśmy przyzwyczajeni, można było kliknąć jakieś państwo i sobie przesunąć, żeby porównać, jeżeli to ma być, a gdyby to się państwo znajdowało w innym miejscu na mapie, to jakie byłoby wielkości. No i tutaj się niezłe kwiatki okazywały.

0: Ostra gra. Sport w nowym świecie.
1: Dzień dobry, Kubo.
2: Dzień dobry.
1: Czy chcesz jeszcze raz hasło do krzyżówki? Bo ty bardzo wcześnie rozwiązałeś to poprzednie.
2: A ja miałem poprzednie już?
1: No jedno rozwiązałeś ze mną, zapomniałeś, tak?
2: A które to było jajo?
1: Akcje powiedziałeś.
2: Akcje, tak.
1: Papiery wartościowe.
2: Co jeszcze jedno?
1: Obozowali w Siczy, końcówka acy.
2: Kozacy.
1: No bardzo pięknie. No,
2: byłem jeszcze szybszy niż Beata.
1: Tak, szybszy niż Beata. Beata przede wszystkim nie miała mikrofonu, więc się nie liczyło. No dobrze, zaliczone, więc możemy przejść do sportu.
2: Tak jest, do kozackiego sportu.
1: O, jaki to jest kozacki sport?
2: Nie, ja tak sobie żartuję, nawiązując do hasła. Zacznijmy od PKOL-u. To już oczywiście wybrzmiało w naszych serwisach. Od wczoraj wiemy, że Polski Komitet Olimpijski będzie miał nowego prezesa. Podczas wczorajszych burzliwych rozmów najbardziej wpływowi ludzie polskiego sportu ustalili, że w miejsce aresztowanego Radosława Piesiewicza już w poniedziałek zostanie wybrany nowy, ale tymczasowy prezes. Będzie kierował komitetem do 27 kwietnia, kiedy to nastąpi wybór prezesa już na całą kadencję. W specjalnym oświadczeniu zaznaczono, że prezydium zarządu PKOL-u rekomenduje zarządowi ewentualne powierzenie pełnienia funkcji prezesa jednemu z wiceprezesów PKOL-u do końca obecnej kadencji. Więc mamy zawężone grono do wiceprezesów. Mamy 8 tych wiceprezesów. Za faworytów do objęcia tej tymczasowej schedy po Piesiewiczu wymienia się Mariana Kmitę i Tomasza Hamera. No a dlaczego, jaki przepis decyduje o tym, że w ogóle można aresztowanego Radosława Piesiewicza zastąpić? To jest przepis, artykuł numer 21, zgodnie z którym nastąpiła sytuacja niemożności pełnienia funkcji przez prezesa PKOL-u. No nie da się z aresztu.
1: Nie da się, to faktycznie jest dość trudne. Chociaż takie. Są takie osoby, którym udaje się pewnymi organizacjami zarządzać z aresztu.
2: Tak, widziałem takie filmy.
1: Tak, też widziałam te filmy, ale myślę, że akurat tą instytucją faktycznie by było trudno.
2: No, zdecydowanie. Słuchaj, młode polskie futbolistki na fali wznoszącej podtrzymały świetną passę. Pokonały 2-1 Meksykanki w drugim meczu grupowym rozgrywanych u nas w kraju Mistrzostw Świata do lat 20. Rywalki wyszły na prowadzenie po golu samobójczym Martyny Bartczak w 5 minucie, ale odpowiedź była ekspresowa. W 8 minucie wyrównała Oliwia Związek, a w 76 minucie rzut karny skutecznie wykonała Zuzanna Witek i ustaliła wynik meczu na 2-1, nie tylko zapewniając polskiej reprezentacji pierwsze miejsce w grupie, no ale oczywiście też awans do tej fazy grupowej, konkretnie do 1/8 finału. W drugim meczu polskiej grupy Argentynki, które przypomnę przegrały z Polkami 0-3 w meczu inauguracyjnym, pokonały aż 8-0 reprezentantki Beninu. No i właśnie z tą drużyną z Afryki Polki zagrają w piątek w Bielsku-Białej w ostatnim meczu grupowym. Już nie muszą się spinać. Tutaj można sobie zagrać spokojnie, trochę sił oszczędzić na fazę grupową. I żeby w czwartek przyszły w Bielsku-Białej powalczyć o ćwierćfinał. Ale to nie jedyna dobra wiadomość dla polskiego kobiecego, no i nie tylko kobiecego futbolu. Mhm. Ewa Pajor, filar naszej reprezentacji, czy też filarka, po raz 4 z rzędu znalazła się w gronie 30 piłkarek nominowanych do Złotej Piłki, najbardziej prestiżowej nagrody w świecie futbolu. Polka w tym sezonie zdobyła wszystko, co było do zdobycia w rywalizacji klubowej, bo tak, Liga Mistrzów zdobyta. Do tego z Barceloną także Mistrzostwo Hiszpanii, Puchar Królowej, Super Puchar Hiszpanii. W Lidze Mistrzyń była królową Strzelczyń, zdobyła 11 bramek. W Lidze Hiszpańskiej wicekrólową. No, naprawdę.
1: Wszystko jest.
2: Dokonania super.
1: Złota piłka też powinna być.
2: Przed rokiem Ewa Pajor zajęła

0: Głosowali dobrze.
1: No jeszcze będą dopiero głosować, ale tak, ale apelujemy.
0: Niech się zastanowią.
1: Niech się, zastanówcie się i spójrzcie na te dokonania i głosujcie jak trzeba. Skoro o piłce nożnej mowa, to odnotujmy inaugurację najważniejszych rozgrywek klubowych w męskim futbolu, czyli Ligi Mistrzów. Wczoraj mieliśmy 6 meczów, w których padło 21 goli. Całkiem niezła średnia, 3,5 bramki na mecz, więc było dość atrakcyjnie. W hitach wtorkowych Real Madryt pokonał Inter Mediolan 2-1. Tam z ławki rezerwowych wszedł Piotr Zieliński w barwach drużyny z Mediolanu. FC Porto z Jakubem Kiwiorem uległo Manchesterowi City 1-2. Aż 3 mecze zakończyły się wynikiem 3-2. W takim stosunku Aston Villa pokonała Klub Brugge, Borussia Dortmund Villarreal, a Betis Sevilla wygrał 3-2 z Lille. Ponadto AEK Ateny pokonał 1-0 mistrza Austrii LASK Linz. Dzisiaj kolejnych 6 spotkań, w tym takie rarytasy jak Napoli Arsenal, Liverpool Atletico Madryt, więc będzie ciekawie. No ale ciekawie może być też w Paryżu, gdzie obrońcy tytułu PSG podejmą Slovan Bratysława. No i rzecz jasna w Katalonii Barcelona zagra z Feyenoordem Rotterdam. To już dziś rozpoczynają się Mistrzostwa Europy Siatkarzy. Na początek 2 mecze, w tym w polskiej grupie mecz Bułgaria-Macedonia Północna, a polska reprezentacja swój pierwszy mecz zagra jutro w Sofii z Portugalią o godzinie 15. Zaczyna się ta faza grupowa, 5 meczów w grupie, przypomnę. Wczoraj poznaliśmy kadrę reprezentacji Polski. Selekcjoner Nikola Grbić jedzie bronić tytułu, więc skład jest mocny, głęboko przemyślany. Nie zabraknie oczywiście Wilfredo Leona, Kamila Semeniuka, Tomasza Fornala, Aleksandra Śliwki czy Bartłomieja Bołądzia. Jeszcze przed rozpoczęciem turnieju jeden z 15 zawodników zostanie wykreślony ze składu, bo można tylko 14 zgłosić. Ale ten 15 pozostanie do dyspozycji trenera, bo czasami zdarzają się takie rzeczy jak kontuzje. Przykre?
0: No
1: i trzeba mieć w odwodzie jednego dobrego gracza oczywiście.
0: Czyli on tak jedzie... Ale tak, o ile kolegom dobrze pójdzie i wszyscy zdrowi, to on tak się z jednej strony cieszy, a z drugiej strony no nie
1: właśnie.
0: Cieszy.
1: No i właśnie dowiemy się, kto to będzie prawdopodobnie.
0: Biedny 15.
1: Zawsze 15.
0: To jak ten środkowy z rodzeństwa.
1: Tak jest. To jeszcze dodam tylko, że Polakom poza wspomnianymi rywalami, mówiłem wcześniej o Bułgarii, Macedonii Północnej i Portugalii, przyjdzie rywalizować także z Izraelem i Ukrainą. Już bez polskich tenisistów i tenisistek, ale wciąż jest bardzo ciekawie. Mam na myśli oczywiście wielkoszlemowy US Open. Wczoraj w ogromnych tarapatach była Aryna Sabalenka, która dopiero po super tiebreaku w trzecim secie wyeliminowała Czeszkę Lindę Noskową. W półfinale Białorusinka zmierzy się z Jessicą Pegulą, która wyeliminowała swoją rodaczkę Emmę Navarro. Obie panie to oczywiście Amerykanki. Drugą parę półfinałową poznamy dziś. O pierwszą czwórkę powalczą kolejna Amerykanka Coco Gauff z triumfatorką Rolanda Garrosa, Rosjanką Mirą Andrzejewą. No i kolejna para to pogromczyni Igi Świątek, czyli Chinka Qin Wenzheng z nową, na razie wirtualną liderką rankingu Jeleną Rybakiną z Kazachstanu. Po zakończeniu US Open, jak zostanie opublikowany ranking, Rybakina powinna być już pierwsza. Tak wynika z wszelkich obliczeń. U panów natomiast pierwszym półfinalistą został Francis Tiafoe. Amerykanin po zaciętym boju pokonał swojego rodaka Alexa Mikkelsena. No i zagra z kim? No właśnie, z kimś bardzo mocnym, bo wciąż jeszcze nierozstrzygnięty pojedynek Bena Sheltona z Carlosem Alcarazem. Na razie Ben Shelton prowadzi 2-1. A dziś pozostałe półfinały także Aleksander Zwieriew, Botik van Sandschulp oraz Karen Hachanow, Aleksander Bloks. I kolarstwo na koniec. Meldunek z Hiszpanii, gdzie trwa wyścig Vuelta Espania. Wczoraj po 180 kilometrach po andaluzyjskich pagórkach, przyjemnie to brzmi, na finiszu z peletonu najszybszy był Matthew Brennan. Brytyjczyk wygrał już 4. etap podczas tegorocznej Vuelty. Jest więc sprinterem wybornym. Ale liderem pozostaje oczywiście Hiszpan Enric Mas, który ma ponad 2 minuty przewagi nad Austriakiem Felixem Galem i Słoweńcem Primożem Rogliczem. Czy coś się może jeszcze zmienić? Patrząc na rozpiskę etapów, może. Jutro podczas 32-kilometrowej jazdy indywidualnej na czas, no i w sobotę na ostatnim górskim etapie któryś z zawodników może jeszcze zaatakować i wszystko odmienić. A dzisiaj będą pędzić po płaskim, więc znowu błysną sprinterzy. Może Matthew Brennan wygra po raz 5 na przykład.
0: Ale to tak po płaskim to chyba nudno właśnie, nie?
1: No, dla sprinterów to są ulubione etapy, bo jedziesz i na końcu w peletonie naciskasz na pedały i wygrywasz, tak? No, bo po górach to oni nie za bardzo jeżdżą.
0: Zobaczymy. Dziękujemy za sport, Kubu.
1: Bardzo proszę.

0: za rozwiązanie zostały mi, szanowni państwo, w tej krzyżówce jedno albo dwa hasła, bo jedno wpisałam, ale tak się jeszcze zastanawiam, ale to czekam na Tomka.
1: Jeszcze Tomek,
0: tak. Tomek Ławnicki dopełni no tego dobrze. Dzieła.
1: Mam nadzieję, że będziemy znali już całkowite. Ile tam było? 8 liter, tak? Tych, tak. Do hasła?
0: Mhm.
1: No dobrze.
0: Zobaczymy.
1: Zobaczymy.
0: Dziękuję. Kuba.

Love Party Marvin Gaye za nami, a przed nami, szanowni państwo, premiery lalek. Dwie lalki w tym roku wychodzą. Jedna w reżyserii Macieja Kawalskiego, druga w reżyserii Pawła Maślony. I dużo osób zadaje sobie pytanie, po co nam w ogóle nowa adaptacja, a już tym bardziej po co są nam dwie nowe adaptacje? No i na to pytanie odpowiada Ryszard Koziołek w Tygodniku Powszechnym. Odpowiada bardzo przenikliwie i ja bardzo bym sobie życzyła, żeby twórcy tych nowych adaptacji tak wnikliwie podeszli do tego tekstu jak Ryszard Koziołek. Bo jeżeli tam chociaż fragmentarycznie znajdą się te wątki, które Ryszard Koziołek wyciąga z lalki, to będziemy mieli naprawdę piękną ucztę kinematograficzną. A że są dwie adaptacje, no to tak jedni wyciągną kilka, drudzy wyciągną kilka i może całościowo będzie to całkiem zgrabny portret. Co jest tutaj jedną z ciekawszych kwestii, ale oczywiście odsyłam państwa do całego tekstu, bo naprawdę jest tam dużo wątków, bo lalka przecież jest niemałym dziełem, ale jest taka nitka, która łączy lalkę z tym, co teraz współczesne i jest to kwestia tego, co jest ludzkie. My sobie zadajemy to pytanie bardzo intensywnie w dobie sztucznej inteligencji, a u Prusa to jest też kluczowe pytanie i oni sobie je zadawali ze względu na teorię ewolucji, która się pojawiła i ona bardzo zmieniała sposób myślenia. Ludzie zastanawiali się, co to o nas mówi jako o ludziach i co jest ludzkie i tak dalej, i tak dalej. Ale też tam jest dużo o samotności, o tym, że jesteśmy zależni od sił wyższych i nie na wszystko mamy wpływ. Naprawdę jest tam dużo bardzo uniwersalnych rzeczy. I ja też jestem zachwycona tym, że wracamy do tych tekstów, bo zupełnie nie rozumiem tych pytań po co. No, po to się wraca do klasyki, żeby ona była wiecznie żywa. Więc jak najbardziej bierzmy klasykę literatury. Jestem ciekawa, jak dużo uczniów w liceum ucieszyło się z tych ekranizacji, że może nie będą czytać, tylko sobie obejrzą i będzie po sprawie. I potem okazuje się na klasówce, że coś tutaj się nie spina i są pytania i nie było tego ani w streszczeniu, ani nie było tego w filmie i już nikt nie odpowie. To znaczy, co Izabela Łęcka dostała i tak dalej, albo jakim kolorze sukienkę miała. Nie cierpiałam tych pytań. I muszę przyznać, że nie czytałam zbyt wnikliwie sama, więc mówię to opierając się o własne doświadczenie, nie czytałam zbyt wnikliwie lalki w liceum, ale takie to są uroki bycia na rozszerzonym polskim, że ludzie nie nadążają przeczytać tego wszystkiego z tygodnia na tydzień. Ale kiedy sobie czytam o tej lalce, szczególnie właśnie za sprawą Ryszarda Koziołka i kiedy myślę, że będą te ekranizacje, to mam wielką chęć przeczytać to jeszcze raz. I myślę, że takich osób jak ja jest więcej i to chyba byłaby jedna z bardziej pozytywnych skutków ubocznych tych ekranizacji, że po prostu wrócimy do tej klasyki. A jak już lalka, to może jeszcze jakieś duże dzieło? Dlaczego nie? Jestem ciekawa, co państwo na to i kiedy państwo ostatni raz czytali lalkę? Bo wiem, że są tacy, co na przykład sobie co roku sięgają jeszcze raz. Przychodzi jesień i pyk, Prus.

A propos lalki, pani Małgorzata pisze, właśnie kończę słuchać genialny audiobook z nagraniem Ksawerego Jasińskiego. To kontakt z lekturą po latach. Ilu obserwacji Prusa wtedy nie dostrzegłam. I ja głęboko wierzę, że będę miała podobne odczucia, co pani Małgorzato, że otworzył mi się oczy, ilu ja wątków po prostu nie rozumiałam, albo one mi umykały, bo skupiałam się zupełnie na czymś innym. I ten pomysł na audiobook to jest doskonały pomysł, bo kilka teraz autem zawsze jest do zrobienia, a mi się najlepiej ostatnio jeździ, jeżeli chodzi o prowadzenie auta. Jeżeli ktoś do mnie gada, a nie gra muzyka, jakoś paradoksalnie jest mi się łatwiej skupić, chociaż można by pomyśleć, że głos to jest bardziej monotonne narzędzie, więc książki pochłaniam też w tej formie. A jeżeli chodzi o te ekranizacje, to zapomniałam państwu przypomnieć, jakie mamy obsady w tych dwóch ekranizacjach, a są znaczące, bo w tej wersji Kina Świat w reżyserii Macieja Kawalskiego mamy Kamilę Urzędowską i Kamila Urzędowska chyba postanowiła obskoczyć wszystkie najważniejsze postacie młodych kobiet w polskiej literaturze, bo niedawno byli chłopi i ona grała Jagnę. Teraz jest Izabelą Łęcką w Lalce, więc gdybyśmy robili Pana Tadeusza za jakiś czas, to ja myślę, że Kamila Urzędowska mogłaby być Zosią. To by się mogło udać. A obok Kamili Urzędowskiej będzie Marcin Dorociński. Ładny to jest kontrast między nimi bardzo. Myślę, że gdzieś tam faktycznie oddający to, co w powieści. A w ekranizacji Netflixa w reżyserii Pawła Maślony mamy Sandrę Drzymalską, która też ostatnio ma bardzo intensywny przebieg i w wielu produkcjach można ją zobaczyć. Będzie między innymi Violettą Villas, grała w Io, grała Simone Kossak, grała w Sexy Five, w serialu Netflixowym również. Przezdolna aktorka, na pewno sobie z tą rolą też świetnie poradzi, obok niej Tomasz Szuchart, którego myślę, że państwu przedstawiać też nie trzeba. Znowu dobry casting, oni bardzo jakoś dobrze to ze sobą się gryzie. Jestem bardzo ciekawa, jak to faktycznie wypadnie, ale może zanim obejrzę, to jeszcze przesłucham albo przeczytam, taką mam nadzieję, że się uda, ale wiadomo, siły na zamiary. Za moment godzina 9, a czas się kończy, więc teraz Fata Morgana i pejzaż, a potem serwis.

0: Jest 9:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Katarzyna Oklińska, zapraszam. Zdania Polaków w sprawie powołania komisji śledczej w sprawie afery Zonda Krypto są podzielone, pisze Rzeczpospolita. Wyniki sondażu Ibris wskazują, że 47% respondentów chce komisji, a 43% jest jej przeciwnych. Zdania nie ma 10% ankietowanych. Gazeta, powołując się na własne ustalenia, napisała, że koalicja rządząca nie zgodzi się na komisję śledczą, pozostawiając dochodzenie prokuraturze. Tymczasem jest drugi prezydencki projekt ustawy o rynku kryptowalut, mówi szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki.
1: Ten projekt jest właściwie bliźniaczo podobny do tego, który był już w Sejmie i trzeba także podkreślić, że fundamentem dla tego projektu jest ustawa rządowa, tym razem trzecia ustawa rządowa.
0: Do tego podobieństwa nowego projektu odniósł się rzecznik rządu Adam Szłapka.
2: To znaczy, że to jest ustawa, która jest rozmiękczaniem, jakimś pójściem na kompromis z interesami Zonda Krypto. Mówię to oczywiście w cudzysłowie. Poziom determinacji Pałacu Prezydenckiego w tym, żeby zablokować regulację tego rynku, jest zatrważający.
0: Wcześniej prezydent zawetował 3 rządowe ustawy o rynku kryptowalut. Ukaranie więzieniem Piotra Niemczyka za udział w proteście jest skandaliczne, ocenia mecenas, członek Państwowej Komisji Wyborczej Ryszard Kalisz. Gość TVP Info odniósł się do aresztowania na 15 dni byłego opozycjonisty za udział w zeszłorocznym proteście ekologicznej organizacji Ostatnie Pokolenie.
3: To jest skandaliczne, chociaż chcę powiedzieć, że tutaj zadziałała pewnego rodzaju bezduszność. Bezduszność również sędziów, dlatego że akurat pan Piotr Niemczyk został skazany w tak zwanym trybie nakazowym. To jest bez rozprawy, bez wysłuchania i tak dalej. Tutaj zarówno Piotr Niemczyk, jak i obywatele RP, inne osoby nie chciały tego skarżyć, bo zbyt dumne się czują, żeby skarżyć tego rodzaju wyrok.
0: Piotr Niemczyk to były opozycjonista z czasów PRL, który później pracował w służbach specjalnych. Był także podsekretarzem stanu w Ministerstwie Gospodarki. Teraz jest przedsiębiorcą i niedawno angażował się w sprawy dotyczące klimatu. Kolejna wymiana ciosów między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. USA uderzyły w 5 irańskich tankowców. W odwecie Iran zaatakował 2 amerykańskie okręty, a także 8 tankowców, które miały poruszać się po ciśnienie Ormuz bez zezwolenia Teheranu. Choć walki trwają, wysiłki m.in. Chin i Kataru, by kraje wróciły do rozmów, Zatoka Perska przygotowuje się na nową eskalację. Reaguje też na nią rynek. Cena ropy Brent na giełdach podskoczyła do $99. To wzrost w ciągu miesiąca o 18%. Możemy więc spodziewać się dalszego wzrostu cen paliw. To był serwis Radia Nowy Świat.
4: Uczestników rajdu wspierał PZU, organizator akcji Rowerowa Polska PZU.
5: Pogoda.
6: Ostrzeżenia przed upałami obowiązują dziś w południowo-wschodniej Polsce, gdzie temperatura miejscami sięgnie dziś 31 stopni. Bardzo ciepło będzie także na południu oraz w centrum od 25 do 29 stopni. Na zachodzie termometry wskażą od 23 do 25, a na północy od 18 do 22 stopni. We wschodniej połowie kraju powinno być słonecznie, z kolei w zachodniej będą przeważać chmury, pojawią się przelotne opady deszczu i burze. W czasie burz spodziewany jest porywisty wiatr, podobnie w Karpatach i u ich podnóża. Na ogół jednak powieje raczej słabo i umiarkowanie.

0: I ostatnia godzina poranka przed nami.
1: Nowy świt.
0: Zuza i Łęda niezmiennie przy mikrofonie, ale Tomasz Ławnicki się pojawił.
2: Kłaniam się, tak. Na momencik dołączę tutaj do tej ekipy porannej.
0: To ja tutaj muszę zaktualizować twoją wiedzę na temat tego, co się dzisiaj dzieje w poranku. Mhm. Rozwiązujemy redakcyjnie i ze słuchaczami krzyżówkę. I zostawiłam dla ciebie ostatnie hasło.
2: Ojoj, boję się. Przyznaję, że w drodze słuchałem czeskiego radia, nie słuchałem, więc nie wiem, na czym
0: dobrze
2: stoję.
0: Musiałeś się przygotować, to wszystko tłumaczy, ale najpierw możesz ty mi wytłumaczyć, dlaczego Jakubowi śniła się drabinka. Czy wiesz dlaczego?
2: No drabina Jakubowa, oczywiście to jest biblijne określenie.
0: No tak, i to ma sens, bo z literek mi wyszedł Jakub, ale nie miałam pojęcia, dlaczego tam powinien Jakub się znaleźć. I nie wiem, co to jest za film z Kasiarzem Kwinto.
2: To jest film o pokoleń wcześniejszych.
0: Ja
2: pewnie,
0: wiem,
2: tak,
0: dlatego
2: tak.
0: Dobrze, że ciebie pytam.
2: Natomiast ja tego typu filmów nie za bardzo oglądam. To jest Wabank, tak? Wabank, no dobrze.
0: Proszę bardzo. Okay. Szanowni państwo,
2: to,
0: więc...
2: To nie emocjonowałem się Wabankiem, ale tak, wiem.
0: Skończy się kończyk czeski i będziemy mieli rozwiązanie, więc nawet godzinę przed czasem się uda, a tymczasem... Co w Czechach?
2: A widziałem tyle, co usłyszałem, to tutaj przed wejściem do studia słyszałem prognozę pogody dla nas, a wcześniej słyszałem prognozę pogody w czeskim radiu, jak to tam jest. I tam się emocjonowano tym, że była tropikalna noc w części wschodniej Czech i że dzisiaj tam w rejonach dosyć blisko Polski 31 stopni w Ostrawie, ale już na zachodzie 21 i deszczowo, więc bardzo, bardzo duży rozstrzał pogodowy. No to taki pogodowy wstęp, ale zaczniemy od zagadki?
0: Tak? Zagadka koniecznie.
2: I zagadka
0: Ja miałam zagadkę dla ciebie, teraz ty masz zagadkę dla nas wszystkich.
2: Tak, to słowo, które przygotowałem dzisiaj jako zagadkę, jest związane z tematem naszego spotkania, a będę mówił o polityce, ale nie bezpośrednio będzie to związane. Staram się w ogóle polityczne tematy omijać tutaj w czeskim kąciku. Tylko czasem nie wytrzymam, jak się już coś wydarzy. Tak, raz na jakiś czas uznaję, że nie daję rady milczeć. Natomiast, bo Czechy są fajniejsze niż ich polityka. Ale dobra, zagadka. Zagadka, bohater odcinka to jest słowo kukla. I kukla to nie jest kukła.
0: Ani żadna lalka.
2: Nie marionetka, nie pacynka, nie jawajka. Chyba tu się wiedza moja o lalkach teatralnych kończy. To nie jest ten trop. Trochę się zdziwiłem w ogóle, że są piosenki z tym słowem. Znalazłem trochę rapów i te rapy były pełne wulgaryzmów. Natomiast odnalazłem też piosenkę takiego zespołu, który był popularny w latach 70., 80. To była taka muzyka folkowa, trampska, tak się to nazywało, czyli taka wędrowna, nie związana z tym nazwiskiem. No, grupa nazywała się Brontozauri, a piosenka była o umiłowaniu dzikiego zachodu. Proszę poczuć taki westernowy klimat.
3: Widzimy indiańskie typy, a kupli szamanu, a bubnu zvuk. Nebo od bobří hráze ohně zář.
2: Czyli pan tam śpiewał, że widzi indiański namiot tipi, a kukli szamanu, a bubnu zvuk, czyli jeszcze dźwięk bębna tam słyszał i jeszcze widział żar ognia. O, takie rzeczy tam się działy. To były kukli szamanu tam widział.
0: No to ja już wiem, Beata ewidentnie też już wie. Tu zobaczymy, czy państwo wiedzą, a słuchamy.
2: To zapraszamy do dzielenia się tymi pomysłami. Ja przechodzę do polityki i będę starał się opowiadać opisowo, bo obrazy w tej historii też mają znaczenie i łatwo się pogubić w ogóle, kto tu jest kim, bo ktoś się pod kogoś podszywa, czyjaś tożsamość pozostaje nieznana. Afera, którą żyją Czechy od paru dni, związana jest z tym, że wicepremier czeskiego rządu, minister spraw zagranicznych Petr Macinka udzielił wywiadu człowiekowi, którego tożsamości nie znał, który na rozmowie pojawił się cały zamaskowany w kominiarce, w ciemnych okularach, w kapturze. Mało tego, w pomieszczeniu, w którym wywiad był nagrywany, znajdowało się kilka modeli broni palnej, dwa z nich były w pobliżu, w zasięgu ręki prowadzącego ten wywiad. Do tego zamontowana była pod stołem atrapa ładunku wybuchowego, w pomieszczeniu były zasłony, a za tymi zasłonami były kolejne osoby ukryte. No i co? I nikt z ochrony tego nie sprawdził, bo pan minister ochroniarza odprawił. Nikt nawet nie poprosił o to, ten prowadzący wywiad nie prosił o to, żeby tego ochroniarza odprawić, ale to sam minister wolał nie mieć świadków tego zdarzenia. Zatem wszelkie procedury bezpieczeństwa zostały naruszone. Polityk wykazał się niewiarygodną naiwnością. A co sprawiło, że Macinka tak postąpił? To jest mój wniosek, bo on do tego się nie przyznaje, ale mogę powiedzieć, że takie podłechtane ego, poczucie, że uczestniczy w czymś absolutnie wyjątkowym, że rozmawia z tajemniczym sojusznikiem w walce ze znienawidzonym politycznym wrogiem. Polityczny wróg, liberałowie najstraszniejsi, publiczne media wrogiem. No właśnie, ten wywiad został nagrany jeszcze w sierpniu, publikacja nastąpiła parę dni temu. No i tak to mniej więcej brzmiało.
1: Milí diváci, vážení předplatitelé,
2: drodzy widzowie, drodzy subskrybenci, witajcie w pierwszym odcinku serii Paukner pyta. Bardzo się cieszę, że pierwsze zaproszenie do studia przyjął człowiek, którego niezmiernie szanuję i który swoim błyskotliwym

0: jest szef partii Motorista Sobie, czyli kierowcy dla samych siebie, jakoś tak mniej więcej to można by przetłumaczyć. Partia populistyczna, skrajnie prawicowa, eurosceptyczna. W ostatnich wyborach dostała 6, coś niecałe 7%, no ale to wystarczyło, żeby uzyskać tam kilkanaście mandatów w Izbie Poselskiej i wejść w skład rządu, no więc no teraz to są bardzo ważne postaci. Ale historia niektórych z tych polityków jest taka, że no tam nazistowskie gesty, fascynacje tą ideologią, no takie to towarzystwo. I kiedy w internecie pojawiła się tajemnicza postać, tutaj to padł ten tytuł, Paukner pyta, tego niby podcastu, i ta tajemnicza postać, która wydaje się, że jest sojusznikiem skrajnej prawicy, no to Macinka aż przebierał nogami, żeby pójść na taki wywiad i słychać się tu, że jest podekscytowany taką nietypową sytuacją, no naprzeciwko na zamaskowany facet, o którym wszyscy mówią, i tu musi paść właśnie też jeszcze kolejne wyjaśnienie w tej skomplikowanej aferze. Od paru miesięcy osoba, czy też grupa osób ukrywających się pod pseudonimem Thomas Paukner publikowała w internecie treść uderzające w liberalną partię Stan, partię Starostowie a Niezawisni, czyli Burmistrzowie Niezależni, która była jedną z partii koalicyjnych w poprzednim rządzie. Innym celem ataków tego niby publicysty Pauknera były media publiczne, czeska zbrojeniówka. No i faktycznie miesiącami całe Czechy zadawały sobie pytanie, kim ten Thomas Paukner jest. Dziennikarka Dennika N. Zdislava, pokorna, notabene bardzo niepokorna dziennikarka, jakiś czas temu tak domniemywała w podcaście tej redakcji, że to, co robi ów tajemniczy człowiek, jest bardzo na rękę Andrejowi Babiszowi, premierowi Czech.
1: To, co Thomas Paukner hodnie rzeszy.
0: To, o czym Thomas Paukner dużo mówi, na co zwraca uwagę, to na przykład sprawa grupy zbrojeniowej CSG, co pasuje premierowi, ponieważ Andrzej Babisz od dawna ma poważne konflikty z Michałem Strnadem, właścicielem tej grupy zbrojeniowej. Ja rozmawiałem na przykład z ministrem spraw zagranicznych, z ministrem spraw wewnętrznych Lubomirem Metnarem o zakazie, który podpisał, a który dotyczył CSG, i on uznawał Pauknera za poważne źródło. Ja mu powiedziałam, panie ministrze, proszę się na mnie nie gniewać, ale pan nawet nie wie, kto to jest. On mówi, tak, no, ma pani rację, ale on prawdę, prawda jest w tym, co on pisze. Więc no, niewiarygodne, jak to naiwnie wygląda. Ta grupa CSG, Czechosłowak Group, to jest gigant, jeśli chodzi o przemysł zbrojeniowy w Europie. 100 spółek zależnych w 70 krajach, nie tylko właśnie w Europie. To globalny gigant wręcz. Kilkanaście tysięcy pracowników, grube interesy. No i spotkanie z człowiekiem, który ma dostęp do tajnych danych, a jednocześnie wydaje się sojusznikiem. No taką pewnie Macinka miał nadzieję. Tak to wyglądało. A kto to był w rzeczywistości? I tu w tej skomplikowanej aferze pojawia się kolejna postać. Wywiad nagrał jeden z członków grupy. No taka ekipa pod nazwą Detektywni Parta. To z kolei przedsięwzięcie czeskiego youtubera pochodzenia ormiańskiego, Mikael Oganesian. No taki awanturnik, taki człowiek, który ma na koncie liczne problemy z prawem, ale który prowadzi coś, co nazywa ekipą dziennikarzy śledczych, i w paru przypadkach faktycznie jego działania ujawniły jakieś nieprawidłowości, jakąś hipokryzję. Nieraz to budziło kontrowersje, nieraz przy tym przekraczał pewne granice. Rok temu chyba ujawnił, że Jindřich Reichl, poseł SPD, czyli partii mocno konserwatywnej, taka partia rodzina na pierwszym miejscu, wartości przede wszystkim, że ten polityk przed laty występował w niemieckim filmie pornograficznym, ale też opublikował świeższe, że tak powiem, nagrania tego posła z jego żoną i innym mężczyzną, co miało dowodzić, że ta tradycyjna rodzina u pana konserwatywnego posła to były tylko puste słowa. No więc takiej ekipie dał się nabrać Macinka. Zaproszenie na wywiad z anonimowym Thomasem Pauknerem, chociaż potem, kiedy ta Detektywni Parta ujawniła maile, SMS-y, jak Macinka sam zaproponował, żeby przejść ze zwykłego maila na Signal, żeby jednak to było tajne, bo ma do powiedzenia coś, co nie powinno jakoś wyjść poza tę rozmowę. Tam pisał, że deklaruje, że trzyma kciuki za nowy program Pauknera. Opowiada na przykład szczerze o generatorach dla Ukrainy, że polecał firmę swojego kumpla i że jakoś dziwnie, że organizacja, która organizowała zbiórkę na te generatory, że kupiła te generatory nie u jego kolegi, tylko gdzieś indziej. No i sam proponuje, że nie zgłosi tego wyjścia na wywiad swojej ochronie i w studiu pojawia się bez ochroniarza. A kiedy się okazało, że jak to jest na

0: prawdę. No to mówił, o, ja wiedziałem, kto to jest ten zamaskowany człowiek, że to jest Wojciech Przeniak, czyli ten człowiek z tej ekipy tych youtuberów, ale wiedziałem, ale nie dałem po sobie poznać, że ich rozgryzłem. To jest fragment wywiadu dla czeskiej telewizji z Petrem Macinką. Rozmawiał Daniel Takacz.
1: Wie panie ministrze, wie tak, Tomasz Paukner, który jest
0: się... Czy pan wie, panie ministrze, kim jest Tomasz Paukner, z którym umówił się pan na wywiad? Nie mam pojęcia, ale ta osoba to jest pewien fenomen, zjawisko. Tomasz Paukner, który pracuje jako dziennikarz śledczy. Kiedy dostałem wiadomość, że chce rozszerzyć swoją działalność, zacząć przeprowadzać wywiady i tak dalej, no powiedziałem, okej, nie mam z tym problemu, nie mam problemu z poparciem tej inicjatywy. Ma pan zwyczaj udzielać wywiadów osobom zamaskowanym? No, zazwyczaj nie, ale... To dlaczego pan po prostu nie wyszedł? Z pewnym rozbawieniem obserwuję aferę, która się wokół tego rozwinęła i muszę powiedzieć, że... Moment. Rozwinęła się sama? Przyszedł pan na wywiad z zamaskowanym człowiekiem, więc jeśli ta jest to afera, jak sam pan mówi, to sam pan ją stworzył, panie ministrze. Nie się rozwinęła. Zwrócił uwagę dziennikarz.
2: Afery same się rozwijają, przecież my nie mamy nic do czynienia z tym.
0: No, takie jest podejście polityków pewnie nie tylko u nas i właśnie czasami jak sięgam po te polityczne historie z Czech, to przysłania mi taka myśl, że może czasami mimo wszystko jesteśmy w stanie dzięki temu docenić, że może u nas nie jest aż tak, aż tak dziwnie, aż tak źle, no bo rzeczywiście te czeskie różne meandry polityki są mocno skomplikowane. Premier Babisz mówi, że a co ja tam będę komentował, duży człowiek poszedł na taką rozmowę, no jego decyzja, ma swoje poglądy, jego sprawa. No bo on potrzebuje tych parunastu głosów tej skrajnej partii, a to wszystko dzieje się w dość trudnym momencie, kiedy trwają negocjacje wewnątrz koalicji, bo ta koalicja jest no skłócona i stara się zachować pozory, że nie jest, kłótnie o budżet przyszłoroczny, który ma dziurę rekordową. Tylko raz w ostatnich latach była większa dziura budżetowa, a ten budżet przyszłoroczny ma być naprawdę z ogromnym deficytem. No także takie rzeczy między innymi się dzieją w czeskiej polityce. Obiecuję, że już teraz na jakiś czas odpocznę od czeskiej polityki. Tak?
2: Dobrze.
0: Dobrze?
2: Dużo osób słyszało obietnicę, więc wierzymy, że będziesz się trzymał.
0: A czy państwo rozwikłali w międzyczasie, czym jest kukla?
2: Rozwiązali, ale zanim powiem dobre rozwiązanie, to bardzo podoba mi się rozumowanie pana Jacka, choć wiem, że jest złe, bo pan Jacek mówi, skoro jest kukla, a po śląsku jest kuklok i po śląski kuklok to jest wizjer albo judasz, to może właśnie blisko.
0: Znaczeniowo całkiem blisko.
2: Miałoby
0: mniej więcej
2: to sens, bo,
0: o to chodzi.
2: Bo też jest coś, przez co się patrzy, rozumiem.
0: Tak, tak. Bo znaczeń jest parę. A ktoś trafił?
2: Wydaje mi się, że tak, bo kukla, czyli antyterrorysta, czyli...
0: O, też nie.
2: Po słowacku kukla, czyli to właśnie oni? Bo noszą kominiarki i że kukla to kominiarka.
0: Tak, kukla to jest kominiarka, a tak potocznie można o nich powiedzieć. Tak, tak, tak. Kominiarka, maska, ale także może to być w znaczeniu przyrodniczym, biologicznym, może być poczwarka, kokon, takie właśnie owinięte, że właśnie zamaskowane, niewidzialne i tam jak były w tej piosence kukli szamanu, no to ci szamani w maskach.
2: A, nie wiedziałam, że szamani siedzą w maskach.
0: Tak, takie wielkie.
2: Takie
0: tak,
2: duże.
0: Tak, tak, nad tym ogniskiem.
2: Wszystko
0: no to
2: jasne.
0: Taka to historyjka. To cieszę się, że państwu udało się rozwikłać i że odrobinkę zmusiłem państwa do intelektualnego wysiłku o poranku.
2: No, a teraz jeszcze będę... do wysiłków związanych z Krzyżówką.
0: A teraz jeszcze będę państwa namawiał do tego, żeby powstać. Dlatego, że piosenka, którą zaproponuję, jest zatytułowana Wstawej. Grupa, która zaczyna troszkę mieszać na czeskiej scenie. Oni lubią pohałasować, ta piosenka aż taka hałaśliwa nie jest. Nazywają się N1 z Ołomuńca. Młodzi chłopcy, ale naprawdę potrafią.
2: Dają radę.
0: Dają radę.
2: Tomasz Ławnicki, dziękujemy.

Tak lekko niefortunnie to wstawaj po czesku, bo ja przecież obiecałam, że już będę mówiła do Państwa dzień dobry wszystkim, którzy się obudzili, żeby nie poganiać tych, którzy się obudzili, ale się nie spionizowali, tylko chcą być poziomkami, a tutaj piosenka krzyczy, żeby oni się jednak poziomowali. No ale 10 dochodzi, więc może to, gdyby o 6 to było to gorzej, ale o tej 9.30 to może już można się pionizować, ale ja nie namawiam, to piosenka tym razem, a nie ja. A czy się Państwo spionizowali, czy jednak dalej się poziomowali, to mam doskonałą informację. My już mamy osiągnięcie na dzisiaj zaliczone, wszyscy razem kolektywnie w składzie redaktorskim i ze słuchaczami, bo krzyżówka została na dzisiaj rozwiązana. Hasło to było barometr, więc jakby sukces pełen i myślę, że jesteśmy zwolnieni ze wszystkich pozostałych obowiązków dzisiaj. Ja jeszcze tylko program dokończę, ale same przyjemności po drodze, bo teraz singiel tygodnia, kolejny dziś Piotr Odaszewski, czyli polski akcent i utwór Kit.

0: 9:30 na zegarze już minęła. Beata Grabarczyk ponownie w studiu.
1: Jestem.
0: I ponownie z gościem.
1: Tak jest. Teraz z nami jest pani doktor Kinga Białek, dyrektorka do spraw rozwoju Szkoły Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, a także Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry pani doktor.
2: Dzień dobry państwu.
1: Ja porozmawiamy, proszę państwa, o ujawnionych wczoraj, o ogłoszonych wczoraj wynikach badania umiejętności no, młodzieży szkolnej, mówiąc krótko. To się nazywa PISA. PISA jest robiona cyklicznie, to badanie co parę lat. Ostatnio było w 2020 roku, czyli wychodzi na to, że co 4 lata. I powiem pani, że ja wczoraj usłyszałam dwie skrajne opinie na temat wyników tych badań. To znaczy najpierw przeczytałam taką depeszę agencji PAP, no, z której wynikało, że w ogóle polskie dzieci wypadły fantastycznie, wszędzie właściwie są powyżej tej średniej, która jest w Unii Europejskiej i w krajach OECD. A potem wzięłam gazety i przeczytałam, że jest beznadziejnie, bo jedna czwarta dzieci nie potrafi czytać ze zrozumieniem. To jak jest? Jest bardzo źle czy bardzo
2: jest
1: dobrze?
2: Jest i tak, i tak. Jest i tak, a edukacja nie znosi prostych odpowiedzi, niestety. Rzeczywiście jest tak, że obserwujemy kryzys edukacji we wszystkich krajach, przynajmniej Unii Europejskiej. Spadek wyników jest absolutnie zauważalny, czy we Francji, czy w Niemczech, w Holandii, w Finlandii, oprócz oczywiście rozumowania w naukach przyrodniczych, wszędzie te wyniki są dużo niższe niż były poprzednio. Bardzo charakterystyczna jest taka mapa z czerwonymi obszarami niskich wyników, na której to Polska rzeczywiście jest taką zieloną wyspą obok Wielkiej Brytanii i Irlandii. Co oznacza rzeczywiście, że na tle krajów europejskich możemy się cieszyć, nasz system funkcjonuje, dzieciaki osiągają wyniki wyższe niż średnia, wyższe niż także średnia Unii Europejskiej, więc to jest zadowalająca informacja. Jednak wciąż musimy zastanawiać się nad tym, co ten wynik tak naprawdę mówi. Dla mnie najtrudniejsza do przyjęcia informacja, czy taka najsmutniejsza jest, owszem, osiągamy wysoki wynik, ale takie wyniki osiągaliśmy w roku 2000, czyli wtedy, kiedy zaczęliśmy wielką interwencję poprawiającą stan polskiej edukacji. Zaliczyliśmy cud edukacyjny. Byliśmy systemem, który naprawdę był podglądany, oglądany, sprawdzany i wdrażany przez lata. I następnie to odwróciliśmy ten trend, mówiąc bardzo oględnie.
1: No, mówiąc krótko, politycy nam zgotowali kolejną reformę edukacji, bo to się tak mniej więcej odbywa.
2: Tak.
1: No dobrze.
2: Tak, myślę, że to ma ogromny wpływ. Tak.
1: A czy wpływ miała także pandemia i to, że dzieciaki uczyły się zdalnie, to też wpłynęło na ich funkcjonowanie, rozumienie i tak dalej?
2: Z pewnością. Do tego należy dołożyć także takie zjawiska, które są powszechne globalnie, nie tylko w Polsce, jak wpływ social mediów, środowiska cyfrowego. To szczególnie widać prawdopodobnie w wynikach rozumienia czytanego tekstu, chociaż w raporcie PISA mówi się, że

0: kiepskie wyniki. No wydawałoby się, że jednak, no oczywiście pozbywając się tej całej otoczki i agresji, wulgarności i tego wszystkiego, on no to jednak to mógłby być jakiś zasób wiedzy, który można by było wykorzystać i przyswoić właśnie korzystając z relacji międzyludzkich w social mediach.
1: To ja odpowiem takim prawidłem edukacyjnym, które znane jest od tysięcy lat. Tak? Nie samo przebywanie, nie samo doświadczanie, nie samo korzystanie z czegoś jest doświadczeniem uczącym. Potrzeba jeszcze drugiego elementu, czyli uczenia umiejętności, ćwiczenia refleksji o tym, czego się dowiedzieliśmy i co zrozumieliśmy. Samo przebywanie w środowiskach cyfrowych nie prowadzi jeszcze, co akurat dobrze widać w tegorocznym badaniu PISA, bo tą dodatkową dziedziną jest myślenie komputacyjne, tak? Czyli to funkcjonowanie w środowiskach cyfrowych, te wyniki nie są jakieś rewelacyjne, jak na czas spędzony w środowiskach cyfrowych. Gdyby było prawdą, że samo przebywanie w nich jest już doświadczeniem uczącym, powinniśmy mieć te wyniki dużo, dużo wyższe. Oczywiście jest tak, że zawsze w każdej, niezależnie od tego, czy uczymy matematyki, języka polskiego czy biologii, niedoświadczanie samo w sobie jest tym, co uczy, tylko mądrze pomyślany proces, przewodnictwo, rozwijanie umiejętności na kroki, czyli wszystko to, do czego potrzebni nam są nauczyciele. Należy to doświadczenie połączyć z mądrym uczeniem i dopiero wtedy będziemy mieli wyniki. Takie puszczenie dzieciaków, mówiąc kolokwialnie, samopas na łączki internetu czy środowisk cyfrowych, to jeszcze nie jest wystarczający przyczynek do tego, żeby się dobrze uczyli.
0: No to wróćmy w takim razie do tego analfabetyzmu funkcjonalnego. Jedna czwarta piętnastolatków ma z tym problem, znaczy ze zrozumieniem na przykład tekstu. No i teraz pytanie, czy to jest coś, co gdzieś w głowach dzieciaków siedzi, że one tego tekstu nie są w stanie zanalizować, czy może to jest jeszcze problem taki, że te teksty są pisane w taki sposób, że trudno je zrozumieć?
1: Jedno i drugie, bo znów to jest dokładnie ta sama zasada, o której mówiłam w odniesieniu do środowisk cyfrowych. Samo narzucenie dzieciom tytułów książek, lektur obowiązkowych, co było taką znaczącą zmianą, mówiłyśmy o wpływie reformy na wyniki, rzeczywiście to myślenie o tym, jak uczyć w reformie ministry Zalewskiej, szło w taką stronę, że oto będzie to szkoła, która daje bardzo dużo lektur, z takim założeniem, że to wpłynie na umiejętności czytania. Otóż nie. To, czego potrzeba, i to wiadomo z badań, z dużych metaanaliz, to akurat jest bardzo dobrze sprawdzone i przebadane. Potrzeba kilku rzeczy, które w tak pomyślanej szkole się nie dzieją. To znaczy potrzeba czasu na ćwiczenie takich komponentów umiejętności czytania. My musimy uczyć dzieci, jak to jest być uważnym na szczegół, jak to jest czytać w skupieniu. Mierzymy się z tym, że dzieci mają coraz niższy poziom skupienia, co oznacza, że musimy uczyć je, jak skupiać się na tekście. Czytanie dużych tekstów wiąże się z tym, że trzeba skupić uwagę na dłuższy czas. Więc to jest jedna rzecz. Musimy rozumieć, co to znaczy czytać tekst i każdego z tych komponentów uczyć, dawać dzieciom nawyki, budować takie trwałe praktyki czytelnicze, bo one przekładają się na rozumienie tekstu. To jest jedna rzecz. Druga rzecz. Rzeczywiście nie uważam, że należy wyrugować ze szkoły teksty trudne, wręcz przeciwnie. Trzeba tylko budować sensowne środowisko ich czytania oraz szkoła powinna stać się laboratorium czytania tekstu. Znaczy w szkole powinniśmy mieć szansę spotkać się z bardzo różnymi utworami i ciekawymi książkami dla młodzieży, i bardziej trudnymi, takimi bardziej skomplikowanymi tekstami klasycznymi. Ale to, co odróżnia szkołę od innych środowisk, to jest to, że każdej takiej lekturze towarzyszy mądry dorosły, bardziej doświadczony czytelnik, który pokaże, jak to robić, nauczy, wprawi, zbuduje praktykę.
0: No dobrze, to jest jeszcze jeden komponent tego badania, a to znaczy dobrostan dzieciaków. No i tu wypadamy rzeczywiście bardzo słabo, żeby nie powiedzieć najsłabiej w Europie, bo no, na przykład polskie dzieci nie są wytrwałe w uczeniu się, ale rozumiem, że nie tylko w uczeniu się, ale w ogóle w podejmowaniu jakichś zadań, które jak im nie wychodzą, no, to po prostu je rzucają i tyle.
1: To jest, przestrzegam przed takim zero-jedynkowym patrzeniem na te wyniki, bo przypominam, że są to wyniki pewnych deklaracji uczniów.

0: No to oni o sobie mówią, tak? Więc
1: tak.
0: to tutaj trzeba być bardzo ostrożnym. Natomiast rzeczywiście należałoby się zastanowić, czy nasza szkoła jako system w takim ujawnionym programie i w tym programie ukrytym, czyli takim, który gdzieś tam nie chcemy, ale przekazujemy, czy rzeczywiście wspiera wytrwałość? Czy to jest tak, że rzeczywiście budujemy środowisko, w którym warto wrócić do raz napisanego wypracowania, przeanalizować je, napisać ponownie, poprawić? Czy też wspieramy takie działania, które mówią zalicz, dostań ocenę, zapomnij o tym, że było? To jest oczywiście pytanie o budowanie pewnej kultury szkolnej, czasu, bo często nauczyciele mówią, nie możemy się skupiać na rzeczach, które już raz omówiliśmy, bo jest podstawa przeładowana, bo mamy dużo do nadrobienia, bo musimy biec z programem, mówiąc w cudzysłowie. Pomysł, który mógłby temu zaradzić, to jest rzeczywiście danie więcej czasu i możliwości na to, żeby móc z uczniami wracać do raz już wykonanych rzeczy i to buduje taki trwały nawyk powrotu. Tak? Mm-hmm. Druga rzecz oczywiście jest znacznie głębsza. To jest to, że my chyba generalnie mamy z tym kłopot. Nie ćwiczymy się w takiej, to jest pochodna krytycznego myślenia, w tym, żeby nie zadowalać się pierwszą interpretacją, odpowiedzią, pierwszą myślą, jaką mam na dany temat, tylko być gotowym do tego, żeby zmieniać zdanie. Ta elastyczność myślenia to jest też jakiś element tej wytrwałości.
1: To jest ciekawe, bo u nas jak się zmienia zdanie, to w opinii publicznej to jest jakiś grzech w ogóle straszliwy. Trzeba mieć stałe poglądy, bo jak się zmienia, to się jest zdrajcą i w ogóle to bardzo...
0: Tak, to bardzo ciekawe.
1: Bardzo ciekawe, tak. Jest wątek i wniosek. No dobrze, to na koniec zapytam panią... No za 4 lata kolejne badania i jak sobie pani wyobraża, no mając przed oczami tę reformę, która jest wprowadzana teraz, jakie będą te wyniki polskich dzieci?
0: Nie wyobrażam sobie jakiegoś gwałtownego skoku wyników, chociaż mam nadzieję, że będą lepsze, szczególnie jeśli chodzi o rozumienie czytanego tekstu, bo podstawa, którą... proponujemy teraz, tak, która wchodzi od września do szkół, rzeczywiście mocno nastawiona jest na czytanie właśnie i czas i budowanie nawyków. Te dzieci, które będą badane kolejną PIZą, nie doświadczą tego w takim stopniu, żeby można było wnioskować o efektywności tych zmian. Niemniej myślę, że nauczyciele, którzy wprowadzają zmiany, nie wiem, w klasach młodszych czy początkowych, przenoszą pewne strategie także na pracę ze starszymi, więc jakiś ułamek wpływu tych zmian może być widoczny w PIZie. Z całą pewnością chciałabym, żeby taką boczną drogą do świadomości publicznej dotarło, i to chciałabym, żeby się odzwierciedliło w tych badaniach, że edukacja jest absolutnie naszym priorytetem, że jako społeczeństwo musimy zadbać o dobrą szkołę, budując dobre środowiska, w których wszyscy czują się dobrze, wszyscy mają wysokie poczucie przynależności, wszyscy mają wysokie poczucie odpowiedzialności, bo to jest też nasza bolączka i marzy mi się, że te wyniki będą lepsze, nawet bardziej chyba niż te wyniki testów kognitywnych. Chciałabym, żeby widać było, że bardziej się ze szkołą uczniowie utożsamiają, bardziej widzą jej sens, widzą swoją rolę, swoją sprawczość, swoją odpowiedzialność. A także, czego już PISA nie pokaże, że taką sprawczość i radość i przynależność do szkoły będą czuć nauczyciele i nauczycielki.
1: No i pamiętajmy, że takie będą Rzeczpospolite, jakie jej młodzieży chowanie. Bardzo dziękuję pani Kinga Białek, po pierwsze Uniwersytet Warszawski, a może po drugie Uniwersytet Warszawski, a po pierwsze dyrektorka
0: do spraw
1: rozwoju szkoły
0: edukacji.
1: Tak jest, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Bardzo dziękuję pani doktor za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję, do usłyszenia.
2: I ja również dziękuję bardzo, Beata Grabarczyk.

0: Finanse osobiste.
1: Od wczoraj trwa forum ekonomiczne w Karpaczu, a my łączymy się z Pawłem Orlikowskim, który w Karpaczu właśnie jest. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, cześć. Tak, no to cóż, Karpacz rzeczywiście od wczoraj nadajemy. Ja jestem tu po to, żeby też Państwu powiedzieć o tym, co najważniejsze dla naszych finansów osobistych, bo taki oto jest to teraz format. A tu ścierają się dwa światy, świat biznesu i administracji. No i my w życiu swoim też mamy takie miejsce, w którym świat biznesu i administracji się ściera. Jest to ochrona zdrowia i o ochronie zdrowia dziś pod kątem pieniędzy, bo bardzo dużo pieniędzy z budżetu państwa na ochronę zdrowia wydajemy, no ale raporty pokazują jasno. Polacy są niezadowoleni z tego, w jaki sposób pieniądze na tę ochronę zdrowia są wykorzystywane. Stąd ścieranie się dwóch światów, administracji i biznesu, no bo musimy sięgać po prywatne rozwiązania, po prywatną ochronę zdrowia, gdy kolejki na NFZ są zbyt długie. Raporty pokazują, że ponad połowa Polaków źle ocenia sposób, w jaki wydajemy jako państwo pieniądze na ochronę zdrowia. No i co do tego jeszcze, że ponad dwie trzecie osób uważa, że tak naprawdę tych pieniędzy nie powinno być więcej dosypywanych do tego systemu. No w każdym razie tutaj właśnie te dwa światy próbują się zetrzeć i znaleźć taki sposób, bo co prawda raporty też pokazują, że bylibyśmy skorzy płacić, no nie wiem, wyższe składki zdrowotne, gdybyśmy transparentnie widzieli, na co te pieniądze idą, bo my tylko słyszymy, że coraz więcej pieniędzy i coraz więcej pieniędzy dosypywanych jest do systemu ochrony zdrowia, ale nic za tym nie idzie, kolejki się wydłużają. No więc spotyka się tutaj świat administracji i biznesu, ale przede wszystkim administracja ma znaleźć taki sposób, jak nam, Polakom, ułatwić ten dostęp do lekarzy. No i czy 35. Forum Ekonomiczne przyniesie odpowiedź na tego rodzaju zagadnienie? Oczywiście za wcześnie, by stwierdzić, ale miejmy nadzieję, bo rzeczywiście płyną takie zapewnienia również od przedstawicieli administracji, że nie tylko cyfryzacja, nie tylko innowacje, nie tylko pomaganie rozwoju biznesu małych, średnich przedsiębiorców, czy dużych firm, czy sztucznej inteligencji, wszystkiego, co dzisiaj ważne, ale też właśnie kwestia ochrony zdrowia jest bardzo ważna. Przed nami jeszcze dwa dni spotkań w ramach Forum Ekonomicznego i no, mają pojawiać się stąd jakieś pomysły na to, żeby rzeczywiście móc uleczyć system ochrony zdrowia niekoniecznie pieniędzmi, tylko rozwiązaniami systemowymi. Być może sięgając do tego, co działa w biznesie, w ochronie prywatnej zdrowia i zaimplementować to również na NFZ. Widać, że raporty pokazują też, że my nie do końca jako Polacy wiemy, jak funkcjonuje nasz system ochrony zdrowia. Mamy bardzo niskie zaufanie do takich instytucji jak NFZ czy Ministerstwo Zdrowia. Trochę lepsze do samych lekarzy czy szpitali, ale nie wiemy, kto jest właścicielem szpitala, w jaki sposób rozliczane są te świadczenia, więc najpierw transparentność, później pokażcie nam, obywatelom, że te pieniądze, które dziś wydajecie, będą wydawane skutecznie, a dopiero później ewentualnie dyskusje o tym, żeby te składki zdrowotne były wyższe lub jakieś inne źródła finansowania. No i na takie pytania, miejmy nadzieję, znajdą się odpowiedzi podczas Forum Ekonomicznego, w którym to oczywiście będą jeszcze inne wątki i myślę, że jutro być może w kolejnych finansach osobistych będę dziś wypatrywał takich tematów, które będą mogły dotyczyć naszej przyszłości, nie tylko tej cyfrowej, ale też tej pieniężnej, tej finansów osobistych, więc pewnie jeszcze jutro tematy związane z tym, co na Forum Ekonomicznym w Karpaczu w Radio Nowy Świat w finansach osobistych się pojawią, a na dziś tyle. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Dzięki, piękne. Oczywiście czekamy na kolejne doniesienia. No i mam nadzieję, że wnioski z forum faktycznie znajdą zastosowanie w praktyce. Dziękujemy bardzo.

Blink and you'll miss it. I tutaj tak samo. Człowiek mrugnął i prawie by nie zauważył, że już program dobiega końca. Za moment godzina 10:00, więc ja się będę z Państwem żegnać, ale jeszcze na koniec dodam i odniosę się, bo pan Sylwester w grupie patronackiej pozdrawiał z malutkiego promu do Husavik w zachodniej Norwegii. Jest 11 stopni i trochę mocno wieje i prosił, żeby wspomnieć, że o godzinie 1:00, czyli o 13:00 cała Norwegia zatrzyma się na 1 minutę z powodu pogrzeba króla Norwegii. A ja domyślam się, albo jestem prawie pewna, że Jan Janczy więcej o tym opowie jutro w pocztówce. No a dzisiaj tylko tyle. I można się zatrzymać, szczególnie jeżeli ktoś z Norwegii, to nawet trzeba. Bardzo dziękuję za dzisiaj. Zuzanna i Łęda przy mikrofonie, Jakub Jędras, Franciszek Wójcicki, Beata Grabarczyk, Patryk Rabiega, Wiktoria Wichrowska, Katarzyna Oklińska. I jak o kimś zapomniałam, mówię to bez kartki, to przepraszam, a Państwu bardzo dziękuję za dzisiaj.

0: Jest 10:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Katarzyna Oklińska. 4 miliardy dolarów dla Polski na zakup broni z USA. Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz wziął udział w ceremonii podpisania umowy ze Stanami Zjednoczonymi.
1: Dzisiaj podpisaliśmy kolejną, 6. już umowę FMF dotyczącą finansowania zbrojeń dla polskiej armii, gwarancji kredytowych udzielanych nam przez rząd Stanów Zjednoczonych, wsparcia w zakupie najlepszego amerykańskiego sprzętu, który zakontraktowaliśmy w ostatnich latach i który też będziemy kontraktować. F-35, Abramsy, Apache, ten największy kontrakt, który miałem zaszczyt podpisywać 2 lata temu na 10 miliardów dolarów.
0: Umowa dotyczy finansowania w ramach wspomnianego programu FMF. Zakłada on bezzwrotne granty lub korzystne oprocentowanie kredytów pozwalających na zakup amerykańskiego uzbrojenia. Polska od kilku lat korzysta z tego programu. Pozwolił na sfinansowanie zakupu czołgów Abrams czy systemów Patriot, a także na modernizację samolotów F-16. Łącznie nasz kraj dostał do tej pory około 55 miliardów złotych. Świętowania nie będzie, tak rzecznik rządu Adam Szłapka odpowiedział na pytanie o obchody jubileuszu 1000 dni gabinetu Donalda Tuska. Pytany o ewentualne podsumowania podkreślił, że koalicja rządząca skupia się na pracy, choć bilans dotychczasowych dokonań, jego zdaniem, daje powody do zadowolenia.
2: Jak Państwo wiecie, jest bardzo wiele rzeczy do zrobienia, cały czas coś się dzieje, więc skupimy się na robieniu, a nie na świętowaniu. Natomiast faktycznie jest co świętować. Jest program KPO, są środki spójności, które do Polski płyną. Jest program SAFE, który jest gigantycznym, gigantycznym sukcesem, który już widać w gospodarce.
0: Rząd Donalda Tuska został zaprzysiężony 13 grudnia 2023 roku, po tym jak sejmowej większości nie uzyskał powołany na 2 tygodnie trzeci gabinet Mateusza Morawieckiego. Bruksela nie widzi gotowości Moskwy do rozmów pokojowych. To komentarz po wizycie amerykańskich wysłanników do Kremla i po kolejnym rosyjskim ataku na Ukrainę, mówi rzecznik Komisji Europejskiej Christian Wigand. Musimy nadal wywierać presję na Rosję przez sankcje i wsparcie Ukrainy, ponieważ to najlepsza zachęta, by skłonić Kreml do przystąpienia do rozmów w dobrej wierze i z autentycznym zobowiązaniem do osiągnięcia sprawiedliwego i trwałego pokoju. Rosjanie z powietrza zaatakowali dziś w nocy przejście graniczne Ukrainy z Mołdawią. Są ofiary śmiertelne. To kolejny w ostatnich tygodniach tego typu incydent na granicy ukraińsko-mołdawskiej. To był serwis Radia Nowy Świat.
3: Etykieta zastępcza.
4: A dzisiejsze zastępowe dzień dobry szybko mówi Państwu Olga Bobienko.

Flip Ya Lid od Nightmares on Wax na sam początek dzisiejszej etykiety zastępczej. Jeszcze raz witam się z Państwem Olga Bobienko, Franek Wójcicki, ja w zastępstwie za Marię Zamachowską, której życzymy mega, mega, mega dużo zdrowia. No i zaczęliśmy od takiej dosyć oryginalnej wersji świata, z którego wyrasta otwierające playlistę właśnie Flip Ya Lid, ale przy tym nagraniu, przy tym wydawnictwie konkretnie, bo przy tej płycie zostaniemy, chociaż przy nowej wersji tej płyty, bo kilka dni temu premierę miał utwór You Wish, ale już z trochę, myślę, że świetnie znany Państwu też utwór, ale już z trochę inną historią niż jako zwykłe odświeżenie tego starego numeru, bo George Evelyn wrócił do utworu sprzed 20 lat i w Abbey Road nagrał go właściwie od nowa. I mamy tutaj pełen zespół, sekcję dętą, kwartet smyczkowy i chór gospel, więc tak z elektronicznego, dubowego numeru zrobił się szeroki, soulowy i myślę taki dosyć pięknie live'ujący utwór. No więc razem z Nightmares on Wax, 4 minuty przed nami.

0: Nightmares on Wax i nowa wersja You Wish, utworu, który wielokrotnie był samplowany, wielokrotnie wykorzystywany w różnych kawałkach, między innymi na przykład Pretty Lights albo u Taliba Kweli'ego. No właśnie, Nightmares on Wax w sumie zawsze świetnie pokazywał, że ten groove nie potrzebuje jednej metki. No i u niego ten dub, soul, hip-hop i elektronika mogą funkcjonować w jednym utworze, a na dodatek można jeszcze dorzucić gospel i to wszystko również się spina i brzmi przepięknie. Właśnie, piszą Państwo w grupie patronów, żeby Maria nie robiła już tego Państwu, dlatego w tym tygodniu myślę, że do wyzdrowienia nasza redaktorka i od przyszłego w pełnej gotowości. Jak coś mogą Państwo właśnie machać w grupie patronów albo również na skrzynkę mailową olga.bobienko@nowyświat.online. Tutaj też zerkam i wysyłam mnóstwo słońca na Podlasie, bo też dostałam już taką jedną wiadomość. Dzień dobry, raz jeszcze. I teraz wprowadzę Państwa, bo będzie mały blok około hip-hopowy, może trochę też słoneczny nawet w tytule. I będą przekleństwa, więc proszę się z tym w najbliższym czasie liczyć. Na samym początku taki naturalny następny krok, jeżeli chodzi o zmianę języka, ale nie zmianę potrzeby bujania.
1: Uwaga, uwaga! Teraz będzie piosenka dla dorosłych.
2: Kosma, kurwa, zagadaj do niej.
3: Ale nie wiem,
2: jak... Proszę cię, zagadaj do niej.
3: Ale ja nie wiem, czy coś wiesz, czy nie wiesz.
2: Kosma.
3: No dobra.

Kosma Król i Kania z mixtape'u S1 Mixtape, czyli ich wspólnego projektu z 2022 roku, który to projekt się składa z 12 utworów, przy czym jego takie założenie to to, że każdy z tych utworów miał korzystać z innego muzycznego języka, więc pojawia się m.in. boom bap, trap, house na przykład. Słońce jest czwartym utworem na tym wydawnictwie. No a teraz skoczymy do dosyć bliskich rzeczy, czyli Szczyl wrócił w tym roku z nowym materiałem. Pojawiły się już dwa single i oba słyszeli Państwo w audycji nie tylko hip-hop Mateusza Andruszkiewicza, ale ten drugi, który jest właśnie teraz przed nami, jakoś tak bardzo mocno skradł moje serce, więc ja jeszcze raz uprzedzam. Uwaga, będą bluzki.

Szczel wypuścił Wolne Popołudnia w Polsce 28 sierpnia. Jest to drugi zapowiadający album, singiel. Album pod tytułem Przedwczoraj, Dzisiaj, Pojutrze. Premiera płyty jest zaplanowana na końcówkę października. No a gościnnie słyszeliśmy tutaj Huberta. No i patrząc na taką delikatnie psychodeliczną warstwę muzyczną, albo trochę rozmywającą się w tym przypadku, to po wolnych popołudniach ja chętnie zabiorę Państwa jeszcze do świata Maca Millera, ze względu na to, że dwa dni temu była też rocznica jego śmierci, więc akurat patrząc na jego dorobek pośmiertny, a wręcz dorobek przedśmiertny, ale pośmiertnie wypuszczone, to trochę tego jest i Balloonerism jest naprawdę dobrym albumem. Yeah.

Mac Miller na Balloonerism pozwalał sobie na rzeczy, które w bardziej klasycznie skonstruowanych płytach mogłyby wydawać się trochę dziwne, no bo jednak to był 2014 rok, kiedy nad tym pracował. No zmieniał tu perspektywę, rozciągał formę, mieszał rap już z psychodelią i soulem, więc jeżeli Stoned zostawia nas w takim lekko psychodelicznym, rozjechanym świecie Maca Millera, to kolejny utwór bierze ten klimat, przerabia go na modłę brytyjską i myślę, że dobrze Państwo znają ten utwór z naszej anteny, ale wracamy do niego dlatego, że przeżywa teraz drugą młodość.

Crank od Sad Night Dynamite, utwór, który pojawił się teraz w drugim sezonie serialu Gentlemani od Guya Ritchiego i internet oszalał na punkcie tego kawałka od londyńskiego duetu. Tak jak mówiłam, my już go dobrze znamy z naszej anteny, ja sama go grałam w Serce Bitem, ale widziałam także, że grał na przykład Mateusz Andruszkiewicz albo Maria Zamachowska, więc tego trochę u nas było, ale warte uwagi jest zarówno to wydawnictwo od Sad Night Dynamite, jak i sam serial od Guya Ritchiego. Ja Państwu serdecznie polecam.

Max Sinal ma to do siebie, że bardzo ładnie porusza się na tym budowaniu takiego klimatu miękkimi akordami, właśnie soulowym wokalem i rytmem, który bardzo pięknie się rozwija i właściwie rozwija się, a nie próbuje zaatakować, więc ja tak chyba do końca tej godziny i jeszcze wciągnę Państwa w tę muzykę, która nie mówi, że teraz musimy już tańczyć albo ruszać tą nóżką, tylko tak po prostu mam nadzieję, że po chwili się Państwo będą orientować, że ta noga po prostu sama w sobie chodzi i Max Sinal do tego jest świetny, ale świetny jest też French 79, od którego dostaliśmy nowe wydawnictwo teraz w ten weekend, jeżeli dobrze pamiętam. Colors Collide i New Constellations na ficie. Tak, po polsku takie słowo nie istnieje. Dodatkowo głos z New Constellations.

French 79, czyli marsylski producent Simon Henner, który połączył siły z amerykańskim duetem dreampopowym New Constellations. Colors Collide to jeden z singli zapowiadających czwarty album French 79. Ten singiel pojawił się, tak jak mówiłam, 4 września, więc jest to rzecz świeża, więc po rzeczy świeżej ja bym zabrała jeszcze Państwa do w takie dosyć dalsze strony, ale muszę przyznać, że New Constellations po prostu przypomniało mi ten utwór sprzed lat, czyli sprzed lat z 2009 roku, Desire i Don't Call.

Don't Call Desire, utwór z 2009 roku, utwór z debiutanckiego pełnego albumu Desire, wydanego przez wydawnictwo Italians Do It Better. Bardzo mi się podoba ta nazwa. No właśnie, projekt tworzyli Johnny Jewel, Megan Lewis i Nat Walker. Jewel odpowiadał za produkcję, charakterystyczny wokal to Lewis, którą tutaj słyszeliśmy i to jest też ten sam album, bo na tym samym właśnie pojawił się utwór Under Your Spell, rozsławiony dzięki wykorzystaniu w filmie Drive z Ryanem Goslingiem 2 lata później, bo w 2011 roku miał tenże premierę. I tak sobie skoczymy teraz do czasów obecnych, a właściwie do minionego weekendu, kiedy to pojawił się też nowy singiel, nowe wydawnictwo od Kate Ranady. Kate Ranady i Shay Lee. To jest zresztą ich kolejne już spotkanie tego duetu. So Good. To jest właśnie świeżynka od tych państwa.

I takie powroty albo pojawienia się lubię najbardziej, bez jakiegoś wielkiego ogłaszania, tylko po prostu pojawia się utwór, który brzmi tak, jakby w ogóle nie było żadnej przerwy. I So Good od Shay Lee i Kate Shanady to właśnie świeżynka z tego weekendu. No i historia zaczęła się jeszcze w 2014 roku przy Leave Me Alone, albo później były m.in. Chances i Blue, no i teraz znowu powrót do tego groove'u i miękkiego wokalu Shay Lee. No i skoro już jesteśmy w tym miejscu, gdzie ten groove zaczyna robić całą robotę, no to na sam koniec tylko zmienimy producenta, bo Barry Can't Swim wziął Mama's Eyes od Mette, bardzo osobistą piosenkę o matce, o sobie, o tym, jak jest się postrzeganą. No i tę, i zamiast wygładzić te emocje, po prostu wrzucił je w wysokie breakbity i mocne partie. No i tym się będę z Państwem żegnać. Franek Wójcicki zostaje, Olga Bobienko się kłania. Dobrego dnia.

0: Jest 11:00, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis. Helena Wnorowska. Jest zawiadomienie do prokuratury w sprawie działania byłej prezes Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej, dokładniej manipulowania składem sędziowskim. Autor zawiadomienia, Maciej Nowicki z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, twierdzi, że nie było łatwo uzyskać w tej sprawie informacje. Trybunał odmówił ich udostępnienia, zrobił to dopiero w wyniku orzeczenia sądu.
1: Te dane wskazują na bardzo istotne manipulowanie składami trzech różnych rodzajów, zarówno zmiany już wyznaczonych składów, wyznaczanie składów niezgodnie z ustawą, jak i zmniejszanie składu pełnego do składu pięcioosobowego czy trzyosobowego, które jest nieprzewidziane przez ustawę. Wszędzie tam przekroczono uprawnienia prezesa bądź osoby zastępującej prezesa i wyraźnie widać, jakiego rodzaju to są sprawy. To są sprawy, w których starano się uzyskać większość w składzie orzekającym sędziów wybranych przez Sejmy obecnej poprzedniej kadencji.
0: Mówił o tym na antenie TVN24 Maciej Nowicki. Samoloty odlatują już z brytyjskiego lotniska Gatwick i Heathrow, ale skutki tej awarii i mogą być jeszcze odczuwalne z powodu awarii systemu obsługi lotów. Wcześniej odwołano setki lotów na wszystkich głównych lotniskach w Londynie. Awaria nie była wynikiem cyberataku, potwierdził to już dyrektor generalny brytyjskiego dostawcy usług w tym zakresie. Według Flightradar odwołano około 600 lotów, skutki nadal mogą być odczuwalne. Powiedziałam o samolotach, powiedzmy teraz o samochodach, o chińskich samochodach, które cieszą się wśród polskich firm coraz większą popularnością. Z raportu EFL wynika, że zakupu chińskich samochodów do swoich flot nie wyklucza prawie 60% przedsiębiorstw.
2: Najwięcej firm zwraca uwagę na taką atrakcję marek chińskich, jaką jest niewątpliwie cena i to, co daje ta cena w wyposażeniu tego samochodu. Ta atrakcyjność jest podkreślana przez 24% przedsiębiorstw. 10% przedsiębiorstw nawet wskazuje na przewagę technologiczną marek chińskich nad pozostałymi markami, producentami. Największą barierą dzisiaj w decyzji o zakupie marek chińskich jest obawa firm o ich niezawodność w eksploatacji.
0: Mówił Robert Dudziński z Careflit, a na koniec Norwegia. Kraj żegna króla Haralda V, jednego z najdłużej panujących monarchów Europy. Dziś w Oslo odbywają się uroczystości z udziałem rodzin królewskich i przywódców z całego świata. Przypomnę, król Harald V odszedł 28 sierpnia w wieku 89 lat. Co interesujące, po śmierci króla Norwegia odnotowała wzrost poparcia dla monarchii jako systemu. W sondażu przeprowadzonym w ostatnich dniach za monarchią opowiada się 72% badanych, o 8 punktów procentowych więcej niż w badaniu przeprowadzonym w maju. To był serwis Radia Nowy Świat.
3: Pogoda. Dziś w ciągu dnia na południowym wschodzie bezchmurne niebo lub małe zachmurzenie, na pozostałym obszarze umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Na zachodzie, północy i w centrum dziś przelotne opady deszczu. Po południu i wieczorem w pasie od Warmii i Mazur przez Mazowsze i ziemię łódzką po Śląsk możliwe burze. Temperatury maksymalne od 17-19 stopni na Pomorzu, około 28 w centrum, no i powyżej 30 stopni dziś na południu i południowym wschodzie Polski. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, przyspieszy oczywiście w trakcie burz.

0: to Placebo na początek, dziś Special K i 8 minut po 11.
1: W środku dnia.
0: Tak jest, rozpoczynamy dziś. Agnieszka, Franek, Jan mówią dzień dobry. Jest środa, druga środa wrześniowa, środa, 9 dzień tego pięknego miesiąca, bardzo pięknego u nas dziś. Mam nadzieję, że u Państwa również. Matt Corby.

Locked in Matt Corby, 11 minut po godzinie 11. Proszę Państwa, dzisiaj tradycyjnie będą atrakcje, będzie jedzenie, będzie kącik poświęcony zwierzętom. Będzie też teatr dzisiaj w roli głównej, no bo pora powiedzieć, może zebrać w jednym miejscu to wszystko, co wiemy, albo te najważniejsze rzeczy, które wiemy na temat nadchodzącego, a właściwie już rozpoczętego, czy też rozpoczynającego się sezonu teatralnego, no bo jest już 9 września, za chwilę pierwsze teatralne premiery i na pewno znowu będzie o czym mówić. Ciekawy jestem, na ile premiery filmowe, serialowe i teatralne połączą się i dostaniemy no jakąś taką wielotorową, możliwość wielotorowej debaty na przykład, albo wzięcia swojej opinii na przykład na temat jakiegoś tekstu kultury, na przykład wielkiej polskiej powieści, na przykład, dlaczego nie, właśnie z tych trzech pól. No myślę, że w teatrze, dajmy na to lalka, no to już w ubiegłym sezonie, tym, który się skończył, była i to była całkiem interesująca w Warszawie, w Teatrze Dramatycznym. Ale to tylko jest przykład więcej tego, co w teatrze przed nami. Jeszcze w tej godzinie, za kilka chwil będzie z nami Aneta Kyzioł z Polityki. Aneta Kyzioł, która specjalizuje się w teatrze, ale też specjalizuje się w serialach, więc nie wiem, czy omieszkam, czy nie omieszkam zapytać o wiadomy serial, ale to wszystko się okaże za chwilę, natomiast będziemy też zapraszać Państwa na Big Book Festival. Będzie z nami inicjatorka razem z Anią Król tego wspaniałego wydarzenia, czyli Paulina Wilk. Nawiasem mówiąc, świetna dziennikarka, również specjalistka od Indii chociażby. Brandon Flowers, Tiger's Blood, to jest z jego nowego albumu.

Brandon Flowers i Tiger's Blood, tak się zastanawiałem, właśnie zastanawialiśmy się właściwie z Agnieszką, ile się leci z Nashville do Vegas po prostu, czy też Vegas, z którego to Brandon Flowers pochodzi, bo w Nashville nagrywał tę płytę. Płytę, jak państwo słyszą, osadzoną w Amerykanie, więc Amerykana to jest to wszystko, co jak chcemy wsiąść do 18-kołowej ciężarówki, przemierzyć Stany, co nam się przyda muzycznie, po prostu. No i wszystko w tym się zawiera, w tej odpowiedzi. Tak czy inaczej, 4 ponad godziny się leci. Właśnie mi Agnieszka to pokazuje na mapie. No jest kawałek, natomiast właśnie w Nashville powstała płyta, a z Vegas pochodzi i sam Brandon Flowers, i grupa The Killers. Jesteśmy bardzo amerykańscy w tym momencie.

0: Dollar Bill i Jack White, a z nami już Aneta Kydzioł z Tygodnika Polityka. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Środa to jest dzień ważny dla Tygodnika, ponieważ wtedy się ukazuje, więc dziękujemy, że znalazłaś czas. Chyba, że jak się ukazuje, to znaczy, że już wszystko jest zrobione, więc właśnie środa
1: to
0: jest wolnym dniem.
1: Tak, już pracujemy nad kolejnym, a poza tym my też wychodzimy tak w dwóch krokach jakby, w dwustepie. Może nie wiem, żeby tutaj Ameryka koszykówka, to wychodzimy we wtorki po południu w wersji online'owej, czyli w internecie, a w środę jesteśmy w kioskach, które już tak
0: w kioskach, jak to brzmi.
1: Ale tak, ale brzmi to ciągle pięknie, nie wiem.
0: Tak jest. Ja mam sentyment do kiosków. I to pachnie po prostu, i to pachnie tak. Też od razu. Poleciał Jack White przed chwilą, więc zgadnij, od którego dyrektora, którego teatru zaczniemy, których planów.
1: Rozumiem, że Teatr Narodowy i Jan Klata.
0: No tak, absolutnie. To od razu jest pierwsze skojarzenie, jeżeli chodzi o Jacka White'a, White Stripes w ogóle u niego w spektaklach. No tak, nie powiem, że tak. Zawsze, ale tak, ale kojarzę zdecydowanie.
1: W różnych wersjach czasami tak, mocno odjechanych, mocno tak niszowych, nie oldschoolowych, tak, to prawda.
0: Możemy zacząć od Teatru Narodowego, ale możemy też zacząć od takiej, jeśli byś chciała taką poczynić ogólnej refleksji, ogólnego przewidywania, ogólnej wypowiedzi na temat tego, czym ten teatr będzie żył w nadchodzącym sezonie i w ogóle w jakim jesteśmy momencie, no bo za nami na przykład, jeżeli chodzi o stolicę, ale nie tylko stolicę, te różne dyrektorskie zmiany, ważne, istotne. Teraz już mam wrażenie, że...
1: No tak, już się z nimi trochę zżyliśmy.
0: Oswoiliśmy,
1: bo już pierwsze sezony dyrekcji, nie wiem, Jana Klaty czy Mai Kleczewskiej na przykład, albo Michała Zadary we Wrocławiu w Teatrze Polskim, czy Jakuba Skrzywanka w Starym Teatrze w Krakowie, no już mamy za sobą, więc pierwsze koty za płoty, już tak spokojniej patrzymy. Oni też mogą planować już tak spokojniej i szerzej. Nie wiem, jaki to będzie sezon, bo możemy na razie po prostu patrzeć sobie na tytuły, zobaczymy, jakie to będą spektakle. Wydaje się, że trochę nowych rzeczy, w sensie takim, że no jak patrzymy na przykład na, tak jak zacząłeś od Teatru Narodowego, który wczoraj na konferencji ogłosił swoje plany, no to rozrzut już nawet tych początkowych miesięcy, czyli do końca tego roku, pierwszej połowy sezonu, no jest spory, bo z jednej strony mamy Oresteję, którą przygotowuje Luc Persefal już w październiku premiera, no to mamy Piąty wiek przed naszą erą. Tak powstała ta trylogia Aeschylosa. A zaraz pod koniec roku, czyli bodaj w grudniu, Jan Klata przygotowuje 451 stopni Fahrenheita, czyli Ray Bradbury, powieść SF, naukowe SF. Czyli mamy 5000 lat przed, no piąty wiek przed naszą erą i potem mamy wycieczkę w przyszłość i to jest tylko Teatr Narodowy, tak? A każdy z tych teatrów próbuje uchwycić rzeczywistość we wszystkich możliwych rejestrach, bo no jak dobrze wszyscy wiemy, jest ona coraz bardziej nieprzewidywalna i nieuchwytna, więc te sieci trzeba zarzucać bardzo szeroko i wydaje mi się, że ten nowy sezon właśnie jest taki. Próbuje się rozmawiać z widownią o świecie no, na różne sposoby, pod różnymi kątami, z różnych perspektyw, bo nie wiadomo, tak?
0: No tak, nie wiadomo, co kiedy się, tak się zaśmiałem, ale to proszę tego śmiechu
1: tak,
0: nie czytać jako
1: smutny,
0: wyraz
1: tak, śmiech,
0: radości,
1: tak.
0: Tylko raczej stresowa reakcja organizmu. Albo czarny humor, może lepiej w ten sposób. Dobrze, zapowiadając naszą rozmowę, wspomniałem o tym, że no, mamy już lalkę sceniczną. Teraz będzie serial, zaraz będzie film. Nie śmiem pytać, bo wczoraj Łukaszowi Muszyńskiemu powiedziałem w rozmowie, że słuchaj, mam dostęp do jednego serialu, następnie zrobiłem przecinek i następnie zacząłem o jakimś serialu, do którego mam dostęp, ale nie mogę powiedzieć, jaki to serial, wyrażać swoją opinię, więc nie chcę, żebyś była narażona na podobne czynienie podobnych figur tutaj tak. na naszej antenie. Natomiast
1: mruganie okiem w radiu jest trudne.
0: Trudne, tak. Natomiast mieliśmy lalkę w teatrze dramatycznym, udaną całkiem i myślę, że...
1: Całkiem świetną, bardzo ciekawą i też wybiegającą w przyszłość i no wydaje mi się, że można ją z czystym sumieniem polecić, może nie maturzystom, którzy chcieliby po obejrzeniu spokojnie móc podejść do egzaminu i napisać albo nie wiem, klasówkę z lalki, to pewnie nie. Ale jak ktoś chce sobie zadać ciekawe pytania, zobaczyć jak na nie odpowiedzieli artyści, to jak najbardziej.
0: No i tym ciekawsza ona jest, że trochę teraz nawiążę do tekstu, który się ukazał właśnie w dzisiejszej Polityce. Jest to tekst mówiący o tym, czego Prus nie napisał, nie mógł napisać właściwie w lalce, a więc ta lalka z teatru dramatycznego sporo mówi o kontekście wątku rosyjskim i pewnego uwikłania elit.
1: Tak, konformizmu pewnego, który no wiadomo, wydarza się wtedy, kiedy ta okupacja jest już długa i część społeczeństwa, o czym niechętnie pamiętamy, bo wszyscy chyba nie wiem, czy to tylko polska przypadłość, podejrzewam, że każda przypadłość każdego narodu, wszyscy lubimy widzieć się w jasnych barwach, więc chcemy w sobie widzieć raczej taki rys bohaterstwa, nonkonformizmu. Tymczasem w każdej epoce takich bohaterów no jakby są oni, ale są oni jakimś wycinkiem rzeczywistości, natomiast i to małym, natomiast no gro społeczeństwa jednak się układa i ta opowieść Mikity Iłęczyka zrobiona wspólnie z dramaturgiem ze Słowenii Inianem Goracem, to jest no, opowieść no, właśnie o tym, co się dzieje też ze społeczeństwem i z jego elitami właśnie w czasie no, takiej długiej okupacji, w czasie zaborów. Jest to wszystko wrzucone w przyszłość, więc to jest takie political fiction. No wiadomo, wojna w Ukrainie, napaść rosyjska trwa już kilka ładnych lat, więc i żyjemy w tym zagrożeniu. No więc tutaj ten kontekst jest bardzo silny i, no i to jest opowieścią też konserwatywnieniu społeczeństwa,
0: tak jest.
1: Bo tam ten wątek...
0: Manosfera się pojawia, tak.
1: Manosfera, tak, bo wraz też, wiadomo, Rosja to też jest walka z cywilizacją Zachodu, z prawami człowieka, z prawami kobiet, z prawami mniejszości, tego typu krucjata. No a druga strona jest taka, że w militaryzującym się kraju dochodzą właśnie do głosu zawsze konserwatywne wartości i te prawa zdobyte, wyszarpane, wywalczone przez lata bardzo łatwo stracić.
0: I to niezależnie od tego, czy samemu się żyje według tych konserwatywnych wartości, czy tylko trzyma się je na sztandarach. Raczej to drugie oczywiście, to tak retorycznie podpowiedziałem. Natomiast dlaczego wspominamy o lalce już z ubiegłego sezonu? No bo ona po prostu będzie ciekawie, mam wrażenie, dialogowała z obiema produkcjami, które przed nami, czy to bardziej klasyczną, czy to bardziej nowoczesną i nieco po bandzie, zresztą też z teatru wychodzącą, no bo skoro tak. Za sterami między innymi Paweł Demirski, tutaj piszący, jeden z autorów scenariusza, ale na pewno jego frazę czuć w dialogach, no to nie może być inaczej. A no to pozwól, że wrócimy za chwilę do naszej rozmowy i teraz już będziemy, jak Pan Bóg przykazał, rozmawiać naprawdę o tym, co przed nami w tym sezonie, bo tylko kilka tytułów padło i cię na manowce lalkowe sprowadziłem, więc...
1: Ale to są wspaniałe manowce i mam nadzieję, że Państwo, którzy nas słuchają, skorzystacie jednak z naszej tutaj rekomendacji i przekonacie się.
0: Tak jest. Basic Physics, Arab Strap, a my za chwilę wracamy.

0: Arab Strap i Basic Physics. Wracamy do rozmowy z Anetą Kyzioł z tygodnika Polityka. No i wracam na przykład, tak mogę wrócić, pani Magdalena, teatromanka po prostu. Zawsze pani Magdalena raportuje, na czym była w teatrze. No i teraz pisze, że w miniony weekend już rozpoczęła sezon teatralny, bo Szekspir w Krakowie, w Teatrze Słowackiego, Coriolan, Jadwigi Klaty.
1: O, to oryginalnie zaczęła pani.
0: Dynastie rodzinne, proszę państwa, w polskim teatrze panują. Oczywiście to żart. No i teraz czas na Wrocław i Planetę Małp Marcina Libera, czyli Teatr Polski w podziemiu, prawda?
1: To jest tak, czyli tak, nadrabianie wrocławskich. Ja też mam do nadrobienia wrocławskie zaległości, szczególnie Teatr Pantomimy, który w minionym sezonie był absolutnie jednym z tych topowych, chociaż nieoczywistych adresów teatralnych, pod które należało się udać, a ja właśnie nie dojechałam i mam do nadrobienia i spektakl Gosi Wdowik, i Anny Obszańskiej, i Anny Karasińskiej, więc będę nadrabiać jesienią. Pośród tych wszystkich premier, które teatry szykują, bo do Wrocławia też można chyba zahaczyć, oglądając te rzeczy, nadrabiając, to jeszcze już 11 września będzie chyba premiera, która ma elektryzować, bo sam tytuł Deus Ex Machina to jest spektakl Agnieszki Jakimiak i Mateusza Atmana według książki Ewy Stusińskiej, Czy roboty nas pokochają. No i to ma być spektakl we Wrocławskim Teatrze Współczesnym, w którym po raz pierwszy w historii teatru wystąpi seks-robot Emma, napędzany sztuczną inteligencją. I ma to być spektakl, w którym głównym motorem jest pytanie o nasze relacje ze sztuczną inteligencją. Też te takie intymne, jak sztuczna inteligencja zmienia też naszą intymność.
0: To ciekawe, jak będzie dialogował ten spektakl, oczywiście w pamięci widzów, z przedstawieniem, nie wiem, czy pamiętasz takie...
1: Tak, Teatru Polskiego we Wrocławiu,
0: Italina Marciniak. Tak. No tam zaproszono właściwie parę pracowników seksualnych, prawda?
1: Tak, z Czech, ponieważ w Polsce się oni nie znaleźli, albo nie znaleziono ich, tak, i potem trwały dywagacje, co oni naprawdę robili na tej scenie, co było markowane, co było prawdziwym aktem. Włączył się w to minister Gliński, zrobiła się z tego nieprawdopodobna afera o to, co można w sztuce za publiczne pieniądze, czego nie można. No, przyczyniło się to walnie do potem odwołania

0: Kolejna podróż do Wrocławia, chyba ta jesień mi upłynie właśnie we Wrocławiu, bo jeszcze po drodze jest też Polska Platforma Tańca, która między 17 a 20 września też we Wrocławiu się odbywa i to pokaz takich na no, Polski Teatr Tańca w Pigułce. I taniec w Pigułce, więc chętnie też to zobaczę. No ale na pewno też do Starego Teatru pojadę, bo tam 3 października Gosia Wdowik będzie pokazywać non-fiction, taką kameralną sztukę według książki Julie Myerson o macierzyństwie bez, jak to powiedzieć, bez osłonek.
1: Bez fikcji,
0: dokładnie, bo to jest opowieść o matce, która próbuje wyrwać z uzależnienia swoją córkę. Przy okazji jest tam oczywiście sięgnięcie głębiej w relacje i też w relacje tej matki ze swoją matką, więc może to być bardzo ciekawa podróż też w świetnej obsadzie, bo tam jest i Dorota Pomykała i też Zawadzka, więc no, liczę na to, że to będzie bardzo ciekawa i nieoczywista rzecz. No, w Narodowym na pewno zobaczę te Oresteje, o której już tutaj wspomnieliśmy, czyli Luka Persefala, który do pewnego momentu kojarzył się z Krakowem, bo w Starym Teatrze wystawił sztukę, potem była koprodukcja Starego Teatru i TR Warszawa, a teraz mamy Teatr Narodowy, więc Luk Persefal staje się powoli polskim artystą. I tutaj...
1: Tak, to właśnie jest ten szlak, że najpierw Kraków, później Warszawa i gdzieś ta Warszawa no, ma taką tendencję do wsysania
0: tak,
1: artysty.
0: Tak.
1: Nieodżałowany tak. Jan Frycz też właśnie taki szlak przemierzył. Zresztą tak, miał być w tym spektaklu, prawda?
0: Miał grać, dokładnie. To jest właśnie to, że miał tutaj grać. Nie wiem, czy miał grać Agamemnona, czyli głównego bohatera, ale zakładam, że tak, bo nie wiem, czy tutaj można by tak wielkiemu i wspaniałemu aktorowi dać inną rolę. No więc... Wielki żal, że go nie zobaczymy. Zobaczymy zamiast niego Mariusza Bonaszewskiego i pewnie to też będzie świetna i bardzo ciekawa rola, bo właściwie Bonaszewski jest urodzony do grania takich postaci, więc pewnie będzie też świetny spektakl, no ale oczywiście bardzo żal Jana Frycza. Co ja jeszcze zobaczę? Bardzo chcę zobaczyć i bardzo mnie ciekawi, co to będzie w Starym Teatrze E-Migranci. I to jest e://migranci. I to jest Mikita Iłęczyk, czyli reżyser Lalki, tej, o której mówiliśmy w Teatrze Dramatycznym. Polski Białorusin, nie wiem jak to nazwać, bo ma korzenie, urodził się w Nowogródku, jak... nie przymierzając Adam Mickiewicz, a ma polskie korzenie i jest remigrantem, czyli po prostu wrócił do ojczyzny, z której historia wygnała jego babcię. I ci emigranci nowi, to jest taka opowieść, właśnie trochę o nim, bo to jest sequel sztuki Mrożka z lat 70. Jak pamiętamy, tam mieliśmy sytuację dwóch emigrantów z Polski, którzy no, ścierały się tam postawy i no, o uciekaniu z naszego kraju. A ci nowi emigranci mają być o tym, że Polska z kraju, z którego się emigruje, stała się krajem, do którego chce się przyjechać. I nie tylko obcokrajowcy, ale też chcą wracać potomkowie dawnych emigrantów. I pytanie, jak Polska ich przyjmuje, czego od nich wymaga. To jest political fiction, bo...
1: Polska jest zdezorientowana na razie jeszcze
0: Polska
1: w tej
0: jest,
1: sytuacji.
0: Tak, na razie jest zdezorientowana i tutaj bohaterami będzie...
1: Nie wierzymy, że ktoś chce przyjeżdżać, ale już powoli to się...
0: Powoli to się staje, ale jesteśmy bardzo ostrożni i pełni obaw, z jakimi intencjami ci ludzie do nas wracają. No więc tutaj to ma być, jakby wszystkie te obawy i mają być tutaj też zawarte. Ci bohaterowie trafiają do takiej przestrzeni, w którym Polska ich jakby najpierw bada, czy mogą nadać się na nowych obywateli naszego kraju. No Mikitaj

0: Duńczyk tworzy takie political fiction, osadzone zwykle w przyszłości, ale nigdy zbyt odległej. I bardzo to jest zawsze interesujące, też takie stawiające pewne wyzwania nam tutaj, intelektualne, emocjonalne, więc bardzo, bardzo na to liczę. Obsada też świetna, bo Adam Nawojczyk i Michał Majnicz, więc to na pewno będzie ciekawy spektakl. Co jeszcze? No, z kolei Maciej Nowak w teatrze, czyli dyrektor Teatru Polskiego w Poznaniu, zapowiada, no i to może być naprawdę ciekawa rzecz, właściwie wydaje się, że nie do zrobienia w teatrze, ale Remigiusz Brzyk przygotowuje tam adaptację teatralną Kolumbów, rocznik 20 Romana Bratnego. Więc no, olbrzymia książka o pokoleniu urodzonych w około 1920 roku, tych, którzy walczyli w czasie okupacji, ginęli na barykadach, rzucali się na barykady, o ich losach. Nie wiem, czy kontekstem znów jest ta wojna wokół, czy mam nadzieję, że
1: nie. No tak, ja też mam nadzieję, że nie, no ale...
0: Ale postawy...
1: Nasuwa się to.
0: Nasuwa się to i ten kontekst wojenny przywołuje też teksty, o których no, myśleliśmy, że są po prostu historycznymi, tak? No niestety tak to wygląda. Więc no, bardzo mnie ciekawi, jak można przenieść taką wielką powieść, no powieść, no tak, fikcję na temat prawdziwych życiorysów, jak można to pomieścić na teatralnej scenie w granicach spektaklu, zobaczymy.
1: A do tego wszystkiego jeszcze sprawić, żeby współcześni dwudziestolatkowie, tak, to znaczy niekoniecznie musieli sobie na te same pytania odpowiadać, ale no
0: tak,
1: jakoś...
0: Ale zobaczyli, tak, bo to też może być przestroga pewna, prawda, no więc no bardzo to się ciekawie zapowiada, ale ciekawie też się zapowiada powrót Eweliny Marciniak do Polskiego Teatru, bo Ewelina Marciniak wiadomo od ładnych kilku sezonów robi karierę na scenach europejskich, zachodnich, w krajach niemieckojęzycznych głównie, no a teraz wraca tak jakby z przytupem w dwóch miejscach od razu, bo wraca do Teatru Żywego Planu, czyli do Teatru Wybrzeże, gdzie wyreżyseruje taką wariację na temat podwójnego życia Weroniki Kieślowskiego i Piesiewicza. Między innymi, bo tam będzie też więcej tekstów, ale no to jest opowieść o tych o alternatywnych wersjach życiorysu Weroniki, późniejszych, i jednocześnie, jak rozumiem z opisu, też opowieść o transformacyjnej Polsce, o latach 90. i o tym, jak nasz kraj, jakie życiorysy alternatywne mógł mieć nasz kraj. Bo i Weronika, i Polska w latach 90. stoją u progu. I nasze losy i jej losy mogły się potoczyć rozmaicie, więc to jest opowieść o tych alternatywnych losach, jak rozumiem, i jej, i nas.
1: To może to będzie w takim razie... To proszę, jeszcze dokończ.
0: Nie, bo chcę o drugiej rzeczy powiedzieć, więc jeśli chcesz ty o tej powiedzieć...
1: Chciałem, powoli puentując naszą rozmowę, może spróbować powiedzieć, że być może to będzie sezon poświęcony docenianiu tego, co mamy, też docenianiu, nie tylko, bo teatr zawsze, co słuszne zresztą, krytykował, był krytyczny na przykład wobec przemian, a może też docenianie tego, gdzie jesteśmy, jacy jesteśmy, w jakim jesteśmy mimo wszystko położeniu, że i tak w otoczeniu tego, co najgorsze, no, mamy się najlepiej, jak moglibyśmy się mieć. Może to jest coś, co można docenić, prawda? Ale druga rzecz, o której chciałaś powiedzieć. Co z tym
0: tak,
1: zrobimy?
0: Pytanie, co my z tym zrobimy, co świat z tym zrobi, geopolityka i tak dalej. No nie, ta druga rzecz Eweliny Marciniak, to nie wiem, czy nadaje się do puenty, ale z drugiej strony może się nadaje, bo wpisuje polski teatr też w światową popkulturę, co też pokazuje jakby chyba to, gdzie teraz jesteśmy i gdzie siebie widzimy, czyli nie tylko na tym jednym płachetku ziemi, tak, między wschodem a zachodem, ale jako część po prostu tej zachodniej popkultury, bo Ewelina Marciniak w Teatrze Telewizji przygotowuje spektakl o tytule Britney i i tytuł jest znaczący, to jest o Britney Spears. I więc czegoś takiego chyba jeszcze nie mieliśmy. I to są też jakby wariacje na temat losu Britney Spears jakby po latach. To znaczy w tym spektaklu, jak rozumiem, Britney Spears po latach przerwy od kariery wraca na scenę i przywołuje trochę swoją przeszłość, a trochę myśli o przyszłości. Mają tam być piosenki Britney Spears, oryginalne, a w głównej roli Joanna Kulik, więc zapowiada się to na jakiś taki hit teatru telewizji, który ma odkąd jakby objął tę scenę Michał Kotański, no naprawdę bardzo dobry okres i rozwija się w bardzo różnych kierunkach, a jednym z nich jest właśnie też taki. Także wydaje mi się, że może masz rację, że to jest dobra puenta do tego, gdzie my jako Polska teraz jesteśmy, że to jest całkiem niezłe miejsce, wyjmując kontekst zagraniczny, tak?
1: Tak jest, chociaż tak jesteśmy, wiesz, uzbrojeni. Dobra, bo musieliśmy kolejne wątki rozpocząć. Aneta Kyzioł, Tygodnik, Polityka. A jakieś słowo o serialach, o których nie możesz nic zdradzić?
0: A, oczywiście. No, o jednym już nie zdradziliśmy, tak? Serialu, tak, o którym po 16 września wszyscy będą dyskutować to na pewno, ale jest też sporo powrotów, nie wiem, wracają Kulawe konie za chwilę na przykład, co jest taką przyjemnością, prawda, trochę eskapistyczną.
1: Dużo kryminałów nadchodzi.
0: Tak, dużo kryminałów nadchodzi, tak, i też polskich. Zobaczymy, czy lepsze, czy gorsze. Mam nadzieję, że będą się też w ramach tej formuły dosyć zgranej też rozwijać, więc trochę ciekawych rzeczy na tym polu też na pewno będzie. Ja się zdaje się, że się wybieram, nie wiem, czy może ty też, ale w sobotę w Siedlcach są Dni Siedlec, a w ramach Dni Siedlec Canal Plus robi premierę, taki event premierowy 6. sezonu TheOffice.pl. Bo jak wiadomo,
1: Kropliczanka jest Siedlec, tak.
0: Jest Siedlec, więc ja się też nastawiam, że na to, że 6. sezon TheOffice.pl świetnego serialu będzie równie dobry jak poprzednie sezony.
1: Bardzo dziękujemy. Oby tak było i w ogóle oby nawet było niewypowiedziane w tej rozmowie rzeczy, oby, naprawdę. Aneta Kyzioł, Tygodnik Polityka. Bardzo dziękujemy za rozmowę.
0: Dziękuję.

Tak jest po każdej długiej, przyznam to, rozmowie o teatrze i jeszcze nawet serialach. Należy się oddech. Oddech, Julii Rower, oczywiście myślę o tym utworze, który właśnie usłyszeliśmy. Wracamy po godzinie 12, proszę Państwa, a tam czekają różne atrakcje, na przykład kulinarne.

0: Minęło południe, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis, Helena Wnorowska. Do Polski przybyła amerykańska delegacja, by dokonać przeglądu potencjalnych lokalizacji na stałe bazy wojskowe USA. Wiceministra obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka przekazała, że kluczowe w tej sprawie będą dwie najbliższe doby. Polska i Stany Zjednoczone podpisały kolejną umowę dotyczącą gwarancji kredytowej na zakup amerykańskiego sprzętu.
1: 4 miliardy dolarów. To dzisiaj wartość podpisanej dzisiaj umowy. Myślę, że dzisiaj w Polsce nikt nie ma wątpliwości, jak te pieniądze są nam bardzo potrzebne. I cieszę się, że nasi amerykańscy partnerzy też dobrze zdają sobie z tego sprawę.
0: Mówiła Magdalena Sobkowiak-Czarnecka z resortu obrony. Z kolei w centrali CIA w Stanach Zjednoczonych z szefem amerykańskiego wywiadu spotkał się minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Rozmowy dotyczyły współpracy polskich i amerykańskich służb specjalnych. Trwają prace nad kolejnym projektem w sprawie kryptoaktywów, który potencjalnie może być złożony do Sejmu, przekazał minister finansów Andrzej Domański, pytany o to, czy zamierza spotkać się z prezydentem Karolem Nawrockim, aby znaleźć kompromis w tej sprawie, mówił tak. To my jesteśmy odpowiedzialni za przedstawianie dobrego projektu. Prezydent nie będzie ingerował w to, jak ten projekt wygląda. Nie tak wygląda proces stanowienia prawa. Dodał przy tym, że prezydencka propozycja ustawy, ta wczorajsza, czyli druga, bo wcześniej w maju prezydent złożył swój projekt. Ta wczorajsza propozycja zostanie w rządzie wnikliwie przeanalizowana. Przypomnę, Karol Nawrocki 3 razy zawetował rządowy projekt ustawy o regulacji tego rynku. W ubiegły piątek część posłów w Sejmie próbowała to ostatnie weto odrzucić, jednak bezskutecznie. Zmieniamy temat. Rolnicy nie mogą być obciążani za niewykonywanie umowy, jeśli z powodu suszy, gradobicia lub innych niezależnych od nich okoliczności nie byli w stanie zebrać wystarczających plonów. Za wykorzystywanie zapisów w kontrakcie przeciw rolnikom Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ukarał firmę Procam.
2: Nie ulega wątpliwości, że rolnictwo jest ważną gałęzią gospodarki, szczególnie zaś zależną od pogody. Susza czy grad mogą zniszczyć plony mimo starań rolnika, dlatego nie może być na niego przerzucane całe ryzyko takich zdarzeń. Niedopuszczalne są też terminy na zgłoszenie szkody, które stawiają dostawcę przed wyborem – ratować gospodarstwo czy pilnować formalności.
0: Mówił Tomasz Chrustny z UOKiK. A na koniec jeszcze informacje dla warszawiaków. Na terenie stolicy odbędą się testy systemu alarmowania z wykorzystaniem syren. Sygnały i komunikaty mogą usłyszeć mieszkańcy Żoliborza, Śródmieścia, Pragi Południe, Mokotowa i Ochoty. Jak przekazało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, ćwiczenia rozpoczną się w czwartek i potrwają do przyszłego tygodnia. To był serwis Radia Nowy Świat.
3: Pogoda. W dzień na południowym wschodzie zachmurzenie małe, na pozostałym obszarze umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Na zachodzie, północy i w centrum przelotne opady deszczu, a po południu i wieczorem w pasie od Warmii i Mazur przez Mazowsze i ziemię łódzką po Śląsk możliwe burze. Temperatury maksymalne od 17-19 stopni na Pomorzu, około 28 w centrum, a powyżej 30 dziś na południu i południowym wschodzie Polski. Wiatr słaby, okresami umiarkowany.

0: Grzechotnik, proszę Państwa. King Gizzard and the Lizard Wizard i Rattlesnake. 8 minut prawie po południu.
1: W środku dnia.
0: Rozpoczynamy drugą godzinę. Agnieszka na miejscu jest, Grzegorz na miejscu też jest. Lambrini Girls i Cult of Celebrity.

Lambrini Girls, bardzo dziękujemy. Proszę Państwa, w tej godzinie będzie między innymi o pewnym daniu, ale to sam Kacper Siedlecki o nim opowie. Będzie też o, ja nie wiem o co chodzi naprawdę, naprawdę nie wiem o co chodzi, ale o szklanej pułapce. To będzie na coś pułapka? Czy będzie makabrycznie? Nie będzie makabrycznie. Dobrze, no to możemy bez obaw iść dalej. Syd i Jasmine 17.

Sid i Jasmine 17, kwadrans po godzinie 12. Teraz zajrzymy na ostatnią płytę Alabama Shakes. Płytę, która no może nie od razu odsłoniła to, co ma najlepsze, ale jak ktoś postanowił posłuchać nie tylko singli, ale i płyty, no to odnalazł kilka perełek. Oto jedna z nich.

Młodzież mówi teraz zjadła, she ate, ale można też powiedzieć, że złowiła po prostu, bo to Brittany Howard wszak, wokalistka Alabama Shakes. Świetna jest ta płyta, zwłaszcza no, kilka perełek, takich jak ten utwór Waist Deep, 20 minut po południu. Teraz będzie też perełka prosto z MTV Unplugged. Trochę w czasoprzestrzeni trzeba tylko się przenieść oczami i oszami, chciałem powiedzieć, uszami wyobraźni też i po prostu wyobraźnią. I będzie już Nirvana występowała, a za chwilę będziemy rozdawać bilety na koncert.

A w tym sensie jest to dobre połączenie już z rokiem 2026, z wrześniem tego roku, konkretnie z 11 dniem września, a więc z piątkiem. Tu też się trzeba zresztą przenieść, ale w przyszłość tym razem, że mamy teraz zaproszenia na koncert Misi Furtak. Misi, która była u nas opowiadać o nowym etapie, o nowej odsłonie swojej twórczości. No i teraz już w całości album Otuchy zaprezentuje koncertowo w Ursynowskim Centrum Kultury Alternatywy, a więc ten piątek. Ursynowskie Centrum Kultury to jest jako żywo Warszawa, proszę Państwa. No i teraz, jeżeli ktoś, no właśnie, jak to teraz połączyć inteligentnie, jeżeli ktoś z Państwa chciałby zdobyć, pozyskać drogą poczty elektronicznej zaproszenia na to wydarzenie, prosimy niezwłocznie chwycić w swe ręce urządzenie mobilne lub no, może być też klawiatura komputera, wpisać nasz adres, który brzmi w środku dnia małpanowyświat.online. No i jeszcze coś w tytule trzeba wpisać wiadomości. Proszę wpisać tam słowo rytm. O, Misia Furtak.

Tak jest, proszę Państwa. No chyba wygląda na to, że zaproszenia rozdane już są na koncert Misi Furtak, ale ten koncert, informacja dla wszystkich, którzy niezależnie od tego chcieliby wiedzieć, kiedy się odbywa, w różnych celach, na przykład może by się zechcieli wybrać na niego po prostu, to ten koncert jest w piątek najbliższy w Ursynowskim Centrum Kultury Alternatywy. Płyta Otuchy ma wybrzmieć w całości na tym koncercie. Misia Furtak za nami, prawie pół metek audycji, ale to oznacza, że skoro jeszcze nie było dzisiaj kącika kulinarnego, to że za chwilę kącik kulinarny się pojawi.

Chciałbym zaproponować dzisiaj podróż z historią jednej potrawy przez różne kraje. Potrawą tą jest umita, której nazwa pochodzi z języka keczua, konkretnie od słowa uma, oznaczającego głowę. Umita tłumaczyłoby się luźno na główkę. Historia tej potrawy sięga jeszcze czasów przedhiszpańskich na terenie Ameryki Łacińskiej. Jest to tradycyjna potrawa, którą można spotkać w Peru, Boliwii, Chile, Ekwadorze i północno-zachodniej Argentynie. Składa się ze świeżego choclo, czyli kukurydzy utartej na pastę, a następnie zawiniętej w świeżą łuskę kukurydzianą i powoli gotowanej na parze lub w garnku z wodą. W takim razie zacznijmy naszą podróż w Chile, gdzie historia umitas sięga XIX wieku, a przygotowuje się je ze świeżej kukurydzy, cebuli, bazylii oraz masła lub smalcu. Zawija się je również w łuski kukurydziane, a następnie, uwaga, piecze lub, jak wspomniałem wcześniej, gotuje. Umitas wiąże się nitką lub sznurkiem, aby nie rozpadł się podczas gotowania. Potrawa może być słona lub słodka, a tradycyjnie podaje się je z dodatkiem cukru lub pomidorów. Z kolei w Ekwadorze do pasty dodaje się jajek, niekiedy nawet i sera oraz przypraw, które różnią się w zależności od regionu, a także od tradycji każdej rodziny. Pastę kukurydzianą zawija się w liść kukurydzy, a zamiast pieczenia lub gotowania podaje się je gotowaniu na parze. Danie to jest w Ekwadorze tak popularne, że opracowano specjalne naczynie przeznaczone wyłącznie do gotowania umitas. Zawędrowaliśmy teraz w okolice Peru, gdzie jedna z najwcześniejszych wzmianek o umicie pochodzi z dzieła Garcilaso de la Vega, opublikowanego w Lizbonie w 1609 roku. Opisując umitę, autor przywołuje własne wspomnienia związane z jej spożywaniem w okresie, gdy mieszkał w Peru w latach 1539-1560. W naszej opowieści nie można pominąć Argentyny, gdzie umitas przygotowuje się na dwa główne sposoby – w garnku oraz w łupinach kukurydzy. W wersji garnkowej do pasty kukurydzianej można dodać dynię i mleko. Taką pastę smaży się z cebulą, papryką, bazylią oraz kminem rzymskim. W przypadku wersji podawanej w łupinach kukurydzy, pastę kukurydzianą umieszcza się w dwóch czystych łupinach, ułożonych na krzyż tak, aby utworzyły małą paczuszkę. Taka paczuszka najczęściej wyskakuje, kiedy w wyszukiwarce internetowej wpiszemy właśnie hasło umita. Zazwyczaj do nadzienia dodaje się małe kawałki sera śmietankowego, białego lub koziego, co jest bardziej powszechne w północnych regionach Argentyny. Umita nigdy nie zawiera mięsa. Na koniec przeniesiemy się w region centralnych Andów, w Peru i Boliwii, gdzie umitas przygotowuje się ze świeżej kukurydzy z dodatkiem smalcu, soli, anyżu i pikantnego sera lub na słodko z dodatkiem cukru, cynamonu i rodzynek. Nie wiem jak Państwu, ale mnie już na samą myśl cieknie ślinka.

0: strings, everybody.
1: No tak, to Karen O się jeszcze zaśmiała na koniec. Piękny koncert w ramach takiej mini trasy koncertowej po ostatnim albumie, też po wielkim powrocie z nowojorskiej formacji. To Maps, oczywiście z Royal Albert Hall w Londynie. No a tego albumu można już wprawdzie słuchać w serwisach z muzyką, natomiast płyta winylowa i więcej utworów pojawi się w październiku. Za chwilę materiał pochodzenia zwierzęcego, ale wcześniej jeszcze Hyvis i Worth the Wait, co oznacza, że warto czekać.

0: Materiał pochodzenia zwierzęcego.
1: Problem kolizji ptaków z powierzchniami przeszkolnymi to jest problem globalny. Krzysztof Deoniziak, jestem pracownikiem Wydziału Biologii na Uniwersytecie w Białymstoku. Wszędzie, gdzie są nasze budynki, gdzie mamy szkło, okna, czy jakieś przeszklone powierzchnie, wiaty przystankowe i tak dalej, ten problem istnieje. Szacunki są, że w Ameryce Północnej co roku ginie ponad 1 miliard ptaków rocznie na sam skutek kolizji z właśnie powierzchniami przeszklonymi. Dla innych części świata takich danych nie ma, ponieważ ten problem nie jest jeszcze dobrze zbadany.
2: Tych zgłoszeń rzeczywiście w ciągu roku jest bardzo dużo. Dr Ewa Zyśko-Gorczyńska, prezeska Fundacji Szklane Pułapki. Zarządzające wiatami przystankowymi nie tylko w Warszawie, ale w większości dużych miast w Polsce mają już świadomość, że wiaty potrafią zabijać ptaki i należy je skutecznie zabezpieczać. Niemniej jednak wciąż chyba te zamówienia publiczne, które się odbywają, mają takie założenie, że szkło ma być transparentne całkowicie. No i niestety ze szkodą dla ptaków. Z wrocławskiego takiego podwórka, czyli tutaj bardziej z miejsca, gdzie fundacja rozpoczęła swoją działalność, wiemy, że na przykład we Wrocławiu nowe wiaty, nowo powstające wiaty, wszystkie już mają fabrycznie umieszczony wzór, który jest przyjazny ptakom i który chroni ptaki przed kolizjami.
3: Nie pomaga niestety to, że mamy tendencję do podświetlania, do robienia takich iluminacji świetlnych naszych budynków. To także sprzyja niestety takiej kolizyjności z ptakami. Monika Klimowicz-Kominowska, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. Jeżeli chodzi o gatunki, to najbardziej narażeni są migranci, zwłaszcza te ptaki, które migrują w nocy, ale nie tylko, to nie jest reguła. Teraz, zwłaszcza w czasie przelotów jesiennych, wiemy, że te budynki, czy te ekrany, czy te budowle kolizyjne będą zbierały ogromne śmiertelne żniwo wśród ptaków. To jest ten moment, kiedy znajdujemy tych martwych, czy też ciężko rannych ptaków szczególnie dużo, ale tak naprawdę ta kolizyjność trwa przez cały rok i na przykład o nasz lokalny przystanek autobusowy mogą się gołębie rozbijać przez cały rok, jeżeli nie jest odpowiednio zabezpieczony. Więc tak naprawdę zarówno gatunki wędrowne, takie jak, nie wiem, słonki, czy też drobne ptaki typu jery, zięby, czy inne gatunki, ale też ci nasi współmieszkańcy miast, czy też naszych osiedli.
4: To, co jest ciekawe, bywa niewidoczne zarówno dla zwierząt, jak i dla ludzi.
5: Oskar Amiri, architekt i urbanista.
4: Nawet w polskich warunkach technicznych istnieje taki przepis, który mówi, że drzwi całoszklane, czyli takie kompletnie pełne tafle szklane, na przykład rozsuwane, muszą mieć jakieś oznaczenia, które po prostu pozwolą je zauważyć. Już nie mówimy zupełnie o osobach mających szczególne potrzeby, mające pewne ograniczenia percepcji wzrokowej czy tego typu sprawy. Natomiast widzimy zwyczajnie często na wejście do tak zwanych budynków, jakichś centrów handlowych, że tam te drzwi, które są właściwie całe szklane, to i tak mają jakieś naklejki z podstawowymi informacjami, jakieś paski, właśnie po to, żeby człowiek nie wszedł w to szkło, co się zwyczajnie nie zdarzało. Zresztą podobnie jak w filmie Lot nad kukułczym gniazdem.
1: Plus jeszcze dzięki właśnie Fundacji Szklane Pułapki nawiązaliśmy współpracę z Bird Shades. To jest taka firma z Austrii, która stworzyła folię z wzorem, który jest widoczny w świetle UV. Ptaki owszem, te kolory widzą. I nasze analizy pokazały, że około 2/3 ptaków mniej się rozbija. To jest trochę mniej niż kropki, tak? To kropki są bardziej widzialne, mogą być lepiej widoczne dla ptaków niż ta folia UV. Natomiast jest to dość fajna alternatywa, ponieważ nie wszyscy ludzie akceptują widzialne naklejki na szybach. Plus są takie powierzchnie, które tych widzialnych jakichś tam naklejek nie powinny mieć.
2: My w swojej działalności nie jesteśmy w stanie ingerować w każdym miejscu w Polsce i działać w każdym miejscu, więc jeżeli widzimy powierzchnię szklaną, która zagraża ptakom, należy bezzwłocznie skontaktować się po prostu z zarządcą i próbować pokazać tutaj skalę problemu, poinformować, że taki obiekt zagraża ptakom i że są skuteczne metody, aby szyby zabezpieczyć, bo trzeba zaznaczyć, że kolizje ptaków z szybami są zagrożeniem bardzo poważnym, ale jednocześnie są tym zagrożeniem, któremu jesteśmy w stanie bardzo szybko przeciwdziałać, bo wystarczą rzeczywiście naklejki.

Joy Crooks, oryginalnie ten utwór z 2021 roku, no i na pięciolecie nowa wersja z udziałem Raven Lenae, wschodzącej gwiazdy brytyjskiej sceny, nie tylko brytyjskiej zresztą, no, czego dowodem jest chociażby to, że przed chwilą Państwo ten utwór usłyszeli. Feet Don't Fail Me Now i 7 minut do godziny 13. A teraz Paulina Przybysz, Mama's Car.

Mama Scar i Paulina Przybysz, bardzo dziękujemy. No i słyszymy się po godzinie 13. Będziemy zapraszać na Big Book Festival, właściwie Big Book Festival. To warszawska impreza wprawdzie, ale rezonująca na całą Polskę i też o takim zasięgu i takich ambicjach myślę. Będzie z nami Paulina Wilk po 13. A to jest Lola Young.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom. Jest 13, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis Helena Wnorowska. W miejscowości Sokolniki Suche na Mazowszu trwa akcja ratunkowa w związku z wykolejeniem pociągu Intercity Koziołek relacji Lublin-Szczecin. Pociąg wykoleił się po zderzeniu z samochodem ciężarowym. W wagonach jest około 120 pasażerów. Według kolejarzy rannych zostało 20 osób, z czego 4 ciężko.
2: Ruch pociągów jest wstrzymany na szlaku między Wolanowem a Przysuchą. Wszyscy jeżdżący tym szlakiem przewoźnicy organizują w tej chwili komunikację zastępczą. Pasażerowie pociągu, który brał udział w zdarzeniu, są w tej chwili przez Straż Pożarną ewakuowani. Ten przejazd kolejowo-drogowy wyposażony jest w sygnalizację świetlną i ze wstępnych informacji wynika, że sygnalizator działał prawidłowo. Natomiast na miejscu pracuje komisja kolejowa i to ona zbada przyczyny tego wypadku.
1: Mówiła Anna Znajewska-Pawluk z zespołu prasowego Polskich Linii Kolejowych dla TVP Info. Na miejscu pracują służby. Wszystkie wagony są w mniejszym lub w większym stopniu wykolejone. Polska szykuje nowy pakiet pomocowy dla Ukrainy. Chodzi o kwestię sprzętu obrony powietrznej wartego 50 milionów euro. Decyzje dotyczące wsparcia miały zapaść po spotkaniu szefów resortów obrony Grupy Kontaktowej do Spraw Obrony Ukrainy, tzw. Grupy Ramstein. Na liście krajów deklarujących pomoc znalazły się też Holandia, Estonia, Norwegia, Hiszpania, Litwa oraz Szwecja. Choć większość Polaków w ciągu roku wykonuje chociaż jedno badanie profilaktyczne, nie robi tego regularnie. Jak wynika z badań PZU, regularnie bada się zaledwie co czwarty Polak. Na mammografię zgłasza się 1/3 uprawnionych kobiet, a to i tak najwyższy wynik.
3: 33% Polek upoważnionych do badania mammograficznego to nadal za mało. Te 33% powinno wzrosnąć do 90%, a życzylibyśmy sobie, żeby do 100%. Dlaczego tak się dzieje? Z psychologicznego punktu widzenia to zapewne jest lęk. To jest obawa przed tym, że jeśli pójdę, to coś mi znajdą, to coś mi wykryją.
1: Mówiła dr Milena Lachowicz z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, a na koniec zaglądamy do kalendarza. Dziś, 9 września, Korea Północna obchodzi jedno z najważniejszych świąt państwowych. Tego dnia w 1948 w Pjongjangu ogłoszono utworzenie państwa z Kim Il-sungem na czele. Była to jedna z konsekwencji podziału Półwyspu po II wojnie światowej, kiedy to północ znalazła się pod wpływem Związku Radzieckiego, a południe pod wpływem Stanów Zjednoczonych. W kraju odbywają się uroczystości z udziałem reżimu. Tymczasem Pjongjang zacieśnia współpracę z Moskwą. Na rzece Tuman, będącej granicą pomiędzy państwami, wzniesiono pierwszy drogowy most, który umożliwi przejazd ponad 2000 osób każdego dnia. To był serwis Radia Nowy Świat.
4: Pogoda. W ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane, może popadać deszcz, temperatury maksymalne od 19 stopni na Pomorzu, około 28 w centrum, najcieplej na południu i południowym zachodzie, powyżej 30 stopni dziś. A w nocy, proszę Państwa, zachmurzenie umiarkowane i duże zapowiadane, jedynie początkowo na południowym wschodzie ma być małe. Miejscami spodziewamy się opadów deszczu na obszarze od Suwalszczyzny przez Mazowsze i Ziemię Łódzką po Śląsk i Małopolskę, także burz i opadów deszczu. Temperatury minimalne od 8 stopni w kotlinach sudeckich, około 12-14 na zachodzie i w centrum oraz w rejonach podgórskich Karpat, a najcieplej w nocy 17 stopni będzie na południowym wschodzie.

0: Ruthie Foster i Take It Easy, czyli wrzuć na luz, wyluzuj, wyluzuj stary.
1: W środku dnia.
0: Weź się uspokój, ziom.

Teraz moja kolej i Ewa Koc, właściwie teraz ich kolej, bo to Błażej Król, Dawid Tyszkowski, Kamil Pater, Kuba Staruszkiewicz i Wawrzyniec Topa, to wszyscy oni, to jest Ewa Koc, proszę Państwa. Jeżeli ktoś jeszcze nie wiedział, to właśnie zdradziłem tę jedną z tajemnic już ujawnionych, ale nie wszystkim być może polskiego rynku muzycznego. 11,5 minuty po godzinie 13. Za chwil kilka łączymy się z Pauliną Wilk i będziemy zapraszać na Big Buck Festival. Tak po amerykańsku przeczytałem, bo teraz Stevie Wonder.

For Once in My Life to Stevie Wonder, a za chwilę już Paulina Wilk i o Big Booku rozmawiać będziemy. The Who, The Seeker, proszę.

0: The Seeker i The Who, 18 minut po godzinie 13, a teraz już Paulina Wilk, halo, halo, halo, dzień dobry.
1: Halo, dzień dobry.
0: Która udowodni Państwu za chwilę, że wrzesień to nowy czerwiec.
1: Dokładnie tak, nawet powiedziałabym, że wrzesień to lepszy czerwiec, dlatego że jest on nie tyle końcówką sezonu, co takim przedsmakiem bardzo mocnego sezonu literackiego i właśnie dlatego Big Book Festival w 14 roku swojego życia przeprowadził się z czerwca na wrzesień, żeby, no żeby właśnie jakoś mocniej cieszyć się literaturą na progu tej jesieni, która zawsze niebywale obfituje w premiery, w zdarzenia, w nagrody literackie. No i teraz będziemy się spotykać Big Bookowo we wrześniu, żeby no właśnie przedsmak taki literacki łapać i łapać też kondycję do czytania.
0: Dobrze, ale można też powiedzieć, że to jest czas, który kojarzy się z takimi tematami, no wiesz, bardziej przemijanie jednak, żeby nie powiedzieć jakieś takie eschatologiczne, więc czy w tym kierunku też festiwal podąża?
1: Ja bym powiedziała, że festiwal podąża...
0: Czy będzie bardziej refleksyjny?
1: Chyba się zawsze staraliśmy być refleksyjni, chociaż bez przesady powiedziałabym też, że się staramy cały czas bawić czytelników literaturą, ale oczywiście jest coś w tym, co mówisz, bo jesień, czy ten przełom lata i jesieni to jest taki czas przemiany, który pewnie jakoś skłania nas do myślenia o czasie, o historii. Ta tegoroczna edycja Big Book Festival odbywa się pod hasłem Kiedyś było lepiej, czyli rzeczywiście jest w tym jakaś nuta nostalgii, ale być może też takiego nawyku, że czasami po prostu tak mówimy, bo nam się wydaje, że kiedyś było lepiej, bo idealizujemy czasy minione, bo jakoś nam współczesność doskwiera i trochę potrzebujemy się skryć w takiej często imaginacji.
0: No tak, bo można wybory wygrywać na tym haśle, prawda? Że kiedyś było lepiej, jakieś mityczne kiedyś, kraj lat dziecinnych, wszystko było poukładane, a dzisiaj jest chaos. Wróćmy do przeszłości po prostu.
1: Myślę, że ta fraza często nam służy jako właśnie trochę taki bilet do jakiejś lepszej rzeczywistości. Czy ona rzeczywiście była lepsza? To jest jedna ze spraw, której chcemy się w tym roku na festiwalu przyjrzeć. Na przykład będziemy mieć taką debatę okrągłego stołu myśli, w którym się wspólnie z czytelnikami, ale też dosyć nieoczywistymi ekspertami zastanowimy, co po 89 roku w Polsce wylaliśmy trochę z kąpielą, pędząc do nowoczesności i nowej rzeczywistości, co być może naprawdę było lepiej przed 89 rokiem. Oczywiście w zależności, co dla kogo mogło być lepiej i do czego byśmy na przykład chcieli wrócić, ale co, albo co z nowoczesności bylibyśmy skłonni oddać za jakąś starą, dawną, minioną wartość. Z tym kiedyś jest też taka zagwozdka, że trochę zależy, kto w jakim jest wieku, w jakim momencie zaczyna wspominać i co wspomina. Od tego też zależy, jak w przeszłość patrzymy, bo na przykład myślę sobie o tym, że ludzie młodzi, którzy dzisiaj wracają do lat 90. w wymiarze estetycznym czy muzycznym, mają do czego się odwrócić, w tym sensie, że była to rzeczywiście niesamowicie intensywna, barwna, różnorodna dekada i być może w ich spojrzeniu wcale nie ma jakiejś wielkiej idealizacji, przeciwnie, jest docenienie tego barwnego czasu, w którym Polska trochę szukała swojego miejsca na mapie również kulturowej czy artystycznej świata.
0: No tak, a gdybyśmy byli w innym momencie życia, no to może to być dla nas czas albo zależnie od tego, jaki to moment mamy teraz, albo tamten czas może być czasem trudnym, albo właśnie czasem jakiejś młodości, która kojarzy się z tym, że na przykład no nie doskwierały nam choroby, a teraz nam doskwierają i tak dalej, i tak dalej. Wiadomo, że można takich zestawień czynić wiele i jest to bardzo, bardzo indywidualna kwestia. Zatem okrągły stół myśli to jest jedna z propozycji, to jest niedziela 27 września i to będzie już chyba na finał, prawda? Akurat.
1: Tak, tak, bo festiwal zaczyna się w piątek 24 września, potrwa do niedzieli 27 września. Pierwszy raz też jest festiwalem czterodniowym. Zaczniemy od no właśnie takiej, myślę sobie, dużej refleksji, potężnego rozmyślania na temat tego, co z tą przeszłością i jej wyobrażeniami robimy w kulturze i w literaturze. I tu poprosiliśmy o taki namysł autorski, o taki swobodny wykład na otwarcie naszego festiwalu profesora Przemysława Jarosława Czaplińskiego, który jest i historykiem, i krytykiem literatury, żeby nam pomógł trochę zrozumieć, co się na piśmie dzieje z przeszłością, czy ją właśnie mitologizujemy, czy jakoś ją właśnie teraz dla siebie odzyskujemy, bo przecież popularność książek, które sięgają jakoś do naszych korzeni, do naszej przeszłości, jest w tej chwili olbrzymia, ale my jesteśmy też bardzo ciekawi takiego indywidualnego rozumienia tego kiedyś, dlatego na przykład w open micu literackim pojawi się 6 autorów i autorek, którzy będą nie tyle opowiadali o książkach, nie tyle odnosili się do literatury, co naprawdę zabiorą głos, to będą takie nagie wystąpienia przed mikrofonem. Po części na pewno inspirowane w tej serii pojawią się między innymi Jacek Paśnik, czy Grzegorz Piątek, czy Antonina Tosiek, i oni będą się właśnie rozprawiać z tym pojęciem kiedyś w bardzo autorski, indywidualny sposób. Paśnik będzie mówił trochę na przykład o nostalgii za początkiem XXI wieku, kiedy on osiągał dorosłość. Sylwia Hutnik będzie mówić o tęsknocie za analogową twórczością. Łukasz Modelski trochę żartobliwie o tym, że kiedyś to się jadło, a teraz to nie wiemy, co jemu. Więc będziemy się odnosić na pewno też nie tylko do literatury, tylko traktować książki jako część kultury, no bardzo naznaczonej tym, co kiedyś było.
0: Na przykład trochę nawiązując do tego, od czego zacząłem, ja wprawdzie powiedziałem nieco żartobliwie o przemijaniu, no ale fakty są też takie, że nawet żartując oswajamy sobie pewne rzeczy. No i co tu kryć, jako społeczeństwo się starzejemy po prostu, więc za tym pójdą konkretne zmiany i wiem, że taką propozycję też macie.
1: Absolutnie, bo to, o czym mówisz, jest super ważne. To znaczy, oczywiście, że się starzejemy i że w związku z tym ta waga wspomnień, pamięci, w ogóle waga przeszłości i tego, czego doświadczamy w momentach takich formujących nas w życiu, czyli pewnie jakoś w młodości, wcześniejszej czy późniejszej, będzie w kulturze rosła. No nie ma innej możliwości. A oczywiście mierzymy się z tym, że trochę tej starości cały czas nie chcemy widzieć. Jakoś ona się okazuje kulturowo za trudna, wypierana, marginalizowana, ale już się pojawiają, widać w kulturze i w literaturze, bardzo ciekawe głosy, które no trochę, w których starość się rozpycha łokciami w sposób zaskakujący. My na przykład w tym roku będziemy gościć Jane Campbell, brytyjską pisarkę, która debiutowała dopiero po 80. Zresztą zbiorem opowiadań Czesanie kota, który to zbiór jest głosem kilkunastu starych kobiet. I właściwie każda z nich opowiada swoje życie, to co myśli, to co czuje, to czego pragnie, w bardzo zaskakujący sposób. Dla mnie to jest taka książka, która naprawdę wyważa drzwi, dlatego że obala, choć jest krótka, właściwie wszystko, co myślimy o starszych kobietach, o tym, czego one chcą, co one sobie myślą. To jest też taki trochę, mam poczucie, manifest niepodległości kobiety, która nie chce być postrzegana jak taka nieszkodliwa staruszka, która ma już sobie tylko posiedzieć w kącie i nikomu nie przeszkadzać. To jest w tym jakiś bunt i jakaś złość na pewno, a Jane Campbell jest uroczą osobą, która no myślę, że pokaże nam jakieś nowe horyzonty tego późnego wieku. Przyjedzie też do nas legenda norweskiej literatury, Vigdis Hjort. To jest autorka około 60-70-letnia, która ma też za sobą bardzo bogatą karierę literacką i w jednej z ostatnich książek jakoś też się mierzy z przeszłością, dokładnie z figurą matki. Trochę podobnie, a trochę inaczej niż zrobiła to Mira Marcinów w dość takim brawurowym, jak na polską scenę literacką, Bez matku, gdzie ona też opisywała wielką miłość i dość nietypową żałobę po swojej mamie, ale przede wszystkim taką batalię pomiędzy swoją tożsamością i tym cieniem matki, która tak bardzo definiuje. To relacje i wspomnienia z rodzicami, z naszym dzieciństwem bardzo zmieniają się w czasie. Wydaje mi się, że już dzięki edukacji psychologicznej wiemy, jak ogromny wpływ te relacje z rodzicami mają na całe nasze życie i że właściwie trudno jest osiągnąć takie indywidualne spełnienie bez rozprawy z tą przeszłością, a im się jest starszym, tym ta rozprawa przyjmuje trochę inne oblicza. No ale też w wątku starości czy późnego wieku pojawi się w programie festiwalu profesor Jerzy Bralczyk i lekarze, którzy zajmują się chorobami wieku starszego. I trochę będziemy też rozmawiać o tym, czy gdzieś między pokoleniami możemy znaleźć taką nową przestrzeń, żeby tą starość zauważać, doceniać, czerpać z niej. Ona jest przecież rezerwuarem wiedzy, doświadczenia i chyba wszyscy jakoś czujemy, że nie jest dobrze, że w kulturze nie ma na nią miejsca.
0: Tak jest. Ja się zdecydowanie z tobą zgadzam. Obłaskawiając sami sobie w głowach starość i przemijanie, możemy no, po prostu lepiej żyć w każdym wieku. Tak bym, jeśli pozwolisz, to spuentował. 24-27 września to są daty tegorocznego Big Book Festiwalu. No i myślę, że udało się udowodnić, że wrzesień to lepszy czerwiec nam. I tobie.
1: Ja też mam taką nadzieję, a najlepiej to udowodnimy razem. Bardzo zapraszam na bigbookfestival.pl. Jest cały program, wszystkie wydarzenia są bezpłatne i otwarte, także dla tych, którzy są daleko, bo transmitujemy. Także no sprawdźmy, czy kiedyś było lepiej. Zapraszamy.
0: Paulina Wilk, bardzo dziękujemy ci za rozmowę.
1: Dziękuję.

Dinosaur Jr. i Several Got Away. No i proszę Państwa, 27 minut nam zostaje w dzisiejszej audycji. I co my zrobimy z tym czasem? Patrzę na Agnieszkę i wiem już.

0: probiotic, czyli probiotyk Get Down Services. No i probiotyki, co o nich myślisz?
1: Ja myślę, że bardzo się przydają. Naprawdę. No, nie wiem, co jeszcze mogłabym powiedzieć generalnie na temat probiotyków.
0: Jelita są ważne, proszę Państwa.
1: Są ważne, bardzo ważne, bo jelita są połączone z mózgiem, więc zdrowe jelita to też lepsze działanie mózgu. I taka jest prawda i to nie ja mówię, tylko tak mówił badania.
0: Czyli na przykład sokiem z kiszonych buraków, ale może być bez soli, bo też takie atrakcje występują na rynku, polecam. Można wznieść zdrowie jelit.
1: Można, jak najbardziej. Tak. I jelita będą ci za to wdzięczne.
0: Będą, proszę Państwa.
1: Dlaczego my rozmawiamy o... Aha, dobrze.
0: Dlatego, że był utwór probiotyk. No, tak, Agnieszko.
1: Tak, tak. Dobrze.
0: Natomiast wybiegając w przyszłość, nie tak bardzo, bo do godziny 19, czy możesz coś powiedzieć?
1: No, ja mam nadzieję, że muzyka, którą dzisiaj Państwu zaserwuję, zadziała na Państwa tak jak właśnie probiotyk, czyli tak pozytywnie na Państwa zadziała. Dzisiaj nowości, tak, na przykład Vincent Delerme wydał nową piosenkę, nową starą piosenkę, bo to jest cover jednego z przebojów France Gall z końcówki lat 80., ale w takiej bardzo sympatycznej wersji aranżacyjnej.
0: Sympathique.
1: Très sympathique. Je dirais même. Tak. To tak na przykład, poza tym Zazie i nowy singiel. No, bardzo dużo tych nowości. Wiany powraca do świata aktywnych artystów po dłuższej przerwie na budowanie domu. Dom już zbudował, więc stwierdził, że czas wrócić do muzyki. No a w drugiej godzinie będzie kartka z kalendarza, bo dziś na przykład rocznica urodzin Claude'a Nougaro, który kojarzy się przede wszystkim z La Ville Rose, czyli z Toulouse'ą, ale jego kariera zdecydowanie wykracza poza Toulouse.
0: To teraz zrobimy sobie takie połączenie francusko-kanadyjskie, proszę Państwa. Peu importe,
1: oui. Tak.
0: A później Home i Caribou, czyli Daniel Snaith, który pochodzi z Kanady, ale z tej English speaking.
1: No przykro mi.

Daniel Snaith, czyli Caribou, proszę Państwa, i utwór zatytułowany Home. No a za chwilę już znajdziemy się na małej scenie Teatru Współczesnego w Warszawie, bo tam premiera, oczywiście pod naszym patronatem, no bo jesteśmy patronem dumnym Teatru Współczesnego, spektakl Afterplay. Nowość zatem i o tym spektaklu, o tej premierze opowie Państwu Zuzanna Juenda i jej rozmówcy. Ale wcześniej jeszcze pewien duet z Baltimore, z francuskim twistem, można rzec, Beach House i No Way.

0: Co by było, gdyby Sonia, bohaterka wujaszka Wani i Andrzej z trzech sióstr spotkali się wiele lat po wydarzeniach znanych z dramatów Czechowa? Będzie się można o tym przekonać już od dziś w Teatrze Współczesnym. Przed nami premiera Afterplay w reżyserii Bogdana Michalika.
1: No więc Friel napisał to bardzo przemyślnie i sprytnie. Ktoś, kto zna Czechowa, zna wujaszka Wanię, zna trzy siostry, oczywiście będzie jakby szerzej rozumiał pewne wątki. Natomiast ktoś, kto nigdy w ogóle się nie zetknął z Czechowem, to ten dramat sam sobie się tłumaczy.
0: Komu zaufać w tej kwestii, jak nie reżyserowi? Jeżeli komuś nie do końca było po drodze z klasyką, to spokojnie może się wybrać i zrozumie tekst Briana Friela w tłumaczeniu Anny Wołek. Dramaty Czechowa, z których Friel wyjął postacie, nie były ze sobą powiązane, więc jaki charakter ma relacja głównych bohaterów w Afterplay?
2: Sonia Serebiakowa.
3: Miło mi.
2: Andrzej.
3: Andrzej Prozorow.
2: Miło mi.
3: Kapuśniak.
2: Miło mi.
4: Tacy przypadkowi ludzie, jak się spotyka kogoś w pociągu. No myślę, że od słowa do słowa. Po pierwsze, bardzo im się dobrze rozmawia. Jakaś taka się między nimi bliskość nawiązuje, czy jakieś zaufanie, które często właśnie, czy odwaga powiedzenia czegoś, czego się nie powie bliskiej osobie, a komuś obcemu prędzej. Dobrze, że na siebie trafiają i są rzeczywiście dla siebie dobrymi słuchaczami, pełnymi empatii, jakby takimi partnerami. Choć przez chwilę w tym spotkaniu.
0: Tłumaczyła spektaklowa Sonia, czyli Monika Krzywkowska. Bohaterowie mają co sobie opowiadać. To życiowi rozbitkowie, którym los nie sprzyjał. A jak bardzo, mówi Mariusz Jakus, czyli Andrzej.
5: Andrzej opowiada o sobie, o swojej rodzinie, o swoich dzieciach. Rzuciła go żona, syn w więzieniu. Córka wyjechała daleko na wschód, bodaj do Kazachstanu. On zamiast grać operze, gra z ulicznym grajkiem.
2: Był pan znów na próbie.
3: Od wczesnego popołudnia bez przerwy.
2: W Teatrze Wielkim.
3: Tak, w Teatrze Wielkim.
2: Zawsze próbujecie w garniturach?
0: No właśnie, Sonia i Andrzej nie mówią sobie do końca prawdy i to według reżysera jest jedną z najciekawszych rzeczy w tekście Friela.
1: W postaci tego dramatu bardzo dużo mówią o sobie nieprawdy, przy czym nie są to kłamstwa pospolite, konfabulują. Kłamstwo ma na celu uzyskanie jakichś korzyści zazwyczaj, na przykład materialne i w tym sensie z oszustwem. Konfabulacja natomiast jest pewną wymarzoną projekcją, pewnym głębokim pragnieniem życia w idealnym świecie, przez nas wyimaginowanym, w którym my też jesteśmy inni. Jesteśmy lepsi, jesteśmy tacy, jakimi bardzo chcielibyśmy być.
0: Warto dodać, że to bardzo aktorski spektakl. Mamy jedną scenę rozmowy przy kawiarnianym stoliku, żadnych spektakularnych zmian w akcji czy kostiumów i choreografii i raczej skromną, ale przemyślaną scenografię, za którą odpowiada pochodząca z Litwy Julia Skuratowa.
6: Miałam nauczyciela scenografa, który współpracował z Rimasem Tuminasem i Niekrosiusem też, to ta estetyka mi jest bardzo bliska. No spróbowałam tutaj, to jest bardzo taka minimalna scenografia, nie taka bardzo kameralna też sztuka. Scenografii może najwięcej w tych małych rzeczach, które są na tle, które jakby miniaturki z życia, które płynie. Bo te miniaturki, oni po troszeczkę, nie wiem, czy pani zauważyli, że oni troszeczkę przesuwają się, tak, jakby życie, jakby czas.
0: W tle wypatrzą być może państwo figurkę Mewy albo miniaturkę pociągu, konia czy walizki i stare zabawki. Muzycznie pojawią się akcenty z kompozycji Tomasza Stańki. A czy to wystarczająco, żeby utrzymać skupienie widza? Przekonamy się już dziś, ale wydaje się, że tak, bo jest to spektakl o sprawach szalenie uniwersalnych.
1: Jest to mianowicie o naszym ludzkim pragnieniu szczęścia, potrzebie drugiego człowieka, bycia dobrym, co przecież nie zawsze nam w życiu wychodzi.
0: Mówił Bogdan Michalik, reżyser spektaklu Afterplay, na który bilety znajdą państwo na stronie współczesny.pl.
7: Tak jest, ale znajdą państwo też je na 12 i 13 września u nas teraz. W środku dnia małpa, jak to szło dalej, nowyświat.online, ale proszę w tytule wpisać datę interesującą państwa.

Bilety rozdane. Proszę Państwa, Blossoms in Nightclub, Coming Home Baby i Mel Turney. To jest przedostatni utwór już dzisiaj.

Pożegnajmy się żartem, proszę Państwa. W jakim stanie jesteśmy na końcu programu dziś? W stanie Arkansas. Arkansas i Chris Stapleton. Do usłyszenia.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom. Jest 14 tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis. Helena Wnorowska. Po zderzeniu z ciężarówką pociąg PKP relacji Lublin-Szczecin wykoleił się na wysokości miejscowości Sokolniki Suche na Mazowszu. Poszkodowanych zostało 20 osób, w tym 4 są ciężko ranne.
2: Ze wstępnych informacji wiemy o 4 ciężko poszkodowanych osobach, maszyniście, kierowcy pojazdu ciężarowego oraz 2 pasażerach pociągu.
1: Mówiła w TVP Info Karolina Jaworska z Warszawskiej Straży Pożarnej. 7 osób trafiło do szpitala, na miejscu pracują służby, lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Linie wskazują na utrudnienia w ruchu. Z informacji sprzed chwili dosłownie wynika, że potwierdzono śmierć jednej osoby, kierowcy ciężarówki, która zderzyła się z pociągiem, tak podaje TVP. W serwisie teraz ostrzeżenie CERT-u. Powraca metoda oszustwa na SMS-y podszywających się pod firmy kurierskie. Chodzi o tzw. phishing, czyli działania prowadzące do wyłudzenia danych osobowych lub kradzieży pieniędzy z konta. W wysyłanych przez oszustów wiadomościach znajdują się informacje dotyczące problemu z rzekomą przesyłką. Oprócz niej w SMS-ie widnieje link odsyłający do formularza i za pośrednictwem tego właśnie formularza oszuści pobierają dane. Ta metoda była już kiedyś popularna, teraz wygląda na to, że przyszła kolejna fala takich SMS-ów. Wszystkie takie incydenty można i należy zgłaszać na bezpłatny numer 8080 lub też na stronie incident.cert.pl. A na koniec kultura. Za niecałe 2 tygodnie w Gdyni rusza walka o Złote Lwy w ramach Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych.
3: Nie zaskoczę, tak jak co roku opowiadam te filmy, to także lustro na rzeczywistość, którą mamy za oknem. Mówią różnorodnie i uważam, że to jest siłą naszego kina, właśnie ta jego różnorodność i otwartość.
1: Mówiła Joanna Łapińska, dyrektorka artystyczna festiwalu. 51. edycja rusza 21 września. W konkursie głównym znalazło się 16 filmów, a organizatorzy zapowiadają także retrospektywy poświęcone m.in. Andrzejowi Wajdzie, Krzysztofowi Kieślowskiemu i Barbarze Sas. To był serwis Radia Nowy Świat.

Yes, czyli tak. Tak, to my, dzieci bluesa, Grzegorz Muranowicz, Jan Chojniacki i tak, Ruffy Foster. Tak, to tytuł tej piosenki, bowiem yes w języku rodzimym artystki oznacza tak. I to jest taka całość na tak. Just Say Yes to tytuł całego albumu, który ukazał się w końcu ubiegłego miesiąca i stanowi już 12 krążek w dorobku tej artystki. Ruffy Foster jest od ponad, od prawie 30 lat już na scenie. Te 12 albumów świadczy o takiej solidności, ale nie nadmiernym angażowaniu się w działalność fonograficzną. Ona raczej jest nakierunkowana na żywy kontakt z publicznością, o czym zresztą mieliśmy możliwość przekonać się dobrych kilka lat temu podczas jej koncertu na Rawa Blues. A propos Rawa Blues, no w tym roku Rawa Blues też będzie i myślę, że za tydzień czy za dwa będę próbował z Irkiem Dudkiem przedstawić Państwu całe bogactwo tegorocznej edycji Rawy Blues. No i generalnie będziemy w ciągu najbliższych dwóch audycji obracać się w kręgu Polskiego Dnia Bluesa, no bo jak Państwo zapewne pamiętają, 16 dzień września jest już od wielu, wielu lat uznanym Polskim Dniem Bluesa, a 16 to jest przyszła środa, więc w przyszłą środę wybuchnie nam potężna, ale bardzo bezpieczna bluesowa petarda różnych bluesowych aktualiów związanych z Dniem Bluesa. Pod koniec tej godziny zawadzimy także o coś, co wydarzy się w tym tygodniu, w ten weekend, czyli tradycyjne spotkanie z muzyką Tadeusza Nalepy i innymi bluesami w ramach Breakout Days w Rzeszowie. No a teraz wracam do Ruffy Foster i do jej albumu Just Say Yes. To można powiedzieć rodzinne przedsięwzięcie, choć Ruffy tutaj występuje no, jako osoba firmująca całe przedsięwzięcie, to taki trzon wykonawczy, producencki i kompozytorski to tworzą dwa małżeństwa, czyli Rebecca i jej siostra Lavelle, czyli zawsze mam problem z ich imionami, czyli Rebecca i Megan Lavelle, przedstawicielki duetu Locking Poe ze swoimi mężami, czyli z Tylerem Briantem i Mike'em, jak on się nazywa? No zaraz sobie, a to może nie takie specjalnie ważne. Mike Seal. To są w rzeczywistości muzycy na stałe związani z Larkin Poe, a producencko i technicznie ze studiem Tylera Brianta, które mieści się w Nashville i z którego korzystają nie tylko członkowie rodziny, ale także, jak z tego widać, i Ruffy Foster, tam też często zagląda Rodney Crowell. Wygląda na to, że może być to takie miejsce,
miejsce, w którym artyści szukający naturalnego brzmienia, bo studio, jak chwali się Tyler, jest wyposażone właśnie głównie w takie prawdziwe i prawdziwie brzmiące sprzęty i instrumenty, no często wręcz analogowe. Do tego dochodzi jeszcze taka paraanalogowa paralela, bo płytę nagrała Ruffy Foster dla wytwórni Sun, no, czyli tej, w której przed 70 laty debiutował między innymi Elvis Presley. Nagadałem, ale jeszcze wrócę na chwilę do płyty Ruffy Foster, a teraz kolejne nagranie z tego albumu. Take Time, też pozytywne.

Rodzinne przedsięwzięcie, Ruffy Foster i rodzina Larkin-Poe, tak bym w skrócie to ujął. Obie siostry Lavelle tutaj występują w chórkach, też dogrywają niektóre partie, no a wszędobylski Tyler Bryant, który jest producentem, nagrał większość instrumentów, też jest grał i... A nie, nie zmasterował, bo masterował kto inny. No, w każdym razie zamknęło się to w tym miłym, rodzinnym, towarzyskim gronie. Ruffy Foster, album Just Say Yes, jeszcze jeden numer Maybe It Up.

W tym samym czasie, w którym dotarła do nas nowa płyta Ruffy Foster, spłynął też album bardzo, bardzo tradycyjnie brzmiący w klimacie takiego wolnego, harmonijkowego shuffle. Firmuje je Mark Hamill.

Mark Hamill skończył 70 lat i zrobił sobie taki upominek medialny, czyli nowy album, który nazwał Road Dog, tak, żeby podkreślić tę swoją nieustępliwość, jeśli chodzi o granie tras koncertowych, no bo Road Dog to taki wyjadacz tras, można powiedzieć. Rzeczywiście od ponad 50 lat Mark Hamill jest w trasie, jest w drodze i jest także w studiach. To, jak wyliczono, 24 jego album, w którym korzysta z takich dobrze sprawdzonych wzorców i muzycznych, jeśli chodzi o właśnie taki klimat zachodniego wybrzeża, utrzymany w niezbyt rączych tempach. No i otacza się od wielu, wielu lat świetnymi instrumentalistami, zwłaszcza świetnymi gitarzystami utrzymującymi się w podobnym klimacie i w podobnym tempie. Jednym z jego najbardziej wiernych współpracowników jest Anson van der Berg, czyli gitarzysta, który jest właśnie jednym z jego towarzyszy na tej jego najnowszej płycie. Oprócz niego jeszcze jest inny weteran, czyli Junior Watson. No to płyta, która może zachwycać tych, którzy z nas, dzieci bluesa, które są stęsknieni i stęsknione. Takich właśnie bardzo tradycyjnych, kołyszących, ale tak trochę no, z takim przyćmionym żarem utworów, takich właśnie, które odpowiadają temu patentowi slow shuffle. Kolejne slow shuffle zatem, czyli utwór mówiący o tym, jak Mark Hamill żongluje swoim bluesem. Juggling.

0: Jeszcze jedna nowalijka, właśnie taka sprzed tygodnia czy dwóch. Nasz rodak Mitch Woods, wodziński z domu, zaprezentował płytę koncertową, solową. Dzięki temu mam zapewnione dzisiaj spełnienie mojego oczekiwania na kącik Boogie, bo oto Mitch Woods zaprezentuje Nasty Boogie, a Państwa zaprasza do tego, żeby towarzyszyć mu wokalnie.
1: We all do a little Nasty Boogie. I need everybody's help on this next one. The words are easy. It's yeah, yeah. You think you got it?

Jeszcze jedna nowalijka z tego właśnie czasu, choć będzie to bluegrass, ale bluegrass przecież to jest jeden domek, jedna rodzina z naszym bluesem i dzieci bluesa dobrze o tym wiedzą. Nowy album Billy Strings nagrał i umieścił na nim taką oto pieśń.

Ten weekend, czyli 11-13 września, Rzeszów Breakout Days. W piątek od 19:00 3 godziny Acoustic Blues Meeting, a w sobotę będzie grał zespół Niebo z repertuarem między innymi Tadeusza Nalepy. No, z pewnością usłyszymy także i ten numer, w co mam wierzyć.

A 13 września w niedzielę, proszę Państwa, ostatni dzień Breakout Days w Rzeszowie i w niezwykłych okolicznościach przepięknego kina Zorza. Koncert finałowy tego festiwalu, czyli WW, które niesie z sobą wszystko to, co we współczesnej muzyce jest prawdziwe. Ciekaw jestem, czy zagra mój ulubiony zespół, także i mój ulubiony utwór.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom. Jest 15, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis Helena Wnorowska. W połowie listopada może dojść do spotkania przywódców USA, Rosji i Chin. Tak podaje rosyjska agencja TASS. Rzecznik prasowy Kremla Dmitrij Pieskow wskazuje, że miałoby do niego dojść w chińskim Shenzhen przy okazji szczytu Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku 18 i 19 listopada. To nie jest nic oficjalnego. Kreml mówi jedynie o możliwości organizacji takiego spotkania. Wracamy do Polski, do sprawy wypadku, do którego doszło na Mazowszu koło Radomia w miejscowości Sokolniki Suche. Pociąg wykoleił się po zderzeniu z ciężarówką. Jedna osoba zginęła. Pragnę jednak naprostować informację, którą podałam godzinę temu, powołując się na telewizję polską. Osobą, która zginęła w tym wypadku, nie był kierowca ciężarówki, a pasażerka pociągu. Przypomnę, w wyniku wypadku 4 osoby zostały ciężko ranne i to właśnie jedna z tych osób, pasażerka, zmarła w szpitalu. Osoby podróżujące koleją muszą przygotować się na utrudnienia w ruchu.
2: Tak naprawdę z 6 wagonów tylko jeden wagon pozostał na szynach. Pozostałe wagony trzeba postawić na tory i odholować do najbliższej stacji, ale największe prace będą oczywiście w infrastrukturze, w naprawie infrastruktury, bo tutaj zniszczenia mamy przynajmniej na kilka milionów złotych.
1: Mówił w TVN24 Piotr Malepszak, wiceminister infrastruktury. Do Warszawy przyleciał szef Rady Europejskiej. Antonio Costa konsultuje plany związane z wieloletnim budżetem Unii Europejskiej na lata 2028-34. Przy okazji tych konsultacji Antonio Costa odwiedza wszystkie unijne kraje. W stolicy Polski spotkał się z premierem Donaldem Tuskiem.
3: Poinformowałem pana przewodniczącego o tym, jak wygląda sytuacja na wschód od granicy Unii Europejskiej, jaka jest nasza ocena tej perspektywy najbliższych miesięcy, jeśli chodzi o wojnę. To wszystko składa się na jedną oczywistość. Wspólnym obowiązkiem całej Unii Europejskiej i naszym polskim jest być dobrze przygotowanym na różne scenariusze i to wymaga wysiłku, także finansowego.
1: A propos scenariuszy, ale tych serialowych, nie wiadomo, czy zmieni się sam scenariusz, ale ma zmienić się nazwa. Jak podaje serwis Variety, od nowego sezonu serial South Park ma zmienić nazwę, zniknie słowo park, a pojawi się Ameryka, czyli South America. To w odwołaniu do ostatnich apeli Donalda Trumpa, by zmieniać nazwę akwenów, m.in. jeziora Ontario na jezioro Ameryka, wcześniej Zatoki Meksykańskiej na Zatokę Amerykańską. Trump apelował też o to, by przemianować Nowy Meksyk na Nową Amerykę. Niektórzy dostawcy map internetowych nawet uwzględnili te zmiany w mapach dla klientów USA czy też klientów amerykańskich. Nowy sezon South Park czy też South America startuje w amerykańskiej telewizji dokładnie za tydzień. To był serwis Radia Nowy Świat.

Dzieci Bluesa, druga godzina, środa 15 z niewielkim hakiem, a więc wszystko się zgadza. Grzegorz Muranowicz, Jan Chojnacki i Warren Treaty, zgodnie z obietnicą z poniedziałku, bo taki mam już teraz obyczaj, prawie że odwieczny, że w poniedziałek awizuję, czym będę się zachwycał w środę. No i ta awizacja miała właśnie być ukierunkowana na The Warren Treaty, czyli na duet państwa Trotter, Michael and Tanya. Kilka miesięcy temu ukazał się album zatytułowany właśnie The Story of Michael and Tanya, firmowany przez ten duet, i dosyć niespodziewanie teraz nagle okazało się, że w trakcie nagrań było więcej materiału i z różnych przyczyn, dla mnie niejasnych, te utwory nie znalazły się na albumie podstawowym, w związku z tym siódemka została ujęta w dodatkowy zbiór, taką epkę, która nosi tytuł Country Baptism, czyli chrzest w stylu country. Och, jeżeli odrzuty z nagrań mają taki gatunek i takie znaczenie i taką jakość, to bardzo proszę, drogi Michaelu i droga Tanio, róbcie tylko same odrzuty, bo ja będę wtedy jeszcze bardziej zachwycony niż jestem. To, że duet The Warren Treaty jest traktowany przez media jako organizm muzyczny reprezentujący brzmienie country, no, jest dla mnie do przyjęcia. Jeżeli takie country ma być country współczesnym, no to niech tylko takie będzie. Owszem, The Warren Treaty robią czasami taki ukłon w stronę, no, takiego podstawowego country and western, jak chociażby wśród tych siedmiu nagrań znalazł się także utwór, który nosi tytuł Cowgirls Cry When Cowboys Lie, czyli dziewczyny kowbojów płaczą, kiedy kowboje kłamią.

Ten zbiór siedmiu nagrań The Warren Treaty kończy utwór It Won't Go Away. Takie podsumowanie, myślę, obu tych zjawisk, czyli tego podstawowego albumu i tej epki bieżącej. Utwór, który no, rozwija się tak jak taka wspaniale tocząca się taśma, która w początku wydaje się być takim małym kłębkiem, a na koniec jest niesłychanie barwnym i potężnym takim kulem, już nie kulą, tylko kulem. Utwór nosi tytuł It Won't Go Away, The Warren Treaty.

0: kissing what I want.
1: The wind.
2: A teraz chycnijmy do miejsca, któremu blues współczesny zawdzięcza wiele. Austin, Texas i klub o nazwie N-Tones, który od 50 lat ze zmiennym szczęściem gości najwybitniejszych wykonawców naszego ulubionego muzycznego kierunku. Z okazji tego 50-lecia, tak, Daktylku, tak, już 50 lat, pokazują się co pewien czas zbiory nagrań, które opowiadają o tym, jak przebiegał współczesny blues w perspektywie tego właśnie miejsca, tej pieczary, w której krzyżowały się pokolenia sławnych, wschodzących i tych, którzy już odchodzili. N-Tones 50th All Stars prezentuje także krótką wypowiedź ojca tego przedsięwzięcia, czyli Clifforda N-Tone, które to oświadczenie poprzedzi nagranie Billy'ego F. Gibbonsa. Hanging on a Cliff, a przedtem on, Clifford N-Tone.

Kolejna nowalijka z przełomu sierpnia i września to dzieło naszego dobrego znajomego, wielokrotnie gościł w Polsce na trasach koncertowych, Dustin Arbuckle. Teraz występuje z zespołem The Damnations. Zresztą ostatnią trasę właśnie w tym składzie odbył po Polsce, a właśnie ukazał się jego nowy album. Tytułowe nagranie z tej płyty nosi tytuł Fight Like the Devil.

Dustin Arbuckle and the Damnations zaznaczyli także swoją wizytę w Polsce. To chyba było na festiwalu Jesień z Bluesem w Białymstoku. Takim niezwykłym nawiązaniem do polskiej klasyki około bluesowej, bo wykonał Dustin wtedy w naszym rodzimym języku utwór Kiedy byłem małym chłopcem Tadeusza Nalepy i Bogdana Lebla. No ale na tej jego nowej płycie jest odwołanie do innej klasyki, mianowicie do Tombstone Blues, czyli do kompozycji Boba Dylana, która pierwotnie ukazała się na albumie Highway 61 Revisited w 1965 roku. No a teraz rok 2026 i wersja Dustina Arbuckle and the Damnations, Tombstone Blues.

Wybiegniemy teraz w przyszłość. No może niespecjalnie odległą, bo mówię o 16 dniu października, kiedy to ukaże się nowy album Bernarda Ellisona, którego mieliśmy okazję zobaczyć i usłyszeć razem z jego przyjaciółmi na tegorocznym Suwałki Blues Festival, kiedy to pojawił się na scenie u boku Devona Allmana. No i ta przyjaźń zaowocowała także zaproszeniem Devona do udziału w nagraniu płyty przez Bernarda. Album nosi tytuł Loving You i w pełnej krasie będziemy mogli go usłyszeć i jednocześnie zaprezentować bogate fragmenty w Dzieciach Bluesa dopiero mniej więcej za miesiąc z haczykiem. No ale teraz posłuchajmy, jak brzmi tytułowe nagranie z tego właśnie albumu. Loving You.

To będzie debiut w audycji Dzieci Blues, a debiut późny, bo bohater debiutu właśnie skończył 84 lata. Nazywa się Harrison Kennedy, urodził się w Kanadzie, ale większość swojego muzycznego życia spędzał w Stanach Zjednoczonych. Mogą go Państwo kojarzyć z taką pieśnią Chairman of the Board, która była przebojem zespołu o tej samej nazwie. Nagrywał na przykład z Marvinem Gayem, słychać jego gitarę w What's Going On. No a teraz od dobrego ćwierćwiecza osiadł ponownie w Kanadzie i tam daje o sobie znać jako wokalista, gitarzysta, harmonijkarz, no i także kompozytor. Właśnie nagrał nowy album, mając 84 lata, brzmi, no muszę powiedzieć, prawie jak młodziaczek. Z tego albumu, który nazywa się, nosi tytuł Old Fashioned Plain, usłyszymy Harrisona Kennedy'ego w nagraniu Everybody Wants to Go to Heaven.

Za tydzień audycja Dzieci Bluesa wypełniona no, głównie jednak adresowanymi w stronę jubilata, czyli B.B. Kinga nagraniami, ale także będzie o różnych innych wydarzeniach, które związane są z Polskim Dniem Bluesa. W tym tygodniu, jak już mówiłem, weekend w Rzeszowie, Breakout Days, także festiwal Otwock Blues Bazar 11-12 września właśnie w Otwocku. Do tego mamy jeszcze już nieco później, bo to będzie 18 września w Ośrodku Kultury Ochoty, tradycyjny Ochocki Blues Festival, no i Białystok, czyli tradycyjne obchody 19 września z odsłonięciem nowych tabliczek w Alei Bluesa oraz koncertem zespołu Szulerzy. To 19 września. No a my za tydzień o Polskim Dniu Bluesa szerzej, jak mówię, będzie nam patronowała muzyka B.B. Kinga. A teraz w imieniu Grzegorza Muranowicza i własnym macham Państwu antenką Radia Nowy Świat do przyszłej środy, a zostajemy z cudną piosenką Vince'a Gilla zatytułowaną Pretty Little Adriana.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom. Minęła 16:00, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis Helena Wnorowska. Zaczniemy od nowego sondażu zaufania wobec polityków. Na szczycie nic się nie zmieniło. Karol Nawrocki nadal jest politykiem, który cieszy się największym zaufaniem Polaków, jak wskazuje CBOS, prezydentowi ufa ponad połowa, 51% badanych, choć to o 4 punkty procentowe mniej niż w lipcu. Kolejne miejsca w rankingu zajmują ministrowie, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz 44% i szef MSZ Radosław Sikorski 43%. Z drugiej strony są politycy z najwyższym stopniem nieufności, 60%. Polaków nie ufa Grzegorzowi Braunowi, to wzrost o 9 punktów procentowych od lipca. Następni są Jarosław Kaczyński 59% i Przemysław Czarnek 54%. Zmieniamy temat. Komisja Europejska pracuje nad rozwiązaniem kryzysu na rynku mieszkań. Przedstawiła przepisy ułatwiające lokalnym władzom ograniczanie najmu krótkoterminowego. Tak zwany Affordable Housing Act, czyli akt w sprawie przystępnych cenowo mieszkań, miałby wprowadzić pojęcie obszarów dotkniętych trudnościami mieszkaniowymi. Chodzi o miejscowości i dzielnice, w których ceny mieszkań stały się szczególnie wysokie w stosunku do dochodów, a ich dostępność jest ograniczona. Jest wrzesień, co oznacza, że to czas poszukiwania lokum wśród studentów. Wrzesień to też czas powrotu do szkół. Autorzy badania PISA wskazują, że polscy uczniowie wyróżniają się na tle europejskich kolegów. Matematyka, nauki przyrodnicze, tu młodzi Polacy osiągają wyniki wyższe niż średnia unijna, ale są też braki, mówi wiceszef Instytutu Badań Edukacyjnych Tomasz Gajderowicz.
2: Mamy do czynienia z znaczącymi odsetkami we wszystkich krajach europejskich osób, które wykazują funkcjonalny brak umiejętności zrozumienia czytanego tekstu. Potocznie się mówi o tym funkcjonalny analfabetyzm, czyli są osoby, które składają słowa, zdania, ale nie są w stanie zrozumieć prostych komunikatów.
1: Problem ten dotyczy prawie 1/4 badanych uczniów w Polsce, w Europie nawet 1/3. Ale wrzesień to nie tylko powrót do szkół, to też nowy, a nawet lepszy czerwiec, bo to nie końcówka sezonu, a przedsmak nowego sezonu literackiego. Za 3 tygodnie startuje Big Book Festival. Planowane są wizyty zagranicznych autorów, premierowe i przedpremierowe prezentacje książek z Polski i świata.
3: Właśnie dlatego Big Book Festival w 14 roku swojego życia przeprowadził się z czerwca na wrzesień, no żeby właśnie jakoś mocniej cieszyć się literaturą na progu tej jesieni, która zawsze niebywale obfituje w premiery, w zdarzenia, w nagrody literackie. Tegoroczna edycja Big Book Festival odbywa się pod hasłem Kiedyś było lepiej, czyli rzeczywiście jest w tym jakaś nuta nostalgii, ale być może też takiego nawyku, że czasami po prostu tak mówimy, bo nam się wydaje, że kiedyś było lepiej, bo idealizujemy czasy minione.
1: Mówiła Paulina Wilk z festiwalu. Big Book Festival startuje 24 września. To był serwis Radia Nowy Świat.
4: Dyżur Heleny Wnorowskiej powoli dobiega końca.
1: W zasadzie już teraz wychodzę. Pa, pa.
4: Ale jest jeszcze z nami przez chwilę. To znaczy z nami tutaj już nie powie niczego na... Chociaż nie wiem, czy nie powie. Może powie.
1: Robert Kawka już przejmuje stery. Bardzo Państwu dziękuję. Dobrego dnia życzę.
4: Do usłyszenia. O 17:00 kolejny serwis, a 3 minuty po 16:00 możemy zaczynać popołudniówkę.
0: Nowy Świat po południu.
4: Zaczęliśmy się zastanawiać, do której godziny pracują serwisowcy, to znaczy serwisantki, gigantki, bo jeśli do 16, to Helena, czytając ostatni serwis, robi to już właściwie prywatnie. Tym bardziej powinni się Państwo cieszyć, że jesteśmy w różnych okolicznościach czasoprzestrzeni razem z Państwem na antenie. Nawet nie wiedzą Państwo, jak duża grupa kręci się w pobliżu. Kręci się, aby wszystko się kręciło. Ksenia Maćczak, Wiktoria Wichrowska, Kacper Badura, Klaudiusz Słezak, Klaudia Kowalczyk, Patryk Rabiega i Michał Porycki. Grzegorz Muranowicz też kręci. No ale pokrętłami tu wszystko się zgadza. 224, 280, 280. Wiedzą Państwo, co z tym numerem można zrobić.

0: Co to tak łupie? Czy to łupie mnie w kościach? Nie, to łupie Rollins Band w popołudniowym programie. 7 minut po 16. Przypomnę, że jest jeszcze adres popołudnie@nowyświat.online, a także grupa facebookowa, grupa łącząca wszystkich wspierających, patronujących, bo to jest radio istniejące od ponad 6 lat. Dzięki Państwa wsparciu finansowemu. Radio, które można znaleźć w portalu Patronite i tam dołączyć i sprawić, że będziemy tu tak długo, jak Państwo zechcą. Zachęcam, pozdrawiam, bardzo dziękuję. A w popołudniowym programie dziś prokuratura w Warszawie wszczyna śledztwo w sprawie ułatwienia Zbigniewowi Ziobrze ucieczki.
1: Oczywiście jest tak, że w Polsce karane jest pomocnictwo komuś, kto jest ścigany. I musimy mieć tego świadomość.
2: Można być byłym ministrem i adwokatem, są takie osoby. Można być byłym ministrem i lekarzem, są takie osoby. Nie ma nic złego. No, nie uważam, żeby zawód dziennikarza był zawodem gorszym od zawodu adwokata czy lekarza.
0: Klaudiusz Slezak spróbuje zatem porównać to wszystko, oczywiście nie wskazując, który zawód jest lepszy albo ważniejszy, czy też który zawód warto wykonywać, będąc przejazdem w Stanach Zjednoczonych. A w drugiej godzinie, jak sztuczna inteligencja mural zaprojektowała.
3: Sztuka powinna być zawsze zrobiona przez człowieka i tyle.
4: Znaczy, to jest samobójstwo dla ludzkości. Robi się zależnym od AI w każdej kwestii, a zwłaszcza w sztuce.
5: Są dane, które nie powinno się wrzucać do systemów sztucznej inteligencji.
0: O kontrowersjach wokół obrazu, który miał powstać z okazji urodzin Elbląga, opowie Kacper Badura. Czy to, co generuje sztuczna inteligencja, ma w sobie cokolwiek ze sztuki, czy mural z okazji jubileuszu istnienia miasta powinien być arcydziełem zaprojektowanym przez wybitnego analogowego twórcę? Czy obrazy stworzone przez AI powinny pojawiać się w przestrzeni publicznej? Po 17.30 Ksenia Maćczak porozmawia z kulturoznawcą, profesorem Mirosławem Filiciakiem z Uniwersytetu SWPS. Czy produkcja treści przez sztuczną inteligencję zmienia naszą wrażliwość i próg tolerancji? Co tak naprawdę kupujemy, płacąc grafikowi, sprawność ręki czy niepowtarzalny pomysł oparty na doświadczeniu? A na koniec targi dla żołnierzy.
6: Tą zdolność buduje się poprzez określenie i zastosowanie prawidłowego balansu nauki, przemysłu, sił zbrojnych.
7: To są często kwoty od kilku do kilkudziesięciu milionów złotych, bardzo często, a niekiedy i więcej.
0: Rozpoczął się Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach. Klaudia Kowalczyk jest na miejscu i opowie nam, co można znaleźć na stoiskach i jak oferta zmieniała się w ostatnich latach pod wpływem m.in. wojny na wschodzie Ukrainy. A moim gościem będzie pułkownik Piotr Lewandowski, instruktor i wykładowca z Centrum Szkolenia WOT. Jak długo trwa szkolenie rekrutów wykorzystujących nowoczesny wojskowy sprzęt i czy aby wykorzystać wszystkie możliwości tych urządzeń, trzeba być absolwentem Politechniki. Między innymi o tym porozmawiamy po 18.00.

0: Oh, excuse me, wrong tent.
1: Kłaniam się panu Maciejowi, który już pisze, pytając między innymi, czy lista osób, których nie zna, pan prezes, wydłużyła się. Jak to się dzieje, że niektórzy działacze Prawa i Sprawiedliwości doznali zbiorowej amnezji co do byłych swoich współtowarzyszy ideologicznych? Tak, to są państwa przemyślenia. W skrzynce na listy znajduję wiadomości, czytam, przeglądam załączniki, także bardzo dziękuję. 12, prawie 13 minut po 16, a tymczasem warszawska prokuratura wszczyna śledztwo w sprawie ułatwienia ucieczki i ukrywania się w Stanach Zjednoczonych byłego ministra sprawiedliwości. Chodzi oczywiście o Zbigniewa Ziobrę. W tle pojawia się wątek legalności tak zwanej wizy dziennikarskiej oraz podejrzenie fałszowania dokumentów, a w planach najprawdopodobniej są przesłuchania najważniejszych osób z prawicowych mediów oraz świata polityki. Prokuratura chce zbadać, czy byłemu ministrowi sprawiedliwości celowo nadano status korespondenta jednej z telewizji, aby ułatwić mu pobyt za oceanem. A za tak zwane poplecznictwo w przypadku ucieczki osoby poszukiwanej grozi nawet 8 lat więzienia. Ciekawe, co na to redakcja owej telewizji. Z tym pytaniem, między innymi z tym, zwracam się do Klaudiusza Slezaka. Dzień dobry, Klaudiuszu, dzień dobry.
2: Dzień dobry, kłaniam się nisko. Zrobimy najpierw taki test. Od razu państwu powiem, test jest na żywym organizmie.
1: To będzie mój organizm, jak mnie mam.
2: O, inteligentny, testowany się trafił akurat. Nieustawiany, to daje słowo. I nie wiem, jak wyjdzie. To trochę ryzykuję ja też, bo nie wiem, jak ten test wyjdzie. Ale w naszej redakcji jest trochę osób, które pracują też w innych miejscach, prawda? Przyszły z różnych światów, żeby tutaj z nami tworzyć nowy świat. No, dajmy na to Wojtek Malajkat.
1: Tak.
2: I teraz jest test polega na tym. Powiedz, przyznaj się nam wszystkim, jak zwracasz się do Wojciecha Malajkata, kiedy go widzisz?
1: Redaktorze, tak jest najbezpieczniej. Do wszystkich zwracam się podobnie. Niektórych bawię tym niebywale. Mam wrażenie przynajmniej. Uśmiechają się, gdy tak mówię. Może uśmiechają się na mój widok, ale na antenie profesor, redaktor, rektor.
2: Czyli mówisz redaktorze do niego. Tak. Jak go spotykasz? A na antenie profesor, redaktor, rektor. Czy używasz wszystkich form, które...
1: Zdarza się.
2: Czy wszystkich funkcji. No dobrze. Ten test wypadł bardzo ciekawie, no bo ja też przyznaję, że czasem chcąc go trochę pozaczepiać, mówię rektorze, ale to tylko tak w ramach czasem takiej zaczepności. Natomiast do czego zmierzam i dlaczego był mi ten test potrzebny i dlaczego tak wprawiłem się w takie zakłopotanie lekkie?
1: Ja wiem, podejrzewam, że wiem dlaczego, ale wytłumacz państwu.
2: No bo wczoraj w Telewizji Republika wystąpił kolega redakcyjny, tu redaktor Guiska Hejka. Prywatnie zresztą związana z Michałem Rachoniem, ale to nie ma w tym przypadku żadnego znaczenia. Rozmawiała ze swoim redakcyjnym kolegą, Zbigniewem Ziobrą, rzekomo redakcyjnym kolegą. No i słowo kolega redakcyjny, redaktorze, drogi panie dziennikarzu, korespondencie, nie wiem, są jeszcze jakieś określenia, które mogłaby wykorzystać?
1: Nie przychodzą mi do głowy.
2: Mi też nie. To pozostańmy na tych. To słowo drogi ani Zbyszku. Razu nie padło. Czy mogło być też drogi Zbyszku?
1: My ze sobą tak rozmawiamy, Klaudiuszu.
2: Tak, mogłoby być Zbyszku. Opowiedz nam o sytuacji politycznej. Nawet swojej oczywiście, bo przecież jesteś ciągle czynnym posłem. Nie. Tam padały zupełnie inne zwroty grzecznościowe.
3: W nagrodę, jak mówił pan Bodnar, specjalne wystąpienie miał między innymi w jego sprawie awansowani za to, że jak on twierdził godnie postępowali przez 8 lat rządów Ziobry w prokuraturze.
4: Panie ministrze, dzisiaj
3: twierdzenie,
4: portalu...
3: że to jest człowiek Ziobry, to koń by się uśmiał, dobrze. Tylko niektóry koń i jak. No ale to naprawdę jest rzecz niesłychana. Sprawdźcie
4: portalu...
3: państwo, to jest, nie trzeba być tuzem prawniczym.
4: Panie ministrze.
2: To tylko fragmencik oczywiście tego mówienia per minister, co chyba może świadczyć o tym, że Zbigniew Ziobro nie do końca wpisał się w zespół redakcyjny Telewizji Republika. Tak on to chyba ujął bardzo oględnie. Ale zdaje się, że prokuratorzy, którzy tę sprawę prowadzą, też mają takie wrażenie, że z tym redaktorstwem u Zbigniewa Ziobry to chyba jest jakaś taka lekka ściema. No i stąd właśnie sprawdzają, jak to możliwe, że Stany Zjednoczone przyjęły Zbigniewa Ziobrę na swoje terytorium właśnie w ramach jego pracy dziennikarskiej. On oczywiście w tych wystąpieniach w Telewizji Republika bardzo dużo mówi. Tam możliwość przerwania mu, jak słyszałeś, to nie jest taka prosta sprawa. Więc jest potok różnych informacji i przemyśleń.
1: Jak dobry dziennikarz, który ma dobre źródła, dużo wie.
2: Tak. Tylko widzisz, problem polega na tym, że on teraz ma te dobre źródła, kiedy ocenia swoją działalność. Natomiast wtedy, kiedy był ministrem sprawiedliwości, prokuratorem generalnym i trochę potem, kiedy brał pieniądze od pana Krala, co przyznaje, to tych wiadomości nie miał, zadziwiająco. Nie miał też wiadomości o tym, kim jest pan Kral, nie miał wiadomości o tym, przypominam, jako były minister sprawiedliwości, prokurator generalny, za którego rządu w ministerstwie toczyły się też śledztwa dotyczące i Bitbay, i potem Zonda Krypto. I on o tym wszystkim nie wiedział i dlatego brał pieniądze od pana Krala, tak to przynajmniej wczoraj tłumaczył.
3: Zaprzeczam twierdzeniom Tuska, przepraszam, pana ministra Żurka, chociaż pewnie pan premier Tusk mówił to samo, że znałem osobę i kojarzyłem nazwisko pana Krala, zanim przyszedł do mnie były funkcjonariusz CBA z informacją, że jest taki przedsiębiorca, który ma poglądy prawicowe, który prowadzi wielką europejską firmę, sponsoruje bardzo wiele wydarzeń dobroczyńców charytatywnych i wiele innych podmiotów. Nie będę tutaj zanudzał państwa wymienianiem, bo było ich masa. I że ma, uważa, że Tusk jest przestępcą, że niszczy porządek prawny w Polsce i chciałby wesprzeć nasze środowisko w tej sytuacji. I taka propozycja została złożona. Na początku nie została przyjęta przeze mnie, bo mieliśmy inny pomysł na finansowanie. Dopiero jak ten pomysł okazał się niemożliwy do realizacji, ja wówczas odzwoniłem do tego funkcjonariusza i poprosiłem o spotkanie, spytałem, czy sprawa jest aktualna. Uzyskał odpowiedź, że tak. Popełniłem błąd, bo wszyscy popełnili błąd. Byłem jeden z wielu, który popełnił błąd, przyjmując środki od środowiska, które okazuje się przez lata już prowadziło działalność przestępczą.
1: Ha, można oddać zatem te środki, prawda? Jak się popełniło błąd? Naprawić błąd.
2: Tylko przypominam, że z tej fundacji jeszcze Zbigniew Ziobro te pieniądze pożyczył dla siebie. Tak przynajmniej twierdzi, że pożyczył, że odda. To tak, a propos. No więc wracamy do tego wątku głównego, czyli prokuratury, która w ramach prowadzenia śledztwa przesłuchuje świadków. No i przesłuchiwała pana Jacka Kurskiego, człowieka, którego chyba przedstawiać nie trzeba, i pana Tomasza Sakiewicza, czyli jednego z właścicieli, szefa Telewizji Republika, zresztą nie tylko, bo przecież i Gazeta Polska, i te wszystkie kluby i tak dalej, to wszystko Tomasz Sakiewicz. Podobno Tomasz Sakiewicz niewiele mówił, bo zasłaniał się tajemnicą dziennikarską. Natomiast jak rozumiem, na podstawie także tych ich zeznań, prokuratura doszła do wniosku, że wyłączy do osobnego postępowania właśnie sprawę wyjazdu Zbigniewa Ziobry za granicę. O tej sprawie też zresztą poinformował prokuraturę nie kto inny, tylko Roman Giertych. Co ciekawe, sama prokuratura pisze, że mimo trzykrotnych wezwań, żeby Roman Giertych stawił się w charakterze świadka, Roman Giertych, przypominam, adwokat i poseł Koalicji Obywatelskiej, w prokuraturze się nie stawia. Przy czym dodajmy, stawienie się w charakterze świadka jest obowiązkiem każdego obywatela. Przerabialiśmy to ostatnio w przypadku prezydenta Karola Nawrockiego, którego prokuratura chce przesłuchać w innym wątku. No więc Roman Giertych się nie stawia, panowie Kurski i Sakiewicz się stawili. Prokurator stwierdził, że z tych ich zeznań trzeba ten wątek wyjazdu do osobnego postępowania wyłączyć. To wczoraj Waldemar Żurek mówił w TVN24.
5: Oczywiście jest tak, że w Polsce karane jest pomocnictwo komuś, kto jest ścigany. I musimy mieć tego świadomość.
4: Ale czy jest ten wątek badany pana
5: To jest odrębne śledztwo w prokuraturze okręgowej w Warszawie. Rzeczywiście jest takie śledztwo, bo jakimś cudem Ziobro z Budapesztu znalazł się w Stanach i nie wierzy w to, że prawda miał telefon do Departamentu Sprawiedliwości, tylko podejrzenia są takie, że osoby tu w Polsce pomagały mu. I widzimy dzisiaj, że też pracuje dla jednej z telewizji, jeżeli tak można to nazwać. co wszystkich chyba bulwersuje, że jakieś medium zatrudnia osobę, która jest ścigana i na której ciążą tak poważne zarzuty. Ciekaw jestem, on chyba dalej nadaje, pomimo tego, że pokazaliśmy, jak tam są silne dowody.
2: No tak, nadaje, co udowodniliśmy przed chwilą. Przedstawia tam swoją wersję wydarzeń i rzeczywistości. Wspomniało się o 8 latach więzienia, które grożą nawet za to, żeby komuś pomagać w ukrywaniu się przed organami śledczymi i sprawiedliwością w naszym kraju. To jest artykuł 231, artykuł 27. Ja już tych paragrafów nie będę tutaj przytaczał. To wszystko jest w komunikacie prokuratury okręgowej w Warszawie, która, jak słyszałeś, i pana Bielana, i pana Sakiewicza, czyli ich głównie, nie Kurskiego, tylko Bielana w tym przypadku, uznaje za tych, którzy mogli panu Ziobrze pomóc w przedostaniu się do Stanów Zjednoczonych. Grzegorz Schetyna, dzisiaj szef Senackiej Komisji Spraw Zagranicznych, komentuje to tak.
6: Tę sprawę trzeba wyjaśnić, bo już okazuje się, że nie jest dziennikarzem. Widać, w jaki sposób, w nerwowy sposób tłumaczy się Ziobro z tego wszystkiego, co się stało. Nie chcę mówić o konkretach, tylko... Tak. Ale uważam, że tę sprawę trzeba wyjaśnić, szczególnie to sprawstwo pomocnicze, ci ludzie, którzy mu pomagali. Te rzeczy dochodzą do finału. Znaczy wszystkie te sprawy bardzo bulwersujące, patologiczne można powiedzieć, jeśli chodzi o kontakt biznesu z polityką, one dzisiaj się pokazują. Ziobro jest w pierwszej linii tych spraw i tych ludzi, którzy łamali prawo i to trzeba po prostu wyjaśnić do ostatniego szczegółu.
7: A rola Adama Bielana?
6: No też do wyjaśnienia, prawda? Konkretna rzecz, gdzie on jest, angażuje się i wykorzystuje koneksje amerykańskie właśnie do czego? Do tego, żeby załatwić czy zorganizować polityczne, bezpieczne lądowanie Ziobry w Stanach Zjednoczonych. To też trzeba wyjaśnić, tak samo jak rolę Sakiewicza.
2: No więc prokuratura podejrzewa, że całe to zatrudnienie Zbigniewa Ziobry w Telewizji Republika jest, powiedzmy to sobie szczerze, fikcyjne. Ale w Prawie i Sprawiedliwości oczywiście takiego podejścia nie ma. Po pierwsze, Zbigniew Ziobro ciągle jest wiceprezesem tej partii. No i mimo tego, że już wiadomo, że pieniądze od Przemysława Krala wziął, to włos mu na razie z głowy nie spadł. Więc nie wygląda na to, żeby partia chciała coś z tą sprawą zrobić. A po drugie, tu wystąpi Bartosz Kownacki, z wykształcenia prawnik, adwokat, prowadził kancelarię, którą na razie zawiesił na czas swojego posłowania. Twierdzi, że nie ma w tym nic złego, że Zbigniew Ziobro jest ciągle czynnym posłem, przypominam, a jednocześnie dziennikarzem. I w ogóle to i prokuratura, i my trochę się po prostu czepiamy.
8: Można być byłym ministrem i adwokatem, są takie osoby. Można być byłym ministrem i lekarzem, są takie osoby. Chyba nie ma nic złego. No, nie uważam, żeby zawód dziennikarza był zawodem gorszym od zawodu adwokata czy lekarza.
9: Ale widział pan czynnego posła, który wykonuje zawód dziennikarza? Bo ja nie widziałam.
8: A widziałem czynnych posłów, którzy wykonują zawód lekarza, którzy wykonują zawód adwokata. Niektórzy nawet są bardzo aktywni w sprawie zonda krwetoczna. Przepraszam bardzo. Czy pani uważa, że adwokat, który jest politykiem czynnym i który bierze udział w sprawach stricte politycznych, różni się czymś od posła, który jest dziennikarzem? Ja nie widzę tu żadnej różnicy. Nawet bym wskazał, że zasady etyki adwokackiej, takiego wyczucia smaku, bym powiedział, adwokackiego, raczej powinny w tym kierunku zmierzać, że dziennikarzowi nadwolno więcej niż adwokatowi. No, panie ma inną wrażliwość.
2: Pytałeś mnie na początku, jak do tego odnosi się redakcja, która miała zatrudnić Zbigniewa Ziobrę i pomóc mu być dziennikarzem w Stanach Zjednoczonych.
1: Korespondentem, może bezpieczniejsze określenie?
2: Korespondentem. Jarosław Olechowski, to jest szef wydawców Telewizji Republika, napisał tak: z umoczenia Republiki w aferę Tuska, zonda krypto, nic nie wyszło, więc rusza kolejna fala represji reżimu Tuska wobec Republiki, jedynej dużej telewizji w Polsce, całkowicie niezależnej od władzy. Teraz nielegalna neoprokuratura straszy 8 laty więzienia za pomoc w ucieczce Ziobro do Stanów Zjednoczonych. A przecież Ziobro, jak pisze dalej Olechowski, mógł swobodnie polecieć do Stanów Zjednoczonych, ponieważ nie był ścigany europejskim nakazem aresztowania ani notą Interpolu. Także tak, tak tłumaczą to. Represjami Tuska i jego reżimu wobec Telewizji Republika, dodajmy, całkiem nieźle na tym też przy okazji zarabiając, bo na koncesję, czyli ponad 2 miliony złotych, udało im się zebrać pieniądze w kilkadziesiąt godzin. Więc ta rola ofiary reżimu Tuska też jest... No, też udaje się na tym zarobić pieniądze.
1: Czyli to inwestycja była, taki korespondent z przyszłością.
2: No, jak widać.
1: Jak widać. Tak. Ciekawe, zastanawia się słuchacz Marek, czy redaktor, tak tytułuje, byłego ministra i obecnego wciąż posła Zbigniewa Ziobrę, czy redaktor orientuje się w sytuacji politycznej i gospodarczej Stanów Zjednoczonych, czy jest akredytowany przy Białym Domu? To chyba wiemy, że nie. Przynajmniej twierdzą tak dziennikarze, polscy dziennikarze, którzy wokół Białego Domu się pojawiają przy okazji ważnych wizyt. Nie bywa przynajmniej, z tego co ja pamiętam, i wiem, że tych komentarzy i pytań było wcześniej więcej. Redaktor, dobry dziennikarz, potrafi zadać pytanie, to już głos innego słuchacza i słuchać uważnie odpowiedzi udzielanych przez osobę, z którą rozmawia. Ha, chodzi o to, że słucha, a nie mówi. O tak. No ale jeśli ktoś jest publicystą, komentatorem, analitykiem, takim dziennikarzem, analitykiem, to tutaj sytuacja jest bardziej skomplikowana. Dziennikarstwo niejedno ma oblicze, trzeba przyznać. Prawda, Klaudiuszu?
2: Zdecydowanie.
1: Być może spotkamy pana redaktora, jak już wróci oczywiście, na gali wręczenia jakiejś ważnej branżowej nagrody. Wtedy będzie możliwość porozmawiania jak dziennikarz z dziennikarzem. Ja wiem, jak to brzmi. Państwo też wiedzą, dlaczego ja to w ten sposób mówię, bo przecież wszyscy, jak tu siedzimy, jak już Klaudiusz powiedział o mnie, inteligentni jesteśmy. Klaudiuszu, bardzo ci dziękuję. A, jeszcze śliwka na ciastku, czy też wisienka na torcie. Poszukiwacze politycznego złota powrócili. 197. odsłona jest już dostępna w podcastach Ekstra dla tych, którzy patronują, wspierają, współtworzą. Nie pozostaje państwu nic innego, jak uaktywnić swój patronat, jeśli nie jest aktywny, i przejść do podcastów, a tam... Katarzyna Kasia, Klaudiusz Slezak i komentarz dotyczący ostatnich wydarzeń w polskiej i nie tylko polskiej polityce. Klaudiuszu, wszystkiego dobrego, wszystkiego najlepszego.
2: Bardzo dziękuję.
1: Spokojnego popołudnia, jak zawsze życzę. 29 minut po 16. Prognoza pogody za chwilę nadejdzie, jak deszcze, tu i ówdzie i zachmurzenie nadeszły.

0: uczestników rajdu wspierał PZU, organizator akcji Rowerowa Polska PZU.
1: Pogoda.
2: Tak właśnie byliśmy wspierani w sobotę i w niedzielę w pobliżu Łodzi, a teraz wiem, że ci, którzy uczestniczyli w rajdzie w wycieczce rowerowej, rozjechali się po całej Polsce i nie tylko. Wciąż podróżują, ale zbliża się pogoda mało rowerowa, przynajmniej nie dla tych, którzy lubią jeździć, gdy jest sucho. Otóż od Skandynawii przez Alpy po zachodnie akweny Morza Śródziemnego na pogodę wpływa niż ten sam, który już powoli nad Polską zaczynamy odczuwać. Nad zachodnią częścią kraju pojawiły się chmury. Chmury, które podróżują na wschód, w związku z tym trzeba liczyć się z opadami deszczu, mogą pojawić się także burze, a kolejna fala opadów dotrze z nad Czech, najpierw na Dolny Śląsk, a potem nad Polskę centralną i dalej. Wieje słaby wiatr, silniejszy podczas burz, gdy pojawią się burze w porywach do 70 albo nawet 80 km na godzinę. Na termometrach od 17 stopni w Lęborku do 32 stopni w Tarnowie, a nocą opady i burze dotrą w okolice Beskidów, nad Warmii i Mazury. Tam opady będą słabsze i raczej bez burz. Do rana strefa deszczu pojawi się od Małopolski po wschodnie Mazury i Podlasie. Padać będzie także na Mazowszu. Jeśli zarejestrowali Państwo już niebezpieczne zjawiska meteorologiczne, proszę dzielić się z nami tymi informacjami, a ja oczywiście będę przekazywał wszystkim słuchającym po 17.30 kolejna odsłona prognozy pogody. Czytam jeszcze komentarze, przeglądam komentarze w grupie osób na Facebooku, w grupie osób patronujących. Pan Piotr zastanawia się, a co z merytorycznym poziomem korespondencji korespondenta ze Stanów Zjednoczonych, napisał nasz słuchacz Piotr. Ministrem był nie najlepszym, ocenia pracę pana Zbigniewa. Może to właściwy kierunek rozwoju, nie oceniajmy. Cieszmy się karierą. No właśnie, porozmawiajmy o jakości dziennikarstwa, jeśli sobie państwo tego życzą, jeśli pan, panie Piotrze, tego chce. Popołudnie małpanowyświat.online. Czekam na państwa wpisy. Later.

Herb's Trap z nowej płyty, z płyty, która jest naszym albumem tygodnia w Radiu Nowy Świat, także w popołudniowym programie Basic Physics. Nie do końca opowiedziane historie, muzyczne historie opowiadamy w tym tygodniu. Popołudnie małpa.nowyświat.online 224 280 280. A jaką metodą, panie redaktorze, będziemy wybierali dobre dziennikarstwo? Przecież każdy z nas ma prawo oceniać to na podstawie własnych potrzeb, na podstawie własnych przemyśleń. To prawda. A jak wskazać tych, którzy swoją pracę wykonują w tej dziedzinie dobrze albo źle? Sprawa nie jest aż tak prosta.

Wielce nieobecni, Kora z panem Staszkiem. Nigdy nie zamknę drzwi przed tobą. Za 18 minut będzie 17. No tak, tam nadaje korespondent minister. Państwo podpowiadają, jak moglibyśmy określać na antenie, przedstawiając kogoś, kto wciąż jest posłem, czynnym posłem, byłym ministrem. Więcej tych podpowiedzi, sugestii w grupie osób patronujących. Jakże ja państwa tam zapraszam. Zapraszam państwa, że aż ach, chciałbym powiedzieć. W każdym razie nie każdy, kto nadaje korespondencję, jest dobrym korespondentem, komentują niektórzy. Oraz nie każdy, kto nadaje z zagranicy, do tego nadawania się nadaje. 224, 280, 280, a mimo wszystko gdzieś tam być może w kącie niejednej redakcji jest taka mała, ukryta gdzieś za kotarą zazdrość, która rodzi się, gdy podglądamy tę redakcję, w której były minister i obecny poseł opowiada o polityce, chociaż z zagranicy, to jednak człowiek z wnętrza. Jednak z wnętrza, który wie, co mówi bardzo dobrze. Może mógłby powiedzieć więcej. Może nie wszystko może. Kto wie, ale jednak mam wrażenie, że zazdrość tu i ówdzie się tli. Niektórzy by go przesłuchali chętnie. W dziennikarski sposób, oczywiście, w dziennikarski.

Shooting Stars. Czytając komentarze dotyczące korespondentów, dziennikarzy, tych politycznych i nie tylko, dochodzę do wniosku, że tak, to rzeczywiście zazdrość przemawia przez tych, którzy krytykują redakcję telewizji, że zatrudniła byłego ministra. Każdy może być posłem, jeśli tylko zostanie wybrany w wyborach. Dlaczego każdy nie może być dziennikarzem, jeśli tylko zostanie zatrudniony przez jakąś redakcję? Państwo piszą, komentują, państwo piszą, reagują także na to, co napisali inni. Pani Jagoda dołączyła do grupy komentujących. Są tacy, którzy dołączyli tylko na chwilę. Piszą o tym, bo tak bardzo nie mają czasu, że informują nas, że nie mogą zbyt dużo napisać. Za te wszystkie komentarze serdecznie dziękuję. I dziękuję też za informacje związane ze spędzaniem wolnego czasu na łonie, bo to jest taki moment, godzina 16:48, że państwo gdzieś tam się przemierzają, przejeżdżają rowerowo, jak pani Katarzyna, która teraz na Mazurach, i pozdrawia serdecznie grupę, o której już było głośno na antenie, zdaje się we wtorek o poranku, Leśne Odpadki. Ustaliliśmy także z profesor Kresą, że to nic złego, że jeśli chcą państwo dowiedzieć się, cóż to takiego, to proszę wrócić do podcastu z wtorkowego porannego nadawania. Leśne Odpadki, nic złego, nie powinny się z niczym złym absolutnie kojarzyć, a my tutaj w grupie sobie o tym także rozmawiamy. Jak ja państwu zazdroszczę, że państwo tam, gdzie słońce, czekam na zdjęcia od tych, którzy tam, gdzie deszcz.

Curtis Harding za 8 minut 17, a ja mam nie wywoływać wilka z lasu, rzecz jasna. Z tym deszczem podpowiada jedna z patronek, ale to nie ja wywołuję, sam ów deszcz pojawi się nad Państwa głowami. Są nawet ostrzeżenia meteorologiczne związane z silnym deszczem, jak napisali eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, z silnym deszczem i burzami, ale w tym samym miejscu, czyli na południu, południowym wschodzie i częściowo także w centralnej Polsce, jeszcze silny wiatr i upał. Można by powiedzieć, że co kto lubi. Proszę śledzić informacje na przykład na X-ie, czyli na Twitterze dawnym, albo na stronach internetowych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz wrócić do nas, to znaczy nigdzie się nie oddalać, ale uważnie słuchając, wrócić do nas o 17.30, wtedy wrócę do tego, co napisali synoptycy, a oni wciąż informują, bo sytuacja jest zmienna, dynamiczna. Bardzo dziękuję za zdjęcia wysyłane także po południe @nowyswiat.online. Wszystko przeglądam. Bardzo dziękuję. Zapraszam. Państwo też są naszymi korespondentami, prawda? Może nie specjalnymi wysłannikami, ale korespondentami w różnych miejscach świata można spotkać.

0: 224, 280, 280, reakcje, komentarze w grupie osób patronujących, ale żeby dostać się do tej grupy, najpierw trzeba osobą patronującą być i Patronite polecam, zalecam. I przekierowuję Państwa uwagę w stronę tego portalu. Za 4 minuty 17 to znaczy, że serwis informacyjny Robert Kawka oczywiście tak, a po 17 oczywiście Srebrne Wesele, czyli muzyczna podróż do tego, co wydarzyło się 25 lat temu, a później porozmawiamy sobie o pewnym projekcie, pewnego obrazu, dużego obrazu, bo to miał być mural.
1: Sztuka powinna być zawsze zrobiona przez człowieka i tyle.
2: To jest samobójstwo dla ludzkości. Robi się zależnym od AI w każdej kwestii, a zwłaszcza w sztuce.
3: Są dane, które powinno się wrzucać do systemów sztucznej inteligencji.
0: Porozmawiamy o sztuce tworzonej przez albo dzięki narzędziom opartym o mechanizmy sztucznej inteligencji. Czy to jeszcze sztuka, a może niekoniecznie? Czy obrazy wygenerowane przez sztuczną inteligencję mają w sobie coś ze sztuki, czy mural z okazji jubileuszu istnienia miasta powinien być arcydziełem zaprojektowanym przez wybitnego człowieka, artystę?

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 17, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o pozostawieniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie. Główna stopa referencyjna wynosi zatem 3,75% i pozostaje na tym poziomie od marca. Analitycy spodziewali się takiego scenariusza. Trwają oględziny miejsca wypadku kolejowego, do którego doszło w Sokolnikach Suchych pod Radomiem. Ciężarówka zderzyła się tam z pociągiem dalekobieżnym. Na miejscu pracują policjanci i prokuratorzy. Wszystko wskazuje na to, że to tir uderzył w pociąg, mówił w TVN24 Robert Czerwiński z prokuratury w Radomiu.
3: Dlaczego ten samochód ciężarowy uderzył? Nie wiemy. Czy to jest w wyniku nieostrożnej jazdy, czy to w wyniku awarii technicznej, nie wiem, może kierowca zasłab. Nie możemy to w tej chwili spekulować. Natomiast wszystko na to wskazuje, że samochód ciężarowy uderzył przejeżdżający przez przejazd pociąg. Przejazd kolejowy nie był wyposażony w zapory. No nie jest wyposażony w zapory. Natomiast w sygnalizacji świetną odpowiednie oznaczenia posiada. Ta sygnalizacja świetna ostrzegawca działała, bo sam to stwierdziłem po przyjeździe na miejsce zdarzenia.
2: W wyniku zderzenia 4 osoby zostały ciężko ranne, 2 pasażerki pociągu, maszynista i kierowca ciężarówki. Jedna z pasażerek zmarła w szpitalu, 4 inne osoby odniosły lżejsze obrażenia. O stanie zdrowia niektórych poszkodowanych mówił w TVN24 dr Paweł Cholewiński ze szpitala w Radomiu.
4: 3 osoby do nas trafiły. Pacjent, który doznał najmniejszych obrażeń, głównie w obrębie dłoni, został wypisany do domu. 2 osoby zostały hospitalizowane. Jedna z nich w dobrym stanie, aczkolwiek jest to pani w dość zaawansowanej ciąży i z racji tego, że chcemy potwierdzić jej dobry stan zdrowia, została w naszym oddziale ginekologiczno-położniczym celem obserwacji. 3 pacjent doznał największych obrażeń, głównie w obrębie klatki piersiowej i kręgosłupa. Jest hospitalizowany w oddziale ortopedii. No, jego stan zdrowia jest nieco gorszy, w związku z tym musimy się nim zaopiekować na pewno wiele, wiele dni.
2: Życiu tego pacjenta nie zagraża niebezpieczeństwo. Pociągiem podróżowało około 120 osób. Poziom Wisły w Warszawie osiągnął 95 cm na stacji hydrologicznej Warszawa Bulwary. Według Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej jest to rekordowy pomiar na tej stacji. Poprzedni zanotowany w zeszłym tygodniu wynosił 98 cm. Na stacjach Warszawa nad Wilanówka oraz Modlin również notuje się niskie poziomy wód, odpowiednio 15 cm i 183. Dla południa Polski oraz krańców zachodnich i wschodnich obowiązują ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną. Ogólnokrajowy i całodobowy strajk w Holandii niemal całkowicie sparaliżował transport publiczny. Nie kursuje zdecydowana większość pociągów, autobusów, tramwajów i metra, a w Amsterdamie stanęły także promy na rzece. Od wczesnych godzin porannych stacje kolejowe w największych miastach były niemal puste. Wyjątkowo funkcjonuje jedynie połączenie między dworcem Amsterdam Central a lotniskiem Schiphol, na którym kursują 4 pociągi na godzinę. Nie jeżdżą za to pociągi międzynarodowe, m.in. Eurostar i Eurocity Direct. Strajk zorganizowały związki zawodowe w proteście przeciwko planowanym przez rząd oszczędnościom w systemie świadczeń społecznych. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
5: Trzy minuty po godzinie 17, tu popołudniówka, tu Radio Nowy Świat, tu i teraz, chyba że słuchają nas Państwo w przyszłości z podcastu, jeśli mają Państwo dostęp oczywiście do podcastowni Radio Nowy Świat na stronie i w aplikacji, a to oznacza, że są Państwo naszymi patronami. Bardzo za to dziękujemy. Popołudnie popołudnie@nowyswiat.online, 224 280 280.
6: Nowy Świat po południu.
5: Ksenia Maćczak, Wiktoria Wichrowska, Kacper Badura, Klaudiusz Slezak, Klaudia Kowalczyk, Patryk Rabiega i Michał Porycki oraz realizujący program Grzegorz Muranowicz. Zapraszamy na drugą część naszego spotkania z Państwem, na drugą część popołudniowego programu, a na początek coś sprzed ćwierćwiecza.
6: Srebrne wesele. Tego słuchaliśmy 25 lat temu.
5: Posłuchamy fragmentu twórczości formacji Spoon z 2001 roku Everything Hits at Once z czwartego studyjnego albumu. Albumu, którego muzyka była pewną zmianą w twórczości formacji, bo teraz to wszystko brzmiało tak.

0: Miękko i łagodnie, prawda? To był rok 2001, a jeszcze 3 lata wcześniej wydawali albumy, na których trochę więcej gitary szarpało. Głośniki szarpało i uszy odbiorców. Proszę sobie przypomnieć takie albumy jak A Series of Snakes na przykład. A niektóre utwory z tamtej płyty rzeczywiście gdzieś do dzisiaj brzmią, bardzo dobrze brzmią. W radiu także się świetnie bronią. To Everything Hits at Once, Spoon po 25 latach, a w popołudniówce, oprócz oczywiście rozmów, na każdy zaproponowany przez Państwa temat, proszę pamiętać o dyżurze telefonicznym, w drugiej godzinie zastanowimy się, czy sztuczna inteligencja powinna projektować murale.
1: Sztuka powinna być zawsze zrobiona przez człowieka i tyle.
2: Znaczy, to jest samobójstwo dla ludzkości. Robi się zależnym od AI w każdej kwestii, a zwłaszcza w sztuce.
3: Są dane, które powinno się wrzucać do systemów sztucznej inteligencji.
0: Porozmawiamy o kontrowersjach wokół obrazu, który miał powstać z okazji jubileuszu Elbląga. Kacper Badura i jego relacja już za moment, a po 17.30 z kulturoznawcą, profesorem Mirosławem Filiciakiem z Uniwersytetu SWPS będzie rozmawiała Ksenia Maćczak, czy produkcja treści, produkcja przez sztuczną inteligencję prowadzona zmienia naszą wrażliwość i próg tolerancji, czy takie treści powinny znaleźć się w przestrzeni publicznej.

0: wszystko pocukrzone. Sugar on top. Tylko proszę nie przesadzać z tym słodkim. The Bamboos, 14,5 minuty po 17. Elbląg jest miastem już od 780 lat. Z tej okazji władze miasta zorganizowały plebiscyt, w którym internauci mogli wybrać projekt muralu, który miał ozdobić jeden z budynków. I tu zaczęły się problemy, bo gdy internauci przyjrzeli się projektom, odnieśli wrażenie, że zostały wygenerowane przez sztuczną inteligencję. Kacper Badura postanowił zapytać przechodniów, czy potrafimy jeszcze odróżnić to, co jest dziełem człowieka, od tego, co stworzyła sztuczna inteligencja?
1: No ja myślę, że jest ryzyko, że nie rozróżniamy, że wydaje nam się, że rozróżniamy i że coś jest prawdziwe, a tak naprawdę to może nie być. No i pojawiają się wątpliwości.
2: Po prostu widać od razu, to nie jest bardzo do ukrycia zbytnio.
3: Trochę też pracuję z różnymi takimi sztucznymi inteligencjami. Niektóre te rzeczy są zrobione tak bardzo wyraźnie, ale niektóre rzeczywiście wymagają takiego mocnego, że tak powiem, wglądu.
4: Mój dziadek jak widział pieska AI, to myślał, że jest prawdziwe, więc...
5: Są jednak sytuacje, w których od razu widać, że ktoś wygenerował obrazek w ciągu kilkudziesięciu sekund. Stworzenie prostej grafiki w AI jest praktycznie darmowe. Nie wymaga wiedzy, umiejętności ani warsztatu. Sztuczna inteligencja miała odciążyć nas od tych nudnych, powtarzalnych czynności, byśmy mogli bardziej skupić się na zadaniach kreatywnych, wymagających ludzkiego podejścia. Tymczasem AI wdziera się do świata sztuki. Władze Elbląga zaproponowały z okazji 780. rocznicy nadania praw miejskich stworzenie specjalnego muralu. Internauci mogli głosując wybrać najlepszy projekt. Problem w tym, że oba projekty wyglądają jak żywcem wyjęte z generatora AI.
2: Sztuka powinna być zawsze zrobiona przez człowieka i tyle.
4: Czy to jest samobójstwo dla ludzkości. Robić się zależnym od AI w każdej kwestii, a zwłaszcza w sztuce, która napędza nas, myślę, najbardziej ze wszystkiego.
2: Sztuka ma pobudzać umysł. Po prostu to jest odbierany sens tej sztuki. Kiedy robi ją ktoś, robi ją coś, co nie istnieje i też jakby nie odbiera się tego przekazu tak bardzo.
3: To, co robi sztuczna inteligencja, nie ma takiego pazura indywidualizmu. To jest coś, czego może się kiedyś nauczę, ale na razie jak gdyby jest taka dość mocno sztampowa.
5: Od AI w projektowaniu już nie uciekniemy, ale nie można pozytywnie ocenić sytuacji, w której władze zamiast zlecić stworzenie muralu lokalnemu artyście, zaprzęgają do tego komputer, wskazuje Emil Tybura, projektant graficzny w firmie Tonik.
6: Na pewno jest to jakaś forma pójścia na łatwiznę, moim zdaniem, ponieważ AI jest świetnym narzędziem, sztuczna inteligencja jest świetnym narzędziem do tego, żeby skracać sobie pewne procesy i optymalizować pewną pracę. Natomiast ja wychodzę z założenia, że tu, gdzie tą pracę można najlepiej skrócić i przyspieszyć, to zdecydowanie nie są to obszary związane ze sztuką. Sztuka ma to do siebie, że polega na pewnej formie interpretacji, na pewnym kontekście, osadzeniu kulturowym, na pewnej lokalizacji, czego AI nie jest w stanie dostarczyć i dlatego moim zdaniem te twory dostarczane przez sztuczną inteligencję, one są dość płaskie, pozbawione całej tej historii i tego kontekstu, przez co nie da się ukryć, że gorsze.
5: Gdy spojrzymy na reklamy, banery, billboardy, a nawet na karty dań w menu, coraz częściej zobaczymy sztuczną inteligencję. Przedsiębiorcy nie muszą już płacić profesjonalnemu grafikowi, ale te twory bardzo często wyglądają identycznie i płytko.
6: Sztuczna inteligencja ma to do siebie, że ona bardzo uśrednia. Jednak te wszystkie modele językowe powstawały na podstawie pewnych materiałów treningowych, które legalnie bądź mniej legalnie zostały pozyskiwane przez duże firmy dostarczające takie modele i takie rozwiązania. Dlatego też ona jest po prostu nauczona, żeby projektować, tworzyć na podstawie pewnego kontekstu, pewnej bazy danych, pewnego zbioru, który posiada. I ten zbiór to są po prostu prace innych artystów, uśrednione do takiej po prostu mediany, do takiej średniej, która to potem wpływa na to, jak te wszystkie obrazy wyglądają i nieuniknionym jest, że będą one dość podobne do siebie i ten styl sztucznej inteligencji jest bardzo łatwo rozpoznawalny dla kogoś, kto w grafice pracuje, ale też już nawet coraz bardziej dla przeciętnego obywatela.
5: Jeszcze do niedawna użycie AI można było rozpoznać po anomaliach, na przykład zdjęciach, gdzie człowiek ma 6 palców u jednej dłoni, ale to przeszłość.
6: W sztucznej inteligencji jest coś takiego, to jest taka anegdota, to się określa testem Willa Smitha, ponieważ na przestrzeni ostatnich lat generowano taki materiał jak Will Smith, ten znany aktor, je makaron spaghetti i rzeczywiście te pierwsze dokonania sztucznej inteligencji, czyli jeszcze około 3 lata temu, 4 lata lata temu. One były bardzo niedoskonałe, ten makaron wyglądał bardzo sztucznie i było widać, że to wszystko jest bardzo dalekie od rzeczywistości. Dzisiaj to właściwie są kadry filmowe, takie naprawdę hollywoodzkiego poziomu, więc sztuczna inteligencja zaliczyła bardzo duży progres.
5: Z projektu muralu AI władze miasta w końcu zrezygnowały. Odzew był ogromny.
4: No ja się cieszę, że ludzie się wkurzają w takich momentach i mimo wszystko jest nagonka na to i ja się z tego cieszę.
5: Taką technologię na poziomie samorządu wykorzystuje się w dużo lepszy sposób, wskazuje prawnik Krzysztof Izdebski z Fundacji imienia Stefana Batorego.
7: To będą chociażby też kwestie związane z cyberbezpieczeństwem, ale też potrafią lepiej na przykład wykrywać różne problemy, tak, związane z tym, że na przykład właśnie sieć wodociągowa ma jakieś wycieki, czy system wywozu śmieci jest mniej efektywny, bardziej kosztowny. No więc w tym znaczeniu rzeczywiście traktowanie sztucznej inteligencji jako pewnego asystenta, pomocnika.
5: Ale do AI nie można wrzucić wszystkiego.
7: Istnieją regulacje, wynikają bezpośrednio na przykład z niedawno przyjętego w Polsce, czy wdrożonego w Polsce aktu o sztucznej inteligencji, ale też chociażby nic się nie zmieniło w kwestiach ochrony danych osobowych. Też są dane, których nie powinno się wrzucać do systemów sztucznej inteligencji, a jeżeli się nawet je wrzuca, to rzeczywiście trzeba zapewnić, że one tam będą bezpieczne i będą spełniały właśnie te wszystkie wymogi, chociażby związane z RODO.
5: AI policzy za nas szybciej, ale tworzenie lepiej zostawić człowiekowi. Kacper Badura, Radio Nowy Świat.
0: Chyba że człowiek jest innego zdania, tak się składa, że wielu człowieków, ludzi słucha Radia Nowy Świat. W popołudniowym programie zastanowimy się po 17.30, czy masowa produkcja treści tworzonych przez sztuczną inteligencję zmienia w jakiś sposób naszą wrażliwość albo próg tolerancji na coś, co być może jeszcze niedawno nazwalibyśmy byle jakością. Co tak naprawdę kupujemy, gdy płacimy grafikowi za jego pracę? Wiem, że wśród słuchających są graficy, być może zatelefonują. 224 280 280. Profesor Mirosław Filiciak, kulturoznawca z Uniwersytetu SWPS, dyrektor Instytutu Nauk Humanistycznych, będzie razem z nami. Czy Państwo chcieliby coś wnieść do tej dyskusji? Wiem, że mają Państwo w pobliżu urządzenia nadawcze. Popołudnie małpa nowyświat.online. Czekam zatem na listy. Skalpel. Hi.

od dawna jest dookoła sztuczna inteligencja. Przecież wybiera za nas trochę, albo podpowiada nam, abyśmy my wybrali filmy w kanałach, w których można oglądać filmy, albo muzykę tam, gdzie cyfrowo szukamy czegoś nowego, albo czegoś ulubionego, czegoś starego i sprawdzonego. Zatem zastanawiamy się, czy sztuczna inteligencja tworząca albo projektująca mural to coś złego. Napisał do nas jeden ze słuchaczy, który, jak twierdzi, mógłby godzinę opowiadać o tym, jak sztuczna inteligencja i praca grafika łączą się ze sobą. To strasznie złożony temat. Szczegółownie napisał: jedno jest pewne, era AI dopiero się zaczyna. To komentarz w grupie osób patronujących. Bardzo proszę, proszę tam zajrzeć. I nie, panie Pawle, zwracam się do innego słuchacza i patrona. Nie wydaje mi się, że sztuczna, w nazwie sztuczna inteligencja, wskazuje na najlepsze narzędzie do tworzenia sztuki. No, ewentualnie, jak podpowiada inny użytkownik forum, grupy, inny nasz słuchacz i patron, być może chodzi o sztukaterię. Bardzo proszę, proszę pisać.

0: Soul Kitchen i Patty Smith, panie redaktorze. Czym innym jest podpowiadać nam, czego powinniśmy posłuchać, co powinniśmy obejrzeć, a czym innym jest wytwarzanie tego, co oglądamy, słuchamy, tego, co nas otacza. Tak, ja też dostrzegam te różnice. Popołudnie małpanowyświat.online, przypominam nasz adres, ale pytam o to, jak państwo czują się w świecie, w którym coraz częściej efekty pracy sztucznej inteligencji można dostrzec tu i tam, gdy się patrzy, a także słucha, napisał o tym jeden z naszych słuchaczy. W jednym ze sklepów usłyszałem reklamę głosową, po której następowała informacja, że reklama powstała z wykorzystaniem AI, nie tylko grafika, ale i dźwięk. Pisze pan Tomek. Pan Tomek pisze, państwo mówią 224, 280, 280. Jak odróżnić to, co sztuczne, od tego, co tylko zostało wykonane przez grafika za pomocą sztucznej inteligencji, ale w oparciu o jego wyobraźnię, wiedzę i umiejętności. O tym także porozmawiamy już za kilka chwil, a to informacje o pogodzie.
1: Pogoda.
0: Prowadzę państwa przez świat raportów z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. To dziś chmury, czekamy na deszcz. Na południowym wschodzie sporo słońca, a w pozostałym, na pozostałym obszarze więcej chmur. Na zachodzie, północy i w centrum przelotne opady deszczu wieczorem. Od Warmii i Mazur przez Mazowsze i Ziemię Łódzką po Śląsk mogą pojawiać się burze. Spadnie od 10 do 20. Tu, a na Warmii nawet 30 litrów wody na metr kwadratowy. Wiatr słaby, silniejszy w górach do 65 km na godzinę. Podczas burz proszę spodziewać się porywów wiatru do 70 km na godzinę. Najchłodniej teraz w Lęborku 16 stopni, a najcieplej w Tarnowie 31. Jutro synoptycy zapowiadają coraz mniej deszczu i coraz więcej chłodnego, polarnego powietrza. Na termometrach od 17 do 20 stopni Celsjusza, choć chłodniej może być w górach i nad morzem, gdzie powieje silny wiatr w porywach do 60 km na godzinę. Profesor Mirosław Filiciak, kulturoznawca z Uniwersytetu SWPS, już za chwilę będzie z nami.

0: No i The Cardigans, Ksenia Maćczak razem z nami w studiu.
1: Dzień dobry.
0: Rozmawiamy o tym, co stworzone przez sztuczną inteligencję albo dzięki sztucznej inteligencji, bo to trzeba od siebie odróżnić. Tak myślę, że jeśli grafik, wykorzystując swoją wyobraźnię, wiedzę, doświadczenie zdobyte na przestrzeni lat, korzystając ze sztucznej inteligencji, jak z pędzla namalował coś pięknego, czy to jest sztuka cyfrowa, czy to jest tylko sztuka cyfrowo przeniesiona na nośnik.
1: Ja się zastanawiałam nad czymś zupełnie innym, tak troszeczkę wracając do tego muralu, o którym opowiadał też Kacper Badura. Gdyby ten mural był piękny, z pomysłem, naprawdę kreatywny, mówiący coś o mieście i naprawdę mieszkańcom by się spodobał, a później ktoś by powiedział, że został wygenerowany przez sztuczną inteligencję, to myślisz, że reakcja byłaby taka sama, czy jednak nie do końca?
0: Nie mam pojęcia. Zastanawiam się, co to znaczy piękne, bo przecież piękno, różni ludzie piękno odnajdują w różnych przedmiotach, dziełach, wykwitach ludzkiej twórczości.
1: Tak, ale wiesz, my w tym generowaniu obrazów przez sztuczną inteligencję doszukujemy się zawsze błędów, jakichś mankamentów, że jednak to by można było lepiej zrobić. Pytanie, czy wprawiona ludzka ręka faktycznie zrobi lepiej? I co tak naprawdę nam się właśnie podoba? Podoba nam się to, co piękne, wyidealizowane, nie posiadające rysu ludzkiej ręki, czy może wręcz przeciwnie, może coś, co nie jest doskonałe, być może coś, co generalnie gdzieś widać, że może jest jakiś błąd, ale jednak jest to wykonane przez człowieka i być może ma większą wartość.

0: nie da rady.
1: A razem z nami w popołudniowym programie kulturoznawca, medioznawca profesor Mirosław Filiciak, Uniwersytet SWPS. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry państwu.
1: Panie profesorze, Elbląg chciał uczcić 780-lecie historii miasta muralem. Skończyło się awanturą, bo mieszkańcy zobaczyli projekty i powiedzieli mniej więcej tak. Nie chcemy AI-owego kiczu na ścianie. Co pańskim zdaniem oburzyło ich bardziej? Brzydki obrazek, czy świadomość, że jednak ktoś poszedł na skróty?
2: Och, może jedno i drugie, chociaż tak, rozumiem, że mamy rozmawiać o AI, a nie o muralach, które też bywają bardzo różne, ale faktycznie myślę, że super, że mamy jakąś taką rozmowę przy tej okazji na temat pewnego właśnie schematyzmu tego, jak nieumiejętne używane tak zwane AI zaśmieca coraz bardziej na różne sposoby naszą przestrzeń publiczną i w takim wymiarze wizualnym, ale oczywiście jeśli chodzi o treści tekstowe, to mamy ten sam problem.
1: No i właśnie pytanie, czy nasze oczy się do tego przyzwyczajają, a później jak zobaczymy albo słyszymy, że zostało to przez sztuczną inteligencję wyprodukowane, to już machamy ręką, mówimy, to się do niczego nie nadaje.
2: No to jest oczywiście złożony problem, bo tak jak padło tutaj wcześniej, tak? Znaczy możemy sobie wyobrazić twórczynie, którzy z użyciem AI traktowanego trochę tak jak właśnie pędzel, młotek, inne narzędzie, jednak przenoszą jakąś świeżą ideę, opowiadają jakąś ciekawą historię z użyciem tego narzędzia. I wtedy myślę, że no tak, jakby moglibyśmy mieć z tym mniejszy problem, bo tutaj wtedy zrobi się z tego taka dyskusja, nie wiem, tak, czy jak ktoś nas przekona, że Caravaggio wykorzystywał soczewki i takie procesy zbliżone do dzisiejszej fotografii, to czy jego obrazy są przez to słabsze? Nie sądzę, tak? Ale oczywiście kłopot polega na tym, że ta łatwość, to zejście, jeśli chodzi o próg wejścia, obniżenie tego progu daje nam taką myślę, że jednak złudne myślenie polegające właśnie na tym, że każdy może tworzyć wartościowe treści, a to nie jest prawda, no a równocześnie oczywiście jeśli chodzi o ten case, o ten przypadek z Elbląga, no to myślę sobie, że też ja pewnie jako obywatel mógłbym mieć z tym też trochę taki kłopot, że od zamówień składanych przez instytucje publiczne, no oczekiwałbym zachowania takich, raczej myślenia o tym, że te instytucje

0: pole gry i praca grafików, no myślę, że staje się trudniejsza i słabiej wyceniana, chociaż oczywiście no, to też jest część tej takiej rozmowy polegającej na tym, że oczywiście AI może być świetnym narzędziem, ale też żadne narzędzie no, nie spływa z kosmosu w postaci jakiegoś, nie wiem, boskiego daru w jednym nienegocjowalnym kształcie. To jest po prostu część umowy społecznej i myślę, że ciągle za mało rozmawiamy o AI albo niezbyt mądrze rozmawiamy o AI. Rozmawiamy raczej właśnie na tej zasadzie, że wow, za tydzień to już wszystko będzie zupełnie inaczej, ale nie rozmawiamy chyba zbyt często o konsekwencjach społecznych i o tym, jak sprawić, żeby, no, żeby jednak te rozwiązania przyczyniły się także do jakiegoś wspólnego dobra, a nie tylko do tego, że kilku panów będzie miało jeszcze 2 zera więcej na kontach, a całe ryzyko poniesiemy my.
1: A tu jest ciekawy paradoks, panie profesorze, bo przecież przez lata technologia obiecywała nam szybciej, łatwiej, taniej. No to dostaliśmy szybciej, łatwiej i taniej i nagle jesteśmy źli, więc właściwie możemy się zastanawiać, dlaczego. Może nie bronimy dziś sztuki przed maszyną, tylko bronimy ludzkiego wysiłku. Chcemy wiedzieć, że ktoś nad czymś siedział, myślał, poprawiał, miał wątpliwości. A jeśli coś powstało w 30 sekund, no to zaczynamy podejrzewać, że jest po prostu mniej warte.
0: No to jest też problem. Oczywiście w Polsce mamy ten fetysz na przykład taniego państwa, tak? Że rzeczy powinny być tanie, tak? Co nie zawsze, jak wiemy, z kolei dobrze jakby no, przekłada się na ich jakość, więc ja myślę, że tutaj no właśnie, z jednej strony to jest kwestia tego, jak to powstaje, tak? I z użyciem nawet najbardziej wyrafinowanego narzędzia trudno zrobić dobry projekt w 30 sekund, ale myślę, i to też jest nie najłatwiejsza rozmowa w Polsce, no to jest też rozmowa no, o grupach społecznych, które działaniem tego narzędzia zostają dotknięte, których praca nagle zostaje zdewaluowana, tak? I czy myślimy o tym, jak sobie to wszystko poukładać? Mam wrażenie, że ciągle zbyt mało.
1: Mm-hmm. A czy sztuczna inteligencja zmienia nasz gust?
0: Och, to jest bardzo trudne pytanie, dla mnie też niewygodne w tym sensie, że gust jest też gust jest też kwestią klasową, tak? To znaczy my lubimy myśleć o tym, że gust jest taką naszą bardzo indywidualną własnością, właściwością, czymś takim bardzo, bardzo naszym. Słynny francuski socjolog Pierre Bourdieu mówił, że gust klasyfikuje osobę klasyfikującą. Więc to jest oczywiście też o różnych rodzajach kompetencji, które posiadamy, ale ja myślę, że ta rozmowa o AI nie jest rozmową no właśnie taką o tym, że teraz elity będą się podśmiewać z ludzi, którzy no bezkrytycznie przyjmują obrazy czy treści, które no są słabszej jakości, bo są generowane przez AI, tylko to jest faktycznie o obniżaniu pewnych kompetencji kulturowych, które myślę, że dobrze by było budować, nie tylko ze względu na, nie wiem, doświadczenie estetyczne i ubogacanie swojej egzystencji, ale też, no po pierwsze, no właśnie, jasne, no bo to też pewnie jak mówimy o AI i dzisiaj widzimy, że te obrazki są najczęściej robione przez AI, chyba że są naprawdę dobrze zrobione z użyciem AI i wtedy nie mamy z tym problemu. Lev Manowicz, taki badacz mediów, użył takiego fajnego terminu obliczeniowy manieryzm, który pokazuje faktycznie pewną manierę, tak, która w większości tych obrazów szybko generowanych z promptów jest do wychwycenia. I ten termin ma się odwoływać też, no właśnie, tak, do manieryzmu, do tego, że oczywiście sztuka nie zawsze była oryginalna, tak? Jakby są osoby, które uważają, że tak naprawdę po starożytności tylko remiksujemy jakieś treści, ale no, wydaje mi się, że tym, co jest super istotne w tym, jeśli to ma być remiks, to żebyśmy zadbali o to, żeby większość z nas miało tę kompetencję, żeby zobaczyć, skąd ten remiks się wziął, z jaką on gra konwencją, do jakiej się odwołuje symboliki, bo bez tego będziemy mieć kłopot, który zresztą już teraz mamy, tak? No, w czasach właśnie, nie wiem, AI slopu, czy też szlamu, który zalewa media społecznościowe i który jest niebezpieczny właśnie no nie tylko w takich kategoriach estetycznych, ale jest niebezpieczny na poziomie dezinformacji, tak? To znaczy, jeśli będziemy bezkrytycznie przyjmować obrazy, treści, które

0: ktoś dzisiaj z łatwością produkuje na wielką skalę, no to też na przekłada się chociażby na taką odporność społeczną.
1: Bo ja zadałam to pytanie o gust, no bo tak sobie pomyślałam, przecież oglądamy dużo wygładzonych, efektownych grafik i właściwie to nasze oko trochę się do tego przyzwyczaja, a za chwilę jak zobaczymy prawdziwe zdjęcie albo taki oszczędny plakat, to co, może nam się wydawać mało atrakcyjny? Czy jednak docenimy?
0: No to są oczywiście różne konwencje, tak? Ja myślę, że może za chwilę AI pójdzie, nie wiem, te czołowe modele pójdą w stronę bardziej minimalistycznego designu, żeby to było jakoś tam atrakcyjne i pociągające. Tylko ja myślę, że znów wracając może troszkę obsesyjnie do tego, co powiedziałem wcześniej, no to jest trochę tak, jak było wcześniej z filtrami, tak? To znaczy z filtrami, które najpierw wiele osób wykorzystywało, nie wiem, do uatrakcyjnienia swoich zdjęć, ale też z filtrami widzimy to tak jakby, no, że jeśli ktoś z tym wyraźnie przesadza, no to raczej ten efekt, no właśnie, wydaje nam się, że mówi więcej o tej osobie, która tych filtrów używa, a nie w taki sposób, jak ona by sobie tego życzyła. Więc wydaje mi się, że tutaj kluczowa jest właśnie, no, ta kompetencja, żebyśmy mieli świadomość, no właśnie, korzystania z tych konwencji,
1: panie
0: systemów, jak one działają.
1: A może, żebyśmy mieli świadomość, za co właściwie płacimy artyście albo grafikowi za umiejętność wykonania obrazka, bo tę część AI coraz lepiej przejmuje, czy płacimy właśnie za pomysł, za selekcję, za kontekst, doświadczenie, za to, że ktoś wie, dlaczego ma to wyglądać w taki, a nie inny sposób.
0: Tak, no oczywiście przy dobrze wykonanym projekcie, tak jak wspominałem, no tutaj pewnie nikt nie będzie miał kłopotu z tym, że coś zostało wykonane z użyciem takiego czy innego narzędzia, czy to będzie AI, to trochę jak w tym takim dowcipie o mechaniku, który przyszedł raz, stuknął młotkiem, wystawił fakturę, właściciel się obruszył, za co tyle pieniędzy, i odpowiedź jest oczywiście taka, że 20 lat się uczyłem, żeby wiedzieć, gdzie stuknąć, tak? Więc tutaj ta kompetencja jest istotna, ale ja myślę, że większym problemem, z którego wiele osób nie zdaje sobie sprawy tak naprawdę, no to jest właśnie to, komu płacimy, czy płacimy twórcy, który, no właśnie, korzysta z jakiegoś ułatwienia, czy właśnie nie jesteśmy świadkami jakiegoś wielkiego przesunięcia w kierunku tego, że płacimy głównie pośrednikowi, który, przepraszam, ukradł pracę tysięcy twórców, zbudował jakąś maszynę i teraz, no, na tym się uwłaczył. To jest, myślę, też jakiś taki chichot historii, tak? To znaczy mieliśmy kilkanaście lat temu wielkie spory wokół piractwa internetowego, jak bardzo naganne etycznie jest to, że ktoś ściąga pojedynczy film, prawda? Albo jakieś treści z sieci. To zmiana pewnie tak jakby profilu usług, nie wiem, audiowizualnych trochę ten problem rozwiązała, no ale wtedy to było kontrowersyjne. Myślę, że dzisiaj znacznie łatwiej przychodzi nam przymknąć oko na to, że ta kradzież dokonuje się na skalę masową, tak? I myślę, że no to jest potężne wyzwanie dla też, no, kolejne niewygodne w Polsce słowo, regulacja. Także musimy jakoś ten obszar uporządkować, bo jeśli w taki źle rozumiany darwinizm pójdziemy, to myślę, że wszyscy na tym stracimy, a jednak ten zalew treści, no jakoś tam możemy sobie opowiadać tak o tym, że nie wiem, to jest tylko narzędzie, że nożem możemy komuś zrobić krzywdę, ale możemy też posmarować chleb, ale jednak to narzędzie w błyskawiczny sposób wpływa na to, co widzimy wokół siebie, co czytamy. Mamy teraz, tak, jeśli chodzi o czytelnictwo, świeże wyniki tak kompetencji PISA wśród licealistów, tak, widzimy spadek. I oczywiście nie chodzi tylko o to, żeby znaleźć sobie jednego winnego, no ale myślę, że trudno też udawać, że te mechanizmy związane z AI nie mają na tę sytuację wpływu.
1: No to ja jeszcze spróbuję trochę obronić sztuczną inteligencję. A czy korzystanie z niej musi zawsze oznaczać fuszerkę, bo przecież fotograf, wiemy doskonale, korzysta z Photoshopa, muzyk z elektroniki, filmowiec z efektów cyfrowych. To gdzie jest też różnica między artystą, który używa AI jako narzędzia, a kimś, kto wpisuje prompt i po prostu bierze pierwszy rezultat?
0: No myślę, że to jest tak, no to oczywiście może być narzędzie jak każde inne, zresztą no ta granica jest płynna, przecież nie wiem, no nawet zdjęcia, które robimy telefonami są podrasowywane przez inteligentne algorytmy, tak, jakby no to nie zawsze jest tylko i wyłącznie nasze dzieło, więc ta granica, gdzie jest ten, to nasze indywidualne sprawstwo, a gdzie wspiera nas jakiś mechanizm, ona nie jest tutaj jedynym wyznacznikiem, tak? To jest oczywiście taki romantyczny mit, tak? Właśnie, który często tak w Polsce w szkolnictwie nam się powtarza właśnie, że twórca no to jest ta osoba natchniona, a przeważnie jednak tak, no chcielibyśmy pracować z dobrymi rzemieślnikami, dla których to może być dobre narzędzie. No ale oczywiście kłopotem myślę, że jest sytuacja, w której okaże się, że za chwilę być może praca tego twórcy będzie tak radykalnie przeceniona, no bo przecież każdy może sobie napisać prompt i wygenerować ten obraz, że on faktycznie nad tym projektem spędzi 5 minut, a nie 2 tygodnie. Mhm. I to oczywiście nie jest coś, co sprawi, że nasz świat się zawali, jutro nie wzejdzie słońce, ale myślę, że te konsekwencje, jeśli chodzi właśnie tak o jakość komunikacji w przestrzeni publicznej, poniesiemy, nawet jeśli one będą troszkę oddalone w czasie.
1: To zaraz jeszcze zapytam o coś, o czym pan wspomniał, czyli AI Slop, ale mamy głos słuchacza. Zdaje się, grafika.
2: Jestem domorosłym ilustratorem i zawodowym grafikiem i sam początkowo byłem nastawiony bardzo wrogo do sztucznej inteligencji, ale trochę to zweryfikowałem w głowie i tak sobie pomyślałem, że każdy z nas trzaska foty na przykład iPhone'em, ale to nie czyni z nas fotografów i tak samo każdy z nas bawi się AI dla generowania obrazków i to nie czyni z nas artystów, ani byle wygenerowanego obrazka nie czyni sztuką, ale wyszedłem z założenia, że to nie narzędzie powinno dyktować, czy coś jest sztuką, czy nie, tylko intencja, pomysł i kreatywna realizacja i efekt. Jeżeli ktoś jest w stanie połączyć różne media, w tym sztuczną inteligencję, to dlaczego odebrać temu jakby rację bytu jako sztuka.
1: No i co pan na to?
0: Ale ja absolutnie bym się tutaj nie odżegnywał. Znaczy ja w ogóle myślę, że tak sztuka wizualna po fotografii jest raczej o tym, jak ktoś, no właśnie, o idei, o tym, jak ktoś konstruuje proces, a nie o tym, czy ktoś potrafi pięknie namalować, tak? Więc jakby absolutnie tutaj pełna zgoda ze słuchaczem, tak? Jakby można tworzyć w ten sposób wartościowe treści. Tylko myślę, że pytanie jest trochę gdzie indziej i może odbiłbym je w stronę tekstu, bo to jest pewnie coś, co wydaje mi się paradoksalnie będzie bardziej obrazowe. Znaczy oczywiście tak jakby no, nikt nikomu nie zakazuje pisać długich tekstów wyrafinowanych i tak dalej, ale jednak z jakiegoś powodu w świecie dostępności tego narzędzia no widzimy chyba, co się dzieje, tak? To myślę, że nie jest, mam nadzieję, tylko moje zdanie, że jakość tych treści spada, tak? No bo one są po prostu przez rynek niżej wyceniane, więc nie chodzi mi o to, żeby bronić się przed sztuczną inteligencją jako właśnie jakąś tutaj demoniczną siłą, tylko zastanowić się, jak ona może być narzędziem, które faktycznie, nie wiem, no tak jak pan powiedział, pozwala osobom, które, nie wiem, tak trochę mogą dzięki temu podsztukować swoje kompetencje, tak, zrobić coś ciekawszego, tak, zrobić coś, ale nie sprawić, że właśnie tak, no ta przestrzeń będzie zaśmiecana, no właśnie czymś, co z kolei jest, no, charakterystyczne dla AI, czyli takim uśrednieniem tego, co było kiedyś i absolutnym uśrednieniem wszystkiego.
1: No dobrze, panie profesorze, to wróćmy do tego określenia, które padło już w naszej rozmowie, czyli AI slop. Masowa, łatwa, generyczna treść generowana niemal bez kosztu. Czy ten zalew może paradoksalnie podnieść wartość rzeczy robionych przez ludzi? No tak jak w epoce, nie wiem, plastikowych mebli, tak? Wróciło zainteresowanie rzemiosłem.
0: No pewnie może, tylko pytanie na jaką skalę, tak? Na ile jest tak, że treści generowane przez, ja lubię to określenie, stochastyczną papugę, no bo ten mechanizm jakby to też myślę jest problem zawsze tkwi też w języku i to, że mówimy o sztucznej inteligencji właśnie jako o sztucznej inteligencji, takiej prawie boskiej sile, gdybyśmy mówili o niej jako papudze, która po prostu powtarza w uśredniony sposób to, co powstało wcześniej, to może byłoby to trochę mniej onieśmielającym, to oczywiście zawsze będzie elitarny rynek na treści najwyższej jakości. I jasne jest też, że jeśli chodzi o twórców graficznych, ale to trochę tak jak, nie wiem, no, z pisarzami książek. Tak, w Polsce pewnie ciągle tak 100 osób jest się w stanie z tego utrzymać.
1: Panie profesorze, ale ponieważ już mamy, już czas nam się kończy, to żebyśmy klamrą zamknęli tę naszą dyskusję. Cena będzie tą rzeczą najważniejszą, czy jednak ta ludzka ręka się obroni?
0: No chciałbym, żebym jakby chyba tak trochę tutaj się wywinę z odpowiedzi, bo żyjemy w kapitalizmie, więc pewnie cena, ale mam nadzieję, żeby ta decyzja, czy cena, czy jakość, była podejmowana świadomie i w refleksyjny sposób. To by była optymalna sytuacja, gdyby po prostu te treści nie sprawiły, że nasze kompetencje w rozpoznawaniu różnych konwencji, treści i wartościowaniu, żeby nie zanikały.
1: No to myślę, że to jest ładna puenta akurat do naszej rozmowy. Kulturoznawca, medioznawca, profesor Mirosław Filiciak, Uniwersytet SWPS. Bardzo dziękuję, panie profesorze, za spotkanie.
0: Dziękuję również. Do widzenia.
3: Bardzo dziękujemy. Ksenia Maćczak przygotowała rozmowę i odezwał się znany już z naszej anteny patron Jamiołek w tej sprawie. Tanio dziś w sztuce przyczyną draństwa, oszustwa i chuligaństwa bezkarnych kopii kradzieży, z czym każdy twórca się mierzy, jest fetysz taniego państwa. Popołudnie popołudnie@nowyswiat.online. Sztuczna inteligencja w otaczającym nas świecie i jej wytwory powstałe przy udziale człowieka albo dzięki człowiekowi, no ale stworzone przez sztuczną inteligencję. Być może do tej rozmowy wrócimy już po wiadomościach. Za 2 minuty 18:00.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 18, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny, Robert Kawka. 14 lat więzienia dla oskarżonego o pedofilię księdza Jacka K. z diecezji sosnowieckiej to jeden z najsurowszych wyroków dla duchownego za przestępstwa seksualne. Sąd zobowiązał też Jacka K. do wypłaty zadośćuczynień pokrzywdzonym od 5 do 100 tysięcy złotych, w sumie blisko 400 tysięcy złotych, i orzekł także zakaz zbliżania się do nich i nawiązywania kontaktu przez 15 lat. Dostał też dożywotni zakaz zajmowania stanowisk i wykonywania wszelkiej działalności związanej z edukacją, leczeniem czy opieką nad dziećmi. Prokuratura oskarżyła byłego księdza o 9 przestępstw na szkodę dzieci, a także posiadanie materiałów pedofilskich. Skazany molestował dzieci, często wykorzystując przy tym ich bezradność oraz trudną sytuację życiową, a środkiem do osiągnięcia przestępczego celu stanowiło też nadużycie łączącego ofiary z oskarżonym stosunku zależności. Sosnowiecka kuria po ogłoszeniu wyroku wydała komunikat, w którym przeprosiła za zło doznane ze strony księdza. Wyrok jest nieprawomocny. Po dzisiejszym wypadku kolejowym pod Przysuchą Ministerstwo Infrastruktury planuje radykalne działania. Proponowane nowe rozwiązania obejmują nawet bezwzględną utratę prawa jazdy za wjazd na czerwonym świetle na kolejowe rogatki lub omijanie szlabanów. Nowe przepisy mogą być gotowe już za kilka dni. O procedowanych zmianach poinformowałem środowisko kolejarskie, w tym prezesa Urzędu Transportu Kolejowego i szefa Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych, z którymi pozostaje w stałym dialogu, napisał na Facebooku minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Tymczasem po tym wypadku Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce zapowiedział akcję protestacyjną. Jego szef stwierdził: przekroczyliśmy czerwoną linię i niestety, ale tu rozmowy już nie pomogą. Podkreślił, że sytuacja na przejazdach kolejowo-drogowych wymaga natychmiastowych działań. Szczegóły dotyczące protestu zostaną przedstawione jutro podczas specjalnej konferencji prasowej. A w wyniku dzisiejszego wypadku kolejowego pod Przysuchą zginęła jedna z pasażerek pociągu, a 7 innych osób trafiło do szpitala. Teatr Muzyczny w Łodzi szuka i ogłasza casting do głównych ról dziecięcych w musicalu Kraina Lodu Disneya. To może być najważniejszy krok do kariery przyszłej gwiazdy musicalu, mówi Tadeusz Kabicz, reżyser musicalu.
3: Przed nami niezwykle trudne zadanie, ponieważ musimy wyłonić dziewczynki, które wcielą się w rolę młodej Anny i młodej Elzy, czyli postaci otwierające cały spektakl. Szukamy dziewczynek w wieku od 9 do 12 lat, utalentowanych aktorsko, wokalnie i tanecznie, które też mają podobne cechy charakteru do naszych disneyowskich księżniczek. Anna jest postacią energiczną, żywiołową, pełną humoru. Elza jest starszą siostrą, bardziej odpowiedzialna, wycofana, introwertyczna.
2: Casting będzie dwuetapowy. Pierwszy zostanie przeprowadzony na podstawie zgłoszeń wideo. Należy je przesłać do 5 października za pośrednictwem internetowego formularza, dołączając link do niepublicznego nagrania opublikowanego w serwisie YouTube, a szczegóły na stronie internetowej Teatru Muzycznego w Łodzi. Premiera Krainy Lodu 13 marca przyszłego roku. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
4: Cztery minuty po godzinie 18. Na chwilę jeszcze wracam do tego, o czym mówiliśmy, o czym Państwo pisali w drugiej godzinie popołudniowego programu. Sztuczna inteligencja i jej wykorzystanie w sztuce oczywiście. Czy to się komuś może spodobać? Słuchacz podesłał swój własny, po raz pierwszy wykonany przez sztuczną inteligencję na jego prośbę obraz. Napisał, że poprosił o stworzenie pejzażu z jenotem. No jest pejzaż, jest jenot, wszystko się zgadza. Teraz tylko proszę przenieść ten projekt na płótno, drogi słuchaczu, i można śmigać do galerii.
5: Nowy Świat po południu.
4: Oczywiście do galerii handlowej na zakupy, gdy już zostanie wypłacone honorarium za wykonanie arcydzieła. 224 280 280.
0: Ostatnio w Warszawie był duży festiwal gastronomiczny i większość stoisk miało grafiki jedzenia wygenerowane przez sztuczną inteligencję i po prostu ciężko powiedzieć coś innego niż niesmaczne.
4: I jaki z tego morał? Łatwiej zastąpić grafika niż kucharza. Popołudnie małpa.nowyświat.online, grupa osób patronujących i wszystkie miejsca, w których Radio Nowy Świat spotyka portale społecznościowe i różne inne internetowe miejsca, w których można pisać, komentować i zamieszczać treści, jak zawsze na YouTube'owym kanale telewizyjnym Radia Nowy Świat. Sporo nowości tam też, proszę się pojawić. I like to dedicate this to all of the creators, righteous children.

0: Erika Badu. Pięknie jabłonie owocują tu i tam, gdy się jeździ wokół Warszawy na rowerze na przykład. Zresztą nie tylko na Mazowszu owocują. 10 minut po godzinie 18, a w popołudniowym programie już za chwilę przeniesiemy się do Kielc. A to za sprawą Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego, gdy zaczyna się jesień, zaczynają się targi dla żołnierzy, a tam sprzedawany jest sprzęt albo oferowany jest sprzęt oraz technologie, także te dotyczące szkoleń. Wszystko po to, abyśmy byli gotowi.
1: Tą zdolność buduje się poprzez określenie i zastosowanie prawidłowego balansu nauki, przemysłu, sił zbrojnych.
2: To są często kwoty od kilku do kilkudziesięciu milionów złotych, bardzo często, a niekiedy i więcej.
0: O dużych pieniądzach opowie Klaudia Kowalczyk, która jest na miejscu, co można znaleźć na stoiskach, jak oferta zmieniała się w ostatnich latach pod wpływem zmian, także tych, które zaczynają się na wschodzie Ukrainy, tam, gdzie toczy się prawdziwa wojna. A moim gościem po 18.30 będzie Piotr Lewandowski, instruktor i wykładowca z Centrum Szkolenia WOT. Z panem pułkownikiem porozmawiamy dziś o tym, jak długo trzeba szkolić rekrutów, gdy rozmawiamy o nowoczesnym sprzęcie, z którego będą korzystać. Czy sprzęt ów jest projektowany tak, aby to szkolenie było jak najkrótsze, jak najtańsze? A może wojsko coraz chętniej zaprasza do siebie absolwentów Politechnik. 224 280 280 popołudnie małpa nowyświat.online. Shall we dance on a bright cloud of music?

0: Do styklu, panie, proszą panów. Stacey Kent, 15 minut po 18. Polska kupuje więcej gotowych systemów obronnych niż Niemcy i Francja razem wzięte. Wyprzedzają nas tylko Indie, Arabia Saudyjska i walcząca Ukraina. To właśnie te liczby zdominowały tegoroczny Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach. Podczas gdy nowoczesny sprzęt buduje nasz potencjał odstraszania, wojskowi i analitycy stawiają bardzo ważne pytanie. Gdzie w tym wszystkim jest nasza suwerenność technologiczna? Czy gigantyczne zakupy za granicą uzależniają nas od obcych dostawców na dekady? O tym, jak zmienić miliardowe kontrakty w własne, nasze, polskie technologie, opowie Klaudia Kowalczyk.
1: Polska odpowiada za ponad 6% globalnego importu broni, mając 0,5% ludności świata i procent globalnego PKB, donosi Puls Biznesu i wskazuje, że sprowadzamy więcej sprzętu niż Niemcy i Francja razem wzięte. Po drugiej stronie bilansu jesteśmy jednak w tyle, z około procentem światowych transferów i wliczając sprzęt przekazany Ukrainie.
2: Jeżeli mówimy o inwestycji w nową linię technologiczną albo w ulepszenie linii technologicznej, no to są często kwoty od kilku do kilkudziesięciu milionów złotych, bardzo często, a nie kiedy i więcej. W związku z tym tutaj musimy właściwie wybrać te obszary, gdzie z jednej strony mamy kompetencje badawczo-rozwojowe, a z drugiej strony mamy przedsiębiorstwa zdolne do tego, żeby wykorzystać tą własność intelektualną.
1: Mówi dr Hubert Cichocki, prezes sieci badawczej Łukasiewicz.
2: Bardzo dobrym przykładem jest tutaj domena amunicyjna i z zakresu paliw rakietowych. My rzeczywiście intensywnie współpracujemy zarówno przy innowacyjnych, nowoczesnych technologiach wytwarzania nitrocelulozy czy nitroguanidyny, także w trakcie targów w Kielcach prezentujemy projekt Plastechu, czyli polskiego odpowiednika Senteksu, tak zwanego materiału wybuchowego, który będziemy w stanie dostarczać suwerennie, bez oglądania się na naszych partnerów.
1: O tym, jak wojsko definiuje suwerenność, mówił generał Mieczysław Cieniuch, były szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.
3: Zdolność buduje się poprzez określenie i zastosowanie prawidłowego balansu nauki, przemysłu, sił zbrojnych, a więc tych wszystkich elementów, które mają bezpośredni wpływ na osiągnięcie. To oczywiście nie da się wyliczyć matematycznie, nie da się zastosować modelu, to musi podlegać ciągłej ewaluacji, ciągłej analizie, dyskusji, może czasem walki o te pieniądze w takim dobrym rozumieniu tego słowa. I to u nas, mam nadzieję, że będzie realizowane. Cały czas mam takie ostrzeżenie u siebie w głowie, że największy problem będzie wtedy, kiedy pieniądze będą mniejsze.
1: Jak dodaje Tomasz Kusowski, wiceprezes zarządu firmy iCor, Polska ma szansę na sprzedaż uzbrojenia w Europie Środkowej.
4: Faktycznie przemysł prywatny ma szansę zaistnieć w tym obszarze. Nie ma wątpliwości, że nie da się budować odporności państwa bez rozwoju silnego, własnego, krajowego przemysłu obronnego. Nie możemy tylko i wyłącznie kupować sprzętu wojskowego za granicą. Wszyscy to zrozumieli. Widzimy absolutnie tutaj położenie akcentu na to, aby to, co się da kupować w kraju, kupować w kraju. A nawet ostatnio myślę, że zaczynamy działać też jako kraj całkiem nieźle w kierunku promocji polskiego eksportu. Widzieliśmy zmiany, jakie rząd na tym odcinku wprowadza. Nie da się zbudować takiego przemysłu obronnego, który wytrzyma wysiłek wojenny, jeżeli on będzie tylko i wyłącznie napędzany w czasie pokoju zamówieniami wewnętrznymi.
1: Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego odbywa się w Kielcach po raz 34. Eksperci do piątku włącznie dyskutować będą na temat przyszłości polskiej obronności w kontekście światowych mocarstw. W tym roku państwem wiodącym jest Kanada, a także nie omijając tematu agresji Rosji na Ukrainę i reperkusji tejże. Klaudia Kowalczyk, Radio Nowy Świat.
0: Bardzo dziękujemy za tę relację. A państwa pytamy o doświadczenia z najnowszymi technologiami, tymi, które zobaczyliśmy po raz pierwszy w wojsku albo podczas pracy służb mundurowych. Ciekawe, czy ostatnio coś państwa zaskoczyło, a może wspominają państwo do dziś kontakt z czymś bardzo skomplikowanym, z czymś, z czym wcześniej nie mieli państwo do czynienia, nawet jeśli dziś ten poziom skomplikowania raczej wywołuje uśmiech na twarzy, bo o tym między innymi porozmawiać chcę z pułkownikiem Piotrem Lewandowskim, którego zaprosiłem do rozmowy po 18.30. Ilu nowych urządzeń urządzeń musiał się nauczyć, albo obsługi ilu nowych urządzeń musiał się nauczyć żołnierz w polskiej armii w czasach przednatowskich, a jak to wygląda dziś? Od tej kwestii zaczniemy. Po 18.30, a na razie nasz telefon 224 280 280.

Angus, Julia Stone, The Start. Nowa rzecz, nowa piosenka w muzycznym zestawie przygotowanym dziś, przypomnę, przez Patryka Rabiegę, naszego muzycznego guru. 23,5 minuty po godzinie 18. Jesteśmy popołudniowym programem Radia Nowy Świat. Państwo są słuchaczkami i słuchaczami. Rozmawiamy o nowoczesnej technologii, tej, która zaczyna się tam, gdzie zaczyna się wojsko. To znaczy, nie zawsze w wojsku ma swój prapoczątek, ale często podczas wojen jest rozwijana. Oczywiście trafia później, nierzadko trafia do tak zwanego cywilnego odbiorcy, ale często to właśnie ten cywil wcielony w szeregi, w wojska, armii ma po raz pierwszy kontakt z różnymi bardzo skomplikowanymi urządzeniami. Czy dziś armia jest armią specjalistów, a może tylko w pewnej części, w pewnym bardzo wąskim wycinku tego wszystkiego, co nazywamy kadrą w mundurach, a zatem o tym po godzinie 18.30 i przez cały czas z Państwem po południe popołudnie@nowyświat.online chciałbym porozmawiać, a przy okazji mam nadzieję, że zdążymy zapytać się pana pułkownika Piotra Lewandowskiego o to, jak długo trwa samo szkolenie żołnierzy, ale także coś, o czym często zapominamy, niezależnie już od poziomu skomplikowania urządzeń, złożoności urządzeń, którymi się posługują, jak długo trwa zgrywanie całych tak zwanych związków taktycznych, na przykład dywizji. To nie jest misja na rok czy kilkanaście miesięcy, to misja na lata.

0: My tu zapowiadamy w prognozach pogody burze, deszcze i co jeszcze? Trochę wiatru. Pogoda raczej do szybkiego spacerowania, a nie do przemieszczania się na rowerze, zwłaszcza pod wiatr. Państwo wciąż przysyłają raporty z wycieczek rowerowych, tych dzisiejszych i tych wcześniejszych. Bardzo dziękuję za uzupełnianie dokumentacji fotograficznej ostatniej rowerowej Tour de Slezakowej. Wycieczki popołudnie małpanowyświat.online, a także WhatsAppowa grupa Więcej Piachu i miejsce, do którego wszystkie te zdjęcia trafiają. Państwo wiedzą, jeśli ktoś był na wycieczce, to wie, gdzie szukać linku, miejsca, odnośnika do przerzucania, umieszczania, jak to się ładnie mówi, uploadowania materiałów fotograficznych i filmowych, za które bardzo serdecznie dziękujemy.
1: Uczestników rajdu wspierał PZU, organizator akcji Rowerowa Polska PZU.
0: Pogoda. Tak, bo nie ma downloadu bez uploadu. Najchłodniej teraz w Jeleniej Górze 15 stopni, w Tarnowie najcieplej 30 stopni Celsjusza. Nocą nad Polską synoptycy zapowiadają opady deszczu. Od Suwalszczyzny przez Mazowsze i Ziemię Łódzką po Śląski, Małopolskę pojawić się mogą także burze. Spadnie od 15 do 30 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura minimalna nocą od 8 stopni w Kotlinach Sudeckich, 12-14 stopni na zachodzie i w centrum oraz w Karpatach, do 17 stopni na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, czasem silniejszy, zwłaszcza podczas burz silniejszy, w centrum i na południu w porywach do 70 km na godzinę. A jutro w całym kraju pojawią się słabe, przelotne opady deszczu, głównie na Pomorzu, Kujawach i na Warmii. Maksymalna temperatura od 16 stopni nad morzem i w Karpatach do 20 na południu i zachodzie. No i znowu wiatr. Chwilami umiarkowany, a czasem porywisty. Na zachodzie w porywach do 60, w górach do 55 km na godzinę.

0: Przepytanie.
1: W Kielcach rozpoczął się Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego, o czym informowaliśmy kilkanaście minut temu. Informowała, opowiadała nasza reporterka Klaudia Kowalczyk. 1200 wystawców z 43 krajów świata. Przy okazji wspominaliśmy o tym, że kupujemy więcej, my, polska armia kupuje więcej gotowych systemów obronnych niż niejeden duży kraj członkowski NATO, na przykład Niemcy i Francja. O liczbach mówi się w Kielcach sporo, ale my porozmawiamy o tym, czy będzie komu obsługiwać cały ten sprzęt, a poza tym jak długo trwa szkolenie żołnierza. I dlatego jest z nami pułkownik Piotr Lewandowski, instruktor i wykładowca z Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej. Dobry wieczór, dzień dobry panie pułkowniku.
2: Kłaniam się, dzień dobry panie redaktorze, witam państwa.
1: Zacznijmy od tego, obsługi ilu urządzeń musiał się nauczyć statystyczny żołnierz w czasach tak zwanych przednatowskich, a jak bardzo to się zmieniło do dziś? Czy są takie urządzenia, o których wtedy po prostu nikomu się nie śniło, a dzisiaj no, już bez tego nikt nawet nie myśli o nowoczesnej armii?
2: No, jeżeli byśmy się cofnęli o 3 dekady, to sięgamy czasów, kiedy mieliśmy do czynienia jeszcze z żołnierzami służby zasadniczej, czyli mówimy o poborze, i wówczas dzielono funkcje na tak zwane funkcje proste, gdzie szkolenie odbywało się prowadzone w jednostkach wojskowych, i mówiliśmy o funkcjach bardziej skomplikowanych, gdzie zanim żołnierz trafiał do jednostki wojskowej, po odbyciu szkolenia podstawowego trafiał jeszcze do szkoły młodszych specjalistów. Tam był odpowiednio szkolony, na przykład mówimy o łącznościowcach, i dopiero potem trafiał do jednostki wojskowej. Obecnie w zasadzie funkcje proste ulegają powoli zanikowi, dlatego że pole walki staje się coraz bardziej technologiczne. Natomiast w rzeczywistości dalej ten obszar obsługi sprzętu nie jest aż tak bardzo skomplikowany, ponieważ poziom technologiczny społeczeństwa również wzrósł. No ale obecnie przecięty żołnierz musi, no przynajmniej powinien, umieć obsługiwać perfekcyjnie broń indywidualną. No, tą bronią indywidualną może być na przykład dron, prawda?
1: Tak, to prawda, bo to się mogło zmienić.
2: Ale do tego dochodzą na przykład środki łączności, i teraz, ponieważ ta przejrzystość pola walki rośnie, poziom użycia dronów również będzie schodził na coraz niższy poziom. Mhm. I być może finalnie umiejętnością podstawową będzie też obsługa drona obserwacyjnego bądź uderzeniowego.
1: Ale to pan od razu wchodzi w temat, o którym mówią przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej, którzy chcą kształcić, szkolić z obsługi bezzałogowców właściwie wszystkie oddziały przygotowania wojskowego już na etapie klas mundurowych. W tej chwili zostało zapowiedziane niedawno.
2: No, ja tu jestem mniej optymistyczny, bo to idzie bardzo powoli, a ja akurat mam dość bieżącą wiedzę, bo obszar, którym się zajmuję, to jest też właśnie klasy mundurowe. No, dlatego, że poważną blokadę stanowią przepisy, między innymi unijne, dotyczące pilotów dronów. Tu jest kwestia odpowiednich ubezpieczeń i tak dalej. Jest to oczywiście możliwe, ale nie jest takie proste, nie wystarczy kupić drony i wysłać je do szkół. Tutaj obszar jest dużo bardziej skomplikowany.
1: A myślę, że kiedyś wrócimy do tej rozmowy, bo to bardzo ciekawy temat, ale zostając jeszcze w obszarze szkolenia, wojskowej edukacji, co sprawia największe problemy w tym procesie? Nauczenie żołnierzy dbania o wyposażenie indywidualne, czy o to dodatkowe wyposażenie, o broń, a może broń jest już dzisiaj ta indywidualna, jest już dzisiaj tak doskonała, że właściwie tutaj nie ma o czym rozmawiać.
2: Podstawą jest prostota broni. Tak naprawdę obsługa współczesnego karabinka jest prostsza niż niegdysiejszego muszkietu, gdzie do oddania strzału potrzeba było tam około 60 komend, jak się strzelało w szyku, prawda? Mm-hmm. Więc wbrew pozorom rozwój technologiczny pewne kwestie upraszcza, tylko że obecnie broń to nie jest, jeżeli mówimy o tym, co najbardziej się słuchaczowi kojarzyć będzie, czyli karabinek, ale jeżeli nałożymy na ten karabinek celownik elektroniczny, kolimatorowy na przykład, jeżeli dodamy noktowizję albo termowizję, laserowy wskaźnik celu, wchodzimy już w technologię, która wymaga znacznie większych kwalifikacji, jeżeli chodzi o po pierwsze utrzymanie tego w sprawności, po drugie umiejętność bardzo efektywnego używania. Więc tutaj też trzeba mieć taką świadomość, że broń może być na bardzo różnym poziomie technologicznym.
1: A co sprawia największy problem w tym procesie szkolenia dzisiaj? Co jest najtrudniejsze do przekazania żołnierzom?
2: Panie redaktorze, kadry. Problemem są w mojej ocenie kadry, dlatego że kadry musimy kształcić. Żołnierzy szkolimy, kadry kształcimy. Więc proces nie szkolenia kadr, tylko kształcenia kadr. Przecież jeżeli mówimy o oficerze, który kończy 5-letnie studia, to nie jest to proces szkolenia. Oczywiście on tam odbywa szkolenie, ale to jest proces kształcenia. I w mojej ocenie tak samo w kwestii podoficerów, dlatego że no, te kompetencje powinny, jeżeli technologia schodzi niżej, to kompetencje i kwalifikacje, ich poziom powinien rosnąć na poziomach niższych, prawda? I teraz właśnie nie szkolenie, ale kształcenie kadr i potem prowadzenie szkolenia uzupełniającego i doskonalącego, żeby kadry były na poziomie adekwatnym do bardzo szybko zachodzących zmian na współczesnym polu walki. Jeżeli są kadry, wyszkolenie żołnierzy jest już relatywnie proste.
1: A czy urządzenia projektowane na potrzeby wojska dziś, choć coraz nowocześniejsze, wewnątrz, są tak projektowane z myślą o tym, aby były obsługiwane przez żołnierzy o różnych kompetencjach? No bo nie mogą być jedynie niezawodne, muszą być takie, ale nie jedynie. I muszą być proste w użyciu, tanie w szkoleniu także. Czy łatwość obsługi jakiegoś sprzętu pana najbardziej zaskoczyła ostatnio?
2: Zanim na to odpowiem, jeszcze troszeczkę wrócę do początków pytania i trochę do poprzedniego, dlatego że ja tu powiedziałem, że pierwsza kwestia to są kadry, ale drugie to oprzyrządowanie szkolenia, czyli między innymi danie odpowiednich narzędzi wykładowcom i instruktorom, żeby te kompetencje i kwalifikacje ich przekładały się na narzędzia, które mają. I teraz im lepiej oprzyrządowane szkolenie, tym ono jest tańsze i bardziej efektywne i często prostsze. Dlatego, że symulator, który sam sobie jest skomplikowany, ale ogromnie upraszcza proces szkolenia. Oczywiście symulator nie zastępuje działania na rzeczywistym polu.
1: Tak, oczywiście.
2: Prawda? Ale upraszcza, czyli skomplikowane technologicznie urządzenia szkoleniowe upraszczają sam proces szkolenia. Czyli instruktor, mając takie narzędzia, uzyskuje w krótszym czasie, w prostszy sposób, znacznie lepsze efekty. Natomiast co do takiej prostoty, ostatnio miałem okazję brać udział w testowaniu naszych systemów bezzałogowych. Szczegółów nie podam, ale byłem pod bardzo dużym wrażeniem, jak szybko drona pośredniego zasięgu, czyli nie takiego zupełnie tego krótkiego, ale też i niedalekiego, czyli mówię o zasięgu kilkunastu kilometrów, jak szybko można przygotować operatora i operator jest w stanie w bardzo prosty sposób kontrolować kilka takich bez

0: wszystko i pomoże operatorowi.
1: No tak, tego tematu nie poruszyliśmy, bo on może bardzo wiele rzeczy zmienić. Mhm. Rzeczywiście. Natomiast na razie nie poruszając kwestii SI właśnie. Co do konstruktorów, to się tu jest mądrość składających zamówienia, którzy powinni określać pewne warunki brzegowe tego, co wojsko chce kupić. A między innymi właśnie prostotę urządzenia, to się określa w bardzo prosty sposób. No to znaczy, ile czasu potrzeba na wyszkolenie operatora czegoś. Mm-hmm. Amerykanie mają to nieźle rozwiązane. Mówię o Amerykanach, dlatego że chcę podać przykład konkretnego uzbrojenia, czyli przeciwpancernych pocisków kierowanych Javelin.
0: Mm-hmm, bardzo popularnych wschodzie Ukrainy na początku tej pełnoskalowej inwazji.
1: Środek rażenia, który się sprawdził i kupując to, kupiliśmy też cały system szkolenia razem z symulatorami i akurat dość dobrze wiem, jak to szkolenie na Javeliny wygląda i rzeczywiście prosto, efektywnie i skutecznie. Mm-hmm. Chociaż kupno samych urządzeń mogło się wydawać drogie. Natomiast jeżeli przeliczymy to na efekty, na pewno się
0: To tak trzeba właśnie przeliczać. Szkolenie specjalistyczne żołnierza w polskiej armii trwa dziś mniej więcej rok do 11 miesięcy. Czy są specjalności, w których wojsko zaprasza do obsługi najnowocześniejszych urządzeń, ochotników, którzy swoją wiedzę już zdobyli, już mają w pewnym sensie oczywiście tą cywilną część przynajmniej, bo kształcili się na uczelniach cywilnych. Czy polska armia jest w stanie wykształcić wszystkich specjalistów w każdej dziedzinie?
1: No, z tym szkoleniem specjalistycznym może też tak nie do końca jest, panie redaktorze, bo to zależy czy od właśnie funkcji, bo ja powiedziałem, że nie ma funkcji stricte prostych, natomiast są funkcje wymagające krótszego bądź dłuższego czasu, więc ja bym raczej powiedział to specjalistyczne od 3 miesięcy do roku, może tak, żeby to doprecyzować. I króciutko, jak to szkolenie wygląda, czyli jeżeli mamy do czynienia z człowiekiem, który dopiero zaczyna swoją służbę w wojsku, czyli musi przejść szkolenie podstawowe zakończone przysięgą, potem powinien trafić na szkolenie specjalistyczne zgodnie z funkcją i na jakiej będzie wykonywał obowiązki, potem powinien trafić do jednostki wojskowej, gdzie odbywa szkolenie zgrywające na poziomie drużyny, obsługi, prawda, no bo jeżeli to będzie piechota zmechanizowana, to będzie drużyna, jeżeli to będzie WOT, to będzie sekcja, jeżeli to będzie, nie wiem, artyleria, prawda, to będzie obsługa, czołg, załoga i tak dalej. Mhm. I tutaj odbywa szkolenie zgrywające na pierwszym poziomie, potem szkolenie zgrywające na szczeblu plutonu, zgrywające na szczeblu kompanii, zgrywające na szczeblu batalionu, następnie zgrywa się brygada bądź pułk batalionami i dopiero kiedy pułki, brygady osiągają zdolność, można zgrywać całość dywizji, która składa się z pułków i brygad, ewentualnie jakichś specjalistycznych, samodzielnych batalionów. I tu mówimy o setkach specjalności wojskowych, które finalnie mają funkcjonować jako jeden sprawny organizm, pozwalający efektywnie działać na polu walki. Mówimy o latach szkolenia.
0: Tak, czyli zgrywanie dywizji, powstawanie i zgrywanie dywizji to są lata, bo my jesteśmy teraz na etapie tworzenia dwóch dywizji, proszę mnie wyprowadzić z błędu, pierwszej dywizji piechoty Legionów i 8 dywizji piechoty Armii Krajowej. To kiedy one staną na defiladzie w Warszawie, takiej jak ta w połowie sierpnia?
1: Optymistycznie, jeżeli mówimy o obu dywizjach, to jest między 10 a 15 lat.
0: A wracając do tych specjalności z cywila, kogo wojsko chętnie widziałoby w swoich szeregach już z jakimś dyplomem? Wojska cyberprzestrzeni przychodzą mi na myśl, bo tam zresztą działa Legion tych, którzy do niedawna byli jeszcze cywilami, a teraz chcą wspierać armię.
1: Ja bym zaczął, panie redaktorze, nie od wykształcenia, tylko od motywacji wewnętrznej. Mhm. Jeżeli będziemy stawiać na to, że ma być motywacja wyłącznie finansowa, to nawet najlepsze wykształcenie nie zastąpi nam żołnierza gotowego zgodnie z przysięgą, którą składa, tak, bronić kraju kosztem zdrowia bądź życia. Więc przede wszystkim motywacja, potem uzdolnienia, prawda, i potem mamy kształcenie, mamy szkolenie. Natomiast oczywiście najchętniej

0: najchętniej widziane są specjalności techniczne, przy czym tu jest dobry przykład właśnie wojsk do walki w cyberprzestrzeni, gdzie z kolei bardzo rozsądnie postawiono na to, że potrzebujemy ludzi z pasją do obsługi komputerów, bardzo upraszczając,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak.
0: Oczywiście już wykształconych, mówimy o informatykach, ale niekoniecznie biegających z karabinami.
1: Tak jest, dokładnie. Tak, bo ta wojna, ta walka tam trwa cały czas, a żołnierze, wojsko nie musi wstawać nawet sprzed komputera. To na koniec jeszcze, panie pułkowniku, porozmawiajmy o tym, jak często wiedzę specjalistyczną, umiejętności specjalistów wojskowych trzeba odświeżać. Mam na myśli rezerwistów oczywiście, no bo ta technologia cały czas się zmienia. Ja mam wrażenie, że ona zmienia się z roku na rok. Zatem czy tych rezerwistów za każdym razem trzeba szkolić od nowa?
0: Oczywiście, że nie. Natomiast to, tu zależy też sporo od specjalności, ale ogólnie, bo są specjalności wojskowe, są stanowiska w wojsku, które odświeżać trzeba nieco częściej bądź nawet rzadziej.

0: To znaczy między od 3 do 5...
1: 3 lata, co 3 lata.
0: Rozumiem.
1: Co 3 to jest lata, takie podstawowe. Termin,
0: tak, kiedy wiedza jeszcze jest w głowie.
1: Relatywnie, gdzie powiedzmy zmiany na polu walki nie są tak szybkie, 5 lat. Oczywiście mamy takie, które na przykład by trzeba robić co roku, ale pewne szkolenia można prowadzić na przykład online też.
0: Mm-hmm.
1: Oczywiście ktoś się zacznie śmiać, no jak wojsko, broń, karabiny, kurz, prawda, pył, gdzie online. Naprawdę są specjalności, które można jak gdyby aktualizować poprzez mądrze przygotowane, dobrze robione szkolenia online. Ale jeżeli mówimy o solidnym szkoleniu w jednostce wojskowej, ogólnie co do zasady nie rzadziej niż co 3 lata. Mm-hmm. To jest taka złota średnia.
0: No i trzeba też wspomnieć o tym, że są systemy, które wymagają wielu specjalizacji połączonych ze sobą, bo ja sobie wyobrażam urządzenia, które są przewożone na ciężarówkach, no to mówimy o kierowcach. Pewnie jest jakaś ochrona, osłona tych żołnierzy, czyli ci, którzy pilnują specjalistów, którzy z kolei pracują na bardzo skomplikowanych urządzeniach. To są właściwie niezwykle skomplikowane systemy, takie można powiedzieć małe firmy w firmie, tej dużej firmie, jaką jest MON.
1: Znaczy, no, prosty przykład, jeżeli będziemy mieli radiostację średniej mocy bądź dużej mocy, ona będzie na pojeździe osobowym bądź na pojeździe ciężarowym, no to potrzebujemy kierowcę z kategorią B bądź wyższą, jeżeli jest to sprzęt cięższy. Potrzebujemy radiooperatora, a najlepiej dwóch, żeby mogli być w systemie dyżurowym i podoficera, który tym zespołem dowodził i będzie równocześnie tą radiostację też umiał obsługiwać, wpinać w system i tak dalej. Czyli mamy zespół ludzi.
0: Tak.
1: No, oczywista sprawa, każdy, kto oglądał Czterech Pancernych, wie, że załoga czołgu to jest od 3 do 5 wykwalifikowanych specjalistów. Mm-hmm.
0: No, nie wspominając już o tym elemencie związanym z morale, czyli psem, w tym przypadku akurat, ale to zupełnie inna historia. Panie pułkowniku, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Wstępnie już umawiamy się na rozmowę dotyczącą szkolenia dotyczącego dronów związanego, rozmowę związaną z trudnościami i koniecznością ich przezwyciężania. Pułkownik Piotr Lewandowski, instruktor i wykładowca w Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej, był naszym gościem w popołudniowym programie.
1: Dziękuję bardzo.
0: A Państwu przypominam o telefonach 224 280 280 listy. Czytam listy popołudnie@opanowyświat.online. Facebookowe komentarze i nie tylko. A już za chwilę dowiedzą się Państwo, co dalej w programie Radia Nowy Świat. Bo do 19 do końca popołudniówki 9 minut.

0: Power to the People, czyli prąd w gniazdkach i ciepła woda w kranie oczywiście. Agnieszka Lipka-Barnett, dzień dobry.
1: Dzień dobry, jeszcze dzień dobry.
0: Niech będzie.
1: Jeszcze dzień dobry. Ja wiem, że ty tutaj nie widzisz, ale ja ci mówię, że jeszcze dzień dobry.
0: Tak, bo to wszystko pozasłaniane. Odizolowaliśmy się, to znaczy ja się odizolowałem, żeby nic mi nie przeszkadzało.
1: Jesteś jak ten prąd w gniazdku.
0: Jestem jak ten power to the people, troszeczkę tak, odizolowany. Natomiast już nie w nawiązaniu do tego, o czym wspominaliśmy w rozmowie z panem pułkownikiem, odezwał się słuchacz w bardzo ważnej kwestii około przeprowadzkowej, bo państwo wiedzą, że jesteśmy w procesie, że już niebawem nie Ostra w Warszawie, tylko Mińska też w Warszawie, ale po drugiej stronie rzeki. I ostatnio to taki wątek, że tak powiem, nadmieniłem, słuchacz to podchwycił i kontynuuje po kilku dniach. Mam nadzieję, że państwo pamiętają.
2: Prowadzący w piątek mówił o tej śrubce, która się zgubiła, czy znalazła się w czasie przeprowadzki. Może by tą śrubkę wylicytować. Ja bym tam parę stówek dorzucił, jak trzeba. Może na antenie by redaktor wylicytował.
0: No i tu pojawił się problem, bo już nie jedna, a dwie tak naprawdę śrubki odnalazły się w redakcji.
1: A to jakieś się zgubiły?
0: Jak zawsze. Zostały po prostu po złożeniu czegoś skomplikowanego.
1: A to tak, to zazwyczaj tak jest.
0: Natomiast obie odebrał mi, a właściwie zostały mu przekazane, a on z przyjemnością przyjął koledze Sokołowi.
1: A protokół zdawczo-odbiorczy został podpisany,
0: musiałbym
1: wystosowany i w ogóle?
0: Mieć protokół odnalezienia.
1: No nie, no kolego, no. No jak wy te procedury?
0: W każdym razie ucieszył się, zabrał i pomknął w nieznanym mi kierunku.
1: Ale ze śrubkami.
0: A że
1: to
0: dział...
1: nie wiadomo, czy się znajdą ponownie.
0: Najważniejsze, że wiem, kto
1: może
0: ma.
1: Już zostały zagospodarowane.
0: Być może.
1: Już czekają na Mińskiej.
0: Albo tak się właśnie dzieje. Pion techniczny ma tyle pracy, że nie śmiałem pytać. Ksenia Maćczak, Wiktoria Wichrowska, Kacper Badura, Klaudiusz Sleza, Klaudia Kowalczyk, Patryk Rabiega i Michał Porycki oraz Rafał Lewandowski, który program realizował. Bardzo dziękują, to znaczy my dziękujemy i zostawiamy państwa w objęciach radiowych objęciach koleżanki redaktorki.
1: Wszystko się zgadza. Nie mam nic do dodania.
0: Ma koleżanka
1: Podpisuję
0: do dodania.
1: Się pod tym protokołem zdawczo-odbiorczym anteny.
0: Bez żadnego protokołu i bez żadnego trybu. Proszę w jednym zdaniu chociaż powiedzieć, zachęcić, przekierować.
1: Zaczynam od piosenki Pod wpływem. O, to jest najlepsza zachęta.
0: Do usłyszenia.

0: Minęła 19, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny, Robert Kawka. Incydenty podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach, na terenie jednej z hal targów, w części, w której są stoiska firm z Izraela, ktoś rozlał na wykładzinę ciekłą substancję zawierającą kwas masłowy. Służby wygrodziły taśmami fragment obiektu i zabezpieczyły miejsce zdarzenia. Na miejscu pracowały Straż Pożarna, Policja i Żandarmeria Wojskowa. Policja ustala teraz personalia osób, które mogą mieć z tym związek. Na razie nikogo nie zatrzymano. Do innego incydentu doszło przed wejściem na teren targów. 44-letni obywatel Ukrainy miał przy sobie magazynek wypełniony ostrą amunicją. Nie posiadał jednak przy sobie samej broni. Policjanci sprawdzili samochód, którym przyjechał do Polski wraz z dwoma ukraińskimi przedsiębiorcami. W pojeździe nie było niczego niebezpiecznego. Okazało się, że 44-latek był kierowcą dwóch ukraińskich biznesmenów. Na razie nie wiadomo, dlaczego posiadał załadowany magazynek i jaki był cel jego wniesienia na teren imprezy. Zatrzymany miał odmówić składania wyjaśnień. Przed sądem w Wejherowie ruszył proces kierowcy oskarżonego o spowodowanie wypadku z udziałem czterech chłopców w Łebieńskiej Hucie. W wyniku zdarzenia zginął 10-latek, a pozostali chłopcy zostali ranni. Kierowca prowadził samochód pod wpływem alkoholu i środków psychotropowych. Uciekł z miejsca zdarzenia i nie udzielił pomocy poszkodowanym. Okazało się, że wcześniej był już karany za jazdę po pijanemu. Oskarżony podczas rozprawy złożył oświadczenie, w którym przeprosił pokrzywdzonych i ich bliskich i częściowo przyznał się do winy. Grozi mu do 20 lat więzienia. Kolejna rozprawa 29 września. Prezydent Serbii Aleksandar Vučić rozwiązał parlament i zapowiedział przedterminowe wybory. Decyzja jest próbą złagodzenia napięć w kraju, które nastąpiły po katastrofie budowlanej w Nowym Sadzie, gdzie 2 lata temu na dworcu kolejowym zawalił się dach i zginęło 16 osób. Po tym zdarzeniu ludzie zaczęli wychodzić na ulice i domagali się pociągnięcia winnych do odpowiedzialności oraz wzywali do przeprowadzenia przedterminowych wyborów parlamentarnych. A te odbędą się w Serbii 25 października. 20 dni wcześniej, 5 października, w Teatrze Pinokio w Łodzi rozpocznie się drugi Międzynarodowy Festiwal Sztuk Performatywnych dla Dzieci i Młodzieży Splot. Na młodych widzów oraz ich opiekunów czeka 10 spektakli z Polski i z krajów, m.in. Turcji, z Niemiec, Hiszpanii czy Francji. Poza spektaklami będzie też szeroki wybór akcji edukacyjnych i warsztatów. Zaprasza Bartosz Kurowski, główny organizator Splotu.
1: Międzynarodowy Festiwal Sztuk Performatywnych dla Dzieci i Młodzieży, SPLOT, jest dla bardzo różnych grup wiekowych. Oczywiście są to przede wszystkim dzieci i młodzież. Ważne jest dla nas to, żeby, jeżeli chodzi o propozycje repertuarowe, jeżeli chodzi o spektakle, mniej więcej wypośrodkować, jeżeli chodzi o ilość tych propozycji, pomiędzy właśnie tą grupą młodszą, dzieci, które jeszcze nie osiągnęły 12 roku życia, a tą grupą nastolatków, młodzieży. Ponieważ sposób, w jaki wprowadzamy te osoby w teatr jest różny.
0: Międzynarodowy Festiwal Sztuk Performatywnych dla Dzieci i Młodzieży Splot odbędzie się między 5 a 11 października w Teatrze Pinokio w Łodzi. Radio Nowy Świat jest jego patronem medialnym. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

0: Influence.
1: Dzień dobry Państwu, Rafał Lewandowski, Agnieszka Lipka-Barnett. My nie pod wpływem, chyba że pod wpływem fal eteru, tylko że przez internet to też eter. Nie wiem, chyba tak. Rafał twierdzi, że tak, a ja Rafałowi wierzę, więc tak. Więc pod wpływem fal eteru do Państwa docieramy. W każdym razie. Agnieszka.Lipka@nowyświat.online, facebook.com/radionowyświat/Agnieszka Lipka-Barnett. Grupa patronów Radio Nowy Świat to też na Facebooku, no i X albo Twitter i Instagram oczywiście do Państwa dyspozycji. Na początek dziś nowy singiel Ediego de Preto sous influence, czyli właśnie pod wpływem, w którym on śpiewa, że jeżeli palę, to nie ja, jeżeli piję, to nie ja. O tym singlu rozpisuje się właściwie francuska prasa muzyczna. Piszą, że powraca pod wpływem, że tym właśnie singlem wkracza jakby do nowego świata. No a ja powiem Państwu, że znajduje się pod wpływem tej właśnie piosenki, bo jej rytm, jej beat, ale i wokal Ediego de Preto i to, co on ma do przekazania w tej piosence, jakoś bardzo do mnie trafiają. No a to piosenka o tym, jak to często ulegamy nawet nie presji, tylko jakiemuś wrażeniu presji otoczenia. Myślimy o tym, co inni o nas myślą, zamiast skupić się na tym, kim tak naprawdę jesteśmy. No a to przekłada się na nasze wybory. Mamy problem z podjęciem decyzji, na przykład co włożyć na siebie rano przed wyjściem z domu, no bo boimy się oceny. Oczywiście inaczej jest w przypadku osób znanych, takich jak Eddie de Preto, inaczej w przypadku osób no, mniej znanych albo nieznanych, ale mimo wszystko mam wrażenie, że ta obawa przed oceną innych osób, osób, których nie znamy, to jest zjawisko bardzo nam niestety dobrze znane. Bonjour, docteur. To z kolei piosenka o toksycznej relacji, z jakiej wydostała się Oshi.
2: Bonjour, docteur.

0: Est-ce que c'est grave, docteur? Czy to coś poważnego, panie doktorze? Co się dzieje w moim sercu? Na którym jestem etapie? Etapie nieszczęścia. Tak śpiewa Osi w utworze Bonjour, docteur. Dzień dobry, panie doktorze. W którym opowiada o swoim bolesnym rozstaniu, no i o tym, co zrobiła jej, w sumie jej była menadżerka, bo no, to nie było zdrowe, przynajmniej według Osi, no bo relacji tej drugiej strony nie znam. Natomiast Bonjour Docteur to również tytuł płyty, która ukaże się 9 października. No i faktycznie jest taka medyczna, bo jest tutaj i o plastrach, bobo au cœur cherche pansement, a pansement to właśnie jest plaster. Jest ADN, czyli DNA, no bo u Francuzów wszystko na odwrót. Ostatnio odkryłam, że LED u Francuzów to jest DEL. No, bywa. I co tu jeszcze jest? A ta są te consentement i poussière dans l'œil. Także utwory bardzo medyczne, bym powiedziała. Tym bardziej utwór numer 2 z tej płyty, który nosi tytuł Santé mentale, czyli zdrowie psychiczne. Także Osi, widzę, wkracza w bardzo poważne tematy, ale to dobrze. Podobnie można powiedzieć o Zazie. Zazie szykuje się do wydania nowej płyty. No i to oczekiwanie umila kolejny singiel. Singiel La Même Histoire, w którym opowiada o tym, że nie tylko historia lubi się powtarzać. My ciągle popełniamy tak naprawdę te same błędy.
1: C'est toujours la même histoire que je répète encore. Que je répète

Zazie i La Même Histoire. Wciąż ta sama historia. Chodzi o to, że ciągle popełniamy te same błędy, ciągle wpadamy w te same schematy, ciągle tak naprawdę kłócimy się o to samo. Ciągle w społeczeństwie zachodzą tak naprawdę bardzo podobne przemiany. W sensie jest jakiś cykl, no i nie da się go nie zauważyć. I o tym właśnie śpiewa Zazie w piosence La Même Histoire. Przyznam szczerze, że czekam na jej nową płytę, czekam na nią z utęsknieniem, bo Zazie słynie tak naprawdę z bardzo inteligentnych tekstów, bardzo w punkt. Ona tak bardzo delikatnie, ale jednak umie ukłuć i to ukłuć tak, że człowieka boli, ale właściwie nie jest pewnym, dlaczego go boli. I dopiero po jakimś czasie dochodzi do wniosku, że boli go właśnie dlatego, że po prostu usłyszał coś, co powiedziała Zazie. Nowa płyta Volatile ukaże się 2 października, czyli już niecały miesiąc. To już nie tak długo. Vianney powraca do świata aktywnych muzyków. D'or et de teint, czyli ze złota i z cyny.

Vianney d'Or et Détain ze złota i sceny. Piosenka nagrana w jego nowej chacie, chacie, którą sam wybudował. Nagrana w minimalistycznym stylu, bez żadnych efektów cyfrowych. Po prostu zamknął się właśnie w tej nowo wybudowanej chacie i nagrał taką piosenkę. Złoto to oczywiście to, co cenne, co takie jasne, świecące, a cena? No to metal bardziej surowy, ale znany ze swojej wytrzymałości. No i on śpiewa: Mon amour, nous ne sommes jamais que d'or et d'étain. Nie jesteśmy niczym innym, jak tylko złotem i cyną, a jednak przetrwamy oboje. Więc pomimo niedoskonałości, no i kruchości, jaką oczywiście charakteryzuje się życie, no to ta prawdziwa miłość potrafi przetrwać. Mimo wszystko. To Vianney, który wraca w ten sposób do publiczności. No dobrze, teraz czas na kilka dosłownie coverów albo przykrywek. Tę piosenkę na pewno Państwo znają. Byłabym zdziwiona, gdyby jej Państwo nie znali, chociaż w tej wersji Państwo jej zapewne nie znają. Porque te vas, comme tu te vas, to Clarica i Barbara Carlotti.

Porque te vas, czyli dlaczego odchodzisz? Piosenka oczywiście o uczuciu nie tyle porzucenia, ile bardziej osamotnienia po odejściu kochanej osoby. Tutaj w adaptacji na język francuski z podtytułem Comme tu te fas, czyli gdy się wymazujesz albo gdy znikasz, jak znikasz. Wykonawczynie to Barbara Carlotti i Clarica, albo Clarica i Barbara Carlotti, no bo one po prostu miały ochotę nagrać coś razem. I stwierdziły, że ta piosenka idealnie się do tego nadaje. Powiem Państwu coś, co Państwo bardzo dobrze wiedzą, a mianowicie to, że mam słabość do Vincenta Delerma, natomiast ostatnio odkrywam w sobie coraz większą słabość do pana, który kryje się pod pseudonimem Właju. A dlaczego? A to między innymi ze względu na tę reinterpretację piosenki France Gall zatytułowanej Évidemment.

Évidemment, piosenka z repertuaru France Gall, którą France Gall nagrała pod koniec lat 80., zdaje się w roku 1987. Napisał ją dla niej oczywiście Michel Berger. No i to jest generalnie piosenka taka dosyć fatalistyczna. Jest tam taki słodko gorzki, no posmak zostaje po wysłuchaniu tekstu tej piosenki, no bo jest tam i o upływającym czasie, i o doświadczeniach i trudach życia, a mimo to, évidemment, czyli oczywiście, no życie toczy się dalej, więc staramy się tańczyć i śmiać jak dawniej. On danse encore, on rit encore. Pour des bêtises comme des enfants, czyli śmiejemy się dalej z głupot jak dzieci. Jest to absolutnie jedna z moich ulubionych piosenek, natomiast powiem Państwu, że to właśnie jej wykonanie, takie radosne w swojej aranżacji, wzbudza, no po prostu, gdybym była kreskówką, to miałabym takie serduszka w oczach. O tak bym to powiedziała. Powiem Państwu, że od pierwszego przesłuchania naprawdę zakochałam się w tej interpretacji piosenki Évidemment. To Vincent Delerme i Voyou. Jest wrzesień, więc ukazują się nowe płyty. Jedna już jest z nami. To Hélène Zegara. I jej płyta nagrana wspólnie z jej przyjaciółmi. La Valse de Lila. Też bardzo melancholijna piosenka o żalu, o żałobie, o stracie, ale zaśpiewana z przyjacielem, który nazywa się Sung Si Kyung.

La Valse de Lila, słowa Eddie Marnay, muzyka Michel Legrand i Eddie Barclay. Hélène Zegara wykonała ten utwór w roku 2015 na płycie, która oddawała hołd Michelowi Legrandowi, Michel Legrand et ses amis. No a potem właśnie nagrała go w tym roku na swój album Hélène Zegara et ses amis, czyli Hélène Zegara i jej przyjaciele. La Valse de Lila. Piosenka smutna, ale jakże piękna. Bo jak to jest, nie wiem jak to jest, natomiast fakt jest faktem, że te smutne piosenki są często najpiękniejsze. Teraz natomiast jeszcze jeden utwór z najnowszej płyty Hélène Zegara. Tym razem nagrany, co ciekawe, z Filipem, Catherine'em, Je te pardonne, czyli Przebaczam ci. To jest właśnie o mocy, którą niesie ze sobą wybaczanie.

Pierre i Philippe Catherine w piosence Je te pardonne, czyli wybaczam ci, w której chodzi o to, że w którymś momencie po prostu człowiek akceptuje, czy godzi się po prostu z rozstaniem, czy po prostu z końcem pewnej relacji. Dobrze. No i to tyle, jeżeli chodzi o płytę Hélène Zegary, chociaż jest tam na przykład duet z Garou Les Oiseaux Comme Ton Cage, który zaśpiewany no, po niemal 30 latach od ich debiutu scenicznego w musicalu Notre Dame de Paris, moim zdaniem nie traci na świeżości, aczkolwiek brzmi nieco inaczej. I nie mówię o aranżacji muzycznej, mówię o głosach wykonawców, o tak bym to powiedziała. No dobrze, jeszcze jeden duet damsko-męski, męski właściwie. Paul Roman i Clio, Sachant je quoi, czyli co to właściwie zmienia?

Paul Roman i Clio Sachant Je Quoi, czyli właściwie to, co to zmienia. Nawet jeżeli odejdziesz, to co to właściwie zmienia. Paul Roman i Clio współpracują ze sobą już od kilku lat. Paul Roman odpowiada za produkcję płyty, a właściwie płyt Clio. No a teraz stwierdzili, że zaśpiewają razem. Mnie to, szczerze mówiąc, bardzo cieszy, bo piosenka jest przyjemna dla ucha, no i to tak bywa, prawda, że czasem zdarza się, że właściwie to nawet odejście tej osoby, z którą żyjemy, niewiele już zmieni. Daniel Picard, a właściwie Daniel Picard i Heartbeats the Flow, Flow, czyli właśnie nie flow, czyli strumień, czy jakiś bieg rzeki, tylko flow, czyli wada, to piosenka nagrana wspólnie z Maolt.

Daniel Picard w duecie z Mault, Heart Beats the Floor, o takich górkach i dołkach, jak to bywa, prawda, w trakcie związków, no a to wszystko podlane takim French touchowym sosem, który naprawdę daje się wyczuć i to mimo, że Daniel Picard pochodzi z Wielkiej Brytanii. Co Państwo powiedzą na piosenkę bez muzyki, w sensie muzykę tworzą tutaj głosy. La tempête de tes yeux, to Filippo Nissini.

La tempête de tes yeux, burza twoich oczu, to Filippo Nisini z płyty Is This What You Call Love? A na koniec przeniesiemy się do Quebecu. Chociaż Sandrine Mas nie do końca z Quebecu pochodzi, ponieważ ona wywodzi się z ludu Algonkinów, zwanych również Huronami, ludów Wendat. No i ona nagrała piosenkę, w której znajduje się język francuski, ale przede wszystkim tytuł. Tytuł, który oznacza po prostu księżyc, a właściwie ciało, które świeci w nocy. No i to w języku Wendat wymawia się Vasontaje Yandisha.

0: Minęła 20, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Kierowca ciężarówki, która zderzyła się dziś z pociągiem pod Przysuchą, tłumaczy się, że oślepiło go słońce. Tak wynika z jego wstępnych zeznań, które ujawnili obecni na miejscu śledczy. Przejazd, na którym doszło do wypadku, był właściwie oznakowany i wyposażony w sygnalizację świetlną. Wyjaśniamy, dlaczego doszło do wypadku, mówił w TVN24 Robert Czerwiński z prokuratury w Radomiu.
1: Ten przejazd kolejowy niestety nie jest wyposażony w monitoring, ale jest skrzynka, w której są przechowywane dane. Będzie można odtworzyć parametry dotyczące jazdy pociągu. Zabezpieczymy rejestratory. Jeden rejestrator obrazu w lokomotywie i drugi rejestrator, który rejestrował te techniczne dane, czyli pociąg, hamowanie. Dzięki temu można będzie na przykład precyzyjnie określić, o której dokładnie godzinie doszło do uderzenia samochodu w pociąg.
0: W wyniku zderzenia 4 osoby zostały ciężko ranne. 2 pasażerki pociągu, maszynista i kierowca ciężarówki. Jedna z pasażerek zmarła w szpitalu. Pociągiem podróżowało około 120 osób. Ponad 230 tysięcy osób zgromadziło się dziś w centrum Oslo podczas państwowego pogrzebu króla Norwegii Haralda V, oszacowała policja. Wśród 850 oficjalnych gości byli monarchowie i prezydenci z wielu krajów. Trumna z ciałem króla przewieziona została na lawecie armatniej z Pałacu Królewskiego wzdłuż głównej alei norweskiej stolicy do katedry. Po zakończeniu nabożeństwa nad centrum Oslo przeleciały 4 myśliwce F-35. W chwili przelotu nad katedrą jeden z samolotów odłączył się od pozostałych i wzbił ku górze, symbolizując odejście ważnej osoby. Po prywatnej ceremonii w mauzoleum oddano salwę królewską z 42 strzałów armatnich, a flagi w całym kraju, opuszczone przez 12 dni do połowy masztu, podniesiono na pełną wysokość. AfD po wygranej w Saksonii-Anhalcie umacnia swoją pozycję zarówno we wschodnich landach, jak i w skali całego kraju. Z opublikowanego sondażu Instytutu Forsa dla telewizji RTL i NTV wynika, że gdyby wybory do Bundestagu odbyły się w najbliższą niedzielę, AfD mogłaby liczyć we wschodnich landach na 45% głosów. Ugrupowanie prowadzi także w skali całych Niemiec z wynikiem 28% przed CDU-CSU. Najczęściej wskazywanym powodem poparcia dla AfD jest przekonanie, że partia najlepiej reprezentuje interesy narodu niemieckiego. Tak odpowiedziało 34% sympatyków ugrupowania. Dla 22% wyborców AfD znaczenie ma niezadowolenie z całego systemu politycznego, a dla 21% krytyczna ocena pracy rządu federalnego. Za niecałe 2 tygodnie w Gdyni rusza walka o Złote Lwy w ramach Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych, mówi Joanna Łapińska, jego dyrektorka artystyczna.
2: Nie zaskoczę, tak jak co roku opowiadam te filmy, to także lustro na rzeczywistość, którą mamy za oknem. Mówią różnorodnie i uważam, że to jest siłą naszego kina, właśnie ta jego różnorodność i otwartość.
0: 51. edycja festiwalu rusza 21 września. W konkursie głównym znalazło się 16 filmów, a organizatorzy zapowiadają także retrospektywy poświęcone m.in. Andrzejowi Wajdzie, Krzysztofowi Kieślowskiemu i Barbarze Sas. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

Dzień dobry wieczór, właściwie już powinnam powiedzieć. Rafał Lewandowski, Agnieszka Lipka-Barnę, druga godzina programu Bon Ton na antenie Radia Nowy Świat. agnieszka.lipka@nowyswiat.online, facebook.com/radionowyswiat i @agnieszkalipka-barnet. Grupa patronów Radia Nowy Świat, to też na Facebooku, no i Twitter albo X i Instagram do Państwa dyspozycji. Jak dostać się do grupy patronów? Trzeba znaleźć grupę patronów na Facebooku, a to nie jest trudne, bo wystarczy wpisać facebook.com/grups/grupa-patronów-rns. No ale trzeba też wypełnić ankietę. No i w tej ankiecie jest, zdaje się, takie pytanie, czy jesteś patronem Radia Nowy Świat. No i to jest pytanie, na które tylko Państwo znają odpowiedź. W sensie, no my też, jak już Państwo zostaną, to my też będziemy ją znać, no bo Patronite i nasza baza danych są ze sobą zintegrowane, z tego co wiem, chociaż proszę o szczegóły mnie nie pytać, bo na tym to się nie znam. Natomiast patronite.pl/radionowyświat to jest ta strona, na której mogą Państwo zostać naszymi patronami. Albo patroniątkami, albo patronkami, albo matronami, albo matronkami. Wszelkie określenia są jak najbardziej na miejscu. Chodzi o to, żeby po prostu wspierać nasze radio, bo my gramy dzięki temu, że Państwo nas wspierają. Nie da się ukryć, że inaczej to by nie działało. No albo by działało, ale byłyby reklamy. A szczerze mówiąc, odzwyczaiłam się od reklam i trudno mi się teraz słucha jakiejś audycji, w której są reklamy. U nas reklam nie ma, jest tylko autopromocja. patronite.pl/radionowyświat. Koniec autopromocji. Claude Nougaro i Armstrong na początku tej godziny. Armstrong, piosenka z roku 1965 z płyty Bidonville Claude'a Nougaro. Armstrong jest no, największym sukcesem Claude'a François, no i przy okazji też najbardziej znaną jazzową piosenką francuską, bo dziś właśnie 9 września przypada, no już prawie setna, 97. rocznica urodzin Claude'a François, który przyszedł na świat 9 września roku 1929 w Toulouse. Claude François był francuskim piosenkarzem, autorem tekstów i poetą. Był wielkim, ale to wielkim miłośnikiem jazzu, muzyki latynoamerykańskiej i afrykańskiej, no a także muzyki opartej na muzykalności słów. No więc on w swojej karierze, czy w swojej twórczości łączył francuską pieśń, poezję i rytm, właśnie rytm, to jest bardzo charakterystyczna cecha jego twórczości. Wywodził się z rodziny muzycznej, w związku z czym, ponieważ jego ojciec i matka często byli w trasie, to on wychowywał się u dziadków ze strony ojca w dzielnicy Minim, to jest dzielnica Toulouse. W wieku lat 12 słuchał w radiu Glenna Millera, Edith Piaf, Bessie Smith i Louis Armstronga i to właśnie oni zainspirowali go do podążania tą muzyczną drogą. Nie zdał matury, żeby było ciekawiej, w związku z czym rozpoczął karierę dziennikarską. Pracował dla gazety w Vichy, to było w drugiej połowie lat 40. W roku 1949 Claude Nougaro został powołany do wojska. Służbę wojskową odbywał w Maroku, z czego 10 miesięcy z 18 spędził w odosobnieniu. Potem przez jakiś czas pracował w Algierii dla jednej z tamtejszych gazet, po czym wrócił do Paryża, do domu rodziców. No i w tym czasie właśnie zaczął pisać piosenki dla Marcela Amonta, dla Filipa Kleja. No i poznał Georgesa Brassensa, który został nie tylko jego przyjacielem, ale i mentorem. Natomiast karierę sceniczną rozpoczął w roku 1954, recytując swoje wiersze w kabarecie Lapin Agile.

To Claude Nougaro i Direction Venus, piosenka nagrana w roku 1957, jak Państwo słyszą, z udziałem publiczności. No ale to były właśnie lata 50. Zresztą nie tylko w kabarecie Lapin à Gilles występował Claude Nougaro, bo też w różnych innych. Pisał też teksty dla innych artystów, w tym dla Jacqueline François, Philippa Kleya, Marcela Amonta. Natomiast w październiku roku 1958 ukazała się jego pierwsza epka. Epka Il y avait une ville, czyli było miasto. Piosenki na tę płytę napisał przede wszystkim, znaczy teksty napisał Claude Nougaro, natomiast muzykę do większości napisał Michel Legrand. Tak jest w przypadku utworu Serge et Nathalie.

Serge et Nathalie to Claude Nougaro, a muzykę napisał Michel Legrand. Sukces, tak naprawdę taki wielki sukces, spadł na Claude'a Nougaro dopiero w roku 1962. Wtedy to rozpoczął współpracę z firmą Philips i jej dyrektorem artystycznym Jacques'em Canettim. No i to wtedy właśnie powstały takie utwory jak Une petite fille i Cécile ma fille, która jest dedykowana jego córce. Utwory te przyniosły mu natychmiastowe właściwie uznanie publiczności, chociaż fakt jest faktem, że już wcześniej zaczął budować swoją rozpoznawalność, występując przed Dalidą. W każdym razie to on właśnie na początku lat 60. wprowadził nowe rytmy do piosenki francuskiej. Skomponował też liczne utwory inspirowane takimi bardzo jazzowymi tematami. No i w ten sposób tak naprawdę urzekł publiczność. Cécile, ma fille.

Cécile, ma fille, to Claude Nougaro. Dla własnej córki piosenka z roku 1962. Lata 60. naznaczone były współpracą Claude'a Nougaro z Michelem Legrandem. Wybrał się na przykład też do Brazylii, potem wrócił, występował na przykład w Olimpii. Powiedziałam, że z Legrandem, ale nie tylko z Legrandem, ponieważ Claude Nougaro otaczał się ludźmi, których fascynował jazz. Wśród nich był na przykład Michel Colombier. No ale potem przyszedł rok 68, a dokładniej maj roku 1968. Claude Nougaro starał się trzymać z dala od polityki, nie wrzucać jej do swoich tekstów. Mimo że były humorystyczne, to jednak polityki raczej nie dotykały, ale no właśnie, wydarzenia z maja 1968 roku zainspirowały go do napisania utworu Paris Mai. To była piosenka o cierpieniu współczesnego człowieka, która została uznana za wywrotową, więc oczywiście została zakazana w radiu. To tak, żeby Państwo mieli jasność w sprawie. Za chwilę usłyszymy tę piosenkę, ale ponieważ czas leci, no to dodam jeszcze, że Claude Nougaro na początku lat 70. nagrał piosenkę Toulouse, pełen emocji, hołd dla jego rodzinnego miasta. W tym samym czasie powstały też piosenki Armstrong i Petit Taureau, mały byczek, które stały się właściwie klasyką jego repertuaru. Jeżeli chodzi o Toulouse, to nie jest to jedyna piosenka, którą poświęcił swojemu miastu, bo była też piosenka Toulouse to Win. Potem w latach 70. zaczął współpracować przy muzyce filmowej, no ale w roku 1985 ukazała się jego płyta Bleu Blanc Blues, która nie sprzedała się dobrze, co może wydawać się dziwne, biorąc pod uwagę status Claude'a Nougaro na początku lat 80. Natomiast to nie był łatwy w odbiorze album. Z dzisiejszej perspektywy wydaje się naprawdę niektórym absolutnie genialny, ale chyba wyprzedził swoje czasy. W każdym razie to wtedy właśnie po porażce tego albumu Claude Nougaro wyjechał do Nowego Jorku i powrócił z płytą Nouga York, która okazała się niesamowitym właściwie sukcesem. Dostał za tę płytę Victoire de la Musique w kategorii najlepszy album i najlepszy artysta. Potem były kolejne płyty, kolejne. Natomiast od roku 1995 Claude Nougaro zaczął podupadać na zdrowiu. No ale wróćmy do roku 68. Paris Mai.

Paris Mai to Claude Nougaro z roku 1968. No i na tyle Claude'a Nougaro, na tyle starczy nam dzisiaj czasu. Żałuję, że właściwie nie poświęciłam mu całej godziny, ale to nie jest jedyny artysta, który dziś obchodzi swoje urodziny i być może to dlatego. Natomiast jedna rzecz, którą warto wiedzieć o Claude Nougaro oczywiście, to to, że on w roku 1995, już po operacji serca, którą przeszedł, powiedział, że bardzo chciałby napisać operę. No i niestety mu się to nie udało. No ale tak to bywa. Zmarł w roku 2004. Dziś urodziny obchodzi również Eric Serra, którego nie kojarzą Państwo zapewne jako piosenkarza, czy nie kojarzą Państwo jego głosu, no ale to dlatego, że on jest głównie znany jako kompozytor muzyki filmowej. Od początku lat 80. jest stałym kompozytorem muzyki filmowej do obrazów Luca Bessona, sześciokrotnie nominowany do Nagrody Cezara. Zdobył Cezara za najlepszą muzykę oryginalną do filmu Wielki Błękit w roku 1989, ale o czym mało kto wie, na początku swojej przygody muzycznej pisał muzykę m.in. dla Jacques'a i Jelena.

Eric Serra pod koniec lat 70. rozpoczął swoją współpracę z Luc Bessonem. Wtedy Luc Besson głównie pracował nad filmami krótkometrażowymi, natomiast nie przeszkodziło to mu nawiązać współpracę z Ericiem Serrą. Natomiast w roku 1981 Eric Serra poznał Jacques'a Higelina, który natychmiast zaprosił go do występu w swoim show, który miał miejsce następnego wieczora na Place de la République przed bagatela 170 tysiącami osób mniej więcej. No i w następnych latach Serra komponował dla Higelina, między innymi właśnie skomponował piosenkę Coup de Lune czy Manque de Classe. No i w tym czasie pracował nad ścieżką dźwiękową do filmu Subway Luca Bessona. Ta praca nad ścieżką do Subway została doceniona nagrodą Victoire de la Musique za najlepszą muzykę filmową. W 1985 roku był też nominowany do Cezara. Ścieżka dźwiękowa, w sensie płyta z tą muzyką, pokryła się dwukrotnie złotem we Francji. Zresztą taka ciekawostka, Eric Serra występuje w tym filmie jako basista Enrico u boku Jeana Reno, jako perkusisty i wokalisty Artura Simsa, który wykonuje piosenkę It's Only Mystery, którą napisała, w sensie tekst, ówczesna dziewczyna Erika Serry, Corinne Marieno, która była basistką zespołu Telefon. It's Only Mystery.

To Arthur Sims i It's Only Mystery z filmu Subway, czyli Metro w reżyserii Luca Bessona. Po tym filmie Eric zajął się komponowaniem muzyki do filmu Wielki Błękit. No i ścieżka dźwiękowa zdobyła w roku 1988 nagrodę Victoire de la Musique Cezara za najlepszą muzykę filmową, Grand Prix SACEM za osiągnięcia audiowizualne. Album uzyskał status złotej, potem platynowej i wreszcie diamentowej płyty w kilku krajach, sprzedając się w nakładzie 3,5 miliona egzemplarzy. W roku następnym, czyli 1989, francuski minister kultury nadał Ericowi Serze tytuł Kawalera Orderu Sztuki i Literatury. Natomiast dla mnie muzyka z filmu Wielki Błękit jest wyjątkowa z tego powodu, że na płycie znajduje się pierwszy wokalny występ Erica Serry, utwór, który napisał wspólnie z Luciem Bessonem, zatytułowany My Lady Blue.

Eric Serra i My Lady Blue. Żeby Państwo nie myśleli, że Eric Serra tylko i wyłącznie zajmuje się pisaniem muzyki filmowej, napisał m.in. muzykę do Tarzana dla Philipa Collinsa. Natomiast miał również swój udział w rozwoju muzyki rozrywkowej. Na przykład przyczynił się do powstania pierwszej solowej płyty Nourrit Siboney, no bo napisał dla niej piosenkę zatytułowaną Ella.

Ela to Nurit Siboni. Muzykę napisał Eric Serra, dzisiejszy jubilat, który mimo, że ma swoją grupę jazzową, mimo, że brał udział w takiej akcji Tick, Tick, Tick, Time for Climate Justice, którą zainicjował Kofi Annan w trakcie konferencji klimatycznej w Kopenhadze, no to mimo wszystko Eric Serra głównie znany jest z komponowania muzyki filmowej, no a przede wszystkim muzyki filmowej do dzieł Luca Bessona. W roku 2019 skomponował muzykę do filmu Anna. No i zaskoczył publiczność, ponieważ na ścieżce dźwiękowej do tego filmu znalazła się piosenka I Am Criminal, którą śpiewa Eric Serra wraz ze swoją córką Mitivai Serra. I ona zakończy dzisiejszą audycję. Rafał Lewandowski, Agnieszka Lipka-Barnett. Do usłyszenia.

0: Minęła 21, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny, Robert Kawka. 14 lat więzienia dla oskarżonego o pedofilię księdza Jacka K. z diecezji sosnowieckiej. Prokuratura oskarżyła go o 9 przestępstw seksualnych na szkodę dzieci, a także posiadanie materiałów pedofilskich. Skazany molestował dzieci, często wykorzystując przy tym ich bezradność oraz trudną sytuację życiową. Środkiem do osiągnięcia celu było też nadużycie łączącego ofiary z oskarżonym stosunku zależności. Mówi prokurator Bartosz Kilian z prokuratury sosnowieckiej.
1: Mamy do czynienia z sankcją jedną z najsurowszych, jakie zostały orzeczone wobec osoby duchownej oskarżonej o przestępstwa seksualne.
0: Sąd zobowiązał też księdza Jacka K. do wypłaty zadośćuczynień pokrzywdzonym w sumie blisko 400 tysięcy złotych i orzekł także 15-letni zakaz zbliżania się i nawiązywania kontaktu z nimi. Dostał też dożywotni zakaz zajmowania stanowisk i wykonywania wszelkiej działalności związanej z edukacją, leczeniem czy opieką nad dziećmi. Sosnowiecka kuria po ogłoszeniu wyroku wydała komunikat, w którym przeprosiła za zło doznane ze strony księdza. Wyrok jest nieprawomocny. Biały Dom polecił wznowić procedury wizowe w placówkach w Polsce i na Węgrzech, mimo że na całym świecie nadal obowiązuje wprowadzona w sierpniu przerwa w rozpatrywaniu tego typu wniosków, donosi Reuters. Agencja podaje, że nie jest jasne, dlaczego właśnie dla tych dwóch państw uczyniono wyjątek. Wizy imigracyjne umożliwiają legalną pracę i długoterminowy pobyt w USA. W Hiszpanii odnotowano w tym roku aż 61 upalnych dni na części kontynentalnej kraju oraz na Balearach. Stanowi to najwyższą liczbę w historii i znacznie przewyższa o 20 dni poprzedni rekord sprzed 4 lat. Jak poinformowała Krajowa Agencja Meteorologiczna, Hiszpania doświadczyła w tym roku również najgorętszego lata od początku prowadzenia pomiarów w 1961 roku. Średnia temperatura dobowa wyniosła 24,5 stopnia Celsjusza. Jak zauważyła Agencja Reutera, wszystkie 10 najgorętszych lat w historii Hiszpanii przypadło na XXI wiek, a 7 z 8 najgorętszych odnotowano od 2015 roku. W okresie od 15 maja do 31 sierpnia z przyczyn związanych z upałami zmarło ponad 5 tysięcy osób. Kazaszka Jelena Rybakina pokonała Chinkę Qin Wenchen 3-6-6-1-6-4 i awansowała do półfinału wielkoszlemowego US Open. Co ciekawe, dzięki temu już w poniedziałek obejmie po raz pierwszy prowadzenie w światowym rankingu tenisistek i na szczycie zastąpi Arynę Sabalenkę. Białorusinka utrzymywała się na pozycji numer 1 nieprzerwanie od 21 października 2024 roku, kiedy to odebrała prowadzenie Idze Świątek. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

Dobry wieczór, mówi Jarosław Mikołajewski, jak co środę o godzinie 21. A jest 21.03. Więc właściwie już od 3 minut jestem gotowy. Wysłuchałem Roberta Kawki, który okazało się, że jest z Brzezin. I powiedział mi, że w Brzezinach koło Łodzi, czyli w mieście też Zbyszka Zamachowskiego, odbywa się festiwal Seweryna Krajewskiego. A ja dzisiaj będę mówił o Sewerynie Krajewskim, a raczej będę go słuchał. I to będę słuchał tak naprawdę bez przygotowania, razem z wami. I może coś spróbuję skomentować, może coś mnie natchnie, żeby powiedzieć nie tak zupełnie od rzeczy. No ale zanim Seweryna Krajewskiego posłuchamy, to jeszcze chciałbym dwie piosenki. Pierwsza to piosenka Rozmowa, śpiewana przez Anię Karolską, czy Annę Karolską. I to jest piosenka, zaraz powiem coś zupełnie innego. Otóż ja prowadziłem w zeszłym roku, właściwie na początku tego roku, przepraszam, zajęcia z... To właściwie były spotkania wokół sztuki pisania. Tak? Rozmawialiśmy o różnych gatunkach literackich z grupą osób. No i jedną z tych osób, która akurat tą, która przyszła zupełnie przypadkowo, jak twierdziła, była właśnie Anna Karolska. I potem się okazało, że jest wokalistką, że ma jedną płytę nagraną bodajże dla Radia Białystok, czy w Radio Białystok. No i potem podczas zajęć zaczęliśmy rozmawiać o różnych naszych rzeczach, o tym, co ona pisze, o tym, co ja piszę. Przesłałem jej kilka tekstów i ona z dwóch tekstów stworzyła utwory muzyczne. Jeden został zaśpiewany i myśmy puszczali go już, to była kolęda. Bóg się rodzi, cicha łza, tak? Kolęda łza. Jedna kolęda łza była śpiewana przez Żanetę Łabucką i Krzysztofa Globisza, a druga przez Annę Karolską i przez Busława, czyli Tomasza Busławskiego. I dzisiaj mamy drugi utwór, który jest, ma tutaj swój absolutny debiut. To jest, chyba się nie mylę, że ma swój absolutny debiut, a może się mylę. No ale jak się mylę, to niczego nie ujmuje temu utworowi. To jest utwór, który chcę puścić, bo zawiera moje słowa, tak? I słowa są moje, a zaraz wam wszystko przeczytam. To znaczy muzyka jest Ani Karolskiej, a już mówię, Rozmowa. Kompozycja Ania Karolska i Artur Wieczerzyński. Partie fletu poprzecznego Busław, czyli Tomasz Busławski. No i jest to utwór z drugiej płyty Ani, Tu i Teraz. I nie wiem, czy ta płyta była już gdzieś puszczana, czy jak to mówią ludzie uczeni, emitowana, czy nie, czy to u nas jest absolutny debiut tej piosenki. No a więc posłuchajmy z tego mojego wiersza, trochę skróconego, trochę przyciętego dla potrzeb muzyki, no i śpiewanego przez Anię Karolską do jej własnej muzyki. Muzyki, jak słyszeliśmy, Artura Wieczerzyńskiego z udziałem Tomasza Busławskiego. Rafał Lewandowski, który jest dzisiaj realizatorem, co nikogo nie powinno dziwić, za chwileczkę nam ten utwór puści. I potem się będziemy zbliżali do nowej płyty Seweryna Krajewskiego, ale to powolutku, stopniowo, żeby nam się od razu nie zakręciło w głowach. Rafale, bardzo cię proszę o Annę Karolską.

Nie będę pewnie komentował, no bo cóż mam komentować, tak? A nie chwalę, dziękuję, jestem jej wdzięczny, ale jestem stronniczy. No i utworu nie będę komentował, ponieważ jest mój. I uważam, że spełnia wszelkie warunki tekstu przeznaczonego do śpiewania. Idziemy dalej. Zbliżamy się do Seweryna Krajewskiego poprzez fragment muzyczny z Włoch. No jak zwykle, staram się, żeby coś włoskiego zawsze było w naszych audycjach. Aha, jeszcze jedno. Jeżeli macie jakieś uwagi co do tej piosenki, albo jakieś myśli, albo komentarze, to bardzo proszę, przypominam, że uruchomiłem już tę swoją pocztę, która była martwa przez całe miesiące, a nawet lata, muszę powiedzieć. I mój adres jarosław.mikolajewski@nowyświat.online. Rafał patrzy na mnie z podziwem, bo dotychczas pisał mi na kartce albo na ekranie, na monitorze, ponieważ ja ciągle zapominałem. Dobrze, tym razem mi się udało. Ta piosenka, która wydała mi się jakoś tam zbieżna z Sewerynem Krajewskim, to piosenka Pino Daniele, zmarłego kilka lat temu wielkiego wokalisty neapolitańskiego, właściwie multiinstrumentalisty, jazzmana, no wielkiej postaci neapolitańskiej, który stoi na antypodach takiej łatwej piosenki neapolitańskiej, no z gatunku tych, które śpiewał na przykład Sal da Vinci, którą wygrał ostatnio Sanremo. Te piosenki są zupełnie inne. Pino Daniele to jest ktoś, komu należy się kłaniać z daleka. Ja pamiętam, jak w Neapolu szedłem sobie i spytałem barmana, gdzie mieszkał Pino Daniele, to ten zostawił otwarty bar i zaprowadził mnie za rękę przed jego dom. Pokazał mi wszystko i wszyscy doskonale rozumieli, a od progu, na progu rzucił, żeby nikt nie ruszał, nie odważył się ruszać niczego w tym barze, bo on idzie pokazać gościowi z Polski, gdzie mieszkał Pino Daniele. No i zobaczyłem ten dom Pino Daniele, oczywiście adresu nie zapamiętałem. Pino Daniele, znaleźliśmy takie z Rafałem takie wykonanie, gdzie śpiewa z taką wokalistką, za którą nie zawsze przepadam, ale tutaj wychodzi bardzo ładnie. I dzielnie towarzyszy Pino Daniele. Wolnie odmieniać. Pinowi Danielemu na przykład. Nie, nic takiego. Pino Daniele. Giorgia. Nazywa się Giorgia. Piosenka nazywa się Il ricordo di un amore. Jest jedną z piękniejszych jego piosenek. Il ricordo di un amore, czyli wspomnienie o miłości. Tak, pamiątka z miłości. Pamiątka o miłości. Wspomnienie miłosne. Posłuchajmy Rafale.

Muszę podzielić się dwiema prozami poetyckimi, a może nawet niezbyt poetyckimi, niejakiego Hopkinsa, G.M. Hopkinsa, urodzonego w 1844, zmarłego w 1889 w przekładzie Krzysztofa Boczkowskiego, bo te dwa krótkie fragmenty wydały mi się jakiś, nie wiem, z innej planety. Wielki post. Nie jeść budyniu w niedzielę, herbatę pić tylko, gdy jestem senny i bez cukru. Żadnych wierszy w Wielkim Tygodniu i w piątki. Nie siedzieć w fotelu, chyba że nie mogę inaczej pisać. Środa popielcowa i Wielki Piątek, chleb i woda. I drugi fragment. Po pierwsze muszę powiedzieć to, czego nigdy nie chciałbym powiedzieć, że zawsze w głębi serca wiedziałem, iż umysł Walta Whitmana jest bardziej podobny do mego niż do umysłu któregokolwiek z żyjących ludzi. A ponieważ jest on bardzo wielkim łajdakiem, nie jest to przyjemne wyznanie. A i zbliżamy się do utworu, który nazywam w sobie i nazwę go głośno arcydziełem. Naprawdę arcydziełem polskiej piosenki. Piosenki światowej, myślę nawet. I tak sobie myślę, że gdyby Seweryn Krajewski działał w pierwszej połówce swojego życia, czy na początku swojej kariery w Wielkiej Brytanii, no to też ta kariera byłaby bardzo międzynarodowa. Dla mnie jest cudownie, że jest karierą polskojęzyczną i że ja mogę go słuchać po polsku, bo teksty dla niego pisali wielcy, no. Powiedzmy na przykład Agnieszka Osiecka. Ale też Krzysztof Winkler, który jest autorem tej pierwszej z piosenek, którą nazwałem, którą ośmieliłem się nazwać arcydziełem właśnie. Czyli Wracać do tego. To jest piosenka, którą usłyszałem, pamiętam, że się rozpłakałem, kiedy miałem 10 lat. To był rok 1970, sprawdzałem. Dostałem od brata, czy brat kupił sobie, a ja słuchałem, płytę Na fujarce, czerwone gitary. I tam znalazł się ten utwór, krótki utwór, niecałe 3 minuty. I wracać do tego z przepięknymi słowami Krzysztofa Winklera, który nie ukrywał się w getcie podczas II wojny światowej, dlatego że nie miał tak zwanego semickiego wyglądu. Ale swoje przeżył. Czytałem dzisiaj troszkę jego życiorys, bo bardzo mnie zaciekawił. Zaciekawiła mi ta postać. Tekst jest wyjątkowo piękny, muzyka wyjątkowo piękna, a śpiew Seweryna Krajewskiego, niechaj śpiew i gra czerwonych gitar w tej piosence, niechaj nas przybliży do tej nowej płyty Seweryna Krajewskiego, o której będziemy słuchali dzisiaj razem, dopóki nam się nie wyczerpie czas. Czyli ta nowa płyta nazywa się Nowy Dom. Czy Dom Nowy? Nie wiem, nie pamiętam. Mój Boże, to są te takie wpadki mojej pamięci, o których przed wami nie kryję, a one mi się trafiają. Dom Nowy chyba. Ale to teraz sprawdzę i wam powiem później. Nowy Dom. Bo to jest też tytuł jednej z piosenek. Ale na drodze do tego, do słuchania wspólnego tej nowej płyty, czy piosenek z tej nowej płyty, posłuchajmy tego arcydzieła, powtarzam, które mnie niezmiennie wzrusza do dziś, od tego 1970 roku, dalekiego już. Wracać do tego, czerwone gitary, kompozycja Seweryna Krajewskiego, i słowa Krzysztofa Winklera. Bardzo proszę, Rafale.

Nie obciążę waszego odbioru moim komentarzem i tak tylko pozostaniemy. To, że mi się trochę dzisiaj jakoś chropawo mówi, to może jest konsekwencja tego, że jadąc tutaj do studia prawie miałem wypadek. To znaczy jechałem samochodem i ja kilkakrotnie wam tutaj mówiłem, że szaleńczo jeżdżą samochody ulicą Wiertniczą, Powsińską i znowu jeden z tych furgonów takich, czyli tych samochodów, których najbardziej się boję, czyli takich samochodów, których ja nie widzę kierowcy, tylko widzę zasklepiony tył, po prostu zajechał mi drogę, widząc, że ja jadę te moje 50 czy tam 60 na godzinę. Po prostu tak jeżdżę, tak jadę, dlatego że takie są przepisy. Dostosowuję moją prędkość do ograniczeń. No i ledwo zahamowałem, naprawdę ledwo. Nawet podjechałem do tego pana, który zatrzymał się na parkingu obok i spytałem, czy pan mnie nie widział? On powiedział, przeprosiłem pana. No dobrze, ale przeprosił światłami, których ja nie widziałem. Ale nieważne, że przeprosił. Po prostu wystraszył mnie i jak gdyby spełniła się moja przepowiednia, że kiedyś i mnie dotkną konsekwencje tej jazdy. No tym razem prawie mnie dotknęły. Ale właśnie dotknęły, bo jakoś pogwałciły mi duszę. Pogwałciły mi serce. No, nie wiem, czy podzielacie moje zdanie, że to jest piosenka arcydzielna. Ale szybko przechodzę, już bez zbytecznej gadaniny, przechodzę do kolejnych piosenek z płyty, już z płyty Nowy Dom. I posłuchajmy razem. Ja naprawdę po raz pierwszy niektóre z nich słyszę. Niektóre słyszałem zaledwie. I jakoś, nie wiem, poczułem się taki przeniesiony w dawny czas, w taki stare, dobre czasy mojego słuchania z pełnym rozumieniem, z pełnym podczepieniem się pod to wzruszenie, które niosą piosenki Sewryna Krajewskiego i słowa wspaniałych twórców, którzy z nim współpracują, takich jak, nie wiem, Agnieszka Osiecka, czy Bogdan Olewicz, czy właśnie jak Krzysztof Winkler. I tak sobie pomyślałem, że my mamy takie wielkie szczęście, że mamy tego Sewryna Krajewskiego i że on komponuje jeszcze, że jeszcze śpiewa, że jeszcze tak cudownie gra na tej gitarze i sobie pomyślałem, że to jest talent na miarę Paula McCartneya, mówię zupełnie poważnie, tak uważam, na Erika Claptona, tak jak miał odwagę Leszek Aleksander Moczulski, nie żyjący już niestety wielki krakowski poeta, powiedzieć mi, że według niego Andrzej Zieliński ma talent na miarę Mozarta, no to ja mam czelność powiedzieć, że Sewryn Krajewski ma talent na miarę Paula McCartneya. Posłuchajmy pierwszej piosenki bodajże z tej płyty, Jak dobrze, że jesteś. Jeżeli się nie mylę, to jest ona poświęcona pieskowi, zwierzęciu. Jak wiecie, jestem na to uwrażliwiony, ponieważ całkiem niedawno straciliśmy naszą Lunę ukochaną. Rafale, bardzo proszę.

No, w samochodzie mógłbym sobie puścić, tylko że no, niestety teraz w samochodach nie ma CD bardzo często. Ja nie mam w samochodzie CD, tylko muszę mieć pendrive'a. A, zaraz mi powiecie, że mogę mieć Spotify, tylko że nie, nawet co to jest Spotify po prostu. To Rafał wie i zawsze sobie obiecujemy, że on mi to powie, a potem nie ma czasu, bo przychodzi kolega Kacper Siedlecki, po prostu zaczyna swoją audycję i nie ma mi Rafał kiedy wytłumaczyć, co to takiego ten Spotify. No ale w samochodzie bym słuchał takiej piosenki bez przerwy właściwie. No i to jest jedna z tych piosenek, które mają tę oto cenną cechę, że nie wstydzą się być proste i nie wstydzą się przemawiać prosto do serca i do naszych wspólnych doświadczeń. Tych ludzi, którzy kiedykolwiek mieli psa. Posłuchajmy piosenki, która daje tytuł całemu albumowi, czyli całej płycie, jak się to mówiło w moich czasach. Nowy dom. Bardzo proszę, Rafale.

Jak rzadko można spotkać dzisiaj piosenki, które się zachwycają czymś, albo które wyrażają wdzięczność, które dziękują. A Wisława Szymborska mówiła mi w Trieście, że no, jeżeli nie popełniamy samobójstwa, to znaczy, że coś dobrego znajdujemy w tym życiu i obowiązkiem tych, którzy samobójstwa nie popełnili, jest powiedzieć, dlaczego tego samobójstwa nie popełniają? Co sprawia, że się trzymają tej nitki życia? Przeczytam wam teraz fragment, bo to wszystko, o czym śpiewa Seweryn Krajewski, to nie jest taka prostota, która się bierze z prostoty, czy z takiej pełnej prostoduszności, tylko z głębokiej kontemplacji, z której pozostaje piosenka, która tylko część przenosi tej głębokiej medytacji, która od niej prowadzi. Przeczytam fragment z listu do brata Theo Vincenta van Gogha, wciąż w przekładzie Krzysztofa Boczkowskiego. Jeśli studiujemy sztukę japońską, spotykamy człowieka niewątpliwie mądrego, inteligentnego i myślącego, który spędza czas jak? Bada odległość między Ziemią a Księżycem. Nie. Rozważa politykę Bismarka. Nie. Studiuje jedność bło trawy. Tak, lecz to źdźbło prowadzi go do rysowania wszystkich roślin, potem pór roku, odmiennych krajobrazów, zwierząt, a potem ludzi. W ten sposób spędza życie i życie jest zbyt krótkie, aby zrobić to wszystko. List pisany w Arles w 1888 roku. A teraz pogoda na żagle. Z płyty Nowy Dom Seweryna Krajewskiego.

nic na to nie poradzę. Te piosenki sięgają jakoś do takiego najszczęśliwszego okresu chyba. Najbardziej, może nie najszczęśliwszego, źle powiedziane. Najczystszego jakoś, najbardziej świeżego, najbardziej czystego. Takiego najbardziej dającego się zaskoczyć, dającego i pozwalającego na odkrycia w nas okresu mojego życia. I skoro o Sopocie była mowa, ja trochę gwałcę kolejność tutaj piosenek na płycie, ale niektóre z tych piosenek, które znalazły się na płycie na Domu Dobrym, są piosenkami znanymi już z innych źródeł, czy z innych okoliczności, z innych okazji. Więc ja może trochę je pominę, a trochę musimy ograniczyć ten nasz zestaw w stosunku do zestawu obecnego na płycie. Więc przechodzę od razu do Sopotu tamtej wiosny, uwiedziony tym Sopotem. A jest jeszcze pora na Sopot, tak? Bo wrzesień w Sopocie, no wiemy, że jest wyjątkowy. Aczkolwiek ta piosenka to jest Sopot tamtej wiosny. Bardzo proszę, Rafale.

Trzeba wielkiej mądrości, takiej jak Seweryna Krajewskiego, żeby sprawić, że słuchający, ktoś taki jak ja, w końcu poeta, tak, człowiek, który powinien znać się na słowie, w momentach takiego zamętu zmysłów i myśli i odczuć przy słuchaniu tej muzyki, nie wiedział, gdzie jest muzyka, a gdzie jest tekst. Gdyby ktoś nagle zatrzymał mnie i spytał, czy to był tekst, czy to była muzyka, no nie umiałbym chyba od razu odpowiedzieć. Gdybym się zastanowił, to pewnie udzieliłbym jakiejś odpowiedzi uczonej. Ale tak to nie potrafię. Dobrze, tak sobie myślałem o tym, jak ta muzyka oddala od takiego politycznego zgiełku. I znajduję taki wiersz Walta Whitmana. Czy nigdy na ciebie nie spłynęła godzina? Czy nigdy na ciebie nie spłynęła godzina? Nagły boski promień, rozpryskujący, strącający te wszystkie bańki mydlane, mody, bogactwa, te gorliwe cele działania, książki, politykę, sztukę, miłostki, w całkowitą nicość? Seweryn Krajewski, co u ciebie?

Może któreś z nich dolecą. Niektóre z piosenek Seweryna Krajewskiego, większość z nich to takie bibułki japońskie. Lekkie i zwiewne. Łatwo sobie wyobrazić, że niesie je wiatr. Jeszcze wczoraj miałem wszystko. Czy myli mnie intuicja, że to będzie o utracie? Posłuchamy. Usłyszymy to za chwilę. Sprawdzimy. Bardzo proszę Rafała o tę piosenkę.

Mam nie czekać, bo tak będzie lepiej. Powiedzmy. Zostało nam jeszcze tylko 7 minut audycji, a już się do was tak przyzwyczaiłem i do tej atmosfery. Tak bym przesiedział jeszcze ze 3 godziny, a może nawet 4. Fryderyk Hölderlin, połowa życia. Przypomnę, Hölderlin urodził się w 1770 roku. Żółtymi gruszkami zwisa i pełen dzikich róż ląd w głąb jeziora. Wy wdzięczne łabędzie i pijane pocałunkami zanurzacie głowy w święcie trzeźwiącej wodzie. Biada mi. Skąd wezmę, gdy zima nadejdzie, kwiaty i słońca promień i cienie ziemi? Mury stoją zimne i nieme, na wietrze dźwięczą proporce. Seweryn Krajewski z płyty Nowy Dom. Miałem sen. Bardzo proszę.

I tak nie zdąży wybrzmieć do końca ostatnia z piosenek, które się zmieszczą w dzisiejszym programie, czyli Pamiętam nas. Bardzo wam chcę podziękować i chcę podziękować, jeżeli nas kiedykolwiek usłyszy albo ktokolwiek mu zreferuje, Sewerynowi Krajewskiemu. To był zaszczyt móc zaprezentować pańską nową płytę. Pamiętam nas. Do usłyszenia za tydzień. Dziękuję bardzo.

0: Minęła 22, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny, Robert Kawka. Samolot z Wołodymyrem Zełenskim na pokładzie niemal został trafiony przez drona, podaje Reuters. Do incydentu doszło wczoraj wieczorem, gdy maszyna startowała z Kiszyniowa, z Mołdawii. Prezydent Ukrainy zmierzał do Oslo, aby wziąć udział w pogrzebie króla Haralda V. Całą sprawę ujawnił premier Norwegii w publicznej telewizji NRK. To rzeczywistość, w której Zełenski na co dzień funkcjonuje, stwierdził premier. Po dzisiejszym wypadku kolejowym pod Przysuchą Ministerstwo Infrastruktury planuje radykalne działania. Proponowane nowe rozwiązania obejmują bezwzględną utratę prawa jazdy za wjazd na czerwonym świetle na rogatki kolejowe lub omijanie szlabanów. Nowe przepisy mogą już być gotowe za kilka dni. O procedowanych zmianach poinformowałem środowisko kolejarskie, w tym prezesa Urzędu Transportu Kolejowego i szefa Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych, z którymi pozostaje w stałym dialogu, napisał na Facebooku minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Po tym wypadku Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce zapowiada jednak akcję protestacyjną. Jego szef stwierdził, przekroczyliśmy czerwoną linię i niestety, ale tu rozmowy już nie pomogą. Podkreślił, że sytuacja na przejazdach kolejowo-drogowych wymaga natychmiastowych działań. Szczegóły dotyczące protestu zostaną przedstawione jutro podczas specjalnej konferencji prasowej. W wyniku wypadku kolejowego pod Przysuchą zginęła dziś jedna z pasażerek pociągu, a 7 innych osób trafiło do szpitala. Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o pozostawieniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie. Główna stopa referencyjna wynosi zatem 3,75% i pozostaje na tym poziomie od marca. Analitycy spodziewali się takiego scenariusza. Dziś, 9 września, Korea Północna obchodzi jedno z najważniejszych świąt państwowych. Tego dnia, w 1948 roku, w Pjongjangu ogłoszono utworzenie państwa z Kim Il-sunem na czele. Korea Północna to kraj, o którym wiemy z kolei bardzo niewiele, bo i dostęp obcokrajowców do tego państwa jest utrudniony. O tym, co naprawdę dzieje się za zamkniętymi granicami, mogą opowiedzieć jedynie ci, którym udało się stamtąd uciec, ale tych z roku na rok jest coraz mniej.
1: W momencie, kiedy ja przyjechałam do Korei Południowej 22 lata temu, to w tym czasie jeszcze była cała fala Koreańczyków z północy, która była w stanie przekroczyć granicę, ponieważ ani granice nie były uszczelnione, ani nie istniała technologia, która rozpoznawała czy tych ludzi, czy osoby, które im pomagały. W tym czasie tych ucieczek było bardzo dużo, to było kilka tysięcy osób rocznie. Od pandemii reżim tak umocnił, ufortyfikował granice, że normalni ludzie nie są w stanie przekroczyć tej granicy.
0: Mówiła dr Joanna Hosaniak z Citizens Alliance from North Korean Human Rights. Całej rozmowy będą mogli Państwo odsłuchać w audycji Cały Nasz Świat w piątek po 11:00. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

0: Witajcie w kolejnej odsłonie musicalowych opowieści. Ja nazywam się Kacper Siedlecki. Program realizuje Rafał Lewandowski. 8 minut po godzinie 22 mamy i kontynuujemy taką naszą nieoczywistą i niekonwencjonalną opowieść o teatrze muzycznym, takim szeroko rozumianym. A dzisiaj dodatkowo z gośćmi, którzy mi w tym pomogą i którzy myślę, że właśnie wpisują się znakomicie w tego rodzaju narrację o musicalu. Zasiadający już w studiu Mariusz Gołosz i przed chwilą co zawitała Klaudia Gębska. W związku z tym, że jesteś świeżo z próby, to damy ci 5 minut na oddech.
1: Dziękuję.
0: A ja się zajmę na początku Mariuszem. I no właśnie, bo to też jest istotne, żeby tutaj wspomnieć. Mariusz Gołosz, dramatopisarz, jesteś chyba pierwszym dramatopisarzem w musicalowych opowieściach, ale jesteś też pierwszym autorem książki w musicalowych opowieściach i jesteś też, wydaje mi się, pierwszym byłym piekarzem.
2: No to się bardzo cieszę. Cześć, dzień dobry wszystkim.
0: Myślę, że tutaj wiele pokryłeś rejonów i myślę, że będziemy dzisiaj do nich często zaglądać. A ja muszę powiedzieć bardzo ważną rzecz, bo dzisiaj będziemy mieli dwa rozdania. Dawno nie było rozdań, dzisiaj będą dwa. Jedno będzie związane z literaturą, a drugie będzie związane z teatrem. I teraz tak, pierwsze rozdanie nastąpi teraz. Mamy trzy egzemplarze książki Mariusza, do której ilustrację stworzyła Julia Juzyk. Jak umierają słonie duże i ciężkie, wydawnictwa New Homers. Proszę się odzywać kacper.siedlecki@nowyswiat.online. Ja tylko powiem, że przeczytałem tę książkę 2 dni temu i mogę tylko i wyłącznie zachęcić do wysyłania maili i zgłaszania się po książkę, bo na pewno nie będziecie zawiedzeni. Myślę, że wręcz będziecie zachwyceni, zachwycone. A zanim ogłosimy, do kogo te książki polecą, przypominam kacper.siedlecki@nowyswiat.online. Dwa słowa z Mariuszem Gołoszem o książce. Poprosiłem też Klaudię i Mariusza o stworzenie playlisty muzycznej, jak to zawsze w musicalowych opowieściach bywa. I wybrałeś piosenkę, która odpowiadała na moje pytanie, jaki utwór byłby częścią soundtracku twojej książki. Przypomnijmy tytuł, Jak umierają słonie duże i ciężkie. I wybrałeś Afrykę.
2: Tak, wybrałem Afrykę i to jest ważne, że to jest Afryka, która jest z albumu Dom dla zmyślonych przyjaciół pana Mateusza, rapera Szpaka. I cała płyta jest o depresji. Książka co prawda nie jest stricte o depresji, ale te ciemniejsze emocje tam na pewno górują, bo jest to historia o zmaganiu się ze stratą. No i to jest jakiś taki temat, który jest bardzo ważnym elementem zarówno tej płyty, tego utworu, ale w ogóle całej twórczości Szpaka, który zmagał się ze śmiercią ojca, więc stąd ten wybór. Po prostu w jego twórczości jest dużo żałoby i mam wrażenie, że to, jak on rozpoznaje temat żałoby, jak o nim opowiada i jakie emocje temu towarzyszą, jest mi bardzo bliskie i zazdroszczę mu, że był w stanie dotrzeć z tym do tak dużej grupy odbiorców i robi to jednocześnie wykorzystując środki, jakie daje mu rap i muzyka, ale też jest w stanie po prostu przekazać tam taki pełny sposób swoją wrażliwość.
0: To zanim dwa słowa więcej o książce, po którą możecie się zgłaszać, to przenieśmy się teraz w atmosferę za sprawą piosenki Afryka.
3: Uwaga, uwaga! Teraz będzie piosenka dla dorosłych.

0: sypią się maile po książki. Przypominam, że mamy tylko trzy, aż trzy. Myślę, że na pewno trzy osoby będą szczęśliwcami ze względu na to, że to jest taka drobna książka. Drobna książka, która rozmawialiśmy poza anteną, że moim zdaniem wpisuje się idealnie w to pojęcie powieści graficznej, bo ta warstwa zarówno słowa, jak i warstwa graficzna żyją ze sobą razem i nie istnieją trochę bez siebie, więc czyta się tę książkę jako ta jedna wspólna warstwa albo każdą osobno można i wydaje mi się, że gdzieś ta moc tej pozycji siedzi w tym, że tak jak wspomniałem, jest to drobna książka, jest tam masa treści, nomen omen ciężkiej treści, ale opowiedzianej w bardzo lekki sposób, bardzo oszczędny i można by powiedzieć nawet, że niezwykle niewinny.
1: Jest, może ta niewinność, o której mówisz, wynika z tego, że to jest książka, której głównym bohaterem jest 12-letni chłopiec, więc trochę i w językowej warstwie, i w warstwie wizualnej staraliśmy się to z Julią odzwierciedlić. A co do pierwszej części pytania, to my od samego początku, i wydawnictwo się na to zgodziło, za co im dziękuję, chcieliśmy, żeby to była książka, która nie jest książką mojego autorstwa, tylko jest książką, którą robiliśmy razem, ja i Julia Józyk, żeby właśnie ta warstwa wizualna nie była uzupełnieniem, czy żeby to nie była książka z ilustracjami Julii, tylko książka jakby, gdzie te dwie warstwy się uzupełniają i są równoprawne.
0: Czy myślisz, że to jest taka książka, która może ewentualnie kiedyś stać się jakiegoś rodzaju serią albo sagą? Nie chodzi mi o kontynuację opowieści, ale o spojrzenie na tematy trudne, które poruszane są w tej książce i że na przykład za jakiś czas mogłaby się pojawić książka również waszego wspólnego autorstwa w tej samej konwencji, ale już skupiająca się wokół innego problemu.
1: Nie wiem, czy w tej samej konwencji, bo to by działało trochę jak powtórzenie. My mamy z Julią jakieś plany na zrobienie wspólnie jeszcze jakichś rzeczy, ale jeszcze musimy trochę popracować nad tym. A do mnie w sztuce, i to nieważne, czy robią z Julią, czy robią z Klaudią, to zawsze mi w jakiś sposób interesuje poruszanie tematów społecznie, powiedzmy trudnych, chociaż czy one są trudne, to ja mam dużą wątpliwość, bo dzieci nie postrzegają śmierci jako temat trudny, to my potem nakładamy na to jakieś tabu kulturowe, ale mam wrażenie, że że tak, mam jakiś rodzaj kontynuacji, tak, ale mam nadzieję, że to nie będzie powtórzenie tego.
0: Mhm. Jak wczytywałem się w książkę, to tam się pojawia, jak zresztą już od ciebie, nawiązanie do Afryki, ale pojawia się też nawiązanie do Simby. Simby dobrze nam znanego, myślę, zwłaszcza naszemu pokoleniu, animacja kultowa, która zawładnęła światem. Dlatego pomyślałem, bo dzisiaj będzie dużo takich muzycznych rzeczy ciężkich, tak mi się wydaje, albo takich bardzo odchodzących od tematów musicalowych, muzycznych, więc pozwoliłem sobie wrzucić mały tutaj fragment, ale on też nie jest aż tak radosny, ponieważ jest to piosenka Skazy, czyli moja ukochana piosenka z Króla Lwa, bo nic mnie bardziej nie interesuje i nie rajcuje jak złoczyńcy w świecie Disneya. Dlatego teraz nam zaśpiewa Skaza.

cóż, hiena to zwykły prymityw. Tak zawsze sądziłem, lecz dziś, gdy snuję swój plan znakomity, i hieny przydadzą się mi.

macie za grosz wyobraźni. Intelekt, no szkoda mi słów, lecz mówię dziś do was wyraźnie. Niech lepiej mnie słucha kto zdrów. Wysilcie choć trochę mózgowia. Za wiele wymagam, czy nie? O królach i tronach tu mowa, a dotyczy to tak was, jak i mnie!

0: śmierć króla!
1: A co, jest chory?
2: Nie, my go wykończymy. I Simba też.
3: Dobra myśl, po co nam król?
4: Bez królewie, la la la la la la.
0: Durnie! Będzie inny król!
1: Powiedziałeś się?
0: Ja będę królem! Słuchajcie mnie! A już nigdy więcej nie dotknie was głód!
3: Hurra!

0: krokwo do roboty. Zagonię was wnet jak król. Nie plotę wam żadnych androlów. Zaszczyty czekają u drzwi. Należą się mnie, no bo komu? Lecz przy mnie zyskacie i wy!
1: Powiem, czeka nas zamach z sodu. Przyjdzie czas, już niebawem.

0: A więc po drugiej stronie stołu Klaudia Gębska, reżyserka, dramaturżka, dramatopisarka i tatuatorka.
1: Tak.
0: Bo tak jak wcześniej było o Mariuszu, że jest byłym piekarzem, to tutaj chciałem zaznaczyć, że ty jesteś obecną, tak? Tatuatorką.
1: To znaczy, no już
0: od czasu do czasu.
1: Tak, tak, tak.
0: Więc to takie dodatkowe wasze role, myślę, że troszeczkę tak dopełniają do tych obrazów waszych. I w musicalowych opowieściach dzisiaj chciałem, żebyście zaistnieli w duecie i solo. W duecie dlatego, że zauważyłem, że zrobiliście wspólnie kilka projektów. Nie jesteście co prawda takim, mam wrażenie, duetem bardzo złączonym w świadomości środowiska teatralnego. Nie wiem, jak była Strzępka Demirski, czy jak, nie wiem, Piaskowski Sulima teraz też, więc nie aż tak, ale widzę, że wam się chyba dobrze razem współpracuje, więc chciałbym, żebyśmy zahaczyli o te wspólne projekty. Jeden solowy projekt, Mariusz, masz już za sobą, czyli książka. Ja oczywiście odezwę się w sprawie maili jak najszybciej. Więc teraz chciałbym przejść do pierwszego waszego duetu i zahaczyliśmy o niego pierwszą piosenką Pieśni Piekarzy Polskich. Jest to wasz wspólny projekt, który zyskał sporą popularność, bo pojawił się w Teatrze Telewizji. Zaznaczam, że jest do obejrzenia. Nawet dzisiaj sprawdzałem, czy jest wciąż do obejrzenia. Jeżeli ktoś po tej audycji zostanie zachęcony, żeby sięgnąć po Pieśni Piekarzy Polskich i też tutaj dodam, dodać sobie kontekst do piosenek, które dzisiaj będą się w audycji pojawiały, bo on jest bardzo ważny, to myślę, że to jest tylko i wyłącznie taka wartość dodana, tak zwana. Dlaczego mówię o tej popularności? Bo oprócz tego spektakl jest grany w Nowym Teatrze w Warszawie cały czas, czy już nie?
1: Nie, on był w repertuarze w Kapitolu we Wrocławiu.
0: No właśnie, a jeszcze mam zapisany Teatr Śląski w Katowicach. Czy on też się tam nie pojawiał?
1: Nie, akurat Piekarzy w Katowicach nie graliśmy, ale graliśmy na festiwalach rzeczywiście.
0: To może to było festiwalowe zagranie, więc no, macie możliwość zobaczyć póki co na VOD TVP. Ja miałem szczęście zobaczyć na żywo podczas warszawskich spotkań teatralnych chyba 2 lata temu. I uwaga, to jest coś, czego się ostatnio dowiedziałem i się bardzo ucieszyłem, ponieważ ten spektakl, nie wiem, czy wy również tam się pojawicie, ale będzie podczas tegorocznej edycji musicalowego festiwalu Czas na Teatr w Poznaniu, na który ja się już wybieram po raz trzeci jako korespondent, więc rezerwujcie datę 30 listopada, żeby wybrać się na Pieśni Piekarzy Polskich. Ja jestem przeszczęśliwy, że ten tytuł, taki tytuł, znalazł się w programie, dlatego że przeważnie te tytuły podczas festiwalu Czas na Teatr są raczej z tej bańki bardziej spektakli z licencji, zapożyczonych z Broadwayu bądź z West Endu. Czasami się pojawiają rzeczywiście projekty autorskie, ale ten moim zdaniem jest taki ofowo autorski wręcz, więc bardzo się cieszę, że się pojawi. No i pytanie do was, jak się właściwie Pieśni Piekarzy Polskich, biorąc też pod uwagę twoją przeszłość piekarską, Mariusz, jak się to narodziło?
2: To musimy rozdzielić kwestię tekstu, bo tekst się narodził rzeczywiście w piekarni i potem ja to wysłałem na jakiś tam konkurs i tak go Klaudia znalazła na stronie Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej i potem się zgadaliśmy, a właściwie Klaudia się odezwała i już wszystko tak naprawdę jest po stronie Klaudii, bo z czego ja się bardzo cieszę, bo ten tekst długo leżał i nikt go nie chciał wziąć, a potem wzięła go Klaudia i zrobiła super rzecz.
0: On się rodził z twoich przemyśleń w czasie pracy w piekarni, czy po już raczej refleksji tego, co się wydarzyło? Z dołożeniem tego, czym już się zacząłeś zajmować, czyli pisaniem?
2: Trochę w trakcie, trochę pomiędzy, bo ja przed piekarnią pracowałem też w teatrze i pracowałem w kilku piekarniach. I to tak, jakbyśmy chcieli wrzucić na jakąś oś czasu, to była piekarnia, teatr, piekarnia, piekarnia, teatr. Więc to się wszystko jakoś tak pomieszało. Ale tak naprawdę no, od tego tekstu jakoś tak zaczęło się moje można powiedzieć, świadome pisanie dla teatru i świadome działanie w teatrze.
0: A Klaudia, ty po pomysłu zaciągnęłaś, wzięłaś tekst Mariusza i zrobiłaś swoje.
1: Tak, to znaczy ja też wzięłam ten tekst, bo może nie jestem osobą, która piekła kiedykolwiek chleby zawodowo, ale pracowałam w gastronomii bardzo długo, więc ten tekst mocno ze mną zarezonował. No i rzeczywiście ja go zrobiłam jako egzamin na trzecim roku reżyserii w szkole i że tak powiem, nikt się nie spodziewał, że urodzi się z tego, upiecze się z tego tak potężna rzecz. No i tak.
0: A jeszcze mieliście, to też trochę tak los lubi płatać figle, ale takie pozytywne, że w obsadzie znalazł się Filip Zaremba, który niedawno bardzo wypłynął za sprawą drugiego i trzeciego sezonu 1670. Też widziałem Michała Królikowskiego dwa dni chyba temu, jak był prezentowany w Telewizji Polskiej Król Maciuś I.
1: Tak.
0: Więc też takie postaci, które gdzieś tam stały się częściowo taką swoistą reklamą tego projektu. Bardzo zdolni, młodzi, świeżi, że adepci tak naprawdę szkół teatralnych, więc to myślę, że tak się troszeczkę połączyło i podejrzewam, że było dla was zaskoczeniem to, jaki sukces zaczął odnosić ten spektakl.
1: No potężnym, w sensie wszystko zaczęło się tak naprawdę od konkursu, od Forum Młodej Reżyserii, gdzie rzeczywiście tam dopracowaliśmy ten egzamin już w formie takiego bardziej spektaklu, ale wciąż bardzo minimalistycznego, bardzo prostego i od serca. Tak jak mówiłam, rzeczywiście to było dla nas wszystkim zaskoczeniem, a już w tym momencie cieszymy się za każdym razem, jak możemy grać te pieśni, bo razem ze spektaklem i z tym, jak on się rozwinął, rozwijały się też przyjaźnie między nami wszystkimi. Rzeczywiście wszyscy sobie bardzo kibicujemy na każdym etapie naszych prac.
0: A czy to, że została nagrana, bo to też jest jakiś coś, co wiąże się jednak z sukcesem tego spektaklu, że wydanie płyty z piosenkami z jakiegoś spektaklu, nawet jakiegoś, który gdzieś tam się zaczyna coraz szerzej pojawiać, jest bardzo rzadkie. Więc to, że my dzisiaj możemy sobie tutaj słuchać tych świetnych wykonań, które są i w serwisach streamingowych i możemy zawsze do nich wrócić, jest jakimś takim kolejnym elementem, który wskazuje na to, że ten spektakl sobie bardzo dobrze poradził. A powiedzcie mi, jak zapatrujecie się na takie hasło, które rzucę i jednocześnie moje przekonanie, że jest to musical?
1: Ja myślę, że jest to musical, bo ja to nawet tak nazwałam jakoś roboczo, jak robiłam jeszcze egzamin, że to jest prekariacko-lewacka bajka musical. Był jakiś taki pierwsze hasła, które się gdzieś tam pojawiały. Potem doszedł rapowy musical. Myślę, że tam scen dramatycznych też jest bardzo dużo, ale rzeczywiście one są malowane często grubą kreską. I nie mówię, że tak się dzieje zawsze w musicalach, ale zawsze jakiś taki język muzyczny mi towarzyszył. I nie tylko jeśli chodzi o musicalowy klimat, ale w ogóle myślenie o działaniu i funkcjonowaniu rytmu w tekstach jest dla mnie jakoś bardzo ważne. No a z tego rytmu bardzo często korzysta też Mariusz w sposobie, w jaki pisze, więc myślę, że tutaj się jakoś bardzo dogadaliśmy.
0: Mariusz, jak u ciebie ten rytm?
2: No u mnie ten rytm...
0: Bo to jest świetne spostrzeżenie, to co Klaudia powiedziała.
2: Znaczy tak, no na pewno ten mój język jest w jakiś sposób rytmiczny, ale ja chyba chciałem się odnieść do czegoś innego, znaczy do tego, że to przetworzenie, o którym Klaudia mówi, wydarzyło się w taki... chyba dlatego też lubimy ze sobą pracować, bo Klaudia wzięła ten tekst i w tym tekście ta warstwa rapowa jest tylko w kontekście i w słowie, bo ci piekarze z dramatu słuchają dużo rapu i zostało to przetwarzane tak, że po prostu Piotra Tuleja, Filip Zaremba, Michał Królikowski po prostu rapowali, więc ten język został przetworzony przez wrażliwość ich i przez wrażliwość Klaudii, przez wrażliwość Patryka Kozłowskiego, który też pracował przy tym spektaklu. I mam wrażenie, że to jest jakiś taki właśnie fajny sposób porozumienia, który nie zakłada, że tekst musi być przeniesiony jeden do jednego, ale jednocześnie z jakimś takim dużym poszanowaniu do intencji odbywa się jakaś taka twórcza praca i teraz Klaudia razem z Julią Nowak zrobiła bardzo podobną rzecz z Andrzejem, z spektaklem Bił sobie Andrzej.
0: Do Andrzeja zaraz chcesz jeszcze, Klaudii, coś dodać?
1: Chyba nie.
0: To posłuchamy w takim razie piosenki Robal, takiej chyba najbardziej emocjonującej i takiej, która zapada rzeczywiście w pamięć i która też rodzi wiele refleksji na temat nas wszystkich. Więc posłuchajcie tych młodych aktorów, którzy tam dają z siebie wszystko, a my za moment przejdziemy do właśnie Andrzeja, ale to jeszcze za moment.
3: Uwaga, uwaga! Teraz będzie piosenka dla dorosłych.
4: Purchase the fresh bread today. I stoję sam tu, w samym środku kamiennego pieca. Nie mam kamiennej twarzy, bo wkurwienie we mnie zbiera się. Oskarżam pracodawców za to, że tak sumiennie zabili zajawę w moim przyjacielu, który tutaj piekł. A piekł kurewsko dobre bułeczki, które jadłaś. Albo ci powiem więcej, nimi zajadałaś się. Gdyby ci się wyświetlił, to kurwa przerażona wyjęłabyś się z gęby i nie mogła dalej jeść.

0: Mniam, zajadamy się właśnie. Zajadajcie się smacznie, bo ja dla państwa właśnie upiekłem te focaccie.
1: I tutaj chciałbym się zatrzymać przy takim ważnym aspekcie, aspekcie, który się gdzieś tak od początku tej audycji pojawia. Cały czas przed tymi piosenkami pojawia się dżingiel z informacją, że jest to piosenka dla dorosłych. Myślę, że w tym momencie możemy zarządzić, że mamy 22:37, że ten dżingiel będzie obowiązywał do końca audycji, nie będzie się już pojawiać przed każdą piosenką, bo w większości tych piosenek rzeczywiście będą się pojawiać bluzgi. I chciałem z wami porozmawiać i się bardzo cieszę, że wy jesteście w studiu jako taka, nazwałbym to taka nowa, młoda gwardia teatralna, bo jakiś czas temu, kiedy byłem na takim festiwalu właśnie szkół teatralnych, gdzie były prezentowane muzyczne spektakle, po takim festiwalu postanowiłem zagrać część tych utworów, które się tam mieściły w tych dyplomach czy tam egzaminach. I pamiętam, że dostałem mail, który był takim mailem pełnym oburzenia na to, że tak dużo jest tych przekleństw, że ci młodzi nie mają tak naprawdę, nie wiem, czy zasobu słownictwa, czy po co sięgają akurat po wulgaryzmy i że to się nie podoba i że to jest w złym guście. No właśnie, ale z kolei tutaj, jeszcze jak sobie myślę o całym kontekście pieśni piekarzy polskich i widzę te piosenki w inscenizacji, to tam w pewien sposób mam wrażenie, że jedno z drugiego wypływa i trochę i też jedno z drugiego wynika. I aż prosi się o to, żeby ten rodzaj frustracji czy jakiegoś zagubienia wyrazić w dobitnym, no niekiedy rzeczywiście wulgarnym języku. I chciałem was zapytać o stosowanie w waszych projektach, spektaklach, tekstach dramaturgicznych właśnie wulgaryzmów. Jak na to patrzycie? Czemu waszym zdaniem one służą? I to takie chyba najtrudniejsze pytanie, co z tego może być dobre?
2: Ja myślę, że wszystko może być dobre. No, jakby co jest z tym złego, że ludzie używają wulgaryzmów i bohaterowie spektaklu też tych wulgaryzmów używają. W sensie wszystko zależy od tego, jakby kim ci bohaterowie są. I jeżeli są piekarzami, albo jeżeli pochodzą z jakiejś tam klasy społecznej, jeżeli są pracownikami na budowie, no to jeżeli oni będą mówić językiem jak skabrazu starszych panów, no to będzie żenujące. I tak jak powiedziałeś, no w piekarzach ta frustracja wyraża się w dużym stopniu. Frustracja, ale też to, jakie są warunki pracy, jak jest gorąco i tak dalej, i tak dalej. Wyraża się przez to, o czym oni rozmawiają, jakie są ich lęki, jakie są ich frustracje. No ale przede wszystkim jest rodzaj ekspresji, która też znalazła jakiś link z rapem. No i tutaj to podobieństwo jest po prostu dość oczywiste. To znaczy rap, szczególnie ten w latach 90. i 2000, który miał takie dość proste zadanie opisać tę rzeczywistość, która jest wokół nas, opisywał ją takimi środkami, jakie miał dookoła. No i w piekarzach i ja, i Klaudia w swojej inscenizacji staraliśmy się zrobić to samo. I to się chyba też odnosi do innych tekstów, czy innych naszych wspólnych projektów, w których zawsze są jakieś tam wulgaryzmy, czy jest ich więcej, czy jest ich mniej, ale ja nie uważam, że to jest ani epatowanie na siłę językiem, który ma być brutalny, tylko ten język pasuje do takiej rzeczywistości, w której ci bohaterowie się znajdują. Mhm.
3: Tak, no ja chciałam powiedzieć dokładnie to samo, co Mariusz, a też często spotykamy się z takimi głosami po naszym teatrze telewizji. To był chyba taki jeden z większych zarzutów. Mm-hmm. I poza tym, że rzeczywiście jest to powiązane jakoś bezpośrednio z tym, w jakiej żyjemy rzeczywistości i co słyszymy na ulicach, to chciałabym jeszcze dodać taki wątek tego, że język się zmienia. Mam wrażenie, że rzeczywiście język w jakiś sposób ewoluuje i jeśli ewoluuje w taki sposób, w którym te przekleństwa są jakiegoś rodzaju środkiem wyrazu mojego pokolenia, to może jest ku temu jakiś konkretny powód. No i tyle. W sensie ja się podpisuję pod tym, co mówi Mariusz, a jednocześnie też po prostu myślę, że one nie są potrzebne zawsze i wszędzie i też stworzymy i tworzę projekty, które ich nie zawierają w sobie w ogóle, ale są rzeczywiście takie okoliczności, w których aż się prosi.
1: No właśnie, bo to, o czym mówicie, sprowadza się w mojej głowie do takiego stwierdzenia, że to jest po prostu środek wyrazu, sceniczny też środek wyrazu, którym też można bardzo różnie operować, że czasami to może być głośno i na temat, czasami to może być schowane, ale póki on się sprawdza w tej przestrzeni scenicznej, bądź filmowej, bo oczywiście tutaj możemy to rozszerzyć, to raczej spełnia swoją...
3: Mam super anegdotę, bo właśnie teraz robiąc ten spektakl, o którym zaraz opowiesz, bardzo często mamy takie... aktorzy robią przelotę, stopujemy z Julią Nowak i mówimy: uważaj na przekleństwa, nie dodawaj do tych, które już są w scenariuszu. W sensie, że one są wypunktowane, one są potrzebne, one mają swoje miejsce, swój rytm, swoje znaczenie. A jak aktorzy dodają przekleństwa, to często jest to stresowe na przykład. Mm-hmm. I to jest coś, czego się pilnuje. W sensie, mm-hmm. to jest zaplanowane, to nie jest jakiś rodzaj po prostu wypuszczenia i robienia sobie z tego słowa i z wagi tego słowa żartu. Tylko wykorzystywanie go, tak jak każdego innego słowa.
1: Bardzo wam dziękuję za te głosy.

pozwolicie, że dołożę swoją cegiełkę do playlisty muzycznej, bo bardzo mi się skojarzyło to, co się dzieje muzycznie w pieśniach piekarzy polskich

0: z takim bardzo nietypowym musicalem angielskim. Tytuł tego musicalu to London Road. To jest takie, takie przedziwnie zbudowane coś, które zostało, tam wszystkie piosenki zostały zbudowane na bazie protokołów przesłuchań świadków. Te protokoły nie są w żaden sposób redagowane, to jest jeden do jeden. Nie chcę opowiadać fabuły, bo tam po prostu jest jakaś tragedia i zostają wszyscy przesłuchiwani, żeby znaleźć tego, kto zrobił tę złą rzecz, ale brzmi to bardzo ciekawie. Dodam jeszcze, że powstała ekranizacja tego musicalu już jakiś czas temu. Tam Olivia Colman się pojawia, Tom Hardy, więc zachęcam, bo pamiętam, że kiedy obejrzałem ten musical już chyba ponad dekadę temu, to coraz szerzej otwierało mi się podejście i spojrzenie na gatunek, jakim jest musical i teatr muzyczny i ile może za sobą nieść i jeszcze nowego tworzyć.
1: We're all guilty.
2: No we're not, no we're not, no we're not. Just one person is, or whatever ends up being the final tally, but no we're not. The rest of us is the same.
3: You automatically think it could be him.
4: Yeah. You automatically think it could be him.
3: That's the scary thing, that you know that he could be amongst us and look walking around with us every day and we don't know.
4: Yeah. We don't know.
3: Like anyone, it could be anyone in here.
4: Like anyone, it could be anyone in here.
3: Like anyone, it could be anyone in here.
4: Like anyone, it could be anyone in here.
3: For all we know, which is now really scared me.
4: Now think about it,
3: I'm just gonna like cry.
4: You automatically think it could be him.

0: They've got this feeling of suspicious by everybody. Upon everybody else.
1: Wspomniałem na początku audycji, że dzisiaj dwa rozdania. Oczywiście odezwę się po audycji, bo teraz nie mamy za bardzo na to czasu do zwycięzców, jeżeli chodzi, bądź zwycięzczyń, jeżeli chodzi o książkę. Natomiast teraz mamy drugie rozdanie, bo oprócz książki mamy dla Was trzy podwójne zaproszenia na zbliżający się dyplom Akademii Teatralnej w Warszawie w Teatrze Collegium Nobilium. Bił sobie Andrzej. To jest spektakl, o którym zaraz zresztą sobie porozmawiamy głębiej, szerzej, po nim pochodzimy. Twórcy Julia Furdyna, Klaudia Gębska i Mariusz Gołosz tutaj zasiadający, Julia Nowak, Dawid Tas i Max Zieliński oraz już niedługo dyplomowani aktorzy Matylda Gaweł, Michalina Łajtar, Maciej Rębacz i Franek Świrski. Zaproszenia, przypominam, są podwójne. 22 dzień września, jest to wtorek, godzina 19. Teraz można się po nie zgłaszać kacper.siedlecki@nowyswiat.online, a jeżeli nie będziecie przekonani, to zaraz zostaniecie przekonani. Klaudia i Mariusz są twórcami, współtwórcami tego projektu. Chciałbym, żebyśmy na samym początku, żebyście wytłumaczyli, co się kryje za, podejrzewam, dla wielu takim enigmatycznym jednak określeniem jako twórcy, bo jest ich sześcioro.
2: Tak. No i ja zaprosiłam do tego projektu bardzo zaufane osoby i Julia Nowak jest, że tak powiem, drugą reżyserką. W sensie, że równorzędnie pełni ze mną te funkcje, ale też razem z nią jestem dramaturżką. I my też tworzyłyśmy z Julią kostiumy i scenografię. Bardziej Julia kostiumy, jak mam być szczera, ale bo ja się do tego nie nadaję. Ale no, chodzi o to, że tworzyliśmy to w jakimś takim zaufaniu do naszych wzajemnych umiejętności, ale z możliwością tego, że każdy może dodać coś od siebie w kontekście wyniku tej pracy. No a przede wszystkim w tej pracy zależało nam na tym, żeby fokus był na tych aktorach. Chcieliśmy stworzyć coś wspólnie, wspólnymi siłami dla nich, bo to jest ich dyplom i myślę, że to będzie bardzo fajny dyplom i nie mogę się go doczekać.
1: Zapowiada się bardzo ciekawie ze względu na tematykę, ale też na to, bo tutaj przytoczę, zacytuję to, co się znajduje na stronie Akademii Teatralnej. Spektakl, który jest energetyczno-choreograficzną fantazją na podstawie tekstu o Andrzeju Gołocie, legendarnym polskim bokserze w adaptacji na czwórkę studentów aktorstwa dramatycznego. Myślę, że to jest fragment, który wiele obiecuje, ale też rodzi takich wiele pytań, że Andrzej Gołota, że choreograficzna fantazja, czy na tyle, na ile jesteście w stanie zdradzić, bo premiera już niedługo i oczywiście zachęcić tych, którzy mogą się po podwójne zaproszenia na 22 dzień września zgłosić, to co się kryje za tymi określeniami?
2: No cóż, właściwie to, co słychać w tym zdaniu. Mm-hmm. Wydaje mi się, że rzeczywiście na podstawie tekstu Mariusza i ty go, Mariusz, napisałeś ile lat temu?
3: Myślę, że 4 albo 5.
2: Mm-hmm. No to na podstawie właśnie tego tekstu sprzed 4 albo 5 lat no my jakby trochę rozszerzyliśmy ten świat, który zaproponował nam Mariusz. Dopisałyśmy z Julią jakieś monologi, też pod to, żeby aktorzy mieli więcej do grania, że tak powiem. No, ale choreograficzna fantazja. No, współpracujemy bardzo blisko z Dawidem Tasem i przez to, że poruszamy temat boksu i temat sportu i tego, jaką presję wywiera po prostu na człowieku taka dyscyplina, taki zawód, to uznaliśmy, że to będzie duży fokus właśnie na ciało, na cielesność, na ruch. Chcieliśmy wprowadzić właśnie takie elementy też abstrakcyjne do tej opowieści o boksie, bo na różne sposoby próbujemy opowiedzieć właśnie w jaki sposób to ciało znajduje się w takiej sytuacji opresji. I myślę, że fantazja, dlatego że rzeczywiście czerpiemy gdzieś tam z tej legendy, ale też są tam nasze wyobrażenia na temat tego, co mogło się wydarzać gdzieś tam w jego domu, albo co mogło się wydarzać u niego na treningach. Te postaci są tylko i wyłącznie jakimiś kalkami, żeby opowiedzieć o jakimś większym temacie, którym jest właśnie co oznacza wygrana, co oznacza przegrana i jak się odnajdujemy w sytuacji, w której przegrywamy, ale też jak się uwrażliwiamy na otoczenie, które nas nie wspiera. Więc no jest to fantazja, jest to ruchowa fantazja i my zawsze wymyślamy takie głupie hasła, jak właśnie z tą prekariacką bajką rap musical. W sensie, zawsze jest to jakieś takie chwytliwe i może trochę spłyca, o co tam chodzi, ale rzeczywiście wprowadzamy dużo elementów dobrej zabawy przede wszystkim.
1: Właśnie, bo to na pewno jest takie pytanie, które powinienem zadać aktorom, którzy biorą udział w tym dyplomie, ale jednak skieruję je, Klaudia, do ciebie, bo jak myślisz, jest to w szkole teatralnej, oni dostają przeróżne zadania na egzaminy, egzaminami i tak dalej, zawsze jakieś nowe rzeczy, żeby tam troszeczkę ten warsztat dopieścić i dopielęgnować. I tak jak na nich patrzysz przy tej produkcji, to jakie masz wrażenie, co nowego oni mogą zyskiwać od pracy przy tym, co wy proponujecie im?
2: Kurczę, no to jest bardzo ciężkie pytanie, bo jestem reżyserką tego projektu, więc to jest rzeczywiście pytanie do nich. I ja nie wiem też, jak wyglądają u nich zajęcia. Widziałam ich kilka egzaminów. Natomiast to, co wydaje mi się, mogę powiedzieć, co mam nadzieję, że zyskują, bo bardzo bym chciała, żeby dzięki temu projektowi nabrali więcej pewności siebie i uwierzyli w to, że rzeczywiście są gotowi do wyjścia na rynek, bo moim zdaniem jak najbardziej są. Naprawdę jestem pod wrażeniem ich umiejętności, ich dyscypliny. I często mnie wyprzedzają podczas prób i proponują rzeczy, które ja zaplanowałam jako coś, co będziemy ustawiać, a oni to wykonują od pstryknięcia palcem. Więc mam nadzieję, że po prostu wyjdą z takim poczuciem i zakończą szkołę z takim poczuciem, że jesteśmy gotowi na ten trudny, dziwny świat, którym jednak jest świat aktorów i w ogóle świat sztuki.
1: A przy okazji Bił sobie Andrzej, wybrałaś dla nas piosenkę Freedom. Dlaczego?
2: Tak. Nie wiem, jest to piosenka, która mi towarzyszy przez cały proces. Wiadomo, jest o wolności, ale jest też o oczekiwaniach. Ten tekst jest wybitny. Jest o wolności, o oczekiwaniach, o tym, czego się musimy chwytać, żeby komuś imponować, albo samemu sobie imponować. W pewnym momencie już nie wiemy, czy imponujemy komuś, czy sobie. I dlatego ten folamour mi się pojawił tutaj.
1: To gramy.

0: Przypominam, mamy 3 podwójne zaproszenia na 22 dzień września, wtorek, godzina 19. Jest to przy Akademii Teatralnej w Warszawie, Teatr Collegium Nobilium. Zachęcamy do kontaktu kacper.siedlecki@nowyświat.online. A zanim przejdziemy do twojego wyboru, Mariusz, muzycznego, to chciałbym zapytać, bo wskrzeszasz w swoim tekście Andrzeja Gołotę, postać Andrzeja Gołoty, ale też wskrzeszasz w pewien sposób ten tekst w związku z tym, że kilka lat temu był on na deskach teatru w Wałbrzychu.
1: Tak, tak. Znaczy nie ja go wskrzeszam, wskrzesza go Klaudia, i za co jestem jej wdzięczny, bo on pożył w Wałbrzychu bardzo krótko, bo takie miał losy. Nie chcę się już zagłębiać jakby w tę historię. No ale niestety tam nie pożył za długo, mm-hmm. zagrany z 10 razy. A pierwsza część pytania, czemu
0: wskrzeszasz Andrzeja Gołotę?
1: Bo to jest ważna postać i ona jest ważna jakby i dla polskiego sportu, to jest oczywiste, ale niestety w pewnym momencie ona kojarzyła się tylko z jakąś taką warstwą mocno memiczną, z Jerzym Kreszakiem, który opowiada o jakieś takie słabe żarty o tym, że walki Andrzeja można oglądać w Teleekspresie, bo trwają 30 sekund. I to jest na tyle pechowa postać, że ten moment... Taki logline tego wyglądał tak, że były sukcesy, sukcesy, sukcesy, a potem były porażki, porażki, porażki. Nawet jak tam się pojawiały walki, które on wygrywał, to przygnęła do niego łatka przegrywa. Też jego zakończenie kariery i pamiętam walka z Saletą nie były jakimś najszczęśliwszym zakończeniem kariery wielkiego sportowca. Ale dla mnie w tej historii najważniejszy był ten motyw, który dalej jest jakąś taką wielką zagadką, czyli dwie walki z Bołem, dwie walki, które były granicznym momentem, czyli te sławne 28 wygranych walk, o których Kazik Staszewski śpiewał, i dwie przegrane. No i czemu przegrane? No on nie przegrał, mimo że wygrywał na punkty. Przegrał je, bo bił przeciwnika poniżej pasa i został za to dyskwalifikowany. I jak za pierwszym razem można to było tłumaczyć po prostu jakimś rodzajem niedyspozycji i ogromnego zmęczenia, to powtórzenie tej sytuacji już jest gestem jakimś takim bardzo symbolicznym. No i tutaj myśleliśmy o nim, ja o nim myślałem, pisząc ten tekst, w kontekście sabotażów, jakiejś nieumiejętności wygrywania, i Andrzej mi się wydawał i wydaje dalej postacią niezwykle tragiczną, nad którą się nikt nie pochylił, i miał jakiś taki żal, że nikt nie sięgnął po tę postać i nie dał jej wystarczająco dużo uwagi, więc ja jej dałem tą uwagę i cieszę się, że teraz tę uwagę dostał od Klaudii, od Julii, od całej ekipy, i że będzie można to zobaczyć.
0: Brzmi to wszystko bardzo ciekawie, jak z jednego do jednego ucha wlatuje mi to, co mówi Klaudia, do drugiego to, co mówi Mariusz, i myślę, że to jest taka ciekawa eksplozja. Ja nie ukrywam, że nie mogę się już doczekać. Wydaje mi się, że 19 się wybieram, żeby zobaczyć spektakl. Też pojawiają się maile z prośbą o wejściówki, ale cały czas zachęcam kacper.siedlecki@nowyświat.online. Można się cały czas zgłaszać. I teraz propozycja, Mariusz, twoja. Prawdziwy król. Dwa słowa.
1: Propozycja jest wynika z prostej rzeczy, bo tam przewija się wers: jestem królem punch jak Andrzej Gołota, więc jakby nie ma tutaj wielkiego wyjaśnienia, i jest to dobry kawałek, a biała jest dobra para.
0: Gramy.

0: kawałek nagle.
1: No właśnie, tak może się skończyć. Pozostajemy przy was jeszcze przy duecie, jako duecie. Mężczyźni objaśniają mi świat w Teatrze Narodowym w Warszawie. Klaudia tutaj reżyseria i adaptacja, Mariusz adaptacja, scenariusz i dramaturgia. Spektakl, który bardzo ciekawy, dzisiaj jest, czy dzisiaj był grany na scenie Studio Teatru Narodowego. Wraca, zerknąłem w listopadzie, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany albo będzie po tej audycji, to można sobie zerknąć na bilety. Mamy tutaj, zapisałem sobie, adaptację zbioru esejów Rebeki Solnit, autorki, za sprawą której przez świat przeszła, no to tak już górnolotnie, fala ruchu Me Too, ale też pokazuje mi się określenie mansplaining i pomyślałem, że też możemy dołożyć tam manosferę, obecnie taką mocno badaną i analizowaną. I sobie pomyślałem, bo jest to jednak spektakl współtworzony przez duet damsko-męski. I czy wchodząc w tę współpracę, czy tak już powołując się na bardzo stereotypowe i takie uproszczone myślenie o płci i takie myślenie, które popkultura nam mocno utrwaliła, czy baliście się albo cieszyliście się, że będziecie mogli w związku z tym męsko-damskim tworem uzupełniać się nawzajem przy tworzeniu tego spektaklu?
2: Tak, tak, tak. Właśnie dlatego zaprosiłam też do współpracy Mariusza, bo po pierwsze, że już się jakoś tam znaliśmy i bardzo ufałam Mariuszowej estetyce. No a po drugie, że właśnie wydaje mi się, że jest to taki mężczyzna, którego po prostu dzisiaj potrzebujemy. I to był jakiś taki mój kierunek też. Tak, nie no, praca nad samym tekstem, nad samą adaptacją przebiegała wspaniale i bardzo dobrze nam się pracowało, dyskutowało o tym, co było proponowane właśnie w tych esejach. No i tak, myślę, że tak bardzo, bardzo świadomie podjęłam tę decyzję, żeby to był jednak duet damsko-męski, właśnie pomyślany tak zupełnie stereotypowo.
1: A ty, Mariusz, jaki miałeś do tego stosunek?
3: No ja przyjąłem zaproszenie i było to bardzo miłe, że Klaudia chciała, żebyśmy pracowali razem, bo przy piekarzach ta praca nie była wspólna. Klaudia wzięła ten tekst i zrobiła fajną rzecz, a tutaj mieliśmy tak naprawdę szansę pierwszy raz razem popracować. I miałem oczywiście wątpliwości, jak jest taka pierwsza myśl, która mi przyszła, czy ja powinienem. I potem w jakichś recenzjach się przewijało, że nie powinienem, ale jakby trochę walić to, szczerze mówiąc. Bo nie mam poczucia, że no tak samo jak jestem odbiorcą tej książki, tak samo mogłem razem z Klaudią wykonać tę adaptację. Inna sprawa, na ile się da wykonać adaptację zbioru esejów, co też potem stało się jakimś zarzutem, ale mi się wydaje, że wybrnęliśmy z tego zadania obronną ręką i jakieś tam elementy, czy jakieś tam motywy z tych esejów zostały przełożone na język sceniczny i staraliśmy się, przede wszystkim pamiętam, to była jakaś taka myśl, która się pojawiła już dość wcześnie, żeby wszystkie aktorki z Teatru Narodowego, które w tym spektaklu grały, miały możliwość pokazania pełnej swojej ekspresji. I dlatego potem dużo dopisywaliśmy monologów, dużo działaliśmy na tym, żeby to był spektakl, w którym się czują dobrze.
2: Chcieliśmy, żeby to były też jakieś takie równorzędne role kobiece. Bardzo nam na tym zależało, żeby gdzieś tam ten taki tak zwany czas antenowy był mniej więcej porówno. No i sama współpraca właśnie z Teatrem Narodowym i z tymi artystami, którzy tam pracują w różnych miejscach i na zapleczach, no to było wspaniałe doświadczenie absolutnie i mam nadzieję, że zespół to doświadczenie powiela też z naszą bardzo młodą ekipą, więc tak.
1: Wybraliście ponownie dwa utwory związane z tym tytułem. Pierwszy to będzie wybór Klaudii.
2: Tak, utwór Haha. Tak, to jest wspaniały utwór, dlatego że on się składa tylko i wyłącznie ze śmiechów i z jednego czy dwóch zdań. I on jakoś też mi właśnie towarzyszył przy procesie i jakoś mnie rozładowywał też. Mimo tego, że poruszaliśmy się właśnie po takich dość ciężkich tematach, to jakoś mnie nakręcał i jest jakimś fajnym odwzorowaniem chyba tego, jak się z tym tematem czułam.

0: Chciałem zapytać was jeszcze przy tym spektaklu o takie kody kulturowe i popkulturowe właściwie, bo mamy Padawankę, która oczywiście nawiązuje do Gwiezdnych Wojen, mamy Lore Palmer i Agenta, bo nie chcę tu po polsku, bo jest Agent Cooper. Czy to są... Bo to jest bardzo ciekawe, no bo jednak kojarzę i łączę Gwiezdne Wojny z pokoleniem naszym, bo jesteśmy gdzieś tam, chyba nie równolatkami, ale jesteśmy blisko wiekowo. Myślę sobie też o Twin Peaks, które przez nasze pokolenie chyba też było dosyć mocno uznawane za ten tak zwany najlepszy serial dziejów, ale też nie każdy po niego sięgał, że mam wrażenie, że to był tylko taki serial, po który sięgało tylko część tego naszego pokolenia. I chciałem właśnie zapytać, czym dla was są te znaki popkulturowe czy kulturowe, które wykorzystujecie w swoich spektaklach i jak bardzo one rezonują z wami? Po co one się w tych tekstach bądź w tych inscenizacjach znajdują?
1: Ja mam takie poczucie, że ten teatr, który funkcjonował i dalej funkcjonuje, ale miał jakiś swój bardzo mocny czas, powiedzmy 10 lat temu, czyli taki teatr eseistyczny czy intelektualny, posługiwał się często cytatami z filozofii i często mówił bardzo mądre rzeczy, w moim odczuciu często bardzo niedostępne. I ja zawsze miałem jakieś takie poczucie, że to, czego ja nie chciałbym robić, i wiem, że Klaudia też się pod tym podpisuje, dlatego mówię trochę za naszą dwójkę, no to jest tworzenie teatru, który jest dostępny nie tylko dla teatrologów i osób, które chodzą do teatru, bo ich chłopak albo ich dziewczyna ten teatr robi, tylko dla widzów, którzy przyszli, więc jest to po prostu narzędzie, które ma sprawić, że ten konkretny spektakl, ten albo inny, ale teraz mówimy o mężczyznach, że staje się bardziej dostępny, a tutaj też ta funkcja była jeszcze dodatkowa funkcja, żeby po prostu sprawić, że te eseje, czy myśl, która została przez nas przetworzona, być może stanie się odrobinę bardziej popularna dzięki temu, no bo jest to po prostu element popkultury, który jest tam wtłoczony.
2: Tak, no z mojej strony też pamiętam historię, jak zastanawialiśmy się, czy istnieje w popkulturze postać idealnego mężczyzny. I tak naprawdę Dale Cooper był naszą jedną z niewielu takich postaci. I wiadomo, że to jest bardzo grubą kreską nazwane, ale zastanawialiśmy się, kto jest reprezentatywnym mężczyzną, bo może idealny to jest bardzo złe słowo, ale kto daje dobry przykład.
1: Ja tylko wrzucę, że to nawet nie wychodziło bezpośrednio z naszych refleksji, tylko był kiedyś taki wątek na Reddicie, w którym uznano,
2: tak,
1: że Dale Cooper jest najbardziej że jest najlepszym mężczyzną, który najlepiej reaguje na... Tam jest sytuacja odrzucenia kobiety, która jest od niego dużo młodsza. Jest sytuacja reagowania na flirt, jest niechciany, jest poruszony wątek przyjaźni męsko-męskiej i te wszystkie punkty zebrały się Dale'owi na to, że po prostu wygrał i jest najlepszy.
0: No bo to dobry chłopak był, no. Naprawdę.
2: A jeszcze dodatkowo przenieśliśmy się w tym spektaklu do Aspen, który jest w Ameryce, i wydaje mi się, że ten kontekst amerykański gdzieś też nam przyświecał i kontekst i jakaś dziwność tego świata, trochę chcieliśmy zapożyczyć tej dziwności do naszego spektaklu. Dlatego pojawia się tam też na przykład biały miś z Podhala jako kontra kulturowa, jakiś też znak. No ale tak, wydaje mi się, że wykorzystywanie takich postaci jest po prostu jakieś utożsamiające.
0: Zanim pożegnamy się z Mężczyźni objaśniają mi świat, propozycja przy okazji tego spektaklu bardzo, no taka bardzo konkretna od Mariusza. Weź się od siebie.
1: Weź się od siebie, od pierdol kolektywu WCK, czyli niesamowicie fajnej grupy. W tym kawałku jest jedna z najbardziej feministycznych zwrotek, myślę, w historii polskiego rapu, którą wykonuje Refari. To ja nie powinienem wypowiadać niestety takich nazw, bo nie czy takich pseudonimów, bo nie mówię R i mam nadzieję, że ktokolwiek to zrozumiał. Ale to się odnosi do wszystkiego, co się wokół tego spektaklu działo.

W skupieniu i reszcie chcę mówić, pouczać. No struta ma kuwa, spluwam na menu. Mózgi na sznurkach, chujnia bolszewia i sieczka w laurkach. I kurwa, no nie mam gdzie uciec i milczą me usta i dusza wyfruwa i duszno i smutno. I mówię do siebie, no weź się od siebie, odpierdol.

0: siebie odpierdol.
1: Takie propozycje dzisiaj odbiegające od tego, co jest zazwyczaj, ale mnie to cieszy, bo dzięki temu jest trochę inaczej. Ale pomyślałem, że skoro są to musicalowe opowieści, to zrobimy taki myk i ja poproszę zarówno Klaudię, jak i Mariusza o to, żeby zaproponowali coś ze szeroko rozumianego świata musicalu, teatru muzycznego, coś, co jakoś się im podoba. I otrzymałem dwie bardzo ciekawe propozycje. Wydaje mi się, że obie się już kiedyś pojawiały, ale że rzeczywiście się wpisują w ten taki teatr autorski, polski, który może nie trafić do wszystkich, ale w tym też leży jego siła. Propozycja Klaudii to Piłat z Mistrza i Małgorzaty Teatru Kapitol we Wrocławiu.
2: Tak. Tak, bo jest to pierwszy musical, jaki w ogóle kiedykolwiek widziałam w życiu. Miałam 16 lat i pojechałam wtedy do Kapitolu i pamiętam, że to mną wstrząsnęło i nie wiem, czy od tego się gdzieś tam nie zaczęła moja myśl o takim naprawdę byciu w teatrze. Wtedy jeszcze aktorsko, a teraz myślę, już bardzo się cieszę, że jednak reżysersko i tam za kulisami, powiedzmy. No i Piłat jest jednym z takich utworów, które rzeczywiście znajdują się na moich playlistach. I często jak mam zły humor, to puszczam sobie ten utwór, żeby chyba tylko ten zły humor sobie podbić. Natomiast mam jakiś potężny sentyment i do tego teatru, i do tego utworu, i do całego spektaklu Kościelniaka zresztą. Jest to coś stałego w ich repertuarze, więc polecam.
1: Dokładnie, jest jeszcze cały czas grany. Pamiętam, że jak była Ewelina Adamska-Porczyk, która tam występuje co jakiś czas, to właśnie przypominaliśmy, że cały czas są grane spektakle. A ja tylko dodam, skoro mowa o Teatrze Muzycznym Kapitol, że na horyzoncie ich najnowsza premiera, też bardzo ciekawy i odważny projekt, czyli musical o Kościuszce.
2: Tak, Konrad i Mielan. No.
1: Dokładnie, ale teraz słuchamy Piłata.

0: A Mariusz, od ciebie propozycja musicalowa, która bardzo często wybrzmiewała tutaj w musicalowych opowieściach. Przypomnę, że Aleksandra Urban się pojawiła pewnego razu, która napisała właśnie w Akademii Teatralnej w Warszawie pracę magisterską. Dlaczego ten tłum robi boom? O fenomenie tego spektaklu 1989. Pamiętam, że hucznie się tutaj ludzie zgłaszali po tę pracę magisterską. Po dziś dzień, jak ktoś sięga po podcast właśnie z tym odcinkiem konkretnym, to później dostaje mail w sprawie podesłania tej pracy, więc bardzo się cieszę, że ona poszła w świat, bo zasługiwała, bo była naprawdę fenomenalna. A od ciebie, Mariusz, piosenka z tego spektaklu, A co jeśli się uda?
1: Tak, no to jest, jak wszyscy wiedzą, super piosenka i myślę, że nie ma co się rozgadywać na temat
2: tego
1: musicalu. Ale ja po prostu bardzo lubię Łonę i Webera, ten finałowy kawałek, do którego tekst pisał Łona, a Łonę uznaje za jednego z najlepszych tekściarzy w ogóle. Podobnie mam z Uberem, jeżeli chodzi o tą stronę muzyczną. I Webera możemy pozdrowić, bo z Klaudią będzie pracował, a my robiliśmy razem spektakl w Szczecinie i to jest po prostu super osoba.
0: To pozdrawiamy super osobę i słuchamy.

A niech im będzie, że nas jeszcze parę razy przetrącą, nim się dadzą wysiudać. No ale nie ma cudów, w końcu ustąpią. I co wtedy, co jeśli się uda? Co jeśli się spełni piękny sen? Bo widzisz, los się różnie lubi pogmatwać. Co będzie w dzień zwycięstwa, to ja z grubsza wiem, ale co będzie dzień później, to już zagadka. Czy nie obudzimy się rano, gdzieś w nieładzie rozrzuceni jak Lego? I kiedy przyjdzie mocno stanąć, to czy Lechu mocniej prawą nogą nie stanie niż lewą? I czy jad w nas nie wygra, ten jad, co po trosze się przy każdym przesłuchaniu wykluwał? Bo dziś to jeszcze walka, może sankcja, może 4-8. No ale jutro, co jeśli się uda? Może los nam zanuci to, co zwykle nuci w tych przypadkach z grubsza. I któregoś dnia wyjdzie, jak byliśmy głupi, jak marną matką bywa rewolucja. I przyjdzie jutro czarne od gniewu, może pojutrze zresztą marna otucha. I mury urosną jak u Kaczmarskiego w tej piosence, co jej nikt do końca nie dosłuchał. Może los nam zanuci to, co zwykle nuci w tych przypadkach z grubsza. I któregoś dnia wyjdzie, jak byliśmy głupi, jak marną matką bywa rewolucja. I przyjdzie jutro czarne od gniewu, może pojutrze zresztą marna otucha. I mury urosną jak u Kaczmarskiego w tej piosence, co jej nikt do końca nie dosłuchał. A jak już zamknął w muzeum nasz gwiezdny czas gdzieś w gablocie od zagrożeń, to czy po Lechu drugi Leszek nie przyjdzie do steru i czy Jarka tam nie przyprowadzi, nie daj Boże? A stoczniowcy ze Szczecina i Gdańska, czy zgodnie tylko pokiwają głowami, gdy na rocznicy którejś padnie, a gdzie jowa trafiła się szansa? No i że bardzo nam przykro, że nie dla nich. Może na finał nam zostanie z wiary tylko wina, z nadziei tylko rozczarowanie. Z wielkiej drogi parę ścieżek na skróty, a z solidarności talerz zupy i zatruta pamięć. Czy nie trafią gdzieś na półkę te postulaty, gdy przyjdzie naprawdę zasuwać? I ci, co zaufali, czy nie umkną nam w nurcie? Kurczę, co jeśli się uda? Może los nam zanuci to, co zwykle nuci w tych przypadkach z grubsza. I któregoś dnia wyjdzie, jak byliśmy głupi, jak marną matką bywa rewolucja. I przyjdzie jutro czarne od gniewu, może pojutrze zresztą marna otucha. I mury urosną jak u Kaczmarskiego w tej piosence, co jej nikt do końca nie dosłuchał. Może los nam zanuci to, co zwykle nuci w tych przypadkach z grubsza. I któregoś dnia wyjdzie, jak byliśmy głupi, jak marną matką bywa rewolucja. I przyjdzie jutro czarne od gniewu, może pojutrze zresztą marna otucha. I mury urosną jak u Kaczmarskiego w tej piosence, co jej nikt do końca

0: jak sam tytuł mówi, jest to rzecz o zmartwieniu, więc tak jak pandemiczny spektakl, to tak wyglądał ten link w mojej głowie. Nie wiem, czy on jest wystarczająco dobry i wystarczająco się łączy, ale ta piosenka jest po prostu dobra.
1: Ja myślę, że teraz po prostu trzeba zrobić dwie rzeczy. Otworzyć TVP VOD i zaznaczyć sobie pieśni Piekarzy Polskich i Stan Podgorączkowy na najbliższy weekend do obejrzenia. I tyle.

0: Przypominam już po raz ostatni, że zostały dwa podwójne zaproszenia na 22 września, wtorek, godzina 19 w Warszawie. Jest to Teatr Collegium Nobilium przy Akademii Teatralnej w Warszawie. Spektakl Bił sobie Andrzej, o którym dzisiaj tutaj sporo rozmawialiśmy. Jeżeli ktoś jeszcze się waha, to proszę się nie wahać i proszę napisać kacper.siedlecki@nowyświat.online. Myślę, że to jest o tyle potrzebne, żeby rozmawiać o tym i wspierać młodych adeptów już zaraz szkoły teatralnej, bo wszyscy dobrze wiemy, jak jest trudno. Chciałbym zakończyć te nasze spotkanie takim małym hołdem złożonym Timowi Curry'emu, który niedawno odszedł, świeżo chyba dzień czy dwa dni po Dolly Parton. Tim Curry, który jest wielką postacią w świecie musicalu, na pewno znacie go z Rocky Horror Picture Show, ale nie tylko. I chciałem poświęcić mu całą przyszłą audycję, więc to będzie taka zapowiedź, ale zanim się z gośćmi pożegnam, jakbyście mogli dwa słowa powiedzieć, co można teraz waszego oglądać, bądź nad czym pracujecie i czego możemy wyczekiwać. Mhm.
1: No ja poza tym, że zapraszam na Andrzeja, no to zrobiłam jeszcze 3 spektakle i na pewno zapraszam i do Narodowego, i do Teatru Telewizji. Wybieram się do Legnicy, gdzie razem ze Staszkiem Chludzińskim będziemy robili spektakl o incelach. Ja tam w roli dramaturżki, z czego bardzo się cieszę. No a potem będziemy pracować z Mariuszem ponownie, z czego też się bardzo, bardzo cieszę. W Katowicach i to już jest oficjalna informacja, więc chyba możemy o tym mówić.
2: Tak, w maju w Teatrze Śląskim będzie spektakl Rewatching Paciorki jednego różańca, inspirowany filmem Kazimierza. Inspirowany filmem Kuca. Tak, Kazimiera Kuca. Tak.
0: Fantastyczny zresztą film.
2: Tak. I to jest film o Giszowcu, o moim osiedlu, więc cieszę się, że będziemy, po pierwsze, będziemy robić to razem, a po drugie, że będzie to spektakl o Giszowcu. I na co jeszcze zapraszam? Na pewno na spektakl w Teatrze Komedii, które robimy z Katarzyną Minkowską. Nie jesteśmy tutaj dla przyjemności, a chwilę wcześniej w listopadzie w Teatrze Ochoty spektakl dla młodzieży Chór na cztery wiosła i Poczucie winy, które przygotowuje Analog Collective w reżyserii Agi Błaszczak, więc tyle chyba z mojej strony.
0: To wszystkiego w takim razie wyczekujemy. Na pewno wszystko też znajdziecie w odpowiednich wyszukiwarkach internetowych, gdybyście były ciekawi, ciekawe. Klaudia Gębska, Mariusz Gołosz, bardzo wam dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: Obecność i tak jak zapowiadałem, za tydzień całe 2 godziny poświęcone Timowi Curry'emu. Kacper Siedlecki, Rafał Lewandowski, dobrej nocy, pa, pa.